0: Ormus ma zostać otwarta, walki mają się zakończyć, Stany Zjednoczone mają odmrozić 25 miliardów zablokowanych irańskich aktywów. Kto w twojej ocenie wygrał tę wojnę?
1: Myślę, że mamy remis. I to taki remis, który będzie w przyszłości skutkował dogrywką. Stany Zjednoczone nie zrealizowały swoich celów strategicznych, choć dodajmy, że tak naprawdę te cele nie zostały nigdy w jasny sposób wyartykułowane przez Waszyngton. To znaczy, oczywiście oficjalnie chodziło o zlikwidowanie irańskiego programu nuklearnego, ale w Ameryce ciężko uwierzyć, że to był ten prawdziwy cel Stanów Zjednoczonych. W mojej ocenie Donald Trump rozpoczął tę wojnę po to, żeby spacyfikować Iran jako element chińskiego łańcucha sojuszniczego. Takiego nieformalnego, rzecz jasna, ale no Chiny konsekwentnie budują swoje wpływy w różnych częściach świata. Iran jest głównym chińskim aktywem, jeżeli chodzi o rejon Zatoki Perskiej, szerzej Bliskiego Wschodu. Zobaczmy, że tutaj jest pewnego rodzaju logiczny ciąg wydarzeń. Najpierw mieliśmy kwestię Wenezueli i zatrzymania, pojmania, inni powiedzą porwania dyktatora Nicolasa Maduro, który cały czas oczekuje na proces
0: w Nowym Jorku.
1: Na proces w Nowym Jorku, znajduje się w areszcie śledczym na Brooklinie. Nie doszło do takiej gwałtownej zmiany reżimu w Caracas. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone przyniosły Wenezuelczykom wolność. Natomiast rzeczywiście pełniąca już obecnie funkcję prezydenta była pani wiceprezydent Delcy Rodriguez. Prowadzi taką politykę koncyliacyjną, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Przywracane są relacje handlowe. I to rzeczywiście widać. Nawet ostatnio miałem okazję spotkać się z moim kolegą inwestorem, który jak zobaczyliśmy się na konferencji w Nowym Jorku, to właśnie przedstawił mnie swojemu koledze z Wenezueli, wenezuelski biznesmen, który razem z nim przyjechał do Caracas, bo najpierw ten mój kolega Amerykanin poleciał do Caracas, tam się spotkali.
0: Czyli interesy się rozkręcają.
1: Dokładnie, czyli te interesy się rozkręcają. Coś, co jeszcze w zeszłym roku byłoby nie do pomyślenia, to już się w tym momencie dzieje.
0: Chociaż z tym wątkiem wenezuelskim ciekawe jest też to, że za tymi interesami nie idą zmiany demokratyczne, tak? I to chyba też o to chodzi, prawda? Że to jest, nastąpiła do pewnego stopnia zmiana reżimu, chociaż ci ludzie z tego reżimu pozostali, ale to są ludzie, z którymi Stany Zjednoczone mogą się dogadywać i pewnie mogą ich sterować, mogą nimi sterować.
1: Tak, właśnie tego powiedziałem, że Stany Zjednoczone nie przyniosły wolności, czy nie przyniosły demokracji Wenezuelczykom, bo i nie o to chodziło. Tutaj chodziło o taką zmianę reżimu, czy pewnego rodzaju modyfikację reżimu, no bo to jest
0: ten sam
1: nowy,
0: reżim.
1: Stary reżim, prawda?
0: Tak.
1: Ale taki, który będzie rozmawiał i załatwiał interesy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Moskwą i Pekinem. I to jest bardzo jasne w polityce amerykańskiej. Znaczy, Amerykanie jednoznacznie zerwali z projektem globalnej demokratyzacji pod rządami Donalda Trumpa. Ja zaryzykuję nawet stwierdzenie, że to jest szersza zmiana w amerykańskim establishmencie. To znaczy, nawet jeżeli w wyborach w roku 28 do władzy dojdzie jakiś kandydat partii demokratycznej, to moim zdaniem nie będzie już powrotu do tej takiej polityki, tego internacjonalistycznego liberalizmu, demokratyzacji, ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się do globalnego konfliktu z Chinami. Oczywiście robią wszystko, żeby temu konfliktowi zapobiec. Być może jednym z scenariuszy jest podział świata na pewnego rodzaju strefy wpływów, co oznaczałoby cofnięcie się Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem taki plan może być rozważany, choć będzie on niezwykle ryzykowny. Tutaj oczywiście tym momentem sprawdzam będzie kwestia Tajwanu, która cały czas jest przed nami. Natomiast Stany Zjednoczone w ramach przygotowań do tego konfliktu lub do tej nowej architektury porządku światowego zabezpieczają takie kluczowe węzły globalne. Mhm. Tutaj oczywiście kwestia zachodniej półkuli w zasadzie jest poza dyskusją. To znaczy Stany Zjednoczone jasno powiedziały, że zachodnia hemisfera jest wyłączną strefą amerykańskich wpływów. Stąd też zaczynamy od pacyfikowania Wenezueli, co w dużej mierze się udało.
0: Kuba następna.
1: Kuba. Mamy trwającą blokadę Kuby. Sytuacja na Kubie jest tragiczna. Tak, ludzie, Kubańczycy w zasadzie cierpią już głód, są regularne przerwy.
0: To jest klęska humanitarna.
1: Tak.
0: Czyli tam kryzys gospodarczy to trwa od, nie wiadomo kiedy, od ponad 30 lat.
1: Tak, oczywiście, ale to jest, jak powiedziałeś, to już jest klęska humanitarna, to są problemy z dostępem do żywności, przerwy w dostępie do energii elektrycznej.
0: Nawet, przepraszam za taki wtręt, ale rozmawiałem ze znajomym Kubańczykiem i jak do tej pory, przez te ostatnie lata na Kubie panowała gigantyczna bieda, to jednak te pieniądze przesyłane przez rodzinę, chociażby z Florydy, rozwiązywały jakieś problemy, to znaczy za te dolary można było na Kubie kupić chociażby leki. obecnie pieniądze nie rozwiązują problemów, to znaczy po prostu tych towarów nie ma.
1: Tak, znaczy półki są, sklepowe są puste. I to jest celowa polityka Stanów Zjednoczonych, mająca doprowadzić znowu niekoniecznie do pełnej demokratyzacji Kuby, ale do takiej zmiany reżimu, że Kuba przestanie być wysuniętym przyczółkiem chińsko-rosyjskim w basenie Morza Karaibskiego, a stanie się, jak to przecież bywało w przeszłości, amerykańskim protektoratem. Tutaj też dodajmy, że Kuba jest ważna, myślę, z takich przyczyn osobistych, jeżeli chodzi o sekretarza stanu Marco Rubio, który przecież jest potomkiem kubańskich.
0: No tak, jego rodzice w 1956 roku, zdaje się, wyemigrowali z Kuby do Stanów Zjednoczonych.
1: Zgadza się, tak, więc on ma osobiste porachunki z reżimem rodu Castro. Pamiętajmy też, że Kubańczycy mieszkający, czy Amerykanie kubańskiego pochodzenia, generalnie są konserwatywni i głosują na republikanów. Tutaj na tym tle odróżniają się od innych Amerykanów, no, tak szeroko rozumianego tego latynoskiego pochodzenia, że zawsze byli prokubańscy. Nawet ja pamiętam, jak byłem z półtora roku temu w Palm Beach na Florydzie, jechałem Uberem. Wiem, że taka anegdotyczna opowieść, ale kierowca właśnie był z Kuby, uciekł z Kuby. I on mówi, o, jesteś z Polski, to ty rozumiesz, co to jest komunizm, co to jest socjalizm. Ja nienawidzę komunistów, to jest najstraszniejsza rzecz na świecie. Modlę się każdego dnia, żeby ten reżim upadł. I mówi, ja tutaj będę, on powiedział właściwie wprost, że tutaj będę popierał republikanów, no bo oni zawsze mieli tą taką twardą rękę względem komunistów. Inna historia. Ostatnio też spotkałem się z takimi młodymi ludźmi na Yale University, jedna z najlepszych uczelni amerykańskich, którzy założyli kilka miesięcy temu pierwszy na Yale oddział organizacji Turning Point USA. To jest organizacja zamordowanego w zeszłym roku Charlie'ego Kirka o profilu bardzo konserwatywnym.
0: Tak.
1: I tutaj taka ciekawostka. Prezes, to są młodzi ludzie, 20-latkowie, bo to są studia licencjackie, a więc prezes tego oddziału jest Amerykaninem kubańskiego pochodzenia. Jego rodzice również uciekli z Kuby. Z kolei wiceprezes jest Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia. Jego rodzice wyjechali z Meksyku, wyemigrowali z Meksyku. To mówię jako ciekawostkę, bo to pokazuje, że preferencje polityczne w Stanach Zjednoczonych też ulegają pewnego rodzaju przesunięciu i potrafią przekraczać takie tradycyjne
0: podziały partyjne, ideologiczne.
1: Partyjne, ideologiczne, również etniczne. Więc mamy Kubę, ale wracając do Iranu, więc jakby zachodnia hemisfera ma być strefą wpływów amerykańskich. Iran jest ważny, no bo daje Chinom wyjście na Bliski Wschód. Pamiętajmy też, że większość, tam około 80% irańskiej ropy było kupowane przez Chiny. Stany Zjednoczone w ramach swojej strategii próbują odciąć dostęp Chin do surowców strategicznych. Nie tylko surowce energetyczne, oczywiście również metale ziem rzadkich. Stąd w tym momencie cały czas trwają intensywne zabiegi dyplomatyczne po to, żeby zbudować z udziałem państw Azji południowo-wschodniej, Azji Wschodniej, taki kordon sanitarny krajów, które będą związane, jeżeli chodzi o kwestie dostaw metali ziem rzadkich ze Stanami Zjednoczonymi, będą starały się tworzyć kordon sanitarny wobec Chin, które no, przejęły kontrolę nad tym absolutnie kluczowym obszarem dzisiejszej gospodarki. Więc ja uważam, że taki był jednak cel tego ataku na Iran. Oczywiście wpływy izraelskie, bez wątpienia niezwykle ważne. No, wpływy również lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, którego nie można lekceważyć. Ale myślę, że to jednak, moim zdaniem, to nie jest tak, że to izraelski ogon macha amerykańskim psem, tylko że te interesy do pewnego stopnia były zbieżne. Oczywiście Izrael chciał kontynuować ten konflikt. I to my nagrywamy się w poniedziałek, no jeszcze w niedzielę, były informacje, że Iran przygotowuje się do ataków na Izrael w związku z tym, że Tel Awiw kontynuował działania militarne w Libanie.
0: Minister obrony Izraela dzisiaj nad ranem mówi o tym, że Izrael nie wycofa się z terenów zajętych w południowym Libanie i że żadna presja zagraniczna, czytaj, amerykańska, tutaj nic nie zmieni.
1: I to będzie bardzo ciekawy punkt sporny w tych kolejnej turze negocjacji, tych 60-dniowych, o których wspomniałeś, no bo na razie mamy takie wstępne porozumienie pokojowe i mamy okres...
0: Porozumienie urodzinowe Trumpowe.
1: Taki prezent urodzinowy.
0: Tak jest.
1: Taki prezent na...
0: Od ajatollahów.
1: Od ajatollahów. Natomiast mamy kolejne dwa miesiące, kiedy te negocjacje będą trwały, ale jednak trzeba zauważyć, że Donald Trump w ostatnich tygodniach, no... dyscyplinował Netanyahu. Było kilka rozmów telefonicznych. Zresztą Trump powiedział wprost, że on tam doprowadził go do porządku, go obsztorcował, trochę go podregulował Netanyahu, no, że po prostu mówiąc mu, że bez Stanów Zjednoczonych to on w ogóle nie tylko by nie prowadził żadnych skutecznych operacji wojskowych, ale w ogóle by władzy

0: duży odsetek. Gwałtownie rośnie też właśnie niechęć do Izraela po stronie młodych konserwatystów. Dotychczas ten problem izraelski...
1: Mieli demokraci.
0: Bardzo poważny problem, który zresztą znalazł odzwierciedlenie podczas wyborów.
1: No wcześniej mieliśmy chociażby protesty na amerykańskich uniwersytetach, no i tutaj Joe Biden musiał i jego administrację musiał się wić między z jednej strony bogatymi donorami z Nowego Jorku chociażby, którzy wsparli partię demokratyczną i jego samego między no, liberałami, a właśnie tą demokratyczną, lewicową młodzieżą zrewoltowaną, która no jednak chociażby tematu ludobójstwa w Strefie Gazy odpuścić nie chce.
0: Tak i to myślę, że wywołało popłoch w establishmencie demokratycznym, tych takich klasycznych liberałów z partii demokratycznej, którzy nie są aż tak bardzo lewicowi, nie są tak bardzo progresywni. Oni raczej wierzą w taki liberalny, zglobalizowany porządek lat 90. i 2000, w ramach którego oczywiście poparcie dla Izraela było czymś
1: naturalnym.
0: I nagle się okazało, no, że ci liberałowie na swojej piersi wyhodowali żmije, tak to rozumiem w cudzysłów z ich perspektywy oczywiście, w postaci młodych, o wiele bardziej zradykalizowanych osób po poglądach lewicowych, no, które jasno domagają się wolnej Palestyny, tak, from the river to the sea, Palestine will be free, i domagają się no, powstrzymania ich zdaniem trwającego ludobójstwa prowadzonego przez Izrael. To myślę, że mogło mieć pewien wpływ na wynik wyborów zresztą. I to był wtedy problem dla demokratów w 2024 roku. Okazuje się, że ten problem rozlał się na republikanów. Bo dzisiaj młodzi ludzie o tych najbardziej radykalnych poglądach zdecydowanie są antyizraelscy. Na tym między innymi swój taki kapitał polityczny, kapitał wpływów budują radykałowie po prawej stronie. Tacy ludzie jak na przykład Nick Fuentes, człowiek bardzo młody, tam przed 30, który ma miliony followersów w mediach społecznościowych. Jest on, ja staram się naprawdę nie nadużywać tego słowa, ale on jest białym supremacjonistą. Mhm. Zresztą w trakcie wywiadu Tuckera Carlsona na jednym wdechu powiedział, że o, Hitler no, dużo złego zrobił, ale też trzeba zauważyć, że zrobił pewne dobre rzeczy.
1: No to tak, autostradę budował.
0: Nie jest taką jednoznaczną postacią, prawda? Po czym dodał, że tam za kilka czy tam kilkanaście dni jest dla niego ważna data urodziny takiego prawdziwego, silnego przywódcy. Józefa Stalina. Mhm. I on się, Nick Fuentes, jednoznacznie odciął się od Trumpa. Więcej, po rozpoczęciu inwazji na Iran zaapelował do swoich zwolenników, obserwujących, żeby w najbliższych wyborach głosowali na demokratów. Aha. Ponieważ republikanie Donald Trump zdradził ruch MAGA, właśnie zamieniając America First na Israel First. I to jest nie tylko on, on jest najbardziej radykalny, ale to jest całe grono. Mamy Tuckera Carlsona,
1: no właśnie,
0: jest Candace Owens.
1: Tomek, ale na ile to jest poważny podział? Jak tutaj te proporcje się rozkładają? Bo możemy powiedzieć, że jest pęknięcie w ruchu MAGA, więc już nawet nie w samym wśród samych republikanów, ale w tym jądrze popierającym Donalda Trumpa, w tym ruchu, którego Trump jest uosobieniem, czyli Make America Great Again. Ale właśnie, jak te proporcje się rozkładają? Bo mówiąc o tym, że mamy pęknięcie, to nie wiemy tak naprawdę, czy mówimy o tym, że 5% osób z ruchu MAGA, właśnie Tucker Carlson, przywołany przez ciebie, radykalnie sprzeciwia się tej interwencji w Iranie i mówi, że tak jak wcześniej powiedzieli, że w twojej opinii tak nie jest, że ogon kręci psem, że to Izrael steruje Stanami Zjednoczonymi. Czy też to jest mniej więcej po połowie? Jak to wygląda? Czy możemy w ogóle takie proporcje określić? Bo one są kluczowe także z punktu widzenia prowadzenia polityki.
0: To nie jest tak, że ruch, bo jest dużo też takich opinii, że ruch MAGA już przestał istnieć, że on się zdezintegrował. To tak nie wygląda.
1: No właśnie.
0: Natomiast no, widać pewnego rodzaju proces. To znaczy zaczynaliśmy od kilku procent, a idziemy w stronę kilkunastu procent. Na to oczywiście nakłada się jeszcze poważniejszy problem związany z tą interwencją. Już nie związany stricte z Izraelem. Ten Izrael oczywiście bardzo wybrzmiewa w debacie publicznej, on narasta. Natomiast to jest kwestia wzrostu kosztów życia. Prezydent Donald Trump obiecał, że te koszty życia spadną. Generalnie Amerykanie byli głęboko rozczarowani polityką gospodarczą Joe Bidena, a naprawdę Amerykanie głosują portfelem. Ja w ogóle mam wrażenie, że kwestie ekonomiczne mają większe znaczenie niż w wyborach w Polsce. To znaczy to, jak się ludziom żyje, naprawdę już dosyć szybko przekłada się na decyzje polityczne. I Joe Biden poległ nie tylko dlatego, że nie kontrolował masowej imigracji, ale też dlatego, że gospodarka po prostu...
1: No mieliśmy pokowidową inflację chociażby.
0: Tak. I on sobie z tym nie poradził. On te wybory przegrał. No ale Trump obiecywał, że to się zmieni. Obiecał, tak mówiąc najbardziej obrazowo, obiecał galon paliwa, benzyny za tam

0: $2 z hakiem. Mhm. I rzeczywiście przed inwazją te ceny spadły do, tak uśredniając, bo to pomiędzy Stanami są, jasne, bardzo duże różnice, ale uśredniając, do tam 2,99. I miały spadać dalej. W tym momencie średnią mamy tam 4,02. No, czyli, mhm, co? Czyli miało spadać, a zaczyna być tak jak za Bidena. Oczywiście po ogłoszeniu tego porozumienia cena baryłki ropy na światowych rynkach gwałtownie spadła. I Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego, że jemu się kończy okno czasowe. Po prostu są za chwilę wybory midterms i kwestia kosztów życia będzie absolutnie kluczowa. Tutaj ciekawy przykład z polityki lokalnej, ale wybory do, chyba to było do Senatu stanu Floryda, gdzie w okręgu Palm Beach, gdzie znajduje się, na Florydzie, gdzie znajduje się posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago, wygrała kandydatka demokratów, pokonując kandydata republikanów. No i można powiedzieć, że tylko wybory lokalne, no ale w miejscu bardzo
1: prestiżowym.
0: Bardzo prestiżowym. Wydawało się również, że jednak w bastionie republikanów, a ona wygrywała, jak ona prowadziła kampanię, nie na kwestie ideologiczne, gender, mhm, nie gender, jakieś tego tam typu rzeczy, tylko ona mówi, nie, to nie są tematy dzisiaj debaty. Dzisiaj my musimy rozmawiać o cenach, my musimy rozmawiać o tym, że zwykłych Amerykanów nie stać na podstawowe produkty, że ta kwestia właśnie affordability, czyli właśnie kosztów życia, no zagraża amerykańskiej klasy średniej. O tym rozmawiajmy. To my jako politycy musimy takie problemy rozwiązywać. I ona na tych hasłach była w stanie wygrać te wybory.
1: I chyba Floryda też jest, przepraszam, ty to pewnie lepiej wytłumaczysz, ale Floryda też jest o tyle ważna, że to jest miejsce, do którego przenosi się wielki biznes w dużej mierze z Nowego Jorku. To nie jest tak, że Nowy Jork pustoszeje i że Wall Street zniknie, ale wiele tych firm, funduszy inwestycyjnych swoje siedziby także otwiera na Florydzie, więc to też tworzy się jakiś taki biznesowy hub i ważny.
0: Tak, bardzo celna uwaga. Dzisiaj no, Floryda jest jednym z kluczowych stanów, jeżeli chodzi o amerykańską gospodarkę. Szczególnie, no, bo to jest pewnego rodzaju brama na całą Amerykę, na basen oczywiście Morza Karaibskiego i całą Amerykę Łacińską. To jest też stan, który no, w ostatnich 20 latach przesunął się w stronę republikanów, jest dzisiaj stanem czerwonym, konserwatywnym, więc takie wyniki wyborów w takich miejscach no są jednak lampką ostrzegawczą, także Donald Trump po prostu musi patrzeć na kwestie gospodarcze. Zresztą mamy też bardzo dziwną sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy gospodarczo, gdzie mamy rozgrzaną do czerwoności giełdę, mamy hossę na giełdzie,
1: tak jest,
0: tam była korekta tam z półtora tygodnia temu, ale rzeczywiście giełda radzi sobie świetnie, co jest wynikiem przede wszystkim doskonałych wyników spółek technologicznych związanych z trwającym boomem AI. Pytanie, czy ta bańka nie pęknie. Myślę, że no, będzie
1: kiedyś pęknie.
0: Kiedyś pęknie. Na razie giełda radzi sobie fenomenalnie. No, Donald Trump jest zachwycony, bo Donald Trump zawsze bardzo uważnie obserwuje giełdę i on pewną istotną część swoich komunikatów wypuszcza w stosunku do giełdy, po to, żeby stymulować giełdę, ale też on reaguje na zachowania giełdy w swojej polityce. Czyli okej, mamy, giełda radzi sobie świetnie, ale są słabe nastroje konsumentów. Mhm. I to jest ten rozdźwięk, czyli z jednej strony wielki biznes, super, idziemy do przodu, przed nami kolejna rewolucja przemysłowa.
1: To the moon.
0: Tak, to the moon. A konsumenci mówią, zaraz, zaraz, ale ja po prostu nie mogę samochodu do pełna zatankować, mhm, już tak trochę przerysowując.
1: Jasne.
0: I to, i ten problem Trump musi rozwiązać, jeżeli myśli o wygraniu wyborów, które są już w listopadzie.
1: A czy on tutaj w ogóle myśli o wygraniu tych wyborów? Czy on jeszcze ma szansę na zwycięstwo w tych wyborach listopadowych, połówkowych? Bo on zdaje się w czasie tych przedłużających się negocjacji z Iranem na jednej z konferencji rzucił takie zdanie, no takie trumpowskie, więc nie możemy się do niego do końca przywiązywać, bo być może on chwilę później powiedział coś zupełnie innego, ale że jego te wybory tak naprawdę listopadowe nie obchodzą, że on ma czas i że Iran go nie przeczeka. On jakby to w tym kontekście mówił.
0: Myślę, że to był, komunikat skierowany przede wszystkim do Teheranu. To znaczy oczywiście Donald Trump dzisiaj, używając języka już chyba nie tak młodzieżowego, przynajmniej jak ja byłem młodszy, się mówiło YOLO. Prawda? Żyje się tylko raz. No, on rzeczywiście już ma niewiele do stracenia. No, trzeci raz myślę, że kandydować nie będzie. Konstytucja tego zabrania. Mhm. Właśnie obchodził 80. urodziny. Dodajmy, że Donald Trump był w momencie objęcia urzędu prezydenta najstarszym amerykańskim prezydentem. Więc no, można powiedzieć, że on rzeczywiście po prostu może iść na całość. Z drugiej strony, jeżeli republikanie przegrają te wybory, to Donald Trump będzie blokowany skutecznie przez kongres. Więc ta bitwa jednak jest bardzo poważna. Ja rozmawiałem z politykami partii republikańskiej, którzy są zaniepokojeni tym i to bardzo poważnie, no bo z jednej strony jest interes Trumpa, ale z drugiej strony jest interes no, tysięcy polityków partii republikańskiej. W tym wszystkim mamy jeszcze manipulowanie okręgami wyborczymi, tak zwany gerrymandering, czyli zmiana okręgów wyborczych, tak po to, aby...
1: Przycinanie pod siebie.
0: Tak. I to się na przykład udało przyciąć właśnie na Florydzie, gdzie Republikanie prawdopodobnie zyskają więcej mandatów poprzez zmianę okręgów wyborczych. Demokraci też to robią, dodajmy. Przeprowadzili taką zmianę w stanie Virginia i to po referendum. Mieszkańcy się na to zgodzili, ale ostatecznie tę zmianę zakwestionował Sąd Najwyższy stanu Virginia. To jest w ogóle praktyka bardzo stara. To nie jest wymysł współczesnych polityków, to jeszcze z XIX wieku. Tam gubernator stanu Massachusetts tak manewrował.
1: Stary wynalazek.
0: Stary wynalazek, nieszczególnie moim zdaniem demokratyczny, ale przyjęty w amerykańskiej polityce. W każdym razie, więc ta bitwa jest istotna, natomiast Donald Trump, oczywiście, że te komunikaty kierował przede wszystkim do Teheranu, no po to, żeby ajatollahowie nie uważali, że go przeczekają. No tylko, że Teheran doszedł do wniosku, że on po prostu może. To znaczy, oczywiście, ta blokada morska kosztowała Teheran miliardy dolarów.
1: Ale co mieli do stracenia?
0: Więc tak podsumowując, ja myślę, że pewien zamysł strategiczny, który mógł stać za tym ruchem, w pewien sposób myślę, że mógł być słuszny. Znaczy, cele mogły być słuszne, jeżeli chodziło o powstrzymanie Chin, zniwelowanie chińskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Też pamiętajmy o tym, że dzisiaj rytm amerykańskiej polityce zagranicznej nadają tacy ludzie, jak chociażby Elbridge Colby, który jest wiceszefem Pentagonu, którzy od lat twierdzą, że Stany Zjednoczone nie są w stanie prowadzić globalnej wojny na kilku teatrach działań wojennych. Muszą się skupić de facto na jednym teatrze, czyli na teatrze indo-pacyficznym. W pozostałych miejscach należy rozstawić swoich sojuszników. Europa niech się zajmie Rosją. Wzmocniony Izrael przy osłabionym Iranie niech się zajmie Bliskim Wschodem. No, założenie w zasadzie słuszne, tylko problem z realizacją. No, okazało się, że tak przeprowadzona kampania nalotów powietrznych i pewne nadzieje na zmianę tego reżimu, nawet jeżeli nie na demokratyzację Iranu, no to właśnie taką podmiankę trochę jak w Wenezueli, w tym wypadku się nie sprawdziła. To znaczy, wydaje się, że Biały Dom nie docenił siły tego reżimu, jego wewnętrznej spójności i że to nie było tak jak w Wenezueli, że ten reżim wisiał na jednym dyktatorze, prawda?
1: I znajdą się chętni, żeby tego dyktatora zamienić.
0: Tak.
1: I zastąpić.
0: Zastąpić. Tutaj reżim irański to jest bardzo mocna, rozbudowana struktura, mająca silnie zakorzenione ideologiczne, mająca jednak poparcie pewnej istotnej części Irańczyków, bo oczywiście mamy ogromną rzeszę Irańczyków, którzy się przeciwko reżimowi buntują, płacą za to życiem, te masowe protesty, masowe represje. Przy tym ja mam okazję spotykać takich Irańczyków w Nowym Jorku, którzy wyemigrowali z Iranu i oni nienawidzą ajatollahów. To jest jakby absolutna jasność. Natomiast jest też część Irańczyków, w szczególności na prowincji, no, która gdzieś podąża za tą ideologią państwa.
1: No tak, rozmawialiśmy o tym z profesorem Robertem Czuldą w tym podcaście i właśnie też mówiliśmy o tym, że gdyby zapytać takiego przeciętnego Irańczyka gdzieś na prowincji, czy chce, żeby na skutek takiej rewolty i właściwie dojścia do władzy nie wiadomo kogo do końca i rządów Stanów Zjednoczonych, ich kraj wyglądał jak chociażby Syria, no to wielu Irańczyków by powiedziało, że jednak ten reżim ajatollahów jest lepszym rozwiązaniem. Jaki on by nie był, ale to jednak jest spokój i gwarancja przynajmniej jakiejś pracy i trwania.
0: Tak, szczególnie, że właśnie doświadczenia innych państw bliskowschodnich, tych rewolt, pokazują, że one...
1: I interwencje amerykańskie,
0: że to się kończy nie demokratyzacją i poprawą jakości życia, tylko wojną domową i kompletnym chaosem. Ja tu jestem absolutnie przekonany, że profesor Czulda ma ogromną wiedzę na temat Iranu. Jest świetnym ekspertem, zresztą chętnie sam go słucham, żeby dowiedzieć się czegoś o Iranie. Natomiast patrząc właśnie z tej amerykańskiej perspektywy, bo ja mówię, nie chcę tutaj udawać, że jestem ekspertem od Iranu, bo nie jestem, ale że Amerykanie po prostu przeszacowali. To znaczy, oni nie docenili siły reżimu i przecenili swoją moc sprawczą.
1: Ale Tomek, to był efekt czego? To znaczy, to były jakieś rozgrywki wewnątrz amerykańskiej administracji, chociażby między sekretarzem wojny, czy też sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem, a nie wiem, J.D. Vance'em, a Marco Rubio i prezydentem Donaldem Trumpem i do tego jeszcze swoje 3 grosze dorzucił, nie wiem ile tych groszy było, Benjamin Netanyahu, no bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie posiadają analityków i dla amerykańskiej administracji, dla amerykańskiego wywiadu, wszystko to, o czym my mówimy na temat Iranu, jest jakąś wiedzą tajemną. No to było rozbrajające, kiedy Donald Trump powiedział, że to jest naprawdę nie fair, że my wygrywamy wojnę, a Iran nam blokuje ciśninę Ormus. No przecież były analizy wcześniej, już przed tą wojną, pojawiające się no, w ogólnym dostępie, chociażby Foreign Affairs o tym pisał i to też piórem byłej urzędniczki, byłej analityczki Pentagonu, że Iran coś takiego zrobi. Co więcej, sam Teheran zapowiadał, że jeżeli dojdzie do interwencji, to dojdzie do blokady cieśniny Ormus. I nagle Donald Trump wychodzi i mówi, że on jest zaskoczony.
0: Znaczy, zaskakujące jest to, że Donald Trump jest zaskoczony.
1: Tak.
0: Oczywiście mamy te wewnętrzne napięcia wewnątrz administracji. Wiceprezydent J.D. Vance był od początku przeciwnikiem tej interwencji. On jest w ogóle przeciwnikiem takiego interwencjonizmu Stanów Zjednoczonych. Marco Rubio, myślę, że on jest bardzo sprawnym politykiem, który lawiruje i przychyla się do tej opcji, która aktualnie wygrywa. Pamiętajmy, myślę, że to są istotne dwie rzeczy. Po pierwsze, Pete Hegseth. Jestem ciekawy, czy on w ogóle dotrwa do końca kadencji Donalda Trumpa, bo wydaje się, że jego kontrola nad Pentagonem jest coraz bardziej iluzoryczna. Znaczy, on nie ma kompetencji po prostu, żeby sprawować tak wysokie stanowisko. I jeszcze jedna ciekawa kwestia. On jest też religijna, ponieważ no, on jest mocno osadzony w takim ewangelikalnym nurcie protestantyzmu amerykańskiego, gdzie istnieje bardzo mocne przekonanie o tym, że w pewien sposób Izrael jest wręcz katechonem powstrzymującym apokalipsę, na którym zasadza się przyszłość całej chrześcijańskiej cywilizacji i w związku z tym obowiązkiem chrześcijan jest wspieranie Izraela. I Pete Hegseth...
1: Czyli to jest podbudowa religijna, a nie polityczna, nie geopolityczna.
0: To jest podbudowa taka religijno-ideologiczna, która stoi za Pete'em Hegsethem i która może mieć, może nie wiem, czy decydujące, nie siedzimy w jego głowie, ale myślę, że wpływa na jego decyzję. No wreszcie myślę, że jego takie przekonanie o tej sprawczości amerykańskiej armii...
1: A może on jest po prostu żołnierzem, który lubi wojnę?
0: Myślę, że on jest żołnierzem, który lubi wojnę. Pamiętajmy, on służył w Afganistanie, służył w Iraku. On ma duże doświadczenie... Właśnie to jest to. On nie ma dużego doświadczenia jako wysokiej rangi dowódca, natomiast ma duże doświadczenie jako dowódca, nazwijmy to polowy.
1: Polowy.
0: Czyli w ogniu walki, prawda? I myślę, że to rzutuje na jego perspektywę. Ale też wróćmy do Donalda Trumpa, który od lat powtarzał to, że Iran po prostu, ten reżim należy zniszczyć, spacyfikować. To jest jego idea fix, którą on powtarzał od dziesięcioleci w zasadzie.
1: Ale to jest wątek, który przewija się od lat w amerykańskiej polityce, tylko że żaden z prezydentów do tej pory się na to nie decydował, wiedząc, że tak jak mówimy o, w cudzysłowie, libańskim bagnie z punktu widzenia Izraela, czyli wojnie, z której trudno się wygrzebać, tak samo kolejni amerykańscy prezydenci wiedzieli, że z Iranem łatwo nie pójdzie. Dopiero Donald Trump powiedział tak i wcisnął ten guzik.
0: Tylko Donald Trump no właśnie ma przekonanie o swojej w zasadzie nieograniczonej sprawczości. I myślę, że tutaj leży też bardzo poważny problem. Tego, że mu dosyć łatwo jest przeszacować swoje siły.
1: No bo wszystko mu się udaje.
0: To dlaczego Iran miałby mu się nie udać? No ponadto on oczywiście chce się zapisać w historii jako największy amerykański prezydent. No już tam się, on już do Waszyngtona, prawda, nie ma, że porównuje tam Lincoln to gdzieś tam daleko, prawda? No, załatwienie kwestii Iranu rzeczywiście zapisałoby go w historii, no bo to jest problem nierozwiązywalny od lat, prawda, od końca lat 70. No taka rzeczywista porażka polityki Cartera przy innych jego zasługach, no to ten Iran jest amerykańską bolączką. Myślę, że tutaj miały istotny wpływ kwestie ambicjonalne po stronie Donalda Trumpa, bo pamiętajmy, że po stronie takich przywódców ambicje mają znaczenie, prawda, przy podejmowaniu tego typu decyzji. Także ja mam wrażenie, że to połączenie z jednej strony Pita Hegsetha, takiego twardego żołnierza z pola bitwy, którym nie, no za nami są po prostu siły amerykańskiej armii, my możemy wszystko, z przekonaniem Trumpa o tym, że jest w stanie ten problem rozwiązać. Wreszcie wpływy oczywiście izraelskie, bo one niewątpliwie miały znaczenie. Pamiętajmy, że cały czas jest duża część republikanów i również środowisk opiniotwórczych konserwatywnych w Stanach, które są jednoznacznie proizraelskie. No podajmy na przykład chociażby przykład Free Press, nowego medium powstałego zaledwie kilka lat temu, ale bardzo wpływowego po stronie elit konserwatywnych, które konsekwentnie wspierało tę narrację o potrzebie rozwiązania problemu irańskiego. Mamy też polityków, takich jak chociażby senator Lindsey Graham, taki jastrząb wśród republikanów, który on właściwie jeszcze ja czytałem jego najnowszą wypowiedź z wczoraj, gdzie on jest cały czas sceptyczny wobec tego porozumienia, bo on był zwolennikiem tego, że po prostu należy kontynuować ataki na Iran.
1: Do skutku.
0: Co ciekawe, Lindsey Graham też uważa, że należy do skutku dociskać Rosję. On jest jednym z głównych architektów. W końcu ten projekt nie wszedł tej ustawy, która miała nakładać sankcje wtórne na państwa kupujące ropę naftową i gaz ziemny od Rosji. Także on jest takim jastrzębiem w zasadzie na wszystkich polach polityki zagranicznej. Także ja myślę, że cały szereg tego typu czynników mógł zadecydować o tym, że ostatecznie te analizy, które mówiły hola hola, naprawdę Iran to nie jest Wenezuela, zostały odłożone na dalszy plan, a jednocześnie ta szeroka wizja strategiczna myślenia o tym, dobra, musimy odciąć Iran i to wszystko przeważyło, prowadząc do po prostu nietrafionych, do decyzji opartych na nietrafionych kalkulacjach i do odsunięcia na bok tych sceptyków, którzy mówili, no słuchajcie, zastanówmy się, jak to się może skończyć, bo po prostu Iran zablokuje ci się na obóz.
1: Tomek, dopytam o to, bo ty zacząłeś od tego, że ta wojna, przynajmniej na tym etapie, bo być może ona zaraz rozgorzeje, oby nie, ale tak może się stać i to jest realny scenariusz. Powiedzieli, że ona się w twojej ocenie na ten moment kończy remisem, no ale patrząc tak z boku, no to tak, reżimu ajatolachów nie udało się obalić. Cieśnina Ormus ma zostać odblokowana, ale ona przed tym wybuchem wojny była odblokowana, więc wracamy jakby po tych 3 miesiącach walk, tysiącach osób zabitych do stanu sprzed wojny, chociaż nie do końca, bo świat się dowiedział, że Iran w każdej chwili może zablokować cieśninę Ormus i narazić światową gospodarkę, bo to jest miejsce strategiczne, jak wiemy, tam 20% ropy z Zatoki Perskiej płynie. Udało się zredukować, to na pewno, jakiś potencjał militarny Iranu, ale ten potencjał można odbudować. To pewnie nie będzie problem. A jeżeli chodzi o te kluczowe kwestie, czyli chociażby kwestie programu nuklearnego, które będą negocjowane przez te 60 dni od podpisania tego porozumienia, no to mamy znowu gigantyczne rozbieżności, no bo Stany Zjednoczone mówią, że ten wzbogacony uran ma zostać wywieziony z Iranu i zutylizowany, zniszczony przez Stany Zjednoczone lub też pod nadzorem Stanów Zjednoczonych, a Iran z kolei mówi, że on może zostać rozcieńczony i pozostać w Iranie, więc znowu te stanowiska są nie do pogodzenia.
0: Tak, a to ja powiedziałem o remisie, ponieważ my nie mamy cały czas tego finalnego porozumienia. Mamy ten prezent urodzinowy w postaci tego tymczasowego porozumienia i dalszych 60 dni.
1: Rozmów.
0: Tak, 60 dni rozmów. Jeżeli okazałoby się, że ten rzeczywiście ten uran zostanie zlikwidowany, te zapasy wzbogaconego uranu zostaną zlikwidowane, że ten że cały program nuklearny irański zostanie ograniczony i poddany kontroli międzynarodowej, jak rozumiem, również amerykańskiej, no to to będzie pewnego rodzaju
1: remis.
0: To będzie pewnego rodzaju remis, bo rzeczywiście to, jak powiedziałem, to ja nie wierzę w to, że chodziło tylko o program nuklearny, natomiast to nie jest tak, że to był też tylko pretekst. To znaczy Amerykanie bardzo poważnie traktują wszelkiego rodzaju zagrożenia nuklearne. To jest temat, który jest zawsze obecny w amerykańskich kalkulacjach geopolitycznych. Między innymi prawdopodobnie dlatego Joe Biden jesienią 2022 roku nie wsparł w większym stopniu Ukrainy, umożliwiając Ukraińcom kontynuowanie kontrofensywy, ponieważ analizy wskazywały, że istnieje ponad 50% ryzyko użycia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej. I to była czerwona linia. O tym pisze między innymi Bob Woodward, jeden z najbardziej weteran, legenda amerykańskiego dziennikarstwa, człowiek, który ujawnił aferę Watergate. On opisuje to w swojej książce, najnowszej książce Wojna. Więc to byłby pewien remis. Pytanie jest też, jak będzie wyglądała kwestia kontroli nad cieśnią Ormus. Tu pojawiły się takie doniesienia, że ona miałaby być sprawowana przez Iran razem z Omanem. Mhm. Nie jest trudno uwierzyć w to, żeby Teheran chciał się podzielić taką kontrolą. No ale gdyby do tego doszło, no to rzeczywiście, no Oman...
1: Tylko wiesz, to też jest złamanie prawa międzynarodowego, bo istnieje coś takiego jak wolność żeglugi. I nie można sobie po prostu tej cieśniny tak zablokować. Więc gdyby faktycznie było tak, że Stany Zjednoczone godzą się na to, że jakieś kontrybucje, czy jakieś opłaty pobierane są za tranzyt cieśniną z Zatoki Perskiej, no to też jest porażka Stanów Zjednoczonych, no bo nie są w stanie narzucić swojej woli.
0: To prawda, przy czym tutaj chyba nie chodzi, bo to są bardzo niejasne doniesienia, tutaj nie chodzi tyle o kontrybucje, co jakby pewnego rodzaju zabezpieczanie wolności przepływu przez te dwa państwa. Chociaż wcześniej rzeczywiście pojawiały się takie informacje, że miały być pobierane opłaty.
1: Ale sam słyszysz, że zabezpieczanie wolności przepływu przez reżim ajatollahów nie brzmi dobrze.
0: No nie brzmi dobrze. Chociaż jak się okazało, już wcześniej ta wolność żeglugi była zabezpieczana przez ajatollahów, tylko my o tym nie wiedzieliśmy. Mm-hmm. Znaczy, inaczej, wiedzieliśmy, że ona potencjalnie istnieje i ta możliwość się zrealizowała. Także poczekajmy na to ostateczne porozumienie. Niewątpliwie zredukowany został potencjał wojskowy Iranu, chociaż jak wspomniałeś, no, jego rzeczywiście można dosyć sprawnie odbudować. Także w najlepszym razie to będzie taki pewnego rodzaju remis, jak powiedziałem, przed kolejną dogrywką, bo to nie rozwiąże w żaden sposób problemu Iranu. No ale to jest najlepszy scenariusz dla Stanów Zjednoczonych. W tym najgorszym scenariuszu to w zasadzie nie uda się ani zlikwidować irańskiego programu nuklearnego, a na dodatek ta trwająca wiele miesięcy konflikt, który nie tylko kosztował, jak powiedzieliśmy, to szacunki są różne, mówi się tam od 12 do 18 tysięcy ludzi, którzy zginęli w wyniku tego konfliktu, no co najwyżej przywróci status quo i co gorsza, pokaże brak sprawczości Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to jest jeszcze bardzo poważny problem. Pokaże realne ograniczenia amerykańskiej potęgi. I to będzie jasny sygnał wysłany do adwersarzy, chociażby do Chin, że Stany Zjednoczone po prostu nie są w stanie już dzisiaj zabezpieczać swoich interesów w kluczowych miejscach na świecie. I to będzie dla Amerykanów bardzo duży problem.
1: Tomku, wywołałeś Ukrainę, która gdzieś tam się pojawiła w naszej rozmowie. Trudno uciec od tego tematu. Ty przez wiele lat zajmowałeś się Wschodem, zajmowałeś się Ukrainą. Byłeś korespondentem wojennym na Ukrainie. Relacjonowałeś także te pierwsze miesiące pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Jak ty, być może trochę z oddali i z Nowego Jorku, patrzysz na te polsko-ukraińskie relacje, które mamy obecnie? Czekamy na decyzję prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podobno ta zwłoka wynika z tego, że prezydent chce też dać szansę Zełenskiemu na jakieś wycofanie się, czyli w rozumieniu polskim zmianę decyzji o nadaniu tej ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy imienia bohaterów UPA, co też wydaje się być raczej mało prawdopodobne, że Zełenski tutaj zmieni zdanie i ta jednostka inaczej będzie się nazywała.
0: To jeszcze dodajmy, zanim odpowiem na to pytanie, że w nocy przed naszą rozmową doszło do potężnego ataku rosyjskiego na Kijów. Między innymi jeden z dronów uderzył w Ławrę Peczerską. Mhm. Najważniejszą świątynię prawosławną na Ukrainie. Absolutny zabytek, nie tylko ważne miejsce duchowe, ale też obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Uszkodzona została jedna z cerkwi. To jest takie symboliczne uderzenie, pewne serce ukraińskiej tożsamości. No jednak rzecz bezprecedensowa. To znaczy Rosjanie niszczą dziedzictwo kulturowe Ukrainy, ale powstrzymywali się przed atakami w tak symboliczne miejsce, szczególnie w ukraińskiej stolicy. To oczywiście jest zbrodnia wojenna, no bo to jest niszczenie dziedzictwa kulturowego.
1: I przekroczona kolejna granica.
0: Oczywiście nie wiadomo, czy to nie jest tak, że po prostu ten dron przypadkowo uderzył. Tego nie można wykluczyć, ale też nie można wykluczyć, że no właśnie Rosja eskaluje ten konflikt. Wysyła taki sygnał, że jest gotowa do eskalacji konfliktu, pomimo trudnej sytuacji wojsk rosyjskich na froncie wschodnim, na Donbasie. Natomiast wracając do już twojego pytania, no ja nie ukrywam, że jestem niezwykle krytyczny wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, ponieważ ona pokazuje dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze pokazuje, że Zełenski i jego administracja nie liczy się z Polską. To jest w warstwie symbolicznej, ale to już wcześniej obserwowaliśmy w warstwie politycznej. Kijów uznał, że Warszawa nie jest Ukrainie w tym momencie do niczego potrzebna, że swoje żywotne interesy można załatwić w Berlinie, można załatwić w Paryżu. Warszawa jest po prostu zbędna. I to jest bardzo zła wiadomość. Bo nawet jeżeli to nie było celowe działanie Zełenskiego, że on tutaj chciał, prawda, Polaków w jakiś sposób upokorzyć, to on po prostu nie liczy się z Warszawą. Znaczy uznaje, że z punktu widzenia jego interesów w polityce wewnętrznej, bo pamiętajmy, że to jest też decyzja podyktowana polityką wewnętrzną. Mhm. Zełenski znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. W więzieniu już znajduje się były szef jego kancelarii, Andrii Jermak, który jeszcze Dwa lata temu był uznawany za, magazyn Time umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Niektórzy mówili, że on jest ważniejszy od Zełenskiego. To jest naprawdę upadek Boga z tego Olimpu. No ale to też oznacza, że wokół Zełenskiego zacieśnia się pętla oskarżeń, niejasne powiązania, być może również korupcyjne. Jego sytuacja polityczna nie jest dobra.
1: I te oskarżenia wracają, to nie jest pierwszy raz. Te śledztwa NABU, czyli tej służby antykorupcyjnej ukraińskiej, niektórzy mówią, że kontrolowanej przez Amerykanów i pewnie wiele w tym jest prawdy, to jest kolejne śledztwo.
0: To jest kolejne śledztwo.
1: I kolejne zatrzymania.
0: Przypomnijmy, że prezydent Zełenski próbował ukręcić łeb tej służbie korupcyjnej, wycofał się z tych decyzji.
1: Bo Ukraińcy mimo wojny wyszli na ulicę.
0: Ukraińcy wyszli na ulicę, protestowała Unia Europejska i Zełenski musiał zrobić krok w tył. Ale on ewidentnie próbował tę służbę zlikwidować, zdając sobie sprawę, że jej działania grożą ludziom z jego otoczenia. Nie wiemy, czy być może nie jemu. No i tylko w związku z tym Zełenski podejmuje decyzję, która z jednej strony uderza w Polaków, pokazuje, że z Polakami po prostu nie trzeba się liczyć, ale moim zdaniem jest też absolutnie szkodliwa dla samej Ukrainy. Już widać komentarze w mediach, nie tylko polskich, ale również szeroko rozumianych europejskich, o tym, że Ukraina idzie w stronę kultu zbrodniarzy, zbrodniarzy nacjonalistów. No to jest coś, co jednak w Europie jest nieakceptowalne, a to się zaczyna przebijać do świadomości w państwach Europy Zachodniej.
1: A na ile ten kult banderyzmu, bo ty akurat jesteś doskonałą osobą, żeby o to zapytać, bo ty po prostu tam byłeś, rozmawiałeś z tymi ludźmi, znasz tych ludzi, znasz żołnierzy. Na ile to jest żywe? Na ile to jest prawdziwe i na ile to rośnie, ten kult banderyzmu?
0: I to jest, powiem szczerze, mój największy zarzut wobec władz ukraińskich. To znaczy, tak naprawdę, historycznie rzecz biorąc, kult Bandery był obecny na Ukrainie Zachodniej. W zasadzie do linii rzeki Zbrucz, czyli do dawnej granicy II Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że UPA operowała przede wszystkim na tym terenie. Tam są te korzenie tego nacjonalizmu ukraińskiego, który był nieobecny na terenach, które przed II wojną światową wchodziły w skład Związku Sowieckiego. Ukraina ma, bo to jest też taki podnoszony argument, że Ukraina nie ma innych bohaterów, to musi sięgać po UPA. To nie jest prawda. To znaczy Ukraina centralna, Ukraina wschodnia mają zupełnie inne tradycje historyczne. Tradycje kozaków zaporowskich. Mają pamięć o ludobójstwie Wielkiego Głodu. Jest ileś wydarzeń historycznych, do których można się odwoływać. UPA to jest tożsamość zachodniej Ukrainy. Ja nawet pamiętam doskonale taką opowieść starszej pani, która została z zachodniej Ukrainy deportowana pod Odessę. To był taki ostatni, powiedziałbym, akord deportacji II wojny światowej po korekcie granic z początku lat 50., kiedy Rosja zabrała nam Sokalszczyznę, a oddała tereny w Bieszczadach, to zanim dała te tereny, znaczy oni nam zabrali bogate tereny węgiel, a dali puste góry, a one były puste, bo tych ludzi, którzy tam mieszkali, to Sowieci jeszcze wcześniej wysiedlili pod Odessę. I ta staruszka opowiadała mi, że ona pamięta jako dziecko, że jak trafiła pod Odessę, to Ukraińcy, którzy tam mieszkają, wyzywali ją od banderówek. Bo dla tamtych Ukraińców, no tam jeszcze była oczywiście kwestia propagandy sowieckiej, ale to w ogóle Bandera nie był żadnym bohaterem. Absolutnie tak nie było. Dodajmy więcej, przecież w łonie samego ruchu szeroko rozumianego, bardzo szeroko właśnie rozumianego UPA były pęknięcia, byli tak zwani bulbowcy. Ta rasa bulby z oddziałów na Polesiu, którzy sprzeciwili się dokonywaniu mordów czystek etnicznych przez banderowców, za co banderowcy zamordowali żonę dowódcy tej Syczy Poleskiej, Tarasa Bulby, a same te rozdziały rozbili. To była wewnętrzna walka w oddziałach ukraińskich, gdzie po prostu zwolennicy masowych mordów i czystek etnicznych zlikwidowali te oddziały podziemia ukraińskiego, które się temu sprzeciwiały. To ja przepraszam, to czemu nie mówi się, skoro już musimy kogoś wybrać, to może wybierzmy Tarasa Bulbę w takim razie, który będzie mniej i bulbowców, którzy są o wiele mniej kontrowersyjni. Ukraina podejmuje decyzję, że bierze na sztandary ludobójców, bo to należy, ja uważam, że to trzeba jasno powiedzieć, niestety, w tym wypadku.
1: Ale też pojawiają się głosy wysokich rangą ukraińskich dowódców, czy też intelektualistów, którzy mówią, że Rosjanie byli naszymi wrogami i ich niszczyliśmy. I tak samo Polacy byli osadnikami, byli wrogami i my mieliśmy prawo do ich zniszczenia.
0: To są głosy absolutnie niedopuszczalne. To jest absolutnie skandaliczne, dlatego że przede wszystkim to mówimy o tym, że UPA dokonywała mordów na ludności cywilnej. To znaczy dokonywała czystek etnicznych. W ocenie państwa polskiego dokonywała ludobójstwa. Znaczy tego nie można porównywać z walką z oddziałami regularnymi z armii sowieckiej oraz NKWD. Także to są rzeczy nieprzystające. Pan to, jeżeli takie głosy dochodzą z Ukrainy, to w takim razie Ukraina, przepraszam, chce teraz będzie co, toczyła wojnę na dwóch frontach i z Rosją, i z Polakami. Będzie zrównywała Polaków z Rosjanami dzisiaj, po tym, co Rosjanie zrobili Ukrainie.
1: To dlaczego Ukraina dobiera sobie takich, a nie innych bohaterów?
0: Moim zdaniem to jest niestety podyktowane właśnie interesem politycznym, gdzie podjęto decyzję, że to będzie służyło mobilizacji społecznej i w związku z tym ten kult UPA z zachodniej Ukrainy dzisiaj przeszczepia się w pewien sposób na całą Ukrainę. To się oczywiście zaczęło już nie tylko za czasów Zełenskiego. No, Poroszenko prowadził podobną politykę przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek refleksji i chęci zmierzenia się z demonami własnej przeszłości.
1: No dobrze, ale to ma ogromny koszt, bo ten koszt to jest odwrócenie się od Polski. To znaczy, my tak czy siak w którymś momencie będziemy im jeszcze potrzebni. Chociażby przy negocjacjach związanych z Unią Europejską. I czy to jest taka krótkowzroczność? Aż taka? Czy to jest takie proste wytłumaczenie?
0: Myślę, że jest to, że to wytłumaczenie jest dosyć proste. Znaczy, to jest głęboko zakorzenione przekonanie, że Polacy w pewnym sensie niby tutaj pomogli, ale jednak też jesteśmy gdzieś wrogami. Poza tym, no, najłatwiej będzie przekierować negatywne emocje właśnie w stronę Polaków. No bo nie możemy ich przekierować, jeżeli ta wojna nie zostanie wygrana. Znaczy, ta wojna skończy się jakimś zgniłym kompromisem. Zaczną się rozliczenia, dlaczego utraciliśmy dużą część Donbasu.
1: Albo dlaczego z wierchuszki ukraińskiej kradły w czasie wojny.
0: Wrócą setki tysięcy żołnierzy z frontu. Ponadto Ukraina dalej będzie państwem, które będzie musiało się mierzyć z perspektywą kolejnej rosyjskiej agresji. Jak nie za rok, to za 10 czy za 20 lat. Polacy w tym wszystkim stają się takim trochę łatwym chłopcem do bicia.
2: Pełna wersja podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna, do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam serdecznie.
1: Panie prezydencie, inwestycja ważna dla Pabianic z kolejnym opóźnieniem. Chodzi oczywiście o tunel kolejowy w Pabianicach pod torowiskiem w śladzie ulicy Lutomierskiej. Wiemy już, że wszystkie oferty nie mieszczą się w tej kwocie, którą zakłada inwestor, czyli inwestor przewidywał około 8 milionów złotych na ten cel, ale tutaj widzimy już, że te kwoty sięgają kilkudziesięciu milionów.
2: Osiem brakuje do tej najtańszej oferty, która się pojawiła. Przede wszystkim kwestia opóźnienia może nie jest już tak istotna. Opóźnienie jest kilkudziesięcioletnie. Pierwsze wzmianki o budowie tunelu w tamtym miejscu to są lata międzywojenne. Także Pabianice już prawie 100 lat czekają na bezpieczny przejazd kolejowy pod ulicą Lutomierską.
1: No, można z jednej strony powiedzieć, że rok w te czy we w te przy takiej skali nie robi różnicy, ale myślę, że ludziom, którzy tamtędy przejeżdżają, to każdy dzień robi różnicę.
2: Każdy dzień, nie chciałbym tutaj powiedzieć, że szczęśliwie dla nas opóźnia się również budowa tunelu średnicowego, bo w momencie, kiedy on powstanie, to szlaban będzie zamykany mniej więcej co 8 minut i kompletnie odetnie jedną z dzielnic, czyli Zatorze od serca Pabianic.
1: A już dzisiaj w niektórym takcie bywa, że co 10 minut kursują te pociągi.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I te korki są tam bardzo, bardzo pokaźne. Tym bardziej, że tam mamy też Miejski Zakład Komunikacyjny.

0: każdego dnia korzystamy, ale też infrastruktura zdrowotna, bo zdrowie jest bardzo ważne, o czym już pisano od renesansu. Wiemy, że od 1 lipca w Pabianickim Centrum Medycznym ma przestać funkcjonować oddział neonatologiczny z patologią noworodka. Równocześnie nastąpi też zakończenie świadczeń w dziedzinie położnictwa. Szpital już nie będzie przyjmował porodów. Realizuje się ten scenariusz, o którym mówi część, czy to komentariatu, czy to część mieszkańców, że ta opieka porodowa z niektórych placówek medycznych znika. Tak, to jest miejski szpital, dodajmy.
1: To jest szpital miejski. Kwestia utrzymywania łóżek porodowych i oddziału neonatologicznego tak naprawdę od kilku, może nawet i kilkunastu lat jest wałkowana, bo zawsze to było na pograniczu ilości porodów, która dawała jakikolwiek procent opłacalności utrzymania tej działalności. Natomiast w chwili obecnej, po pierwsze, no porodów jest bardzo mało, ale to jest trend ogólnokrajowy. Po drugie, słynna ustawa o konsolidacji służby zdrowia skłania do tego, żeby myśleć właśnie nad konsolidacją tego rodzaju świadczeń. Tym bardziej, że mamy bardzo blisko Centrum Zdrowia Matki Polski, które jest na trzecim stopniu referencyjności, czyli najlepsza opieka medyczna.
0: To jest jeden z najlepszych szpitali w kraju. Dokładnie. To nie ulega wątpliwości.
1: Madurowicz też ma trójkę. CKD też ma stopień referencyjny trójki. Także na pewno dużo lepsza opieka. Przede wszystkim dwie rzeczy, które się na to złożyły. Jeszcze u nas wewnętrznie, no to oddział zdecydowanie wymaga remontu. Jest dzisiaj jeszcze z lat 70. Trzeba byłoby w niego włożyć od kilku do kilkunastu milionów złotych. No i kwestia też bezpieczeństwa dla pacjentek. Jednak personel, który rzadko dokonuje przyjęcia porodów, no jednak traci pewne takie funkcje związane z pewnością wykonywania swojego zawodu. I to wszystko zdecydowało, że podjęliśmy decyzję o likwidacji tego oddziału. Zresztą, tak jak Państwo chyba widzicie, biorąc pod uwagę ilość pacjentek oczekujących, myślę, że bez problemu w Łodzi znajdą się łóżka dla nich i będą miały naprawdę bardzo dobrą opiekę. Takie porozumienie z tymi trzema placówkami zostało między naszym Pabianickim Centrum Medycznym, a właśnie tymi trzema szpitalami podpisane, że to będą te preferowane przez nas jednostki, do których będziemy kierowali nasze pacjentki.
0: To ile pieniędzy uda się zaoszczędzić Pabianicom dzięki temu rozwiązaniu? Bo oczywiście wszyscy wiemy, że akurat jeżeli chodzi o rentowność i przykładanie tych kryteriów rynkowych, opieka zdrowotna jest ostatnim obszarem, do którego powinniśmy to robić, ale niestety no, musi być pewna racjonalizacja też.
1: Musi być racjonalizacja, tym bardziej, że my zastępujemy akurat oddziały nowymi działalnościami. Powstaje oddział geriatryczny. Otrzymaliśmy ponad 40 milionów złotych na rozwój oddziału psychiatrycznego. Kupimy w chwili obecnej nowy rezonans. Mamy już nowy tomograf. W związku z tym cały czas idziemy w kierunku zaspokojenia tych potrzeb, które dzisiaj w Pabianicach się pojawiają, których jeszcze parę lat temu może nie było. A dziś pacjenci oczekują od nas, my też się musimy zmieniać tak, jak zmienia się świat nas otaczający. Co do kwoty, to jest blisko 5 milionów złotych, między 4 a 5 milionów złotych oszczędności.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Panie prezydencie, pan już ćwiczy przed niedzielą koszykówkę?
1: No, musimy, nie ma wyjścia. Wszyscy staramy się wypaść jak najlepiej.
0: Pytam nie bez kozery, dlatego że już w niedzielę w Mosirze w Pabianicach odbędzie się wielki mecz charytatywny koszykówki.
1: Wspaniała inicjatywa, myślę, że bardzo szczytny cel. My co roku organizujemy bal charytatywny na rzecz Pabiańskiej Służby Zdrowia. Prezes Teen Challenge, Irek Jeżdżewski, zwrócił się do nas z propozycją, czy nie moglibyśmy czegoś takiego zrobić również na rzecz przystosowanie jednego z budynków, które otrzymali do potrzeb samotnych kobiet i samotnych matek, które potrzebują wsparcia nawet na parę dni, paręnaście dni. Wiemy, że czasami tak jest, że zostają bez dachu nad głową. Jeden taki budynek już został przez fundację wyremontowany. W związku z tym przekazaliśmy również drugi budynek. To jest około 160 metrów kwadratowych. Już jest dach wykonany. Teraz chcielibyśmy, żeby dzięki dobroczynności Pabianiczan również wnętrze tego budynku mogło być przystosowane do potrzeb samotnych matek i samotnych kobiet.
0: Grzegorz Mackiewicz, Dariusz Joński, Marcin Gort.

0: Tat, kogo jeszcze zobaczymy na tym boisku?
1: Oj, przede wszystkim zobaczymy legendy pabieńskiej koszykówki. Będzie Sylwia Wlaślak, będzie Ela Nowak, będzie Renata Piestrzyńska. Zresztą całą listę tych fantastycznych dziewczyn mam tutaj przed sobą. Będzie Dajwa Jodekajte, będzie Mariola Szymańska, Renata Piestrzyńska, Sylwia Wlaślak, będzie również Edyta Koryzna, Agnieszka Jaroszewicz. To wszystko pod wodzą ich ówczesnego trenera, czyli Mirosława Trześniewskiego. Myślę, że fantastyczna okazja, żeby pamięciani mogli zobaczyć te dziewczyny w znakomitej formie, gwiazdy, które dały pabianicom i kilkukrotne mistrzostwo Polski i przecież również występy w Eurolidze. A po drugiej stronie politycy, oprócz wspomnianego już jednego też z pomysłodawców tego meczu, Darka Jońskiego, zobaczymy panią poseł Jolę Ziembek-Dzik, zobaczymy naszego posła Krzysztofa Habure, będą przedstawiciele powiatu w postaci Marka Grygleskiego, czy Ani Bujacz, no będzie cała ekipa miejska, czyli ja i moi zastępcy, sporo osób radnych, ale i również takie znane osoby jak Este, raper, czy też chociażby Adam Jurga, który jest trenerem naszych brązowych medalistów Mistrzostw Polski właśnie w koszykówce chłopaków U13. Też chcemy ich docenić, chcemy ich pokazać. Myślę, że mecz będzie fantastyczny, super licytacje. Zapraszamy wszystkich o godzinie 16. Rozpoczynamy w niedzielę na naszej historycznej już hali Mosiru. A wcześniej o godzinie 14 już zaczynamy też do takiego miasteczka dla dzieciaków, malowanie buziek, przejażdżki, dmuchańce, a po wszystkim, po całym meczu duże wydarzenie, piana patty dla wszystkich.
2: A to wszystko już w najbliższą niedzielę 21 czerwca. Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
1: I zapraszamy.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Ruzycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy zgodnie z obietnicą. Dzisiaj o zmianach w ortografii, zmianach, które obowiązują już od stycznia, chociaż mamy kilka lat na ich przyswojenie, dotyczących stosowania wielkich, dużych lub małych liter, przede wszystkim w nazewnictwie. Mniej więcej wiemy, kiedy piszemy nazwy dużą lub małą literą, ale tam się w tej chwili dla mnie zrobił taki trochę mały chaos.
3: No, myślę, że właśnie ta reforma miała uprościć pewne rzeczy, ujednolicić. Czy wyszło, to zaraz spróbujemy się temu przyjrzeć. No, jak wspominałyśmy podczas właśnie naszego poprzedniego spotkania, wprowadzone zmiany w pisowni dotyczą niektórych reguł stosowania wielkich i małych liter i pisowni łącznej i rozłącznej. Zacznijmy od tych wielkich liter. Pierwsza zmiana ujednolica pisownię nazw mieszkańców. Do tej pory nazwy mieszkańców planet, kontynentów, państw czy regionów pisaliśmy wielką literą, czyli wielką literą musieliśmy napisać ziemianin, marsjanin, Europejczyk, Azjata, Australijczyk, Polak, Francuz, Kanadyjczyk, Wielkopolanin, Kaszub, Ślązak i podobne.
2: Ziemianin jako mieszkaniec ziemi, a nie ziemianin jako właściciel ziemski.
3: Tak jest. Natomiast nazwy mieszkańców miast i wsi, czy dzielnic, osiedli i tak dalej, były pisane małą literą, czyli łodzianin, zgierzanin, widzewiak, pisaliśmy małą literą. Odtąd wszystkie te ostatnie także nazwy piszemy wielkimi literami.
2: Ważne do zapamiętania.
3: Tak. No jak widać, jest to zmiana moim zdaniem słuszna, ponieważ to rozróżnienie było trochę sztuczne, prawda? Mieszkaniec to mieszkaniec niezależnie od tego, jak duży jest obiekt, w którym się mieszka. Druga zmiana także dotyczy wprowadzenia jednolitej pisowni, tym razem wielką literą, zarówno nazw firmowych, nazw marek poszczególnych produktów przemysłowych, jak i poszczególnych egzemplarzy danej marki. Na przykład Fiat czy Renault jako nazwa firmy i Fiat czy Renault jako nazwa, no, na przykład mojego samochodu stojącego na ulicy. Czy na przykład nazwa Adidas, nazwa firmy i Adidasy, no, buty, które mam na nogach. Do tej pory nazwy firmowe były pisane wielkimi literami, a nazwy poszczególnych egzemplarzy wytworów tych firm były pisane małymi literami. Co tak szczerze mówiąc nie w każdym kontekście dawało się odróżnić. I teraz mamy regułę, wszystkie piszemy wielkimi literami.
2: Czyli jeżeli ja przyjdę tutaj do studia w butach firmy Adidas i powiem, że jestem w Adidasach, to muszę je napisać dużą literą.
3: Tak jest. Trzecia reguła także wprowadza jednolitą pisownię, ale tym razem małą literą wszystkich przymiotników utworzonych od nazw osobowych. Do tej pory trzeba było odróżniać, czy taki przymiotnik jest przymiotnikiem jakościowym, czyli odpowiada na pytanie jaki. Na przykład rok Mickiewiczowski, gdzie zajmujemy się twórczością, prawda, tego Mickiewicza. Czy ogródek Jordanowski, czyli taki jak stworzył doktor Jordan, porównanie homeryckie, czyli takie jak było u
2: Homera. Coś od nazwiska, imienia, tak.
3: I wtedy te były pisane małymi literami. Natomiast jeżeli przymiotnik odpowiadał na pytanie czyj, czyli wskazywał na autora, twórcę, właściciela, to wtedy były te nazwy, te przymiotniki pisane wielkimi literami. Na przykład dramat szekspirowski, czyli dramat Szekspira, jego autorstwa. Sabałowe bajania, te opowieści Sabały. Zosina lalka, czyli lalka należąca do Zosi. No i znowu, tu nie w każdym kontekście było to jasne. Ponieważ różnica była właśnie nieostra, wprowadzenie zasady, że wszystkie piszemy małą literą, jest chyba słuszne i pożądane.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Tu chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami,

cisza. Nie wiesz, jak kiedy mnie odbierasz. Tak mnie irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, hej, hej. Sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, tak nie tak.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie rano w regionie i całej Polsce. Możliwe utrudnienia w obsłudze klientów. Koniec części tarczy paliwowej. Kierowcy płacą więcej za tankowanie. Maja Chwalińska z dziką kartą do Wimbledonu. Polka zagra w turnieju głównym. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Będzie strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk dotknie placówki w całym kraju, w tym w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. Osoby planujące dziś rano wizytę w placówkach ZUS powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Rzeczniczka prasowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun mówi Radiu Łódź, że strajk ma pokazać determinację pracowników w walce o poprawę warunków pracy, przede wszystkim zarobków.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
2: W czasie trwania protestu obsługa klientów będzie niemal całkowicie sparaliżowana. Akcja jest planowana dziś od 8 do 10. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu podjął decyzję w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Jedno ze zwierząt tego nie przeżyło. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Ceny paliw w górę. Rząd wygasił część programu CPN, ceny paliwa niżej. Program został wprowadzony w marcu tego roku, aby ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw wywołanego kryzysem na Bliskim Wschodzie. Pakiet obejmował m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Dzięki temu ceny benzyny i oleju napędowego spadły średnio o około 1,20 zł na litrze. Do końca czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT i ustalane przez ministra energii ceny maksymalne. Czy kierowcy w Łódzkiem odczuwają wzrost cen? Sprawdzał reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
4: Na stacjach benzynowych w Łodzi podwyżki cen paliw są dostrzegalne, ale nie uszczuplają mocno naszych portfeli. Nie wszyscy zwracają uwagę na wzrost cen na pylonach.
5: No zauważyłem.
6: Nie. Tyle co jeżdżę, to nie patrzę na cenę.
7: Okay. Znaczy na razie nie zwróciłem uwagi. Mam zatankowany samochód i dopiero przede mną. Zresztą to akurat auto służbowe.
4: Służbowe czy nie, tankować trzeba, jeśli chce się jeździć. Wyższa akcyza, która będzie wynosiła około 30 groszy netto, nie oznacza, że od razu zapłacimy o 30 groszy więcej, ale w środę wszystkie paliwa przekroczą 6 zł.
2: Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z Łódzkiego Refleksu w kolejnych dniach ceny paliw nie powinny rosnąć, a to w związku ze spodziewanymi spadkami cen ropy po doniesieniach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 6,6%, czyli o niespełna punkt procentowy więcej niż rok wcześniej. Eksperci wskazują, że wpływ na sytuację mają rosnące koszty pracy oraz automatyzacja w firmach. O zmianach na rynku pracy porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomaszem Sadzyńskim. Zapraszam o 8.10. Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi w głównej drabince turnieju. Wczoraj polska tenisistka otrzymała od organizatorów londyńskiego Wielkiego Szlema tak zwaną dziką kartę, a szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
8: Dzięki dzikiej karcie na Wimbledon Maja Chwalińska rozegra mniej meczów i będzie miała więcej energii, ocenił w Polskim Radiu 24 dziennikarz sportowy Adam Romer.
9: Przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym. Także to jest na pewno bardzo dobra dla niej wiadomość.
8: Polscy kibice są zdania, że Maja Chwalińska w pełni zasłużyła na udział w turnieju.
10: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe. Więc bardzo trzymam za nią kciuki.
11: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
8: Po zdobyciu wicemistrzostwa we Francji Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Łódź po godzinie 7, a skrót najważniejszych wydarzeń za pół godziny. Zapraszam.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 8 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. No i z każdym dniem będzie robiło się cieplej, bo i lato bliżej. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra na barometrze 992 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to rozpoczynamy nowy dzień. 5 minut po godzinie 6. Mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy środę, to jest 17 dzień czerwca. Patrycja Wojsznic audycję zrealizuje. Przy mikrofonie Marcin Pośpiech. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 9.

8 minut po godzinie 6. Myślę, że fani już odliczają i to na całego. Zaczynamy nieprzypadkowo poranek od Kings of Leon, bo dziś ten właśnie zespół wystąpi w Atlas Arenie. Początek tego wydarzenia o godzinie 20. My zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza. 41 lat temu swoją premierę miał jeden z najważniejszych albumów w historii rocka progresywnego, Misplaced Childhood grupy Marillion, i to ikoniczne dzieło doczekało się w 2026 roku statusu klasyka gatunku. 64. urodziny świętuje dzisiaj Piotr Wieteska, polski muzyk, basista grupy Kult.

z naszego muzycznego kalendarza. Teraz na zegarze już prawie 14 minut po godzinie 6. No to zaglądamy do naszego kalendarza. 23 minuty po godzinie 4. To wschód słońca dzisiaj. Słońce zajdzie 3 minuty po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego 8 godzin i 53 minuty. Do końca wiosny pozostały 3 dni.

0: 16 minut po godzinie 6. Tu Radio Ucie, audycja poranna, co przed nami do godziny 9. No na pewno po godzinie 6.30 zajrzymy do porannej prasy, a w niej m.in. o tym, że łodzianie korzystający z komunikacji miejskiej domagają się ponownego wydłużenia czasu ważności biletów jednorazowych. Takie rozwiązanie obowiązywało do końca 2024 roku. Czy to dobry pomysł, czy to dobra inicjatywa? To także oczywiście pytanie do naszych słuchaczy. Także w porannej prasie o tym, że polski transport znalazł się na poważnym zakręcie. Drogie paliwa, wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami. Tak o poranku czytamy w Rzeczpospolitej i także do tego tematu będziemy wracali jeszcze w poranku w Radiu Łódź. A co poza tym, mieszkańcy Bałut walczą o Blaszaka, a więc popularny pawilon handlowy zwany właśnie Blaszakiem. Spółdzielnia mieszkaniowa chce go wyburzyć lub ewentualnie wyremontować. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że zniknie ważne dla nich centrum handlowe, no ale nie brakuje także obaw o miejsca pracy.
1: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
2: Wszystko jest. Fryzjer, jest kiosk, jest apteka, spożywcze.
1: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi, potocznie na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działalności.
0: Po godzinie 8 tradycyjnie u nas spotkanie z gościem. Dzisiaj sporo tematów do omówienia, m.in. bezrobocie w Łódzkiem. Bezrobocie w Łódzkiem, które niestety rośnie. W marcu stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 6,6% i to wzrost rok do roku o niecały punkt procentowy. Czemu tak się dzieje? Czemu sytuacja na rynku pracy jest gorsza? O to zapytamy szefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasza Sadzyńskiego. Zresztą porozmawiamy także o przyszłości specjalnych stref ekonomicznych, bo od przyszłego roku wygaśnie obowiązująca ustawa dotycząca specjalnych stref ekonomicznych, no a dla części inwestorów oznacza to koniec zwolnień z podatków w ramach danej strefy. Czy strefy się sprawdziły i jak wyglądałby polski rynek pracy właśnie bez nich? O tym także porozmawiamy po godzinie 8. Polecamy to spotkanie. Na zegarze 18 minut po godzinie 6 teraz.

23 minuty po godzinie 6, no to jeszcze mundialowy meldunek dla tych, którzy przespali wczorajsze i dzisiejsze nocne mecze z naszego punktu widzenia patrząc i patrząc z naszej strefy czasowej. No ale przechodząc do sedna sprawy, wczoraj Norwegowie rozbili Irak 4-1, Francja pokonała Senegal 3-1, no i ten mecz, który chyba wzbudził największe emocje, więc Argentyna-Algieria 3-0, wszystkie bramki w tym spotkaniu strzelił Lionel Messi, który został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach, a wyjątkowy jubileusz uczcił wspomnianym hat-trickiem, wyrównując rekord wszechczasów pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata. Tych bramek jak na razie Messi strzelił 16, ale chyba będzie więcej. Tyle samo co Miroslav Klose. Trwa mecz Austria-Jordania. Jest 20 minuta. Na razie 1-0 dla Austriaków, a dzisiaj między innymi Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. To spotkanie w przyjemnej porze, bo o 19:00, no i Anglia, Chorwacja. Te zespoły zmierzą się o 22:00. Więcej o sporcie u nas punktualnie o godzinie 7:00. Teraz na zegarze 24 minuty po godzinie 6:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Bożewicz.
1: Ojcu trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie trzeciego piętra, przedstawiono zarzut. Do zdarzenia doszło na ulicy Podrzecznej na Łódzkich Bałutach. Maluch w samej pieluszce stał na parapecie i zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu nikogo poza dzieckiem nie było. Na szczęście drzwi były otwarte. Podczas policyjnej interwencji ojciec chłopca wrócił do domu. 38-latek usłyszał zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Coraz bliżej remontu estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Kierowcy napotkali już pierwsze utrudnienia związane z przygotowaniami do prac. W czerwcu zakończy się budowa przejazdu między jezdniami, a następnie część estakady zostanie wyłączona z ruchu. Rząd wygasza część programu CPN, ceny paliwa niżej. Od wczoraj nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Program wprowadzono w marcu, by ograniczyć skutki wzrostu cen paliw wywołanego kryzysem na Bliskim Wschodzie. Do końca czerwca utrzymane zostaną jeszcze obniżona stawka VAT oraz ceny maksymalne paliw. W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury, zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Leo Messi znowu pisze historię na naszych oczach. Argentyńczyk strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią w Kansas City. Tym samym dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata Miroslava Klose. Messi zdobył na mundialach aż 16 bramek. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: Poranek w regionie pogodny, w dzień zachmurzenie mały i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 10 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jakość powietrza w regionie bardzo dobra. Na barometrze 993 hektopaskale ciśnienie rośnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. W każdej sprawie polecamy kontakt z nami. studio@radiowódź.pl to mailowo. Oczywiście można do nas także zadzwonić, do czego zachęcamy. 606 78 78 78. Także wiadomości głosowe można do nas przesyłać. To za pośrednictwem radiowódź.pl. Proszę zaglądać na nasz portal. Także po informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. A niebawem pora na prasę.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek zaglądamy do Dziennika Łódzkiego i tutaj temat, o którym już Państwu wspominaliśmy. Łodzianie korzystający z komunikacji miejskiej domagają się ponownego wydłużenia czasu ważności biletów jednorazowych. Takie rozwiązanie obowiązywało do końca 2024 roku. Jego celem było zrekompensowanie pasażerom niedogodności i dłuższych podróży z powodu trwających intensywnych remontów łódzkich torowisk. Remonty się jednak wcale nie skończyły, tymczasem przedłużone bilety zniknęły z oferty MPK Łódź półtora roku temu. Czy to powinno się zmienić? No teoretycznie tak, bo nie skończyło się wiele remontów, a przed nami nowe. Mamy zamknięcia na Pabienickiej, Żgowskiej, Legionów, na Placu Wolności, także na ulicy Pomorskiej, Nowomiejskiej, Kilińskiego, Franciszkańskiej, no a w niedalekiej perspektywie także na głównej arterii tramwajowej Łodzi, a więc na Alei Kościuszki. Niebawem zacznie się przebudowa wiaduktu na Kopcińskiego, co spowoduje wycofanie tramwajów z tej właśnie ulicy, a w przyszłym roku ma być z kolei remontowana trasa na Teofilów czy ulica Aleksandrowska. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej, a konkretnie do Rzeczpospolitej. Tu czytamy, że to już nie kwestia czasu i pytanie, czy, ale kiedy mówią oficerowie Wojska Polskiego o odwieszeniu poboru, bo o pobór tutaj chodzi. Dlatego kluczowe jest ustalenie, kto pójdzie do wojska, kto zasili obronę cywilną, a także instytucje ważne dla funkcjonowania państwa. Zdaniem wojskowych w wojnie pełnoskalowej rezerwiści stanowią aż 4 na 6 żołnierzy. Nasz kraj dysponuje obecnie 216 tysiącami żołnierzy, co przy systemie opartym na ochotnikach jest liczbą niewystarczającą w razie ewentualnej rosyjskiej agresji. Choć dokładne dane mobilizacyjne pozostają niejawne, w bazach wojskowych mogą figurować nazwiska kilku milionów Polaków, a rocznie na ćwiczenia wzywa się ich około 40 tysięcy. W przypadku stanu W kluczowe staje się utrzymanie ciągłości działania infrastruktury krytycznej, urzędów, szpitali czy zakładów zbrojeniowych, co wymaga wyłączenia ich pracowników z poboru. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, obecnie dochodzi jednak do bezpośredniej konkurencji o ludzi pomiędzy wojskiem a obroną cywilną, co widać chociażby po strażach OSP, po strażakach OSP służących równocześnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Powszechnie nie uwzględnia się też kompetencji poborowych, trafiają do przypadkowych jednostek poborowi, w których ich unikatowe umiejętności są niewykorzystywane. Ustawa o obronie ojczyzny oraz o ochronie ludności wzajemnie się nie widzą. Tak przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te dwa resorty rywalizują o te same osoby. Słowem, mamy wielki chaos. 18 minut do godziny 7. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

minut do godziny 7, no to jeszcze garść historycznych ciekawostek z naszego regionu i z Łodzi. 17 czerwca 1891 roku wprowadzono obowiązek umieszczania blaszanych numerów rejestracyjnych na łódzkich furmankach. Z kolei w 1883 roku urodził się Bohdan Stefanowski, jeden z głównych twórców warszawskiej szkoły termodynamiki, a w 1945 roku Bohdan Stefanowski został powołany na organizatora i rektora Politechniki Łódzkiej, którą szybko zorganizował. I jeszcze jedna data, to jest rok 1998. Wtedy to Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę w sprawie hejnału miasta. Została nim oczywiście przełęśniczka Stanisława Moniuszki.

No to tak sobie ładnie pośpiewaliśmy Edith Piaf i Krzysztof Zalewski w Radiu Cio Poranku. Teraz na zegarze dokładnie 10 minut do godziny 7, ależ ten czas szybko leci, a będzie leciał jeszcze szybciej, bo niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy polecamy. Nie zabraknie także wiadomości ze świata sportu, no i oczywiście prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 7.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: Przed nami raport drogowy. Adam Murzyński, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ruch na ulicach Łodzi jest i będzie coraz większy. Dobra informacja jest taka, że jak na razie przez większość ulic w centrum przejedziemy bez większych utrudnień. I tak jest między innymi na Rewolucji, na Kilińskiego i na Przędzalnianej. Na pewno poczekamy na kilku ważnych skrzyżowaniach. Do 10 minut na Krzemienieckiej i Bandurskiego, 5 minut na Piłsudskiego przy Palmiarni i około 5 minut na Rondzie Solidarności. W Sieradzu najwięcej aut jedzie teraz przez Wojska Polskiego, czyli na trasie w kierunku Warty. W Wieluniu jak na razie spokojnie, ale w Zgierzu na głównej drodze przebiegającej przez miasto już mamy poranne utrudnienia. O tym, jak będzie wyglądała sytuacja na drogach, poinformuję za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: Tu Radio Łódź, minęła 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
1: Wyrok za skrajne okrucieństwo wobec zwierząt. 23-latka z Łódzkiego trafi do więzienia. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Dziś do 10:00 utrudnienia dla klientów. Lepsza wymiana informacji między służbami. Policyjny zespół behawioralny przynosi efekty. Temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu wydał wyrok w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka tego nie przeżyła, a drugiego psa cudem udało się uratować. O całej sytuacji służby zostały poinformowane przez sąsiadów, a los zwierząt w ogóle nie interesował oskarżonej, mówiła w sądzie Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
14: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w czterech ścianach, w odchodach, we własnym moczu, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, dwa zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej dwutygodniowe tortury.
18: Pomimo moich uwag, aby nie używać tego rodzaju stwierdzeń typu tylko kilka tygodni, że oskarżona dobrze się bawi, nadal te argumenty się pojawiają na sali bez żadnego potwierdzenia, zarówno materiały dowodowym, jak i chociażby wyjaśnienia na sali, skąd te informacje wynikają.
1: Odpowiadał pełnomocnik oskarżonej Damian Grabarski. Obie strony mogą się odwołać od wyroku. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przystąpią dziś do strajku ostrzegawczego. Do 10:00 petenci nie załatwią swoich spraw w placówkach ZUS-u. Strajkować będą pracownicy w całym kraju. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
19: Od godziny 8 do 10 pracownicy zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Organizatorzy zaznaczają, że nie jest on skierowany przeciwko klientom zakładu.
20: Jeżeli ktoś może swoje sprawy codzienne załatwiać drogą elektroniczną, ewentualnie przełożyć wizytę na godzinę 10:02, to bardzo serdecznie zapraszamy i będziemy go obsługiwać.
19: Mówiła Marta Markun, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Pracownicy domagają się podwyżek i tłumaczą, że ich wynagrodzenia nie odpowiadają zakresowi obowiązków i ponoszonej odpowiedzialności.
20: To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
19: Związkowcy alarmują również, że niskie płace skłaniają doświadczonych urzędników do odchodzenia z pracy, co może prowadzić do dłuższych kolejek i pogorszenia jakości obsługi.
1: Strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego. W związku z tym jest legalny, może być przeprowadzony tylko raz.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Przy okazji kończącego się szczytu G7 możliwe jest kolejne spotkanie prezydentów Ukrainy i USA. Do rozmowy obu liderów doszło już wczoraj. Wołodymyr Zełenski dyskutował z Donaldem Trumpem m.in. o amerykańskim uzbrojeniu. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
22: Po wczorajszej rozmowie z Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 Wołodymyr Zełenski przekazał, że tematem spotkania była m.in. możliwość uzyskania licencji na produkcję amerykańskich systemów przeciwrakietowych.
23: Daj Bóg wyjść.
22: Mam nadzieję, że tym razem uda się nam uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i pocisków do nich.
23: System target.
22: Głównym jednak celem rozmów z Trumpem jest przekonanie go, żeby bardziej nacisnął na Putina, aby ten zakończył wojnę na Ukrainie. O tym według mediów liderzy G7 mówili amerykańskiemu przywódcy. Taki jest też cel zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego do francuskiego Evian. Ukraiński prezydent po wczorajszych rozmowach przekazał, że najprawdopodobniej będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem jeszcze w środę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To koniec specjalnych stref ekonomicznych w dotychczasowej formule. Jak wpłynie to na inwestycje i rynek pracy w naszym regionie? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasza Sadzyńskiego. Ta rozmowa o 8:10. Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni. Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest tworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Olczyk.
24: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 25 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
1: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwala też na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami. Kolejne dobre wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny. Zapraszam.
16: No to jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu, a konkretnie robi to dla nas Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlamowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy. A to oznacza, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej sześcioro polskich tenisistów. Kamil Majszak przegrał z występującym z dwójką czeskim tenisistką Iżim Lacheczką 5-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie. Mecz trwał blisko 2 godziny. Majszak, klasyfikowany na 47. miejscu w rankingu od organizatorów imprezy, otrzymał specjalny status, a uprawniał go do występu w głównym turnieju dla tenisisty, który z powodu bardzo dobrego występu w turnieju z poprzedniego tygodnia nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach. Piotr Kowianin, przypomnę, w niedzielę po raz pierwszy w karierze zdobył trofeum w ATP, triumfując w holenderskim Hertogenbosch. Hubert Hurkacz natomiast awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Halle. Pokonał w pierwszym spotkaniu Rosjanina Andrzeja Rublowa. Natomiast Magda Fręk przegrała z Ewą Lis na otwarcie tenisowego turnieju w Berlinie, także na trawiastej nawierzchni. Polka odpadła wcześniej w kwalifikacjach, w głównej drabince znalazła się jednak jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się innej tenisistki. Polskie siatkarki przygotowują się do drugiego turnieju Ligi Narodów. Od środy do niedzieli będą rywalizować o punkty w Bangkoku. O tym, jak przebiega aklimatyzacja w Tajlandii, opowiada na co dzień grająca w budowlanych Łódź libero Justyna Łysiak.
3: Na pewno dobrze, że zostałyśmy tutaj w Azji, bo nie musimy walczyć znowu z tym jetlagiem, z tą różnicą czasu. Naprawdę jest to spore wyzwanie. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
2: A pierwszy mecz w turnieju w Bangkoku Polki rozegrają dziś z Bułgarkami. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
4: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie dość pogodny. W ciągu dnia ma się jednak chmurzyć, ale nie na tyle, by z tych chmur popadał deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, do 10 stopni teraz, o poranku. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby i miarkowany, północno-zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra na barometrze 992 hektopaskale.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 7 minut po godzinie 7, to Radio Łódź, audycja poranna. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina porannego spotkania, a tę drugą godzinę rozpoczynamy tak jak pierwszą, od Kings of Leon. Przypominam, zespół dzisiaj o 20 w Atlas Arenie wystąpi. No to teraz Nowhere to Run.

będzie piękny wieczór w Łodzi dzisiaj po 20 w Atlas Arenie Kings of Leon. Na zegarze 11 minut po godzinie 7. Sprawy bieżące. Są problemy z drzewami rosnącymi w centrum Łodzi. Kilkadziesiąt wiśni Kanzan, znanych ze święta kwitnącej wiśni w Japonii, posadzono podczas urządzania ulicy Traugutta i 6 sierpnia. Co roku wiosną drzewa obficie obsypywały się różowymi pełnymi kwiatami. W tym roku co najmniej 2 egzemplarze na ulicy Traugutta, jak zauważa dziennik łódzki, wypuściły mało liści. Urząd Miasta Łodzi informuje, że stan wiśni Kanzan jest tam monitorowany. Wczesną wiosną przeprowadzono oględziny. Jedno z drzew miało cechy diagnostyczne świadczące o pogarszającej się kondycji, ale ponieważ kwitło obficie, wstrzymano się z jego wycinką. Po pewnym czasie stwierdzono, że wiśnia nie rokuje poprawy, no i podjęto decyzję o jej usunięciu i zastąpieniu nowym drzewem. Według Urzędu Miasta Łodzi pozostałe okazy nie usychają, no ale problemy są także z platanami, które rosną tak na Alei Piłsudskiego, jakby chociażby, czy też na ulicy Moniuszki. One są pod obserwacją we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono kontrolę tych właśnie drzew oraz pobrano próbki gleby i roślin do badania. Wyników jeszcze nie ma. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 7. Tu Radio Łódź.

Nie, 7, niebawem u nas same dobre wiadomości, no to wcześniej jeszcze wiadomości nie najlepsze, no ale ważne informacje i przypomnienie, bo dzisiaj w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych protest od godziny 8 do godziny 10. Możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów, czyli tak przekładając z formalnego na nasze, po prostu będzie ciężko cokolwiek w ZUS-ie w tych godzinach od 8 do 10 załatwić. Co ważne, infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych teoretycznie będzie działać w pełnym zakresie, jednak we wskazanym terminie, a więc dziś od 8 do 10. Czas oczekiwania na kontakt z konsultantem może się jeszcze wydłużyć niż to zwykle ma miejsce. No a pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się poprawy warunków pracy, a więc przede wszystkim podwyżek. 17 minut po 7 teraz.

0: over. Just hold on, happier times are coming, all right? The sun exists behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
9: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
6: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
6: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
6: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
15: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
16: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
17: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
18: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
21: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
24: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
25: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
26: Zbliża się 7.30.
27: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
26: Wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Murzyński. Raz jeszcze dzień dobry. Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
0: Jak na razie na drogach ruch jest coraz większy, na pewno coraz ciężej przejechać przez Rondo Solidarności, Aleja Palki szybko zapełniła się autami, już teraz poczekamy tam około 10 minut. Korkuje się też zachodnia w okolicach manufaktury. Mamy też informację o wypadku, do którego doszło przy skrzyżowaniu Kościuszki i Alei Mickiewicza. Możliwe, że tam właśnie kierowcy napotkają niewielkie utrudnienia. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklistą, na miejscu są już ratownicy i udzielają pomocy rannemu kierowcy jednośladu. Na drogach dojazdowych do Łodzi nie jest jeszcze najgorzej, chociaż na Konstantynowskiej mamy już spore korki. Na pewno korkuje się centrum Konstantynowa, centrum Aleksandrowa Łódzkiego, no i wyjazd ze Zgierza.
27: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
26: Na zegarze 7:30.
2: Same dobre wiadomości.
26: No właśnie o to chodziło i Małgorzata Błażewicz.
3: Zbliża się jubileuszowa edycja fotofestiwalu. Łódź już po raz 25 będzie gościć wystawę artystów, fotografików z Polski i całego świata. A w programie znajdzie się ponad 30 wystaw i dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. Bo wystawy będzie można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy w Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa 10 dni. Ale już teraz można zobaczyć przygotowanie ekspozycje na naszej stronie www.radioloc.pl. Listonosze mogą zamienić tradycyjne rowery na pojazdy napędzane wodorem. Poczta Polska rozpoczyna pilotaż nowego rozwiązania. W wybranych placówkach listonosze sprawdzą, jak w codziennej pracy radzą sobie rowery wodorowe. Mają być bardziej ekologiczne, a ich zaletą jest szybkie tankowanie bez konieczności wielogodzinnego ładowania akumulatorów. Jeśli testy się powiodą, w przyszłości widok listonosza na rowerze zasilanym wodorem może stać się równie powszechny jak charakterystyczna torba pełna listów. Z kamerą wśród roślin specjalne urządzenia już dziś rozpoczną transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, by internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego, które spodziewane jest w najbliższych dniach. Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, w ten sposób przyciąga owady zapylające.
4: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
3: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez dwie noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, by każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl. To będzie pierwsze kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwukrotnie, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
26: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia mniej więcej chmur, ale bez opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, na barometrze 993 hektopaskale.
27: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
26: Teraz na zegarze 27 minut do godziny 8, a my niebawem opowiemy o walce mieszkańców Bałut o Blaszaka, więc popularny pawilon handlowy zwany właśnie Blaszakiem. Spółdzielnia mieszkaniowa chce go wyburzyć lub też wyremontować, no a okoliczni mieszkańcy obawiają się, że zniknie ważne dla nich centrum handlowe. Istnieją także obawy oczywiście o miejsca pracy. Więcej na ten temat u nas niebawem.

0: 21 minut do godziny 8. Mieszkańcy Bałut, jak już wspominaliśmy, walczą o blaszaka. Przy ulicy Pojezierskiej znajduje się popularny pawilon handlowy, znany właśnie jako znany i zwany blaszakiem. Spółdzielnia Pojezierska planuje podjąć decyzję o jego przyszłości na walnym zgromadzeniu. Przedstawiono 3 propozycje. 2 z nich zakładają zburzenie blaszaka i budowę czegoś nowego. Natomiast jedna przewiduje kompleksowy remont, który ma kosztować niemal 40 milionów złotych. Mieszkańcy obawiają się, że zniknie ważne miejsce, w którym robią zakupy. Najemcy obawiają się, że znikną ich miejsca pracy.
1: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
2: I ludzie starsi z bloku w mojej klatce to jest chyba 7-8 kalekich ludzi.
3: Jakie sprawy pani tutaj załatwia w tym blaszaku? Jakie tu są sklepy?
2: Super, wszystko jest. Fryzjer, jest kiosk, jest apteka, spożywcze, mięsne, warzywniaki. Wszystko jest.
4: Tutaj jest bar, gdzie można zjeść dobry obiad. Tutaj jest miejsce wspólnych spotkań, dom seniora. To jest po prostu takie serce osiedla.
3: Załóżmy ten najgorszy scenariusz, że ten blaszak zostałby wyburzony.
4: Dla młodszych osób to nie będzie problem pójść, nie wiem, do Kauflanda, Biedronki.
3: A bo jest niedaleko?
4: Bo to są duże markety, ale dla takich starszych osób to jest klęska.
5: Magdalena Banasiak, jestem prezesem spółdzielni Pojezierska. Od 50 lat, od momentu kiedy powstał, gruntownych remontów na tym pawilonie nie było. W tamtym roku bardzo dużo pojawiło się tak zwanych awarii. Głównie właśnie w ulubionym państwa naszych wszystkich mieszkańców lokalu spożywczym, handlowym. Był wyciek kanalizacji 3-krotnie. Wcześniej mieliśmy również awarię, ponieważ ten budynek ma rynny schowany w środku. Również w tym samym niestety lokalu zarwał się sufit. Naszym głównym problemem generalnie jest to, znajdująca się pod nami piwnica na części, że tak powiem, pawilonu, no jest też w złym stanie.
6: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi potocznie, na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działań.
7: Awarie się zdarzają, ale no to wszędzie się zdarzają. Ale to nie jest tak, że co chwila coś tutaj się złego dzieje, prawda? Tak jak pan widzi, no nic się tu na głowę ludziom nie wali. No.
8: Jestem najemcą od 27 lat.
3: Zbiera pani podpisy?
8: Zbieramy podpisy, ale to wszędzie zbieramy podpisy, w każdym jednym punkcie. Te podpisy są po to, żeby nie pozwolić po prostu o rozbiórkę tego pawilonu, bo to jest serce całego osiedla.
3: No i jeden z planów spółdzielni zakłada remont tego blaszaka.
8: Tak, ale żadna z tych 3 opcji, które proponuje nam administracja, spółdzielnia, nie wchodzi w grę. Z uwagi na to, że przy całkowitym remoncie i tak nas usuną.
3: To jaka jest państwa propozycja? Co się tu powinno zadziać?
8: Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczny remont, żeby nie koligowało to z naszą pracą.
3: A skąd wzięły się te koszty? 38 milionów za
9: tak,
3: sam remont?
9: Też mówią o tym mieszkańcy.
3: Mówią o tym mieszkańcy,
5: proszę państwa, bo to nie będzie remont na zasadzie malowania elewacji, tylko tak naprawdę ten budynek będzie prawdopodobnie musiał być rozebrany do zera.
3: Ale mają państwo jakąś wycenę? Nie wiem, już były rozmowy z jakimiś firmami, czy to jest tak
5: To jest szacowany koszt, czyli zdjęcie, pozbycie się azbestu, wymiana całej kanalizacji, wymiana instalacji elektrycznych, bo jak państwo zobaczycie tutaj, rozejrzycie się, wszystkie instalacje tutaj są niestety na zewnątrz, co nie powinno mieć miejsca, tak?
10: Z mapy Łodzi w ostatnich latach zniknęło wiele osiedlowych blaszaków, ponieważ ich remont często okazuje się droższy niż wyburzenie i budowa nowego obiektu. Przykładem jest pawilon handlowy na rogu ulic Przybyszewskiego i Przędzalnianej, należący do spółdzielni mieszkaniowej Zarzew, gdzie rozważane jest jego wyburzenie. Kilka lat wcześniej podobny los spotkał blaszak przy ulicy Franciszkańskiej. W jego miejscu powstał nowoczesny, mniejszy pawilon połączony z budynkiem mieszkalnym.
5: Na tą chwilę walne zadecyduje, taka jaka będzie wola walnego, tak, ZAG zarząd wykona.
0: Walne zgromadzenie, na którym poruszony zostanie ten temat przyszłości blaszaka, odbędzie się w najbliższą sobotę. My do tej sprawy będziemy także wracać. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Kacper Józefowicz. Na zegarze 16 minut do godziny 8.

0: 14 minut do godziny 8, słuchamy radio się audycji poranne. Ja w studiu Michał Dąbrowski, witam cię bardzo,
1: dzień
0: bardzo
1: dobry,
0: serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, zazwyczaj po melatoninie to raczej spać się chce, ale tutaj się można było pobudzić przed chwilą.
0: No tak, próbujemy się obudzić wszyscy. Raz jeszcze dzień dobry, serwus. Udało mi się ciebie wyprzedzić, jeżeli chodzi o właśnie to nasze poranne powitanie. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. Dzisiaj rynek pracy.
1: Zdecydowanie, bo bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W kwietniu stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 6,6%. To wzrost rok do roku o niecały punkt procentowy. Mamy prawie 1 000 000 bezrobotnych w całym kraju, ponad 65 tysięcy w Łódzkiem. W Łodzi to niecałe 20 tysięcy. Porozmawiamy z naszym gościem o tym, czy czasy rynku pracownika się kończą. Oczywiście wiemy wszyscy, że bywało gorzej, że czasami bezrobocie sięgało nawet 20%, co oznacza, że co piąty aktywny zawodowo Polak czy też łodzianin momentami był bezrobotny. Natomiast myślę, że dla każdej z tych 65 tysięcy osób to jest co najmniej problem, a w niektórych przypadkach na pewno nawet tragedia. Porozmawiamy o tym, jak się kształtuje rynek pracy i inwestycji w Łodzi, regionie, w dobie sztucznej inteligencji i o tym, czy rozwój tej technologii będzie miał coraz większy wpływ na zwijanie się produkcji w Polsce, Łodzi, regionie, Europie, ale także czy też rynek usług będzie się zwijał. Jeżeli chodzi o rynek biurowy w Łodzi, to widzimy, bo do tej pory największe ruchy w tym sektorze wykonały dwa urzędy. Miejski i marszałkowski. Tutaj się drastycznie zmniejszyła przez te dwa ruchy liczba metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o pustostany w przestrzeniach biurowych.
0: No tak, ale to taki trochę sztuczny popyt wykreowany przez samorząd.
1: Tak, chociaż też jest pewna funkcja w tym miastotwórcza. To każdy, kto sobie czytał kiedyś o tym, jak się rozwijają nowe centra danych miast, to wie, że to musi być albo duża inwestycja kulturowa, albo przeprowadzka właśnie jakiegoś dużego urzędu. Być może w przypadku Bramy Miasta też tak będzie. Porozmawiamy też o końcu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, bo z końcem bieżącego roku wygasa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, a o tym wszystkim porozmawiamy z prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kiedyś pełniącym obowiązki prezydenta Łodzi przez roczek, Tomaszem Sadzyńskim.
0: Polecamy to spotkanie po godzinie 8 i wiele ciekawych pytań. Michał Dąbrowski. No i przypominam, że wszystkie nasze rozmowy także w formie podcastów tuż po godzinie 8 do odnalezienia. Po zakończeniu rozmowy na radiouć.pl proszę zaglądać na nasz portal. Tam poza podcastami także oczywiście na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. Polecamy. Proszę zaglądać na zegarze teraz, jeżeli mnie oczy nie mylą. Poprawnie, Michał, jeśli się mylę. 11 minut.
1: 11 minut, dokładnie. Tak, niecałe.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
11: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht. Już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 8.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Czas na raporty drogowe, Adam Urzyński.
14: Mamy w Łodzi kilka mocno zakorkowanych tras. To m.in. Aleja Włókniarzy i tam najdłużej postoimy przed krzyżówką z Limanowskiego. W tym miejscu poczekamy około 10 minut. Wciąż mamy duże korki przed Rondem Solidarności. Tu m.in. na Alei Palki mamy długie sznury samochodów i w tym miejscu także stracimy 10 minut. Odrobinę krócej, bo ponad 5 minut postoimy na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Kopcińskiego. Tutaj najdłuższe korki mamy przy Palmiarni, ale poczekamy też przy stadionie Widzewa. Podobnie długo, ponad 5 minut. Na drogach dojazdowych do Łodzi nie jest jeszcze najgorzej. Najdłuższe korki mamy na ulicy Limanowskiego od strony Aleksandrowa i na Konstantynowskiej.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Czas na najważniejsze informacje. Małgorzata Bożewicz.
15: Dziecko na parapecie trzeciego piętra to historia z Łodzi. Jest zarzut dla ojca. Koniec części paliwowej tarczy. Ceny na stacjach idą w górę. Brytyjczycy nie są zaskoczeni. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, wiatr słaby i umiarkowany. Ojcu trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie trzeciego piętra, przedstawiono zarzut. Do zdarzenia doszło na ulicy Podrzecznej, na łódzkich Bałutach. Maluch w samej pieluszce stał na parapecie, zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu nikogo poza dzieckiem nie było. Na szczęście drzwi były otwarte. Podczas policyjnej interwencji ojciec chłopca wrócił do domu. Prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi poinformował Radio Łódź, że 38-latek usłyszał zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
15: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu do 5 lat więzienia.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Ceny paliw w górę. Rząd wygasił część programu CPN, ceny paliwa niżej. Program został wprowadzony w marcu tego roku, by ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw wywołanego kryzysem na Bliskim Wschodzie. Pakiet obejmował m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Dzięki temu ceny benzyny i oleju napędowego spadły średnio o około 1,20 zł na litrze. Do końca czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT i ustalane przez ministra energii ceny maksymalne. Jak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex, wyższa akcyza, która będzie wynosiła około 30 groszy netto, nie oznacza, że od razu zapłacimy o 30 groszy więcej.
16: Ze względu na sytuację zewnętrzną, czyli spadek cen ropy naftowej i paliw gotowych, to przełożenie wyższej akcyzy nie będzie takie 1:1, ponieważ ze względu na spadek notowań hurtowe ceny spadają, kompensując częściowo wzrost podatku akcyzowego.
17: No, ostatnie tankowanie gdzieś tam zrobię do pełna, samochód, który gdzieś tam dostawczy mam, też zatankuję do pełna i będę po prostu już później czekał, no, co się będzie działo.
15: Na razie mało zauważalna podwyżka ma związek z informacjami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Interwencja niemieckiej policji wobec działaczy ruchu obrony granic w Berlinie. Wśród zatrzymanych Robert Bąkiewicz. Aktywiści chcieli wczoraj przejść z krzyżem i transparentami pod pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej. Berlińska policja poinformowała, że uczestnicy nie zastosowali się do wydanego zakazu przemarszu. Dlatego funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Zatrzymano 6 osób. Bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 6,6%, czyli o niespełna punkt procentowy więcej niż rok wcześniej. Eksperci wskazują, że wpływ na sytuację mają rosnące koszty pracy, a także automatyzacja w firmach. O zmianach na rynku pracy już za chwilę porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomaszem Sadzyńskim. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do głównej drabinki Wimbledonu. Brytyjskie media zgodnie oceniają, że organizatorzy podjęli decyzję, której spodziewało się całe tenisowe środowisko. Po finale Roland Garros Polka stała się jedną z najgłośniejszych postaci kobiecego tenisa, a jej sytuacja była szeroko komentowana na Wyspach jeszcze przed ogłoszeniem listy zaproszonych zawodniczek, mówi Anna Rączkowska.
18: The Guardian zwraca uwagę, że przyznanie dzikiej karty Polce jest uzasadnione. Historia Maji Chwalińskiej, zauważa dziennik, należy do najciekawszych przed tegorocznym Wimbledonem. Jeszcze przed turniejem w Paryżu Polka zajmowała 114 miejsce w rankingu WTA. Dziś jest 21. tenisistką świata i będzie również rozstawiona. To oznacza, że w pierwszej rundzie uniknie starcia z inną rozstawioną zawodniczką. Portal TalkSport przypomina, że błyskawiczny awans Polki stworzył nietypową sytuację. Gdy zamykano listę uczestniczek Wimbledonu, Chwalińska była jeszcze poza światową czołówką. Zdaniem dziennikarzy trudno było wyobrazić sobie, aby jedna z największych rewelacji sezonu miała rozpoczynać londyński Wielki Szlem od kwalifikacji.
15: Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:30.
12: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach mamy 16 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Poza tym poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, ale bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra. Na barometrze 994 hektopaskale.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 5 minut po godzinie 8, no i 3 godzinę, także jak 2 poprzednie. Rozpoczynamy od grupy Kings of Leon, która dzisiaj, przypominam, w Łodzi w Atlas Arenie.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, także były pełniące obowiązki prezydenta Łodzi, Tomasz Sadzyński. Dzień dobry.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: A zaczynamy od tematu, który interesuje każdego, bo praca dotyczy każdego i każdej z nas, ale bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W kwietniu stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 6,6%. To wzrost o rok do roku o niecały punkt procentowy. Eksperci wskazują, że sytuacja na rynku pracy zmienia się z kilku powodów. W całym kraju mamy teraz ponad 900 tysięcy bezrobotnych. W Łódzkiem to jest przeszło 65 tysięcy, w Łodzi niecałe 20 tysięcy. Co się dzieje? Czy czasy rynku pracownika się kończą?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że teraz przychodzi taki balans między rynkiem pracownika a rynkiem pracodawcy. I to jest chyba taki najlepszy moment, bo w żadną stronę, jeżeli jest ta szala przechylona, nie jest dobrze. 6,6, panie redaktorze, to ja uważam, że to i tak jest bardzo małe bezrobocie. Ja pamiętam swoje czasy, jak kończyłem studia, kiedy w Łodzi było 23% i jakakolwiek praca była pracą, człowiek myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Ale jak popatrzymy na te 6,6, to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że średnio 3% to jest grupa ludzi, która po prostu nie chce pracować. Więc jeżeli możemy mówić o czymkolwiek, to możemy mówić o tym, że rzeczywiście jest jakaś grupa ludzi, która poszukuje pracy.
1: I tak, rzeczywiście, jak spojrzę w te tabele GUS-owskie, to 20% w skali kraju też się oczywiście zdarzało jeszcze we wczesnych latach 2000. Tylko że myślę, że dla co najmniej wielu z tych osób, o których rozmawiamy, to jest co najmniej problem, a w niektórych przypadkach nawet wręcz tragedia. I ludzie też często słyszą o tym, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, widzą, że inflacja 3,1%, tylko zastanawiają się, co z tego, jak tego nie odczuwam.
2: No, to może ta grupa, to może jest czas na to, żeby na przykład zmienić kwalifikacje, przekwalifikować się. Teraz to dosyć popularne, to już minęły czasy, kiedy pracowało się całe życie w jednym zakładzie pracy. Może to czas, żeby zdobyć nowe kompetencje, może czas, żeby usiąść i zastanowić się, czy na przykład nauczenie się i podniesienie swoich kompetencji, jeżeli chodzi o umiejętność obsługi sztucznej inteligencji, to nie jest przyszłość. Z drugiej strony ja mogę powiedzieć, że na spotkaniach z inwestorami, z małymi i średnimi firmami polskimi, jeżeli miałyby firmy wskazywać na dwa największe problemy, to jednym z nich jest to, że nie mają rąk do pracy.
1: A nie będzie tak, że coraz częściej będą się wyprowadzały, czy to zakłady produkcyjne, usługowe, przemysłowe, już nie tyle nawet z Łodzi czy Łódzkiego, ale z Polski i Europy, bo na to część ekonomistów też zwraca uwagę, że w Polsce przez długi czas byliśmy rynkiem taniej pracy dla zachodniej Europy, nie ma co się oszukiwać i dlatego tutaj budowano firmy z Niemiec, z Francji et consortes, bo tutaj była mniej kosztowała ta praca, teraz to się zaczyna też zmieniać i tańsza praca jest w Azji, coraz bardziej tańsza.
2: To jest temat bardzo wielowątkowy, można by było na to napisać kilka doktoratów. I odpowiem na to dosyć przewrotnie. Tak, czas tak zwanych tanich montowni, można powiedzieć, w dużej mierze się skończył, aczkolwiek w jakimś stopniu one zawsze zostaną. Bo tacy będą pracownicy i ci pracownicy będą mieli takie miejsca pracy. Nie będzie może ich aż tyle, bo część się rzeczywiście może wyprowadzi. Z drugiej strony, to dobrze, powinniśmy się cieszyć, dlatego że zarabiamy coraz więcej, nie jesteśmy już tanią siłą roboczą, jesteśmy coraz lepiej wykwalifikowani i powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że taka gospodarka powinna się w dużej mierze opierać na takich silnych fundamentach właśnie dobrze wykształconego społeczeństwa i dobrze zarabiającego społeczeństwa. I tutaj powinniśmy się angażować w takie projekty, jak już Państwo wiecie, jakie krążą po świecie, jak na przykład produkcja półprzewodników i technologii bardzo zaawansowanych. I dodam jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, która abstrahuje zupełnie od wynagrodzenia i od innych rzeczy. Nie będę zdradzał z jakiego kraju, ale nasz jeden z większych inwestorów zagranicznych powiedział wprost, mam kilka fabryk. Mam fabrykę w Chinach, mam fabrykę w Niemczech, mam fabrykę w Polsce. I w mojej branży technologia się tak często zmienia. Zresztą zatrudnia ponad 1000 osób i blisko połowa z wyższym wykształceniem. Tak szybko zmienia, że ja bardzo często muszę przesprawiać zakład. Prawda jest taka o Polakach. My jesteśmy bardzo flexible. My potrafimy się szybko zmieniać, potrafimy się szybko dostosowywać, czego on na przykład nie widzi w swojej fabryce niemieckiej.
1: Ale widzimy, że część inwestycji, chociażby jeżeli chodzi o sprowadzanie tutaj firm, które bazują na tym sektorze biurowym, to znaczy mają tutaj swoje biura i prowadzą działalność w ten sposób, widzimy, że ten rynek bardzo mocno wyhamował. Dość powiedzieć, że w ciągu minionego roku największe ruchy na rynku biurowym w Łodzi wykonały dwa największe urzędy. Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski, kupując siedzibę w Bramie Miasta, Urząd Miasta planując, prowadząc do wynajmu nowej siedziby przy ulicy Wulczańskiej.
2: To prawda, ale pytanie, czy to jest taki trend, którego powinniśmy się bać? Przede wszystkim, ja uważam, że to jest świetna decyzja, że Urząd Marszałkowski przeprowadza się do Bramy Miasta. Będzie miał funkcję takie miasto twórcze, można powiedzieć, w tym miejscu i to miejsce jeszcze bardziej ożyje. Natomiast ja myślę, że nasze podejście do i w ogóle kwestie związane z powierzchnią biurową zmieniło się bardzo po pandemii. I to nie do końca miało wpływ na to biznes i to, jak się prowadzi ten biznes, tylko jak my zaczęliśmy pracować.
1: Ale część pracodawców też wraca do tej pracy w biurach,
2: część
1: chociażby
2: pracodawców
1: po to, żeby
2: wraca,
1: integrować
2: ale nie
1: zespół.
2: Wszyscy, nie wszyscy. Ludzie się po pandemii nauczyli, że chcą mieć na przykład 2 dni w tygodniu pracę zdalną, że nie do końca ich interesuje praca 5 dni w tygodniu w jednym miejscu. I to są takie rzeczy, w których my po prostu musimy zobaczyć, ile rzeczywiście tej powierzchni biurowej będziemy potrzebowali, a ile przez tę przestrzeń można zagospodarować i można zrobić to w modelu mix.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński. Panie prezesie, czy to jest dobry, czy średni, czy zły czas, jeżeli chodzi o inwestycje w Łodzi, jeżeli chodzi o ruchy na rynku ekonomicznym w naszym mieście,
2: dobry.
1: W naszym regionie?
2: Śmiało mogę powiedzieć, że dobry. My od początku roku wydaliśmy 35 decyzji o wsparciu w centralnej Polsce. To jest, proszę państwa, 605 milionów złotych zadeklarowanych nakładów przez inwestorów. I to nie jest tak, że to jest tylko Łódź, bo to jest, jeden projekt jest pod Strykowem, jeden projekt jest w powiecie radomsztańskim, jeden projekt jest w powiecie sieradzkim. Na przykład firma Agromasz, która produkuje maszyny rolnicze, zadeklarowała 126 milionów nakładów inwestycyjnych. No proszę państwa, to jest wynik imponujący. To też o czymś świadczy, jeżeli inwestor chce wydać tyle pieniędzy na zwiększenie swojej produkcji. I uważam, że to jest dobry czas. Uważam, że bardzo dobry PR, który jest niezbędny też w biznesie, zrobiło nam to, że rzeczywiście wskoczyliśmy do topu gospodarek na świecie. Podejście inwestorów zagranicznych też jest zupełnie inne, bo teraz taki przychodzi czas bardzo silnej, można powiedzieć, współpracy, takiej internacjonalizacji. To bardzo często firmy, jeżeli przychodzą zagraniczne, poszukują partnerów wśród polskich firm, które już są po tych wszystkich latach bardzo dojrzałe i śmiało podbijają rynki międzynarodowe.
1: A to jest

0: że możemy pożegnać te strefy?
1: Myślę, że nie. Wygasa stara ustawa, obowiązuje nadal nowa PS i Polska Strefa Inwestycji i ona będzie nowelizowana, także strefy będą funkcjonowały. Te prace są prowadzone i myślę, że one do końca roku się zakończą i może będziemy mieli troszeczkę nowych instrumentów. Jeżeli chodzi o same strefy, jak gdyby jako jednostki organizacyjne, to jest i dobry, i zły czas. Rzeczywiście nam się pojawia pewna luka przychodowa jako spółce, ale w przypadku kondycji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nadal będziemy sobie świetnie radzili, dlatego że dla nas oczywiście core business to wydawanie decyzji o wsparciu i zwolnienie podatkowe. Natomiast przez te wszystkie lata Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wypracowała szereg bardzo różnych instrumentów i mechanizmów i można powiedzieć, że my bardziej jesteśmy postrzegani jak taka regionalna instytucja otoczenia biznesu. I dystrybuujemy środki regionalne, i dystrybuujemy środki z Komisji Europejskiej i akcelerujemy ogromne liczby startupów, chociażby wczoraj zainaugurowaliśmy startup 4.0 dla startupów w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Więc ja myślę, że przed Łódzką, przynajmniej strefą ekonomiczną, trudno mi się wypowiadać za inne. Idzie fajny czas. Nie lekki, ale lubimy wyzwania.
0: A jak wyglądałby ten krajobraz ekonomiczny Łodzi, regionu, Polski, gdyby nie było tych stref?
1: Myślę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy po tych 20 paru latach, dlatego że konkurencja na świecie jest bardzo duża i bardzo długo było tak, że rzeczywiście te zwolnienia podatkowe, te 5, 10, a w szczególności 15 lat temu, to był taki atut, dzięki któremu ściągaliśmy inwestycje do Polski. Nie były one lokowane, nie wiem, w Rumunii, Bułgarii czy w innych miejscach na świecie. Teraz też bardzo często, jeżeli chodzi o koncerny międzynarodowe, jest to atut, który jest prawie że niezbędny do tego, jeżeli konkurujemy z innymi. Więc myślę, że to jest taki instrument, który jest bardzo cenny. Poza tym ja powtarzam wielokrotnie, mamy różne mechanizmy, mamy fundusze europejskie, mamy granty i tak dalej. Natomiast uważam, że mechanizm strefowy to jest najlepszy mechanizm dla obu stron, bo to jest win-win. Żeby dostać decyzję, żeby dostać zwolnienie podatkowe, to taki przedsiębiorca musi zainwestować swoje pieniądze, wydać te pieniądze, zatrudnić ludzi, wygenerować zysk i wtedy to odbierze w postaci zwolnienia podatkowego. Czyli to jest tak naprawdę premia za sukces.
0: To jakie powinny być kierunki działań inwestycyjnych w Łodzi, w regionie, powiedzmy, do 2030 roku, do końca dekady, żebyśmy nie stali się skansenem, częścią tego skansenu świata? Mówi się tak, że Europa zmierza w tym kierunku przez to, że wyprowadza się stąd, czy to przemysł, czy innowacje, et consortes. Jak te innowacje na nowo sprowadzić, uruchomić, kreować?
1: Trzeba sprowadzać, trzeba inwestować w wysoko zaawansowane technologie, jak chociażby w cały sektor i około sektor pół przewodnikowy.
0: A jesteśmy w stanie w tym obszarze konkurować z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem,
1: śmiało
0: Poznaniem?
1: Jesteśmy w stanie. W dniu wczorajszym firma Corning miała 175-lecie. Panie redaktorze, jest to jeden z głównych graczy na rynku półprzewodników i produkcji światłowodów i będzie zatrudniał pod Łodzią kolejne setki osób, bo tu się świetnie rozwija i tutaj ma Centrum Badań i Rozwoju. I w tym Centrum Badań i Rozwoju pracują łodzianie i osoby z regionu łódzkiego, więc ja uważam, że jest przestrzeń, ale przy tym wszystkim też pracujmy nad tym i strefa ma taki program transformacji cyfrowej, żeby nasze małe i średnie, które są, można powiedzieć, kluczowe, małe i średnie przedsiębiorstwa też wzmacniały się technologicznie i były coraz bardziej zaawansowane.
0: Fabryka AI powinna powstać w Łodzi, regionie do 2030 roku?
1: Panie, że to jest fabryka AI. Wolałbym fabrykę półprzewodników tutaj na miejscu, dlatego że cała technologia AI, jeżeli chcemy z niej skorzystać, mamy w telefonie. Natomiast w takie projekty strefa też się będzie angażowała, ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów.
0: A AI to szansa czy wyzwanie?
1: Wyzwanie.
0: Dlaczego?
1: Które jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to będziemy na topie. Dlatego, że to nie AI nam odbierze pracę. AI odbierze pracę tym, którzy nie potrafią jej obsługiwać. Pamiętajmy, że to są tylko algorytmy.
0: Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i oczywiście tydzień na antenie Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht. Już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 8:30.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Wjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński.
15: Ruch w Łodzi stopniowo się uspokaja, ale nadal mamy w mieście kilka zakorkowanych miejsc. Około 5 minut poczekamy na Rondzie Solidarności. Kilka minut spędzimy także na Piłsudskiego przy stadionie Widzewa. W tej okolicy o wiele dłużej poczekamy na Nicziarnianej. Tutaj cały czas mamy zakorkowaną ulicę. Wciąż auta gromadzą się na Bandurskiego przy Atlas Arenie, ale odkorkowała się Krzemieniecka. I tutaj poczekamy około 5 minut. W Zgierzu i w Konstantynowie Łódzkim i w Aleksandrowie sytuacja drogowa jest już unormowana, ale cały czas nadjeżdżają samochody z okolic Brzezin i tutaj na skrzyżowaniu w Nowosolnej mamy roboty drogowe, no i niewielkie utrudnienia.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Na zegarze 8:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
16: Dla klientów to może oznaczać kolejki. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają dziś strajk ostrzegawczy w całej Polsce. Pracownicy nie będą przyjmować klientów do 10:00. Pracownicy ZUS-u domagają się wyższych płac oraz poprawy warunków pracy. Mieszkańcy Modlicy w gminie Tuszyn protestują przeciwko planowanej trasie linii wysokiego napięcia PGE. Linia ma przebiegać przez ich prywatne działki i tuż obok domów. Sprawa jest teraz na kluczowym etapie. Trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To właśnie teraz mieszkańcy chcą przedstawić przedstawić swoje postulaty i wpłynąć na przebieg trasy, zanim zostanie on ostatecznie zatwierdzony. Władze gminy podkreślają, że stoją po stronie mieszkańców. Burmistrz Tuszyna Witold Małecki zapowiedział spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PGE i inwestora, podczas którego mają zostać omówione możliwe rozwiązania i wątpliwości dotyczące przebiegu planowanej inwestycji. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim muszą przygotować się na zmiany. Miasto aktualizuje nazwy i oznaczenia około 100 przystanków. Tomaszowscy urzędnicy podkreślają, że nazwy się zmienią, ale żaden z przystanków nie zostanie zlikwidowany. Planowana przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi może się opóźnić. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, urząd ma się przenieść z wielu budynków do jednego nowoczesnego biurowca przy ulicy Wulczańskiej. Pierwsze oddziały miały się przeprowadzić już za kilka miesięcy, ale w urzędzie przenosi nie widać. Co dalej? O to pytał radny Kosma Nykiela. Sekretarz miasta Wojciech Rosicki odpisał mu, że sugeruje powstrzymanie się od zadawania takich pytań. Urząd Miasta poinformował nas, że kończy się formalny etap poprzedzający przeprowadzkę przed podpisaniem umowy. Po jej zawarciu będą realizowane kolejne działania związane z przeniesieniem urzędu. A więcej na ten temat piszemy na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości Radio Łódź o 9.
14: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Nigdzie nie powinno jednak padać. Poranek w regionie pogodny i ciepły, teraz na termometrach 16 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. No i to początek zmiany pogody, która przed nami, bo z każdym dniem powinno robić się coraz cieplej. Wiatr słaby i miarkowany, północno-zachodni. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Ciśnienie rośnie na barometrze 994 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 28 minut do godziny 9 i jeszcze ważne informacje dla kierowców z ostatniej chwili, zwłaszcza tych zmierzających w kierunku Wrocławia S8. O poranku mamy utrudnienia na odcinku od węzła Lubochnia do węzła Jakubów. Tam rozpoczęły się właśnie roboty drogowe. Trwa naprawa nawierzchni. W związku z tym zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. O poranku utrudnienia na S8. Z tym trzeba się liczyć. Te utrudnienia, które przekazują służby, mogą potrwać około 2 godzin. 28 minut do 9 teraz.

0: 20 minut do godziny 9. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców z ostatniej chwili, bo utrudnienia nie tylko na S8 w kierunku Wrocławia, ale także teraz na A1 w kierunku Katowic. Chodzi o odcinek od węzła Piotrków Trybunalski południe do węzła Kamieńsk. Na wysokości miejscowości Dąbrowa doszło do kolizji. Samochód wypadł z trasy i uderzył w bariery ochronne. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. To utrudnienie, jak teraz przekazują służby, potrwa około 2 godzin, a więc nie tylko na S8, ale także na trasie, na autostradzie A1 mamy utrudnienia w kierunku Katowic. O poranku zachowajmy ostrożność, a więcej informacji z dróg u nas punktualnie, a właściwie chwilę przed godziną 9, no tak to będzie wyglądało. Przed nami kolejny temat. Mieszkańcy Modlicy nieopodal Tuszyna sprzeciwiają się planowanej trasie linii wysokiego napięcia PGE. Chcą wpłynąć na jej przebieg, zanim zapadną ostateczne decyzje. Z mieszkańcami, którzy o planowanej inwestycji dowiedzieli się przypadkiem, rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp.
1: My rozumiemy, że oni musieli coś zaproponować. I oni zaproponowali po prostu stawiając, mam wrażenie, kreski na mapie po skosie, żeby było im jak najkrócej, jak najtaniej. Ale nikt nie konsultował tego z samorządem, z burmistrzem, ani z mieszkańcami. Czyli można powiedzieć, że po prostu ktoś sobie tak założył, wymyślił. No i teraz my musimy bronić tego. Myślę, że w takich inwestycjach powinno być odwrotnie. Najpierw rozmawiamy, no ale wiadomo, że rozmowa jest dużo trudniejsza. No łatwiej jest postawić kreski, liczyć, że się coś uda zrobić, niż wcześniej porozmawiać z nami. I stąd jest też ta duża niezgoda.
2: Mieszkańcy obawiają się, że ich nieruchomości stracą na wartości, a korzystanie z działek będzie ograniczone.
3: W terenie, gdzie jedyną mamy działkę taką, że tak powiem, do zabudowy, czyli gdzie plan zagospodarowania gminy pozwala, by zdobyć sobie mieszkanie, to de facto właśnie w tym odcinku będzie stał słup. I wzdłuż tej naszej wąskiej 24-metrowej działki będą kable nad całą działką szły, plus jeszcze po drugiej stronie, tam gdzie mieszkamy, też będą szły przewody. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie powiedział, że oni chcą to odkupić, oni chcą wydzierżawić, total nic. Na razie tylko powiedzieli, że chcą zrobić odwierty geologiczne.
2: A pan sobie to wyobraża?
3: No ja sobie nie wyobrażam. Ja już im pisemnie odpisałem, że całkowicie nie wyrażam zgody.
4: Wszystkie działki, przez które ta linia będzie przechodzić i działki w bezpośrednim sąsiedztwie, no to drastycznie spadnie ich wartość.
2: Spór nie dotyczy jeszcze budowy linii, ale zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To teraz mieszkańcy chcą zgłosić swoje postulaty i wpłynąć na przebieg planowanej trasy.
1: Opcją najlepszą było, żeby to puścić wzdłuż pasów drogowych. Jeżeli nie ma tej zgody, no to puśćmy to wzdłuż pasów drogowych linią kablową, ale to jest, że tak powiem, naokoło, więc to po prostu bardzo zwiększa koszt tej inwestycji, więc z góry jest to skazane na niepowodzenie. No trzecią, tą ostateczną opcją jest droga kablowa tak, jak jest teraz. Wtedy na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, chyba że jeszcze nad tym się tak zastanowią, żeby tą linię w ziemi kablem puścić na przykład na granicach działek, żeby wtedy te działki nie zostały aż dotknięte w 100%, bo są takie działki, które są pokryte w 100% jakby zajęciem przez ten pas.
2: Burmistrz Tuszyna Witold Małecki zapewnia, że gmina będzie bronić interesów mieszkańców.
5: Gmina nie jest po przeciwnej stronie, działa w ich interesie i do tego jest powołana. Natomiast gmina może i powinna pomóc w zabezpieczeniu jak największym interesów mieszkańców obawiających się tego procesu inwestycyjnego.
2: Mieszkańcy mają swoje postulaty. Wydawałoby się, że chodzi o to, żeby te linie po prostu nie szły nad ich domami, głowami, a słupy nie stały na ich działkach.
5: Tutaj decyzję oczywiście musi podjąć inwestor i zaplanować to w oparciu o możliwości finansowe, jakimi dysponuje. Natomiast w dokumentach planistycznych, które dotyczą gminy, ważne jest, aby plan zagospodarowania przestrzennego, który otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę, był w takim kształcie sporządzony, wyłożony, żeby w maksymalnym stopniu godził interesy zarówno mieszkańców, jak i inwestora.
2: Czy w Modlicy ta linia wysokiego napięcia, ona jest potrzebna?
3: My nie odczuwamy na razie tego, że jest potrzebna, ale głównie to Tuszyn podobno ma się rozwijać i to głównie jakby do Tuszyna było potrzebne.
0: Ja tylko dodam, że burmistrz zapowiedział spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PGE i inwestorem. W czasie tego spotkania mają zostać umówione możliwe rozwiązania i uwagi dotyczące przebiegu wspomnianej inwestycji. Tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Joanna Karp. Tymczasem utrudnienia w Łodzi. Ważne informacje dla kierowców.
6: Ulica Libanowskiego w okolicach numeru tam, nie wiem, 110, powiedzmy, jest wypadek w stronę centrum, więc tramwaje stoją w obu stronach, jest wahadłowy ruch. Zły się dwa samochody.
0: Bardzo panu dziękuję za ten raport z łódzkich dróg. Pozdrawiamy szerokiej drogi, swoją drogą wszystkim kierowcom. studio@radiowodz.pl 606 78 78 78. Przypominamy, także w sprawach drogowych. Teraz Republika i telefony.

Teraz na zegarze 7 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Uci audycji porannej. No i cóż, sporo muzyki Kings of Leon w ranku i ona pewnie będzie wracała także w ciągu dnia, no bo dzisiaj wieczorem o godzinie 20 ten zespół w Atlas Arenie wystąpi. No i to naprawdę duże muzyczne wydarzenie. A niebawem u nas ważne informacje, najważniejsze o godzinie 9. Wcześniej kolejny raport drogowy. Nie zabraknie także doniesień ze świata sportu i prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 0,35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5,7 mln zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się godzina 9.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Przed nami raport drogowy, Adam Urzyński.
11: Wydawać by się mogło, że wszyscy dotarliśmy już do pracy i miasto powinno się odkrokować. I w Łodzi tak jest, ale nie w przypadku lubianego przez kierowców Ronda Solidarności. Tutaj na Alei Palki, na wysokości Akademii Sztuk Pięknych cały czas stoją auta. W tym korku spędzimy 10 minut lub odrobinę dłużej. Utrudnienia, ale w mniejszej skali, utrzymują się też na zachodniej, w okolicach manufaktury. Poza tym przez miasto przejedziemy raczej bez większych problemów. Ruch dosyć mocno się już uspokoił. Tak samo jest na drogach dojazdowych do Łodzi. Nie napotkamy większych utrudnień. Podobnie też jest w Sieradzu i w Wieluniu, gdzie już po porannych utrudnieniach zostały małe, niewielkie problemy z przejazdem. Poza tym ruch jest naprawdę już luźny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami informacje i Małgorzata Błażewicz.
12: Ponad 65 tysięcy bezrobotnych w Łódzkiem. Rozmawialiśmy o tym z porannym gościem Radia Łódź. Rząd chce sprawdzać zarobki medyków. Jest projekt nowych przepisów. Mieszkańcy bronią blaszaka przy Pojezierskiej w Łodzi. Ważą się losy pawilonu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Bezrobocie w Łódzkiem rośnie. W kwietniu stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 6,6%. To wzrost rok do roku o niecały punkt procentowy. W całym kraju jest ponad 900 tysięcy bezrobotnych. Jak wygląda przyszłość rynku inwestycji i pracy? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tomasz Sadzyński. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
13: Dzień dobry. W Łódzkiem pracy nie ma ponad 65 tysięcy osób, a w samej Łodzi liczba ta sięga niespełna 20 tysięcy. To wciąż bardzo niskie bezrobocie. kwocie, odpowiada prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński.
14: Pamiętam swoje czasy, jak kończyłem studia, kiedy w Łodzi było 23% i jakakolwiek praca była pracą, człowiek myślał, że złapał Pana Boga za nogi, ale jak popatrzymy na te 6,6, to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że średnio 3% to jest grupa ludzi, która po prostu nie chce pracować.
13: Nasz gość dodaje, że to dobry moment na przekwalifikowanie się i poszerzanie kompetencji poprzez szkolenia czy kursy, a całej rozmowy z naszym porannym gościem można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Lekarz i radny miał w rok zarobić prawie 1 600 000 złotych. Jest reakcja rządu na doniesienia o wysokości zarobków mężczyzny w jednym ze stołecznych szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków, a informacje zbierała Sylwia Białek.
15: Zarobki lekarzy zostaną powiązane z numerem PESEL, tak żeby resort zdrowia miał pełen obraz, jak ten problem wygląda, tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: I wtedy mogą być podjęte poszczególne rozwiązania, poszczególne działania, nad którymi Ministerstwo Zdrowia z całą pewnością będzie pracować.
15: Premier Donald Tusk powiedział, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
17: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć.
15: Premier zaznaczył, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają możliwości nie tylko kontrolowania, ale uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych, pełni funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski zlecił audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach, które podlegają miastu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
12: Coraz bliżej do remontu estakady przy dworcu Łódź Kaliska w Łodzi. Już wczoraj kierowcy napotkali pierwsze utrudnienia. W ramach przygotowań do zasadniczych prac drogowcy zajęli po jednym wewnętrznym pasie po stronie Alei Jana Pawła. Kierowcy podkreślają, że nie powoduje to jeszcze dużych utrudnień, ale obawiają się zamknięcia estakady.
18: Ja obstawiam, że jak zamkną, to nie będzie już fajnie.
19: Niech mnie pan nie straszy, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało ze względu na to, że do tej pory są duże korki. Jak oni to zamkną, to nie wiem, chyba trzeba będzie się na komunikację miejską przenieść.
20: Remontować muszą. No, po tylu latach trzeba to przetrwać.
12: W trakcie remontu cały ruch prowadzony będzie jednym z wiaduktów, ale zanim drugi zostanie zamknięty, drogowcy przygotują przejazdy łączące oba kierunki jazdy. Przygotowania do remontu zakończą się w czerwcu, a po nich część estakady zostanie wyłączona z ruchu.
9: Więcej na radiołódź.pl.
12: Mieszkańcy okolic ulicy Pojezierskiej w Łodzi walczą o zachowanie handlowego Blaszaka. To popularny pawilon handlowy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska zastanawia się nad jego przyszłością. O zdanie chce zapytać mieszkańców podczas walnego zgromadzenia. Przedstawiono 3 propozycje. 2 z nich zakładają zburzenie Blaszaka i budowę nowego obiektu, natomiast 1 proponuje kompleksowy remont. Mieszkańcy obawiają się, że w przypadku długotrwałych prac remontowych lub budowlanych nie będą mieli gdzie robić codziennych zakupów, a najemcy martwią się o przyszłość swoich biznesów w takiej sytuacji.
21: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
22: Tutaj jest bar, gdzie można zjeść dobry obiad. Tutaj jest miejsce wspólnych spotkań, dom seniora. To jest po prostu takie serce osiedla.
23: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi, potocznie na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działalności.
12: Walne zgromadzenie, na którym omawiana będzie przyszłość Blaszaka, odbędzie się w najbliższą sobotę. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
10: Dziękuję. Mam przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
24: Faworyci wygrali mecze rozegrane minionej nocy w piłkarskich mistrzostwach świata. Francja pokonała Senegal 3-1 w meczu grupy i w drugim spotkaniu tej grupy Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. W grupie J Austria pokonała Jordanię 3-1, a broniąca tytułu Argentyna wygrała z Algierią 3-0. W tym spotkaniu wszystkie bramki zdobył Lionel Messi, dzięki czemu z dorobkiem 16 goli dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata. Do tej pory samodzielnie był w nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Daria Szczyrba i Angelika Gajer odchodzą z drużyny UKS-u Comerskon. Dla obu siatkarek to był już drugi pobyt w karierze w łódzkiej drużynie. Z informacji wynika, że zarówno przyjmująca, jak i rozgrywająca nadal będą występować w polskiej ekstraklasie, ale już w innych drużynach. UKS na razie ogłasza tylko, z kim się rozstaje. Na razie nie informuje o przedłużeniu kontraktów ani o nowych siatkarkach, chociaż to już jest połowa czerwca. Na razie wiadomo, że drużyny oprócz Szczyrby i Gary opuściły Mariana Brambilla, Tana Fajat, Wiktoria Kowalczyk i Weronika Centka-Tytianiec. Ale wszystko wskazuje na to, że to nie jest jeszcze koniec ubytków w składzie siatkarskiej drużyny UKS-u przed kolejnym sezonem. Kamil Szymura po roku spędzonym w Bełchatowie żegna się ze Skrą. Sezon miniony był jego 9 w rozgrywkach plus ligi. To już 5 siatkarz, który żegna się z bełchatowskim zespołem w tym sezonie. Wcześniej klub pożegnał się m.in. z Bartłomiejem Lemańskim, Danielem Kitigojem i Kajetanem Kubickim. Ale przynajmniej 8 siatkarzy na pewno w Skrze pozostaje na kolejny sezon. 19-letnia Julia Wysocka przeniesie się z VBW Gdynia do Łodzi, by w przyszłym sezonie reprezentować w Ekstraklasie koszykarek barwy Widzewa. Rozgrywająca zadebiutowała w Ekstraklasie koszykarek w minionym sezonie i pokazała się z dobrej strony. Jest także młodzieżową reprezentantką Polski. To 4. zawodniczka potwierdzona przez Widzew ze składu na przyszły sezon. Wcześniej klub przedłużył umowy z Natalią Chałupką i Martą Sawicką, a także pozyskał z Wisły rozgrywającą Zuzannę Krupę. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie bardzo ładny. W ciągu dnia niestety więcej chmur, ale nie będzie padać, chociaż deszcz gdzieniegdzie by się na pewno przydał, to podkreślamy. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni, a więc nieznacznie nam się ochłodziło. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni, jakość powietrza bardzo dobra, a na barometrze 994 hektopaskale. Patrycja Wojsznic, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy i witamy serdecznie Monikę Borysow-Dudowicz, która
2: pojawiła
1: się w
2: studiu.
1: Dzień dobry.
2: Witam
1: dzień
2: gorąco.
1: Dobry, dzień dobry.
2: Gorąco się zrobiło. Zrobi za chwilę, prawda?
1: Tak, ma być cieplej i trzy dni wiosny jeszcze zostały.
2: Jeszcze tylko, tak?
1: Tak, jeszcze.
2: A
1: tak,
2: potem
1: możemy
2: już
1: odliczać. A potem już
2: zima,
1: lato. Tak jest, lato. Dobrego dnia pani życzę.
2: Dziękuję.
1: I do usłyszenia. Do wszystkiego
2: usłyszenia.
1: Dobrego.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

Ania Rusowicz w Radiu Łódź. 14 minut po godzinie 9, czyli chyba poszła sobie pani jesień, nie da się tego nie zauważyć. I jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, tak przed nami lato w pogodzie. O tym mówiliśmy z Marcinem Pośpiechem przed chwilą i tutaj znowu ze skrajności w skrajność, ponieważ proszę pamiętać, że za chwilę będzie ciepło, ciepło, a my akurat będziemy biegać w jubileuszowym wydaniu. Aż sprawdzę, jaka pogoda w niedzielę, będzie bardzo ciepło, także gorąca atmosfera będzie gwarantowana w przypadku historii pod tytułem 5 do setki. Zapraszamy. Będziemy jeszcze o tym wydarzeniu Państwu przypominać. Do biegu gotowi start. My zaczynamy przedpołudniowe spotkanie. Jeżeli ktoś rzutem na taśmę chciałby wybrać się jeszcze do teatru w tym sezonie, to też będzie taka możliwość. A biorąc pod uwagę tytuł musicalowej opowieści, na którą będę mogła dzisiaj zaprosić, to mogę śmiało powiedzieć, cieszę się strasznie.

19 minut po godzinie 9. Ja jeszcze przed południem opowiem o zadaniu specjalnym, które dzisiaj w związku z pewną straszną historią. Tutaj wiem, nie było widać, ale mrugnęłam okiem. Będę mieć dla Państwa dzisiaj takie zadanie właśnie. Jak mija środa? Oceny już wystawione? Czy jeszcze w szkole ostatnie pytania w stylu, proszę Pani, czy mam szansę na czwórkę? Skąd my to znamy? Skąd ja to znam? A swoją drogą ciekawe, dlaczego akurat o czwórce pomyślałam. To też daje do myślenia. Jak mija Państwu środa i kto się cieszy z tego, że pogoda w końcu się zmieniła? Czekam na wieści. Studio @radiolodz.pl.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Radio nocą.
3: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do dzisiejszego Radia Nocą Tischner Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
6: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: Za nami już 9.30, a w magazynie Masz Głos już za kilka minut o projektach Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja, Ty, My oraz Fundacji Piotrkowska 17. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Warzechy.

0: 25 minut zostało do 10. Masz głos.
1: Małgorzata Warzecha, witam pięknie. Tomasz Musielski, prezes zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Jatymy. Panie prezesie, widzę, że sporo projektów, i to takich dosyć mocnych, jest w realizacji. Chciałam się o to zapytać. Przede wszystkim, co najbardziej w tej chwili zajmuje pracowników stowarzyszenia?
2: Witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście dużo się dzieje, ale też staramy się trochę uporządkować to, co robimy, bo to jest chyba takie najważniejsze, żeby trochę odnaleźć jakby sens swojego istnienia, tego, że już istniejemy 20 lat, to co jakiś czas mamy takie właśnie zatrzymanie się i zweryfikowanie, co działa i co nie działa. I rzeczywiście w tym momencie jesteśmy na takim etapie, gdzie zastanawiam się, które programy dalej powinny być kontynuowane w naszej organizacji, a z których no niekoniecznie należałoby dalej trwać i niekoniecznie przynoszą takie rezultaty, jakie my chcemy. I to jest, wydaje mi się, taki właśnie kluczowy moment, w którym jesteśmy na dzisiaj, dlatego że jest ten etap, kiedy z jednej strony kończą się projekty i za chwilę będziemy aplikować o kolejne środki, czyli mamy projekty w głównej mierze związane z aktywizacją zawodową do końca tego roku.
1: Bo to w ogóle było założenie fundacji, aktywizacja zawodowa,
2: tak, aktywizacja
1: osób
2: zawodowa,
1: wykluczonych.
2: Tak, zagrożone jakby wykluczeniem społecznym, to jest takie słowo, którego ja nie lubię, zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego że to trochę tak stygmatyzuje takie stwierdzenia, czy osób, które z różnych powodów mają problem, żeby wejść na rynek pracy. Z różnych powodów, tak? Bo mogą być to osoby, które ze względu na to, że, nie wiem, opiekowały się dzieckiem przez wiele, wiele lat i wypadły z tego rynku pracy i potrzebują ten pierwszy etap, żeby na ten rynek wejść. Mogą być to osoby z niepełnosprawnościami, które ze względu na swoją niepełnosprawność albo ze względu na sytuację społeczną, bo też może być tak, że osoba miała przez cały czas wmawiane, że nie nadaje się do pracy, tak? I ona wtedy tej pracy w ogóle nie poszła. Albo w ogóle nie podjęła w ogóle aktywizacji takiej zawodowej, albo po prostu nie ukończyła szkoły. W związku z tym te powody dotyczące wejścia na rynek pracy mogą być, znaczy nie wejścia na rynek pracy, mogą być różne. I może być to też spowodowane chorobą, która no taką osobę na wiele na przykład miesięcy, czy nieraz na wiele lat, w ogóle aktywną zawodową, albo osobę, która na przykład była osobą młodą, skończyła studia. Mamy też na przykład taką panią, która ma 20 parę lat i skończyła medycynę i wydawałoby się, że będzie po prostu świetnym lekarzem. I okazało się, że zachorowała psychicznie i ta choroba psychiczna spowodowała, że całkowicie jakby z tego zawodu wypadła, tak? I z jednej strony ten szok.
1: I też należy jej pomóc.
2: I też należy jakby dostosować tą aktywizację zawodową do indywidualnych potrzeb. Dlatego, że każdy z nas jest inny i musimy projekty dostosowywać do indywidualnych potrzeb danej osoby. Wsparcie zawodowe musi być dostosowane do danej osoby, czyli trochę czyta na miarę. Czyli musi być tak zwany program aktywizacyjny, czyli program, obojętnie jak go nazwiemy, czy to będzie indywidualny program pomocy, czy to będzie indywidualny program wsparcia, czy to będzie jakiś kontrakt socjalny, bez różnicy. On musi być dostosowany do tej osoby. I to jest jakby bardzo ważne, dlatego że każda z osób, która jest u nas w stowarzyszeniu, a na dzień dzisiejszy mamy około tam 230 osób zatrudnionych, a więc to jest dość dużo osób w różnych aspektach. Mówię zatrudnione też osoby z niepełnosprawnościami, które u nas pracują w zakładach aktywności zawodowej. To wsparcie musi być indywidualne. I o tym jakby trochę mówię, że my jako stowarzyszenie z jednej strony staramy się zadbać o to, żeby te programy były celowane do osoby, ale z drugiej strony, żeby one nie opierały się tylko na pieniądzach publicznych. To jest kolejne nasze takie wyzwanie, żeby one nie były uwarunkowane tylko od grantów i dotacji. Dlatego, że jeżeli jesteśmy uwarunkowani tylko od grantów i dotacji, to w pewnym momencie, kiedy jest przestój albo kiedy na przykład nie ma ogłoszonego konkursu, to my mamy problem, żeby dalej kontynuować jakby działania. Dlatego otwieramy tak zwane przedsiębiorstwa społeczne, dlatego otwieramy pewne inicjatywy, jakby działania, które mają nam pomóc, żeby wzmocnić siłę organizacji, która się nie opiera tylko na grantach i dotacjach, ale też opiera się na środkach z rynku. I to wydaje mi się, że to jest dość istotne i takie wyzwanie, które nas czeka na przyszłe lata.
1: Ja myślę, że jednym również z istotnych obszarów działań Stowarzyszenia Jatymy jest to, że obejmujecie swoim zasięgiem nie tylko miasto Łódź, ale także wybrane miejsca w regionie.
2: Tak, jesteśmy w Brzezinach, w Sochaczewie, w Skierniewicach, w Łęczycy, w Łowiczu, czyli mamy nasze jednostki w wielu miastach, no większych, mniejszych. Indywidualne problemy człowieka są takie same, tak? One mogą być oczywiście, uwarunkowanie może być trochę inne, bo wiadomo, że w małym mieście nie będzie takiego wsparcia jak w Łodzi, tak? Nie będzie takiego wsparcia typu, nie wiem, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawności, wsparcia dotyczącej opieki sąsiedzkiej czy opieki, która jest potrzebna, ona będzie oczywiście inna, natomiast sam problem związany z brakiem aktywizacji zawodowej będzie taki sam. Natomiast oczywiście dostosowanie się do pewnych warunków lokalnych jest oczywiście trudniejsze w małym miasteczku, czy w ogóle na wsi, tak? Bo są takie miejsca, które dla mnie to był szok, że na przykład w województwie łódzkim są miejsca, gdzie nie można dojechać do pracy, tak? Bo mi się wydawało, że...
1: Bo nie ma czym.
2: Bo nie ma czym. W ogóle dla mnie to był w ogóle szok, bo mi się wydawało, że rzeczywiście gdzieś pod Karpacie, gdzieś, nie wiem, Lubuskie może, gdzieś jakieś na zasadzie takie, ale nie w województwie łódzkim, tak? Że
1: natomiast, że są miejscowości,
2: które nie mają, które nie mają, tak, nie mają jakby transportu, tak? I to jest jakby problem. No, są też osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność są zamknięte na przykład w domach, tak? I to jest większy problem, że ten problem jest taki, że ta osoba nie może w ogóle wyjść z domu. Też wiemy dokładnie, że ta aktywizacja zawodowa, jeżeli mówimy o pracy, to najpierw musimy uporządkować to funkcjonowanie samego człowieka, tak? Bo jeżeli człowiek ma jakby problem z samym jakby funkcjonowaniem, samym tym, żeby wstać, samym jakby zadbaniem o siebie, uwierzenie we własne siły, tak? To bardzo będzie mu ciężko w ogóle utrzymać się pracy. To...
1: No i tak, i czasami też jest potrzebny, właśnie nie wiem, jak to wygląda w takich konkretnych przypadkach, ale potrzebny jest jakiś opiekun dla takiej osoby, czy to
2: tak,
1: są...
2: Potrzebny jest na przykład asystent osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli jest osoba z niepełnosprawnościami, ona potrzebujemy się, znaczy nie każda osoba, tak, bo to też, też przestrzegam przed takimi stwierdzeniami, żeby wrzucać osoby z niepełnosprawnościami do jednego worka. I ja też przestrzegam przed sytuacją taką, że mówimy, a osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Te osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są też różne. Jeżeli mówimy o niepełnosprawności, to ona jest też tak bardzo szeroka, że trzeba też indywidualnie na to spojrzeć. Jedna osoba oczywiście potrzebuje asystenta, druga osoba potrzebuje doradcy zawodowego, a trzecia osoba potrzebuje w ogóle, żeby ktoś z nią porozmawiał, tak? Tylko żeby ktoś z nią porozmawiał. Ona nie potrzebuje jakiegoś specjalisty, nawet potrzebuje sąsiada, który przyjdzie i po prostu z nią porozmawia. Rzeczywiście ta sytuacja dotycząca jakby rynku pracy i dotycząca organizacji pozarządowych, które są też różne, tak? Bo są jakby organizacje takie jak moja, gdzie rzeczywiście mamy dość dużo osób, które pracują, jesteśmy pracodawcą, bo to jest też, jesteśmy odpowiedzialni za swoich pracowników, ale są też takie organizacje, które pracują tylko na wolontariacie, na zasadzie dobrych serc, gdzie ludzie chcą jakby pomóc i którzy realizują fajne, małe, czy nawet też, ja mówię, małe w kontekście jakby środków finansowych, chociaż wielkie, jeżeli chodzi o serce, projekty, nie? Bo to jest sytuacja taka, że żeby zebrać na przykład w kilka osób i chcieć na przykład pomóc drugiej osobie bezinteresownie, bez w ogóle funkcjonowania, to jest wielki też wyczyn, bo często te osoby pracują i w takich organizacjach funkcjonują.
1: Tak, tym bardziej, jeżeli to nie jest taka hura akcja na raz, prawda, tylko wymaga pewnych konsekwencji. Tu bym chciała się jeszcze zapytać
2: o... Przerwę, aha, bo tak, to jest tak. Też istotne, bo może być hura akcja na raz, czyli że robimy na przykład Wigilię, albo robimy na przykład inną imprezę internet, tak? I to jest jakby hura akcja na raz. I ona jest też super. Tak? Że na przykład zbieramy się na przykład jakieś środki, robimy paczki i rozdajemy te paczki. Super. Natomiast jeżeli mówimy już o stałej pomocy dla osoby na przykład z niepełnosprawnościami, to nie da się zbudować ośrodka wsparcia na przykład, albo nie da się zbudować jakichś działań, tylko dom dziennego pobytu i prowadzić to tylko przez rok, tak? Bo nie można później powiedzieć tym ludziom, ale teraz jakby koniec,
1: tak,
2: dziękujemy, więc tak by to,
1: idziemy,
2: to
1: indziej, tak.
2: Ta sytuacja. Mhm.
1: To jeszcze na koniec zapytam o Fundację Piotrkowska 17, z którą także jest pan związany. Co tam się dzieje, co słychać?
2: Znaczy Piotrkowska 17 jest to przedsiębiorstwo społeczne. Udziałowcem jest Łódzki Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami. Łódzki Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami jest to organizacja pozarządowa, która zrzesza organizacje z województwa łódzkiego, które właśnie pomagają osobom z niepełnosprawnościami. I na Piotrkowskiej 17 jest kawiarnia, są też zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami,
1: które obsługują.
2: Jest galeria twórczości. Został teraz stworzony w ogóle zespół, taki zespół muzyczny, który składa się właśnie z osób z niepełnosprawnościami i z profesjonalnych artystów. Z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest bardzo fajny zespół, który już zaczyna koncertować, już zaczyna rzeczywiście wychodzić poza galerię. To jest takie właśnie miejsce z jednej strony przyjazne dla mieszkańców województwa łódzkiego, ale też przyjazne dla organizacji pozarządowych, dlatego że organizacje pozarządowe, czy artyści, czy osoby, które chcą tam zorganizować swój wernisaż, spotkanie, zawsze są mile widziani i mogą takie wydarzenia tam zorganizować.
1: Mają tam swoje miejsce przy Piotrkowskiej 17. Tomasz Musielski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Jatymy. Małgorzata Warzecha, dziękujemy dziś pięknie.
2: Bardzo dziękujemy.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. To pora wrócić do dzisiejszego pytania, jak środa już mija. Od pani Teresy między innymi wiadomość. Środa, co prawda, dopiero się rozpoczęła, ale zapowiada się wspaniale. Pogoda postanowiła, że będzie po stronie lata nareszcie. Za chwilę wakacje, dziatwa domowa już spokojna, co znacząco wpływa na ogólną sytuację rodzinną. Wszyscy zdali, przeszli dalej. Bardzo dobra wiadomość. Uff, gratulacje. Nie było łatwo, nie było to oczywiste. Teraz przestawiamy rodzinny rozkład dnia na tryb wakacyjny. Pies przyjął domowe rewolucje ze zrozumieniem i zadowoleniem. W końcu nie pierwsze jego wakacje i wie, że na tym też skorzysta. Dzisiaj robimy przegląd sprzętu biwakowego. Zaraz po audycji oczywiście, czyli szykuje się między innymi właśnie taka rewolucja. Pozdrawiam bardzo serdecznie, czyli jesteśmy na chwilę przed wakacjami, chociaż te wakacje w głowie już chyba i po głowie krążą. Studio @radiowodz.pl, można przesłać przemyślenia na temat środy i nie tylko. To jest też ciekawa historia, czy planują już Państwo wakacje, czy już wszystko jasne, czy dopiero gdzieś tam jakieś początki pewnych historii w głowie się pojawiają. Oto jest pytanie. Studio @radiowodz.pl.

0: Reklama.
1: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
4: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do teatru komedii impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do teatru komedii impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
9: Strajk w ZUS. Pracownicy domagają się lepszych warunków pracy i płacy. Wyjechała na wakacje i zostawiła psy bez opieki. Sąd wydał wyrok. Policyjna interwencja w Berlinie. Działacze ruchu obrony granic w kajdankach. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Strajk pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Od godziny 8 trwa strajk pracowników ZUS. Oznacza to częściowe problemy dla osób chcących coś załatwić w urzędzie. Przed ZUS-em w Centrum Łodzi jest reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. Powiedz, czego domagają się pracownicy.
10: Pracownicy domagają się podwyżki o 1200 zł brutto. Ostatnia propozycja, jaką otrzymali, to 220 zł brutto i jednorazowa nagroda w wysokości 4000 zł. Ich zdaniem jest to zdecydowanie za mało, dlatego pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi przy ulicy Zamenhofa zebrało się kilkaset osób. Na banerach widzę tutaj takie hasła jak obsługujemy miliony za grosze, czy ciężka praca, a marna wypłata.
9: Bardzo dziękuję. Strajk powinien się zaraz zakończyć, a pracownicy ZUS wrócą na swoje stanowiska pracy. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Na taką karę skazał Sąd Rejonowy w Zgierzu 23-latkę z gminy Aleksandrów Łódzki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka nie przeżyła. Drugiego psa udało się uratować. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
11: Sąd Rejonowy w Zgierzu stwierdził, że 23-letnia Anna K. owszem jest winna znęcaniu się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ale nie robiła tego dla żartu, czy też czerpiąc przyjemność z krzywdzenia tych psów, a za popełniony przez nią czyn prawo przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Półtora roku więzienia mieści się w tym zakresie.
12: Ja jako autor aktu oskarżenia nie zgadzam się z tą argumentacją.
11: Mówi prokurator Hubert Wrzabiak i dodaje, że rozważa odwołanie się od wyroku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: 23-latka ma też 12-letni zakaz posiadania zwierząt. Sąd orzekł również, że ma wpłacić 8 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia Animal SOS.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Interwencja niemieckiej policji wobec działaczy Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Wśród zatrzymanych Robert Bąkiewicz, jego i innych członków Ruchu Obrony Granic niemiecka policja skuła kajdankami, kiedy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. To kolejna prowokacja Bąkiewicza. Tak wydarzenia w Berlinie z udziałem prawicowego polityka ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Tutaj nie liczy się pamięć o ofiarach, mówił w Polskim Radiu 24.
0: No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
9: Jak wynika z komunikatu niemieckiej policji, gdy grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika, służby przeprowadziły 6 interwencji ograniczających swobodę poruszania się. Ponieważ doszło przy tym do oporu, służby zastosowały również środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. Na sprawę zareagował polski konsul w Berlinie, ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Ważna zmiana dla pasażerów MPK Łódź. W największej polskiej aplikacji transportowej można już zobaczyć lokalizację i realny czas przyjazdu autobusu lub tramwaju. Dzięki temu łodzianie i turyści mogą łatwiej i lepiej planować podróże. Łódź jako jedno z pierwszych miast wprowadziła lokalizatory w pojazdach komunikacji miejskiej i jako jedna z ostatnich metropolii dołącza do grona miejscowości, w których w aplikacji Jak Dojadę sprawdzimy rzeczywistą lokalizację pojazdu, na który czekamy. W ostatnim rankingu jakdojadę.pl MPK Łódź zostało ocenione najgorzej w zestawieniu miejskich przewoźników w stolicy. Województw. Dzięki inteligentnemu planowaniu podróży czas przejazdu może się skrócić nawet o 1/3. Policjanci ruchu drogowego walczą o tytuł najlepszego. Ogólnopolski konkurs w tym roku odbywa się w województwie łódzkim, a zaczął się wczoraj w Sieradzu. Kluczem do sukcesu jest wszechstronność, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Michał Gogolewski.
13: W czwartek konkurencje samochodowe. Oprócz tego jeszcze policjanci będą konkurowali w szeregu innych dyscyplinach.
14: Przyjeżdżając na ten konkurs, nie można być najlepszym tylko w jednej konkurencji. Trzeba być wszechstronnym, czy to z testu wiedzy, czy z techniki kierowania pojazdami, czy też z udzielania pierwszej pomocy.
9: Dodaje jeden z zawodników, który przyjechał z Dolnego Śląska. Najlepszych policjantów ruchu drogowego poznamy w piątek. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
8: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Na termometrach teraz 16 stopni w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, ponieważ jutro do 24 stopni, a potem lato. Ciśnienie 995 hektopaskali.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 10:00. Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis od nas przedpołudniowe. Dzień dobry, a ja za chwilę wrócę do pewnego tematu i tutaj powtórzę. Tak, cieszę się strasznie.

10 minut po godzinie 10. Czy to już teraz? Chyba tak. Dla miłośników teatru, a przede wszystkim musicalowych historii nie lada gratka, czyli zaproszenie na Drakulę do Teatru Muzycznego. 26 czerwca o godzinie 18.30 będzie można wybrać się do teatru razem z osobą towarzyszącą. Cieszę się jak strasznie. I tutaj dookoła tego strachu trochę pokrążymy. Będzie zadanie specjalne, tak jak obiecałam jeszcze przed 10. Opowieści z dreszczykiem, mrożące krew w żyłach. Strach ma wielkie oczy, wiadomo. Straszne historie z lekkim przymrużeniem oka z czasów dzieciństwa, to ja poproszę o wybranie postaci, która od zawsze działała na Państwa wyobraźnię. Najbardziej przerażający bohater, o którym lepiej w czasach dzieciństwa było nie myśleć. Dlaczego wzbudzał strach? Opowieść, właśnie na taką opowieść czekam. studio@radiolodz.pl. Najciekawsza historia zostanie nagrodzona.

przygotowane opowieści z Dreszczykiem dzisiaj. Czy była taka postać, która od zawsze działała na Państwa wyobraźnię? Najbardziej przerażający bohater, o którym lepiej w czasach dzieciństwa było nie myśleć, nie mówić. Dlaczego wzbudzał strach? O, to jest pytanie. Na takie historie czekam. Najciekawsza odpowiedź naszym zdaniem zostanie nagrodzona. Studio@radiolodz.pl. Jeszcze przez chwilę. Czekamy. Chcę!

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: 29 minut po godzinie 10, a jeszcze przed 11 wyłoniony zostanie ten straszny i ciekawy bohater, to mogę obiecać. Ale zanim wieści w tej sprawie, najpierw w Radiu Łódź magazyn Świat Mediów bez tajemnic. Za kilka minut dopytamy, czy można dziś tak w ogóle funkcjonować bez obecności online. Na ten temat będzie dziś rozmawiać Joanna Karp.

0: 20 minut zostało do 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp. Dzisiaj ze mną jest Julka Hatys, przede wszystkim aktorka, ale dzisiaj mam nadzieję, że Julka się trochę odkryje i odkryjemy tę mniej znaną stronę Julki. Ty masz bardzo dużo wyzwań, plany filmowe, przede wszystkim serial, ale do tego dubbingi. I jak ważny jest dla ciebie ten świat internetu, ta przestrzeń?
3: On jest dla mnie trudny. Nie zgadzam się z nim, ale go rozumiem. Co jest już plus, bo kiedyś go nie rozumiałam i uważałam, że jest trudny, a teraz go rozumiem, akceptuję pewne działania, które są z tym związane. Wiem, że świat internetu jest potrzebny, jest nieodzowny, żeby też w dzisiejszych czasach pchać swoją drogę zawodową dalej. Też udowadniają właśnie ludzie z różnych zawodów, że da się być i w social mediach, i być aktorem, i być aktorem, i być w social mediach, tudzież być tancerzem, i być aktorem, i jeszcze być w social mediach, a modelką i social... To wiesz, to wszystko... Zaczęło się łączyć ładnie, płynnie przechodzić. Te światy tak się jakoś ładnie komponują, mam wrażenie, że te współprace, które wynikają z tego, że jesteśmy właśnie w tej przestrzeni internetowej, po prostu dobrze działają, dobrze wyglądają i niesamowite jest to, że tak się łączy i dobiera różnych ludzi do danych na przykład współprac. I dla mnie, przez to, że tego doświadczam, jest to świetne, że tak agencje PR-owe, klienci właśnie robią takie zgrane grupy, zespoły do promocji, do reklamowania różnych rzeczy.
2: A do ciebie zgłaszają się z czym? Wiesz, jakie to są formy współpracy?
3: Wiesz co, na szczęście trafiły mi się takie współprace, które są głównie lifestyle'owe, dotykające suplementacji i sportu. Mhm. Kina.
2: Czyli takich naprawdę twoich przestrzeni.
3: Kosmetyków. Tak. Dlatego mówię, że to jest też niesamowite dla mnie, że idealnie to się zgrywa. Ja się bardzo cieszę, jak jesteśmy w stanie przenosić połączenie, nie wiem, współpracy, gdzie jest jakiś tam do pokazania twój dzień, czy jakieś właśnie sportowe akcje i połączyć to z tą przestrzenią filmową, ponieważ też tak to prezentujemy, my jako nasz team, nie? Że po prostu bardzo lubię sposób, w jaki to jest wszystko realizowane od strony technicznej przez naszą ekipę, przez nasz management, bo to po prostu dla mnie wygląda, te ujęcia wszystkie, jakbyśmy trochę takie robili mikrofilmy, mówiąc nieskromnie, ale no tak jest. Ale dzięki temu też marki chcą tego, pozwalają na to, żeby właśnie to oko było takie no inne. Z drugiej strony też jest ta warstwa naturalna, żeby nie przeginać i ja za tym jestem totalnie. Wiadomo, super jest się czasem ubrać sexy, elegancko, umalować, uczesać, ale jak jesteśmy w tej przestrzeni właśnie naturalnej, to też masz zupełnie inny przekaz. No i też to, że jesteś tą wersją siebie przed i wersja siebie po. Uwielbiam to, ten transfer, który nieraz pokazuję swoim obserwatorom. No i też w ogóle ludziom jest bliżej do, teraz mam wrażenie, do nas naturalnych, do nas prawdziwych, do nas rzeczywistych, bez właśnie pudru, szminki i rzęs. Myślę, że to jest teraz dużą siłą, że trochę trzeba uważać, bo dlaczego jest trudny świat internetu? Bo on się permanentnie zmienia. W sekundę algorytmy, których w ogóle... Nikt nie jest w stanie przewidzieć, no bo na tym polega algorytm, nie? Że on po prostu dzisiaj funkcjonuje tak, jutro tak. To jest dla mnie jakaś taka machina smutna, bo jej nie rozumiem i z nią cały czas walczę, ale chyba też muszę przestać walczyć, bo nie ma to sensu, tylko się denerwuję.
2: Myślę o tym, co powiedziałaś, że to wszystko się zmienia i że teraz te nawet współprace to są takie mikrofilmy. Bo może faktycznie czasem taki zarzut to jest po pierwsze to, że jakaś influencerka może wszystko reklamować, a po drugie czasem to jest takie niewymagające, że tylko wrzucasz film. A też angażując się w to i mając z tego fan, no to pokazuje, że jesteś
3: ty. No ja lubię wprowadzać warstwę fabularną, zwłaszcza jeżeli na to jest przestrzeń, jeżeli marka też daje mi trochę wolną rękę. Wiadomo, mamy określone briefy, co ma zawierać, jak ma to mniej więcej być, ale możemy też coś dodać od siebie, jeżeli oni są na to otwarci, no to czemu nie robić małego kina, jeżeli to nam sprawia radość, a przez to też pokazuje część siebie. Nie jestem tylko człowiekiem od uśmiechania się i prezentacji produktu, tylko coś tam jeszcze za tym idzie i wydaje mi się, że o to w tym chodzi. Ważne jest co? Przekaz, jak to zawsze raperzy nawijali. Prosty przekaz.
4: Julka, czy ty nazwałabyś siebie influencerką?
3: Może trochę. Nie wiem też, gdzie ten zawód, bo działanie w przestrzeni internetowej to się ładnie nazywa. Twórca internetowy.
4: To brzmi poważnie.
3: No tak, więc po prostu jest już chyba taki zawód. Na pewno jestem twórcą internetowym, ale nie pełnoetatowym. Traktuję to bardziej jako dodatek hobby i właśnie ta przestrzeń, w której się na razie powoli ugaszczam. No bo wiadomo, są rzeczy, które kocham i które robię na co dzień i to mnie niesie. A to jest miły dodatek do życia, że też zrobisz też sobie coś innego.
4: A spotykacie hejt w internecie?
3: Chyba nie.
4: Oby tak zostało.
3: No, to jest miłe, ale na przestrzeni tych lat nie wchodzę w żadne jakieś takie, wiesz, afery, konflikty i tak dalej, więc w sumie hejt byłby za co? Za to, że jestem spoko? Czy jakbym miała hejt, jakbym zareagowała, też na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem, jakbym zareagowała, ale może bym to olała. Czasem się śmieję, jak ktoś tam coś napisze raz na pół roku, takiego dziwnego do mnie, ale to się raczej zaśmieje. Ale nie mam wylewu nienawiści, nie mam morza brzydkich słów o mnie, więc za to jestem na maksa wdzięczna. I też wiem, że są ludzie, którzy z takim uśmiechem, z radością obserwują mnie, przypatrują się no w ogóle mojemu życiu zawodowemu, tak? I też jaka jestem prywatnie. I czuję gdzieś to wsparcie ich. I miłe jest to, że gdzieś są ludzie, których faktycznie interesuje ja jako ja i że doceniają, czy właśnie to, że zobaczyli mnie w telewizji, w teatrze, czy usłyszeli mój głos w jakiejś produkcji, czy kinowej, czy streamingowej, czy telewizyjnej. To jest zawsze przekochane i każdy komentarz, jak tylko mogę, to odpiszę i jest siła w takich ludziach, że chce ci się.
4: I mamy wisienkę na torcie. Julka, dziękuję za rozmowę.
3: Ja dziękuję, było cudownie i słuchajcie Radio Łódź.

10 minut zostało do godziny 11:00. To teraz wyjaśni się pewna zagadka. Dla pani Elżbiety dzisiaj zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule. Ja przypomnę, że było zadanie specjalne. To były opowieści z dreszczykiem. U nas było tak, że mieszkaliśmy w dużym, wielopokoleniowym domu i cały straszył, bo było tam bardzo dużo miłości, ale mama zawsze już, kiedy naprawdę przeholowaliśmy, zdarzało się, mówiła, że na górze w schowku mieszka Baba Jaga. Ta Baba Jaga, której nikt nigdy nie widział do tej pory, przypomina mi się zawsze, kiedy zobaczę taką z dziećmi w Arlekinie. Aż podskoczę wtedy. Swoją drogą nigdy jej nie widzieliśmy, a działało, ponieważ dziecięca wyobraźnia nie zna granic i to było trochę straszne. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Przy okazji będzie jeszcze dzisiaj zadanie specjalne, ale to już po godzinie 11:00.

0: Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
2: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
8: Dzień dobry. Będzie nowy pakt wojskowy Polski z Niemcami, ale Warszawa odmówiła jednego ważnego zapisu. Uwaga kierowcy, będą kolejne utrudnienia w Piotrkowie. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o akcji Wakacje z wojskami w Łódzkiem. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Będzie nowy pakt wojskowy z Niemcami, podpiszą go dziś ministrowie obrony Polski i Niemiec. Są tam zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa. W umowie o współpracy nie będzie natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Przypomnijmy, 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa zawierała m.in. zapisy o znaczeniu stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy. To było nowe otwarcie, mówił o traktacie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
9: Stanęliśmy wobec siebie niepodległa Polska i zjednoczone Niemcy. Na fali zmian zapoczątkowanych przez Solidarność. Mogliśmy wtedy sami zdecydować o przyszłości. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nasze sąsiedztwo jest dobre, a współpraca ogólnie przyjazna.
8: Z kolei w Berlinie do polskich rąk wrócą dobra kultury zrabowane w trakcie II wojny światowej, czyli pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudemater Polonia.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Kierowcy w Piotrkowie Trybunalskim muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Od niedzieli całkowicie zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Roosevelta. Z kolei od czwartku zamknięty będzie fragment ulicy Wierzejskiej. Informacje dotyczące utrudnień zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
11: Przez prawie 3 tygodnie kierowcy nie będą mogli korzystać z przejazdu na ulicy Roosevelta i powinni wybierać inne trasy. Warto odpowiednio wcześniej zaplanować podróż, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Prace są częścią większego remontu linii kolejowej nr 1. Drugie zamknięcie rozpocznie się wcześniej, bo już w czwartek nieprzejezdny będzie fragment ulicy Wierzejskiej. Utrudnienia mają związek z odtwarzaniem nawierzchni jezdni po wcześniejszych robotach przy infrastrukturze podziemnej. Drogowcy ułożą tam nową warstwę jezdni oraz wykonają niezbędne prace wykończeniowe. Zgodnie z zapowiedziami zamknięcie potrwa maksymalnie 3 dni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: W obu rejonach mogą tworzyć się zatory, dlatego warto doliczyć dodatkowy czas na dojazd i zachować szczególną ostrożność. Iran dostaje obietnicę wartą 300 miliardów dolarów. Na mocy porozumienia z USA ma powstać prywatny fundusz inwestycyjny. Mechanizm ma być zachętą do finalnego porozumienia Teheranu z Waszyngtonem. Fundusz ma ruszyć dopiero po podpisaniu umowy i spełnieniu warunków przez Iran. Szczegóły zna Wojciech Cegierski.
12: Ponad połowa pieniędzy ma być już zadeklarowana przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, państw Zatoki Perskiej, Azji, Ameryki Południowej i Afryki. Fundusz nie ma być programem reparacji ani pieniędzmi rządowymi. Chodzi o inwestycje prywatne w energetykę, logistykę, przemysł i transport. Mechanizm ma dać obu stronom ekonomiczny powód, by domknąć finalny układ. Wcześniej Teheran miał zabiegać o 400 miliardów dolarów odszkodowania za zniszczenia wojenne, ale Waszyngton to odrzucił. Administracja USA wiąże fundusz z wykonaniem porozumienia przez Iran, w tym z ograniczeniem programu nuklearnego i kontrolami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
8: W piątek w szwajcarskim kurorcie ma zostać podpisane memorandum kończące wojnę USA z Iranem. Można zostać żołnierzem na prawie miesiąc. To dzięki trzeciej już edycji programu Wakacje z Wojskami. Osoby w wieku od 18 do 35 lat będą mogły wybrać jedną z blisko 90 jednostek. Wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
13: Na szkolących czekają zajęcia z podstaw taktyki wojskowej, survivalu, musztry oraz zajęcia strzeleckie. Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas szkolenia, a za udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w kwocie blisko 6,5 tysiąca złotych brutto.
8: Zajęcia odbędą się jeszcze w dwóch terminach, od 13 lipca do 8 sierpnia i 17 sierpnia do 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. W tej godzinie to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
7: A w prognozie pogody już teraz bardzo dobre wieści. Prawdziwe lato przed nami. Wszystkie znaki na ziemi, na niebie potwierdzają, że początek astronomicznego lata, czyli 21 dzień czerwca, będzie jaki? Upalny, ciepły. Jak dziś, do 22 stopni w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Wiatr słaby i umiarkowany. Sprawdzamy ciśnienie 995 hektopaskali.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 5 minut po godzinie 11, a skoro już tak sobie idziemy do lata piechotą, to kiedy początek astronomicznego lata właśnie? 21 czerwca o godzinie, proszę zapisać, 10.26. Będziemy mogli powiedzieć dzień dobry, lato. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis, realizująca program. Wspólnie pozdrawiamy, czekamy na lato, ale najpierw zajrzy do nas Anna Groblińska.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A ja już wiem, że Anna Groblińska dzisiaj bardzo uważnie wsłuchiwała się w opowieści z dreszczykiem w porze przedpołudniowej. Aniu, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Różne dzisiaj propozycje.
2: No tak, różne. Monika powiedziała, Aniu, ja nawet nie patrzę w twoją stronę, gdyż ja tutaj przybyłam specjalnie z przygotowanym dla Moniki wydrukiem fotografii Igora Omuleckiego.
0: To był prezent, tak?
2: To miało być, nie no, takie wiesz, poglądowe, materiał poglądowy, ale ponieważ znajdują się tutaj eksponaty w postaci szczurów i myszy ustawionych niczym w auli przed nietoperzem, który występuje
0: ex cathedra.
2: Tak, bardzo ciekawa historia, ale Monika nie chce przyglądać się zdjęciu. Ja dzisiaj otwarcie wystawy Igora Omuleckiego w Galerii Chimera w Łodzi, czyli przy Wólczańskiej 31, to w ramach programu Miasto Fotofestiwalu. Fotofestiwal startuje jutro, ale już od dawna mnóstwo w związku z tym festiwalem międzynarodowym fotografii w Łodzi się dzieje, a wernisaż w Galerii Chimera dzisiaj o godzinie 19. Interesuje mnie to, co śmieszy, przeraża, zastanawia i powraca pod postacią klisz, powtórzeń oraz znajomych wizualnych schematów, deklaruje autor fotografii. A ja przypomnę, że również w ramach festiwalu w drugim miejscu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, czyli w Remedium, z tych miejsc kilka, czynna jest wystawa Izabeli Łapińskiej, American Beauty. I to jest też w ramach fotofestiwalu. Polecamy bardzo serdecznie obie wystawy. Tak zaczęłyśmy od rzeczy, która wzbudziła w nas obu emocje.
0: Ogromne, ale muszę przyznać się do tego, że zerknęłam jeszcze raz i można się do tego przyzwyczaić. Coś w tym jest rzeczywiście.
2: Bardzo interesująca praca. Tak, a relacja między człowiekiem a zwierzętami. Zwierzęta to jest jeden z ważnych motywów tegorocznego fotofestiwalu. Natomiast wiadomość dnia to pewnie jest taka, że King of Leon
0: dzisiaj. Oczywiście, że
2: Atlas
0: tak. Będą korki.
2: Tak, jeden z najważniejszych zespołów XXI wieku powrócił do Polski. Dzisiaj właśnie koncert w Atlas Arenie i to będzie pierwszy koncert tej grupy w naszym mieście. Akurat polecamy oczywiście bardzo serdecznie nie tylko fanom Kings of Leon. No i teraz też bardzo ważne wydarzenie muzyczne, chociaż kameralne, mianowicie Łobaszewska Intymnie. Dzisiaj w łódzkiej przystani artystycznej Keja Grażyna Łobaszewska wystąpi po raz pierwszy od dawna w takim właśnie kameralnym wydaniu z towarzyszeniem pianisty i będzie śpiewać swoje największe przeboje, Czas nas uczy pogody, Brzydcy, Gdybyś i inne bardzo piękne pieśni. Pierwsza dama polskiej piosenki, mówią organizatorzy, ale wiele wykonawczyń współczesnych polskich pretenduje do
0: chociaż
2: tego
0: z pewnością
2: tytułu,
0: wyjątkowa.
2: Bo u nas była też inna dama niedawno polskiej
0: oczywiście
2: piosenki, pierwsza, czyli Krystyna Prońko. Niedawno mówiliśmy o wielkim święcie Maryli Rodowicz, wcześniej Ireny Santor, prawda? Mamy trochę tych pierwszych dam. W
0: i każdym pięknych razie, głosów.
2: Tak, w każdym razie dzisiaj Grażyna Łobaszewska w łódzkiej przystani artystycznej Keja o godzinie 19. I może jeszcze powiedzmy spośród wydarzeń, wybierzmy jeszcze Ojczyznę. To jest film, który można przedpremierowo zobaczyć dzisiaj w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej i spotkać się z Ewą Puszczyńską, znakomitą producentką filmów nagradzanych. Natomiast Ojczyzna opowiada o relacji między Tomaszem Manem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny, kiedy to ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym autem przez zrujnowane Niemcy. O godzinie 19 to wydarzenie w NCKF-ie, czyli w łódzkim EC1.
0: Pięknie dziękujemy za te podpowiedzi. Anna Groblińska.

Kasia Lins w Radiu Ucia. My już możemy zdradzić, właściwie dla niektórych przypomnieć, że to właśnie ta artystka, ta obywatelka, trzykrotna laureatka tegorocznych Fryderyków, zainauguruje tegoroczną edycję Sound Edit. O tym będziemy jeszcze opowiadać, to za chwilę jeszcze, bo to już jesienny czas. Najpierw upominek z myślą o lecie właśnie, bo letnie klimaty dzisiaj przede wszystkim to będzie zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka. Z jakich powodów najbardziej czekają Państwo na lato? Jestem ciekawa, jakie to będą historie, opowieści. studio@radiouci.pl. Najciekawsza historia naszym zdaniem zostanie nagrodzona. Raz jeszcze przypomnę, czeka dwuosobowe, długoterminowe zaproszenie na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Kamila Maćkowiaka. To zaproszenie jest ważne do 2 września 2026 roku.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
10: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
11: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
17: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków, ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
18: Za nami już godzina 11.30, a my za chwilę dowiemy się, na jaki temat dzisiaj będzie można dyskutować tuż po godzinie 12.

0: 27 minut zostało do godziny 12, tuż po 12 program. To jest temat i w związku z tym w studiu Iza Berkowska.
1: Prawda? Jakie kosmiczne wejście.
0: Można powiedzieć,
1: dzisiaj, że
0: wylądowałaś, tak?
2: Jesteś z nami.
1: Jestem, jestem. Proszę Państwa, Departament Obrony USA opublikował już trzecią część dokumentów i filmów związanych z UFO. To jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który tłumaczy tę decyzję rosnącym zainteresowaniem Amerykanów pozaziemskimi formami życia. No oczywiście, jeżeli chodzi o Amerykanów, to wiara w istnienie tych obcych cywilizacji jest rzeczywiście powszechna, bo blisko połowa społeczeństwa wierzy, że kosmici się z nami kontaktują. Może dlatego właśnie tam tych doniesień medialnych usytuowano najwięcej. Oczywiście ja sobie tak pomyślałam, że tutaj są jeszcze, jest kilka stron medalu. Przede wszystkim Amerykanie rzeczywiście bardzo mocno w tą popkulturę są też, prawda, włączeni. Mamy tutaj całą serię filmów, łącznie z pewnie oglądanym przez ciebie również Archiwum X, prawda?
0: Oczywiście,
1: z Archiwum
0: X. No, nawet chciałam taką muzyczkę wprowadzić, wiesz, ale nie mogłam sobie przypomnieć, w jakiej tonacji to jest i tak dalej. Także
1: no
0: daruję
1: właśnie,
0: sobie.
1: No właśnie. No ale w miarę jak ta wiara w pozaziemskie cywilizacje staje się taka coraz bardziej powszechna, nie tylko wśród Amerykanów, to ten temat zaczyna też przyciągać uwagę naukowców. No a pytanie do Państwa też, czy ten temat interesuje także nas? Na ile temat takich pozaziemskich form życia jest dla nas w dalszym ciągu materiałem z filmów science fiction, a na ile zakładamy, że w kosmosie nie jesteśmy sami? Spróbujemy sobie to ustalić. Trochę naukowo, a trochę, mam nadzieję, Państwo też swoich przemyśleń nam podsuną.
0: A ponieważ z istotami pozaziemskimi jest tak, że one czasami dzwonią do domu, to tym domem będzie radio właśnie. Podajemy numery.
1: Go home.
0: Dokładnie. Coś w tym jest.
1: Tak. 42 678 78 78.
0: I ten drugi numer, Iza, jak to było?
1: 606-787-788,
0: tak,
1: albo mail.
0: studio@radiowucie.pl. Czekamy na Państwa opowieści, Państwa historie i wierzenia przede wszystkim.
1: I informacje, tak? Z kosmosu też, jak się uda, oczywiście. To oczywiście wszystko przemycimy.
0: To będziesz musiała wylądować ponownie tuż po godzinie 12, będziesz?
1: Będę,
0: to teraz
1: oczywiście.
0: Statek odlatuje.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja powiem tak, Olecie, pamiętamy, także do tego tematu wrócimy jeszcze przed południem w Radiu Łódź, ale najpierw inny wątek do omówienia, o szczegółach za chwilę. Weronika Skibińska.
1: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.
2: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
3: W ramach Zielonej Akademii EUDK wybraliśmy się wraz z uczestnikami warsztatów do Pasieki w Lipce, dowiedzieć się o ekologii i życiu pszczół. Zapraszam, Weronika Skibińska.
4: Dzień dobry, nazywam się Marzena Serafińska, jestem właścicielką Pasieki w Lipce. Tutaj jest miejsce, gdzie prowadzę warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. No i zajmuję się oczywiście samym pszczelarstwem, czyli prowadzę pasiekę, sprzedaję miody i inne produkty pszczele.
3: Jak to się stało, że powstało takie miejsce?
4: Z pasji do pszczół. Mąż bardzo dawno temu pokochał pszczoły i zajął się pszczelarstwem tak na poważnie, ale poza sezonem coś trzeba było robić. W związku z tym zaczął jeździć właśnie po przedszkolach, po szkołach. I tak z roku na rok tych klientów było coraz więcej. Klientów w sensie przedszkoli i szkół. Pewnego razu pani Ela, którą gorąco pozdrawiam, powiedziała mojemu mężowi: panie Darku, wszystko fajnie, ale może byłoby warto zobaczyć te pszczoły z bliska. Mąż przyjechał wtedy do domu i powiedział: Marzena, umówiłem wycieczkę na 15 maja, a to był 15 marzec. Co ty na to? No teraz to już chyba nie ma o co pytać. Tak też powstał pomysł przyjmowania tutaj również grup zorganizowanych.
3: Co chcecie pokazać właśnie w tym miejscu?
4: Dzieciom i dorosłym opowiadam o pszczołach, o życiu pszczół, o tym, jak są zorganizowane, jaki jest podział ról w rodzinie pszczelej i o tym, jak są ważne. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że 3/4 żywności zależy właśnie od pracy pszczół miodnych, bo rodzajów pszczół też jest dużo, ale to pszczoła miodna jest tą najważniejszą. I próbujemy właśnie to przekazywać już od najmłodszych lat.
3: Ten miód, który powstaje bezpośrednio ze pszczół, szczególnie właśnie z takich pasiek jak ta, ma specjalne właściwości. Jak rozpoznać, że to jest właśnie ten właściwy miód z pasieki, a niekoniecznie ten kupczy?
4: No cóż, dobry miód można poznać na pewno po tym, że się krystalizuje. Każdy miód musi się skrystalizować i jeśli taki miód jest, no to znaczy, że jest to dobry miód. U nas miody, które produkujemy, no to są i wielokwiatowe, oczywiście takie najbardziej popularne, ale też przewozimy pszczoły i mamy też miody odmianowe, takie jak akacjowy, rzepakowy, lipowy czy też gryczany. I każdy z tych miodów ma różne właściwości. Ale najważniejsze jest to, że każdy miód nas wzmocni, uodporni, da nam dużo energii i sił.
3: Czy obserwuje pani coś takiego, że klimat sam, na przykład bardzo gorące lata, bądź przeciwnie, wręcz deszczowe lata też mają wpływ na to, jak te pszczoły pracują?
4: No zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o upalne lata, to wpływa to na to, że kwiaty po prostu mniej nektarują, bo są przypalane bardziej i więcej jest czasami much na kwiatach niż pszczół. Tak to bywa. Deszczowe z kolei lata, jeżeli jest za dużo deszczu, to też niedobrze, bo pszczoły no, muszą pracować, a jeżeli deszcz pada, nie mogą wylatywać z ula, a potrzeby w ulu są. Jedna rodzina pszczela, to tak, żebyście mieli obraz, jak to wygląda, zjada w ciągu roku około 90 kg miodu, który musi sama wyprodukować i około 25 kg pyłku kwiatowego, które same muszą przynieść. Więc jeśli pogoda im nie sprzyja, to po prostu no, nie mają tego pokarmu chociażby dla siebie. Już nie wspomnę o tym, że potrzebujemy również my, ludzie, go trochę im zabrać.
3: To już tak na zakończenie, jak pani ocenia rolę pszczelarza?
4: Jest to rola na pewno bardzo odpowiedzialna, bo od nas zależy to, czy pszczoły będą zdrowe, czy będzie miał kto pracować na nasze życie. Przypomnijmy, że to jest, jej rolą jest zapylanie kwiatów. Miód jest tylko takim efektem dla nas ubocznym, więc im więcej zdrowych pszczół, tym będziemy mieli większą pewność, że życie na naszej planecie będzie trwało.
5: Monika Matusiewicz, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury. A cóż to jest za projekt? To działanie mobilizujące, zachęcające młodych ludzi z naszego województwa, ponieważ zaprosiliśmy 10 instytucji partnerskich z województwa, tak aby objąć zasięgiem całą mapę naszą, naszego województwa. Państwa. Młodzież, w zasadzie dzieci, młodzież w wieku szkolnym, 4., 5., 6. klasa, będą uczestniczyć w kilku zajęciach warsztatowych. Obecnie trwają warsztaty i spotkanie z środowiskiem, ze społecznością pszczół. Jesteśmy w Pasiece w Lipce. Dzieci mogą zobaczyć, poznać życie tych owadów, dowiedzieć się, jaki jest podział ról właśnie w tej społeczności, jak powstaje miód i jak bardzo ważne i cenne są zapylacze dla nas, nam potrzebne, niezbędne do funkcjonowania, do życia, do ochrony naszej bioróżnorodności tak naprawdę.
3: Jak bardzo ważne jest uczenie o tej ekologii młodzież?
5: Oczywiście temat ekologii niezwykle teraz taki intensywny, ważny, bieżący. My jako instytucja kultury bardzo chętnie chcemy włączać dzieci również do tych działań edukacyjnych ekologicznych.
6: Poszliśmy do pszczół. Pani nam pokazywała, jak one tam pracują.
7: Bardzo fajnie. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczół, co może się tam przydać jednak tak w życiu.
8: Ja uważam tak samo. Fajnie było zobaczyć taki na żywo plaster miodu z pszczołami.
5: Projekt Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury zakłada cykl różnych przedsięwzięć właśnie związanych z ekologią. Zaprosiliśmy partnerów, ośrodek działań edukacyjnych Źródła. Tam z kolei przygotowane działania warsztatowe, takie interdyscyplinarne, pozwolą zrozumieć, jak odpowiedzialnie każdego dnia podejmować decyzje. Oraz zaprosiliśmy Ogród Botaniczny Nasz Łódzki, pracownicy ogrodu spotkają się z uczestnikami naszego projektu i wspólnie przygotują domki dla owadów, zbudują takie, stworzą łąki kwietne, niezbędne dla zapylaczy, a w każdej miejscowości, która jest naszym partnerem, powstanie większy domek właśnie dla owadów.
2: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
1: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.

8 minut zostało do godziny 12 i można tak słuchać, prawda? Coś w tym jest. Czekamy na lato i wymieniamy powody, dla których właśnie na to lato czekamy. Pani Kamila ma już plan. Podróże, małe i duże, te z plecakiem, nie do końca sprecyzowane, zawsze trafione. Ciepłe wieczory, niekończące się dni, spotkania z przyjaciółmi, bardzo ważny powód i truskawki. Bez pamięci ubóstwiam lato. Czyli wiadomo, dla kogo dzisiaj dwuosobowe, długoterminowe zaproszenie na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Kamila Maćkowiaka. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji. A o godzinie 12, czyli już za moment, najważniejsze wiadomości. Radia Łódź.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest południe.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
11: Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie podejrzanej o zabicie trzech osób w wypadku. Za chwilę szczegóły. Czeka nas zmiana pogody, nadchodzą upały. Powiemy też o nowym basenie w Pabianicach. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu. Chodzi o odroczenie odbycia kary dla Agnieszki Z., która została skazana na 5 lat więzienia. Przypomnijmy, w 2021 roku auto kierowane przez 22-letnią, wtedy studentkę, zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły trzy osoby. Powodem odroczenia ma być zły stan zdrowia kobiety, mówi Paweł Jaszak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
12: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi zażalenie. Podniesiono w nim wskazane wyżej wątpliwości co do opinii biegłego, a ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
11: To już drugie odroczenie odbycia kary w przypadku tej sprawy. Za pierwszym razem sąd odroczył wykonanie kary, bo skazana musiała odbyć staż. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie osób starszych, mówi dr Aleksander Kania.
13: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
11: Doktor Aleksander Kania radzi, aby stopniowo przygotowywać się do nadchodzących upałów. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i ludzi aktywnie uprawiających sport. Uwaga kierowcy, policja kieruje ruchem na jednym z większych skrzyżowań w Łodzi. Tym razem jednak nie chodzi o utrudnienia, a o wyłonienie najlepszego policjanta ruchu drogowego w Polsce. Mundurowi ćwiczą kierowanie ruchem na skrzyżowaniu na Zdrowiu, a to nie jest łatwe zadanie, mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
14: Będąc tam na skrzyżowaniu, kiedy obok nas przejeżdżają samochody i to od nas zależy, czy w sposób bezpieczny pokonają to skrzyżowanie. To już naprawdę wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności, ale także refleksu, bo często trzeba reagować na nieprzewidywalne zachowania kierujących.
11: A jak zachować się, kiedy na skrzyżowaniu pojawia się mundurowy? O tym Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: Gdy policjant stoi przodem lub tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego. Zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Gdy policjant stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę można przyrównać do światła zielonego. Podobnie zachować muszą się piesi.
11: W tegorocznym konkursie bierze udział 34 policjantów, po dwóch najlepszych funkcjonariuszy ruchu drogowego z 17 garnizonów z całego kraju.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Coraz bliżej budowy nowego basenu w Pabianicach. Nowy kompleks basenowy ma powstać w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prace mają rozpocząć się w tym roku i mają potrwać około 2 lata. Istniejąca dotychczas pływalnia powstała w latach 70. Z roku na rok coraz trudniej ją utrzymać, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
15: Zakres życia dobiega końca i każda wizyta inspektorów w zakresie dopuszczenia go do dalszej eksploatacji powoduje nas odrzenie serca i przyspieszone bicie.
11: Ministerstwo Sportu nie rozpatrzyło jeszcze decyzji w sprawie przyznania funduszy na budowę basenu, które mogłyby pokryć połowę kosztów budowy. Miasto chce zrealizować inwestycje ze środków własnych i z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Strajk w ZUS-ie. W całej Polsce część pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych porzuciło swoje miejsca pracy, żeby wziąć udział w strajku ostrzegawczym. Czego dotyczą te protesty? O tym już teraz piszemy na stronie internetowej Radio Łódź i w naszej aplikacji mobilnej, a więcej na ten temat w wiadomościach Radio Łódź za godzinę. Zapraszam.
9: Ciepło, ciepło, gorąco będzie już wkrótce, ale najpierw w prognozie pogody o tym, co dziś. 22 stopnie to temperatura maksymalna dla województwa łódzkiego. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami duże, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian 995 hektopaskali, biometr mamy korzystny. Ostatnio pogoda nas nie rozpieszczała, ale przed nami przełom nastąpi w piątek, ponieważ wtedy rozpocznie się pierwsza tegoroczna fala upału. Pięć minut po godzinie 12. Już za moment program To jest temat. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Widzę, że pierwsze wiadomości już się pojawiają. studio@radiolucie.pl. Oczywiście można do nas napisać, ale będzie można też zadzwonić. Najpierw temat. Czy wierzymy w kontakty z istotami z innych planet? O, to jest pytanie. 606-787-8778. 426-787-8778. Zapraszam w imieniu Izy Berkowskiej. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych opublikował trzecią już część dokumentów i filmów związanych z UFO. To jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który tłumaczy ją rosnącym zainteresowaniem Amerykanów pozaziemskimi formami życia. Można odnieść wrażenie, że Amerykanie od dłuższego czasu już się interesują tym tematem. Pytanie, czy interesuje to również nas, na ile temat pozaziemskich form życia jest dla nas materiałem z filmów i książek science fiction, a na ile zakładamy, że w kosmosie nie jesteśmy sami. 606-787-8778 i 42-678-7878 to są telefony do Radia Łódź. Można też do nas napisać na studio@radioloc.pl. Iza Berkowska, zapraszamy do rozmowy dziś w opcji kosmicznej wraz z naszym gościem, którym jest popularyzator nauki, profesor Tadeusz Wibik z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jako osoba, no przynajmniej ja, nie wiem jak pan profesor, lubiąca takie książki, także z grupy science fiction, na temat kosmitów trafiałam wielokrotnie. Chociaż na początek to by należało sobie wyjaśnić, że my też jesteśmy kosmitami, prawda? Bo my jesteśmy też tutaj, żyjemy w kosmosie. Trzecia planeta od Słońca i tak dalej.
2: Tak, to jest w tym jakiś sens.
1: Czuje się pan profesor kosmitą?
2: Ja się czasami, znaczy niespecjalnie. Kosmita jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest mały i zielony. Ja w zasadzie uważam, że jestem duży. I na ogół nie jestem zielony. Ale jakby tu przyleciał jakiś mały zielony człowieczek, to on mógłby mnie odbierać właśnie jako takiego niepoważnego, dużego, niezielonego kosmitę.
1: To jeśli pan profesor pozwoli, to od razu zajrzymy do maila, bo już mail nadszedł zanim rozpoczęliśmy spotkanie. Co do tematu, pan Rafał napisał, sądzę, że nie jesteśmy sami, tylko dzielą nas gigantyczne odległości i trzeba brać pod uwagę stopień rozwoju, czy są za nami, czy tak jak my, czy też daleko w przodzie. Ile ludzi, tyle będzie wersji. I pytanie, czy życie podobne do naszego, czy znacznie mniejszy poziom mikrobiologii. Temat rzeka. Tak jest? Wszystko się zgadza?
2: Tak, dzielą ogólnie nas. Się zgadza. No, że jeśli gdzieś w kosmosie, na Marsie znajdziemy jakąś bakterię, to my sobie z nią nie pogadamy w zasadzie i traktowanie jej jako kosmitę byłoby, no, czy kosmita jakiś prawdziwy mógłby się obrazić. Ale co do tych kosmitów na różnym stopniu
1: rozwoju...
2: No tak,
1: ale forma życia, no niekoniecznie zakłada, że to będą jakieś takie istoty humanoidalne, prawda? To może być przecież jakaś bakteria, zresztą...
2: Tak. Oczywiście,
1: wyobrażenia były różne,
2: dużo bardziej takie prawdopodobne jest, że jeśli gdzieś coś spotkamy, to będzie to ktoś, kto ma inną liczbę nóg, rąk i tak dalej. I, albo w ogóle ich nie ma, tylko będzie miał co innego. A można poważnie?
1: Przez chwilę poważnie. Tak.
2: Był taki facet w latach 60. dawno temu, wtedy kiedy się zaczęły te całe historie kosmitach, bo 100 lat temu w zasadzie kosmitów jeszcze nie było. Przynajmniej mało się o nich mówiło. One się zaczęły w latach 60., 70. właśnie w tych książkach science fiction i tak dalej. Był taki pan, poważny pan, astrofizyk, nazywał się Drake. Nazwisko jak nazwisko. I on napisał takie równanie, znane powszechnie wszystkim specjalistom od ufologii, równanie Drake'a. No, ono jest trywialne w zasadzie. Jest to kilka takich współczynników, które się przez siebie mnoży odpowiednio i różnych parametrów. I w wyniku tego równania otrzymuje się liczbę cywilizacji, jaka w tej chwili w naszej galaktyce funkcjonuje.
1: I możemy sobie to obliczyć za pomocą równania.
2: Możemy sobie to w ogóle obliczyć na palcach. Ktoś sobie wklika na równanie Drake'a, to sobie to sprawdzi. Tam są różne parametry, takie jak na przykład liczba planet wokół gwiazdy, średnio rzecz biorąc, albo ilość gwiazd w ogóle, znaczy takie rzeczy. Istotnymi parametrami są takie parametry, o których, no właśnie było wspomniane w tym mailu, długość trwania cywilizacji, takiej cywilizacji mogącej się komunikować kosmicznie, czyli takiej, która opanowała fale elektromagnetyczne i może sobie przez telewizor, albo przez radio, albo przez internet z inną cywilizacją pogadać. I to jest parametr, który, od którego bardzo wiele zależy, bo cywilizacje do tej pory na świecie różne, takie asyryjskie, babilońskie, egipskie, trwały kilka tysięcy lat w zasadzie, a potem w jakiś dziwny sposób zanikały i zaczynało się wszystko od nowa gdzie indziej. Pytanie, ile przetrwa nasza cywilizacja, która mogłaby sobie pogadać z kosmitami, tak naprawdę mogłaby sobie pogadać od 100 lat z grubsza. Mhm. Pytanie, czy potrwa 1000 lat z tym telewizorem i z tymi gałkami w radiu, czy może wymyśli co innego i zacznie się zajmować innym rodzajem komunikacji. No
1: tak,
2: nie wiadomo.
1: Tak do końca nie wiadomo, jak my się mamy komunikować.
2: Ale w każdym razie do tego równania, jak się podstawi wszystkie rzeczy, które są logiczne, no to wychodzi, że w naszej galaktyce istnieje cywilizacji, no, kilka, a jak się te parametry zmieni, to wejdzie tysiąc powiedzmy.
1: No dobrze, albo ale panie profesorze, no albo nasza galaktyka to jest kropla w morzu.
2: Nasza galaktyka jest bardzo duża. Są miliardy gwiazd w tej galaktyce. Jeśli wśród tych miliardów jest 1000 takich, które, gdzie ktoś tam chodzi na tych nogach, łapkach, to my i tak mamy szansę, jak dojdziemy do jakiejś gwiazdy, to jest 1 milionowa, że my sobie tam tego faceta znajdziemy i pogadamy z nim. Czyli niby 1000 to jest dużo, ale z drugiej strony 1000 to jest mało. Czyli to jest tak, że nie wiadomo właściwie, czy ci kosmici są, czy jest ich dużo, czy jest ich mało. Raczej wygląda na to, że takiego mnóstwa, że na każdej gwieździe, jak sobie polecimy na jakąś gwiazdę, to tam zaraz będzie siedział jakiś kosmita i będzie na nas czekał.
1: To nie.
2: Przynajmniej czy z kijem, czy z wyciągniętą ręką, nie wiadomo, ale szansa jest mała. Raczej na tych wszystkich innych miejscach, które teoretycznie mogłyby tam trwać, to tego przyjaznego albo nieprzyjaznego kosmity nie będzie. Bakterie jakieś, czy jakieś takie inne stwory, może będą. No bo one trwają dłużej niż te 10 tysięcy lat, czy trwają 1 milion lat. To już jest różnica.
1: Ale czy to równanie Drake'a, tak, to czy ono nie jest już troszeczkę uwstecznione, biorąc pod uwagę to, ile my wiemy o wszechświecie, o liczbie wszechświatów. Przecież mówimy, że to niekoniecznie jest jeden wszechświat. No to teraz może się troszeczkę tu będziemy zamykać na ten jeden.
2: Kłopot jest taki, że znaczy równanie Drake'a ogranicza się do galaktyki naszej.
1: A no właśnie.
2: A nasza galaktyka jest bardzo duża. To jest,
1: no dobrze, no ale możliwości mamy większe.
2: Mamy możliwości większe? W zasadzie
1: poza
2: nie mamy
1: galaktyką.
2: Większych możliwości. My tak naprawdę
1: na razie
2: nie możemy...
1: jeszcze nie mamy, ale przecież wszystko idzie do przodu.
2: Oczywiście.
1: Technologia się szybko rozwija.
2: W książkach i tak dalej. Ale są pewne prawa. Prawa natury, prawa fizyki. I w zasadzie dzisiaj jakby ktoś pomyślał... Znaczy, oczywiście można sobie myśleć, że będziemy podróżować szybciej niż światło. Star Treka w końcu wszyscy oglądają i wszyscy wiedzą, jak

0: Tak,
1: no dobrze, no przynajmniej na razie. Naukowcy do tej pory nie znaleźli takich jednoznacznych dowodów na to, że życie istnieje poza Ziemią. No a w pana odczuciu, panie profesorze, w takiej prywatnej opinii, może być tak, że jesteśmy sami we wszechświecie?
0: Jest taka możliwość. Znaczy, wszechświat jest znowu bardzo duży. Tak no jak powiedziałem, nasza galaktyka jest taka, a takich galaktyk jak nasza są miliardy, miliardów i jeszcze
1: prawdopodobnie. No tak, ale czy w pana odczuciu, czy to jest możliwe, żebyśmy byli sami?
0: To jest możliwe, ale tak samo możliwe jest to, że nie jesteśmy sami. Tu nie ma tu żadne, trzeba by tak powiedzieć, babka wróżyła, to babka wróżyła albo tak, albo tak. No, i zawsze wtedy ma rację, no bo albo tak, albo tak.
1: No bo jeśli chodzi o astronomów na przykład, to oni zwykle zakładają, że nie jesteśmy sami. I teraz Mieczysław Borkowski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wyjaśni nam, że życia szukamy wszędzie.
2: Łącznie z planetami, które są wokół Słońca krążące, czyli pozostałymi oprócz Ziemi. Ale tak piękne, tak dojrzałe i takie doskonałe jest tylko na Ziemi. Można powiedzieć, że na Ziemi jest raj.
1: Są takie osoby, które twierdzą, że spotkały kosmitów.
2: Tak, bo w świadomości człowieka istnieje też wyobraźnia. Ta wyobraźnia może być rzeczywistością.
1: Nie wierzy im pan?
2: Wierzę. Że dojrzeli, zobaczyli, dotknęli, przeżyli. Przy czym to wszystko jest poza normalne.
1: Ale czy my wierzymy w to, że ktoś tam rzeczywiście się z nimi spotkał?
2: Ładnie to powiedziała pani redaktor. Wierzymy. Aha. Bardziej niż wiemy. Przy czym szukamy. Łącznie z badaniami naukowymi poszukiwania tranzytów planet innych. Planet wokół innych gwiazd krążących na tle tych gwiazd. To są dowody. Kepler, który działał 9 lat, sonda kosmiczna, stwierdziła, że ich jest ponad 4 tysiące, 5 tysięcy, bo to trudno powiedzieć, w którym momencie przerwać szukanie w zebranych danych obserwacyjnych. Do dziś nie skończono tych obserwacyjnych przeglądów. Tego, co ta sonda zobaczyła. A co zobaczyła? No nie zielonych ludków. No, odczepmy się od tego poglądu, chociaż
1: no
2: on
1: dobrze,
2: jest...
1: no nie zielonych, okej. W porządku.
2: Pewnie identycznych jak my.
1: Ale kosmitów jakichś, nie?
2: Identycznych
1: tych takich
2: jak
1: wyglądających, tak jak na tych różnych takich
2: Nie. Myślę, że nie tak wyglądających jak na tych różnych, chociaż możliwe, że wyobraźnia ludzka tak to
1: no
2: przedstawia.
1: To dlaczego oni wszyscy widzą takie podobne postacie?
2: Te inne, takie inne. Osobne, tak, z dużymi, tak. Wielkimi oczami, głowa, małymi, tak. Otworami ustnymi, szczupłymi, w ogóle od tego trzeba zacząć.
1: Może
2: czego...
1: filmy nas tak troszeczkę nastawiły, tak?
2: Oczywiście i to, jak ci, którzy może i widzieli, to sobie wyobrażają. Ale to nie tylko są postaci takie, jak mówiłem, zielone ludki. To czasami jest kształtem ryba, inteligentna.
1: No dobrze, ale panie Mieczysławie, no ja próbuję wyciągnąć od pana i nie mogę informacji, czy bierze pan pod uwagę w sposób racjonalny, to już nie wiarą, tylko w sposób racjonalny, że rzeczywiście doszło do spotkania kiedykolwiek z obcymi. Z kosmitami, z kosmitami z innej planety, powiedzmy.
2: Innej planety, ale innej gwiazdy. Proszę pamiętać, że jak myślimy...
1: No ale mogło dojść, czy nie mogło?
2: Możeło i na pewno doszło.
1: Czyli w sumie mogło dojść, pewnie doszło, ale tak czy inaczej musimy to brać na wiarę.
0: Super.
1: Panie profesorze.
0: Znaczy, to bardzo ciekawa wypowiedź była. Ona jest, znaczy nie wiem, może to jest typowe. Ludzie uważają, że jest to kwestia wiary, czy my wierzymy komuś, czy nie. I faktem jest, że to wszystko, co ujawnił Pentagon i te wszystkie inne rzeczy, to w większości są zeznania naocznych świadków. Znaczy, są też jakieś filmy, że coś tam błyska na niebie, ale nikt nie zauważył specjalnie czegoś bardzo tak przekonywującego, żeby błyskało ładnie. Ale w większości są to zeznania ludzi, którzy albo widzieli takiego UFO, są tacy, którzy byli przez to UFO porwani, są tacy, którzy przeżyli jakieś dziwne rzeczy, o których nie będziemy
1: badania
0: opowiadać.
1: Badania jakieś, tak, tak.
0: Tak, to UFO ich złowa. Pytanie, po co ich to UFO? Ale to mniejsza, to są zupełnie inne kwestie. To jest trochę dziwne, bo tak jak powiedziałem, 100 lat temu nie było żadnego UFO w zasadzie. Nikt nikogo nie porywał. W zasadzie tych świateł na niebie,

0: które się tak pokazywały, latały bardzo szybko w jedną, w drugą stronę, jakby też nikt nic o tym nie opowiada. Może 1000 lat temu to było, ale to tam jakiś diabeł się pokazywał, czarownica leciała na miotle, jakieś takie rzeczy, ale nikt nie mówił, że to jakieś UFO latało.
1: Czyli pan profesor trochę to między bajki wkłada.
0: Ja wkładam zeznania tych ludzi. Znaczy, to jest tak jak... W sądzie ktoś występuje i składa zeznanie, to zeznanie jest potem weryfikowane. Tu się nie da zweryfikować, no bo to ktoś coś mówi i tyle, mówi i już. Natomiast jest kwestia wiarygodności tego, co on opowiada. No więc gdyby... Znaczy, ciekawostka jest taka, że większość tych przypadków UFO i tak dalej, to się zdarza w Ameryce.
1: No
0: słyszała
1: tak,
0: pani o takim przypadku, żeby na przykład w Holandii było obserwowane UFO? Holandia jest małym krajem, ale powiedzmy duży kraj, Niemcy. Niemcy jest duży kraj. To jest taki jak duży kawałek Stanów Zjednoczonych. I ja nie słyszałam, znaczy być może są takie przypadki, ale w każdym razie jest ich niewiele. Natomiast w tej strefie 51, tam gdzie Amerykanie są, to tam to UFO to nagminnie lata. Jak ktoś tam przyjeżdża samochodem, to musi uważać, żeby nie przejechać jakiegoś UFO, bo tam zaraz jakiś będzie.
1: I to jest dziwne, że oni akurat sobie to miejsce tak
0: mieli. I ta strefa 51 jest o tyle jeszcze dziwna, że tam jest poligon armii Stanów Zjednoczonych i tam nikt nie może wejść. I to UFO musiałoby się dowiedzieć, że tam mogą sobie wylądować, nikt ich tam nie zobaczy, a wszyscy ich tam widzą właśnie. To jest bardzo...
1: I oni robią takie kręgi w zbożu wtedy.
0: Tam nie ma zboża, tam jest pustynia.
1: Ale kręgi w zbożu też były.
0: Tak, to w bardzo wielu filmach bierze się sznurek, wbija w jednym miejscu i się chodzi potem tak i się robi takie kręgi. I oczywiście to UFO robi. Znaczy są ładne obrazki w tym zbożu. To UFO musiało być bardzo wyrafinowane, żeby wykombinować.
1: No dobrze, ale jednocześnie zakładamy, że niekoniecznie musimy być sami w kosmosie, a jednocześnie teraz trochę sobie kpimy z tego, że mogliśmy się spotkać.
0: Kpimy no sobie,
1: to,
0: bo...
1: No to gdzie tu jest? Tu jesteśmy niekonsekwentni zupełnie. No ja nie mówię, że to muszą być zielone ludziki albo jakieś obłe w kształcie ryby z tymi wielkimi, czarnymi, skośnymi oczami. No dobrze, no to już pomińmy, bo to rzeczywiście pewnie popkultura nam stworzyła jakiś taki obraz, antenki i tak dalej. No ale jakieś nadajniki muszą być po prostu. No ale i pytanie także do państwa, gdyby państwo ewentualnie mieli swoje przemyślenia, czy my rzeczywiście sami w kosmosie jesteśmy, czy też możemy zakładać, że jednak jakieś inne cywilizacje próbują się z nami skontaktować. 606-787-8778 i 42-678-78-78 studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy i to jest ten taki gorący, kosmiczny temat, który dzisiaj podejmujemy w związku z działaniami Pentagonu. Przypomnę, że od lutego amerykański Departament Obrony ujawnia takie kolejne transze badań nad UFO. No i trzeba powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne, bo jak sobie zajrzymy, to od momentu opublikowania to materiały odnotowały blisko 2 miliardy wyświetleń. Bardzo dużo.
0: No i to jest piękne zjawisko kosmiczne, na skalę kosmiczną. Ludzie muszą chyba czytać te zeznania świadków naocznych, którzy coś tam widzieli. Pytanie, dlaczego ludzi to tak pasjonuje? No ludzie nie chcieliby być sami prawdopodobnie na Ziemi, żeby już tak nic nie było.
1: No z jednej strony nie chcielibyśmy być sami, a z drugiej strony to my się boimy tych...
0: My się boimy,
1: tam tak trochę ksenofobia się nawet pojawia, bo my od razu zakładamy, że oni mają złe jakieś, prawda, złe
0: zamiary. Szczególnie Amerykanie, jeśli się ogląda filmy amerykańskie o UFO i Amerykanie lądują na innej planecie, to po pierwsze wszyscy Amerykanie mają pistolety, są uzbrojeni
1: i mają flagi, powiewają flagami jeszcze.
0: To nie, bo mają ręce zajęte, bo mają te karabiny w rękach, trzymają, ale w każdym razie...
1: Ale flagi powiewają,
0: idą na inną planetę, to zaraz zaczynają strzelać, jeśli cokolwiek się ruszy. Ale to jest taka specyfika amerykańska w innych filmach. Był kiedyś bardzo dawno temu taki piękny serial Star Trek w tej pierwszej swojej wersji i tam nikt nie strzelał do żadnych kosmitów. To było zdumiewające. W każdym odcinku spotykali kosmitę najczęściej i oni się z nim zaprzyjaźniali, z tym kosmitem. To było fajne, to było miłe takie. Ci kosmici byli różni, dziwaczni, mieli kształty najrozmaitsze. To też ludzi prawdopodobnie, jak ktoś za młodo oglądał takie filmy, bo to były lata 50. To teraz już jest, już wnuki jego oglądają, te filmy się śmieją. Mm-hmm. Ale coś zostało z tych czasów i ludzie to, o, tam polecieli na planetę, na pewno tam spotkają jakieś UFO i będzie to coś tak w poświadomości może. Tak jak wszyscy wierzyli w diabły i czarownice, no to co jakiś czas ktoś widział jakąś czarownicę albo jakiegoś diabła gdzieś tam, to tutaj jak wszyscy słyszą o tych kosmitach, że jest ich pełno na tych filmach, filmów jest mnóstwo, książek jest jeszcze więcej, no to w końcu dlaczego nie? Jeśli jakiś autor, porządny autor, taki science fiction napisał bardzo dobrą książkę wciągającą, no może nie wierzę mu, że tak
1: no
0: było
1: dobrze,
0: naprawdę.
1: Okay. Ale, no, ale tak... kontakty z obcymi, kontakty z innymi cywilizacjami, może nie powinnam używać słowa obcy, bo to tak od razu brzmi, że my tak jakby spoza kosmosu jesteśmy, a przecież tak jak ustaliliśmy, to jednak jesteśmy też tymi kosmitami. Mnóstwo takich tematów, które kiedyś określaliśmy jako science fiction, gdzieś tam nam okazało się prawdą, prawda? Sporo historii, o których pisał Lem, no, dzisiaj się dzieje, więc te obce cywilizacje w zasadzie, no, też mogą się pojawić.
0: Oczywiście, znaczy nie należy powiedzieć, znaczy, nie należy
1: nie
0: mówić,
1: mamy
0: że tego nie ma, że tego
1: tak?
0: nie ma,
1: no, nie mamy
0: nie ma,
1: potwierdzenia.
0: Nie ma dowodu. Znaczy, można powiedzieć, że wszystkie te dowody, które ten Pentagon teraz pokazuje na całym światu, to te dowody są takimi, no tak jak powiedziałem, są zeznania naocznych świadków, czyli są tak wiarygodne jak świadkowie, którzy to mówią. Ale nie należy mówić, że tego na pewno nie ma. Należy rozpatrywać rozsądnie argumenty. Jeden z argumentów jest taki, że skoro ci ludzie, to UFO by przylatywało do nas, żeby tu nas poznawać i tak dalej, no to właśnie dlaczego ona do nas nie przylatuje? Dlaczego tutaj na Placu Wolności nie ląduje jakieś UFO, żeby sobie z nami pogadać? Albo tam przed Pentagonem, znaczy przed tym w Waszyngtonie, na tym skwerku tam, gdzie wszystko ląduje. Dlaczego tam nie wylądował jakiś statek i oni by przyszli, pomachali i dogadali się z nami. No, to by było bardzo rozsądne, gdyby wierzyć w to, że oni rzeczywiście chcą. Być może oni chcą nas tylko podglądać, żebyśmy my ich nie widzieli. Tylko dlaczego tak by robili?
1: No tak, ale dlaczego zawsze pod gdzieś tam w okolicy jednak Stanów Zjednoczonych? To rzeczywiście jest taka zagadka.
0: Tak.
1: Akurat Amerykanie, którzy tak się pasjonują, no, albo pasjonują
0: w Polsce,
1: się dlatego, że właśnie
0: byli,
1: tam jest
0: zdaje się, raz
1: najwięcej
0: w Klewkach
1: tych odkryć.
0: Chyba jakieś UFO, ale to jest tak wiarygodne, jak osoby, które zeznawały, że ich tam widziały. Nie wiem, bardzo możliwe, że oni, znaczy nie bardzo możliwe, jest taka możliwość, że to UFO tam wylądowało. Tylko, że każdy musi sobie przyjąć własnym rozumem, czy on w to jest w stanie uwierzyć, czy raczej jednak chyba nie.
1: Ja w ogóle sobie pomyślałam, że to też chyba nie jest przypadek, że badania zostają odtajnione właśnie w tym momencie takich wielu jednak światowych konfliktów, także amerykańskich konfliktów i to może być trochę taki sposób na odwrócenie uwagi, no ale jak się okazuje, pewnie sposób skuteczny w tym przypadku. Zastanawiał się pan profesor może nad tym, dlaczego właściwie, no trochę wrócę do tego wątku, który już poruszyliśmy, dlaczego właściwie my takie mamy wyobrażenie o tych innych cywilizacjach zakładających konflikt? Poza filmem E.T., no bo E.T. oczywiście był uroczy, no ale E.T. wraca do domu. Tak poza tym to są jednak szalenie niebezpieczne postacie, które dążą do jakiegoś takiego globalnego konfliktu. No, ja mam wrażenie, że gdybyśmy my dzisiaj wyruszyli w jakąś podróż taką kosmiczną, to pewnie nie dlatego, żeby jakąś inną cywilizację zniszczyć, tylko poznać. Tak sobie myślę, że skoro my mielibyśmy raczej czyste intencje, to dlaczego zakładamy, że właściwie spotkanie z kimś z innej cywilizacji to musi doprowadzić do jakiejś totalnej zagłady?
0: To jest dobre pytanie, ale warto na nie popatrzeć pod kątem, jak się rozwijała filmy science fiction, jak powstały. Tak jak powiedziałem, ten Star Trek początkowy był, wszyscy kosmici w zasadzie byli bardzo przyjaźni. Jeśli był jakiś niedobry, to tam był też jakiś, no nieważne. Później powstawały książki i filmy takie, super film, taki Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, chyba taki był polski tytuł tego filmu. Też przyjechał kosmita, który był bardzo sympatyczny, bardzo miły. Myśmy go potraktowali fatalnie, a on nam nie chciał nic zrobić. On wprost przeciwnie, chciał nam zrobić dobrze. A to, że teraz filmy są tak koszmarne i wszyscy od razu strzelają, jak tylko się kosmita pokaże, ale to jest tak samo, jak się ogląda filmy kryminalne w tej chwili, i to głównie takie produkcji hollywoodzkiej, że tam detektywi to też najpierw strzelają, a potem zadają pytania w większości. I być może ten kierunek filmów science fiction, że kosmita to chce nas zjeść, no nadąża za naszymi czasami. Nasze czasy robią się takie... takie straszliwe. No.
1: No,
0: chociaż niby obcy, ósmy pasażer Nostromo też był dość brutalny, ale to był pod hasłem, że on spowodował taki szok właściwie poznawczy.
1: Zajrzymy do maila. Jeżeli Ziemia, napisał pan Krzysztof, ma w sobie życie, jest kulista, wędruje wokół Słońca i rozwinęło się życie, to wierzę, że gdzieś jest podobnie, ale odległości są tak niewyobrażalne, że zanim hipotetyczna cywilizacja się rozwinie, by tak podróżować między światami, ginie od wojen czy kataklizmów, więc nie zdążymy się z nimi spotkać. Taka moja zdrowa opinia, napisał pan Krzysztof, i to chyba podobna opinia jak u pana Rafała.
0: Tak, to jest bardzo takie rozsądne, to może źle powiedziane, ale takie podejście, które jest zdroworozsądkowe nawet. No bo wśród tych miliardów gwiazd i tych miliardów planet, które tam krążą dookoła nich, jakieś życie gdzieś kiedyś powstać powinno. Nie tylko u nas. Nie ma żadnego powodu, żeby było tylko jedno takie miejsce na świecie wyróżnione. Tylko właśnie ta kwestia, jak my polecimy sobie do jakiejś planety i droga w tamtą stronę będzie trwała 50 tysięcy lat tam i 50 tysięcy lat wrócić, to jak my wrócimy po 100 tysiącach lat, to pytanie, co my tu zastaniemy, i potem jakbyśmy chcieli do tej cywilizacji polecieć ponownie, no to minęłoby następne 100 tysięcy lat i tam już by była zupełnie inna cywilizacja. To jest właśnie ten problem, jak długo ludzie będą na tej Ziemi żyli, jak długo kosmici będą na swojej Ziemi żyli.
1: Właściwie w nawiązaniu do tego, co pan profesor teraz mówi i co napisał pan Krzysztof, to ja dotarłam do takich informacji, być może pan profesor też, no bo oficjalnie wciąż nie spotkaliśmy obcych. Niektórzy naukowcy uważają, że ich nie spotkamy, bo każda cywilizacja niszczy własną planetę, zanim zdążymy ją odkryć. Postęp technologiczny jest wyrokiem. I teraz ja spisałam, dlaczego, skąd ta teoria się wzięła. Otóż naukowcy z Rzymu przedstawili taką analizę, z której wynika, że kluczową rolę w tej katastrofie odgrywają prawa termodynamiki i chodzi o to, że część energii zawsze ucieka w formie ciepła i te straty cieplne, generowane zresztą coraz mocniej przez taką zaawansowaną technologię, będą kumulować się w atmosferze, powodując wzrost temperatury planety i w efekcie doprowadzając do katastrofy klimatycznej. Krótko mówiąc, zanim dokonamy odkryć, to sami się wykończymy i inne cywilizacje zrobią to samo, zanim do nas dolecą. Czy to jest możliwe?
0: Argumentowanie, że to na skutek drugiej zasady termodynamiki, czy właściwie nawet może i pierwszej, sami się wykończymy, jest, no, delikatnie mówiąc, nieuzasadnione. Ponieważ na przykład jeździmy samochodami i te samochody mają silniki, które działają też zgodnie z zasadami termodynamiki i wszystkim innymi. I one ogrzewają powietrze dookoła siebie, no bo sam silnik musi mieć chłodnicę. Każdy silnik, który istnieje, który się obraca, musi oddawać ciepło do otoczenia. Czy ktoś zauważył, że na ulicach jest teraz znacznie cieplej niż jak jest? Im więcej samochodów, tym cieplej się robi? Nie ma takiego efektu. Ten efekt jest pomijalny. Jeśli robi się...
1: Ale mówi się o miejskiej wyspie ciepła. Miejska wyspa ciepła. Tak.
0: Ale to nie dlatego, że jeżdżą po niej samochody. tylko dlatego, że jest pokryta asfaltem i tak dalej. Poza tym jest takie prawo fizyki, które mówi, że jak się coś ogrzeje, to to coś ogrzane promieniuje ciepło. Czyli jeśli się te silniki będą ogrzewać nam Ziemię, to Ziemia będzie więcej tego ciepła emitowała na zewnątrz, czyli w ten kosmos taki jakiś. I to prawo jest takie, że tam jest czwarta potęga temperatury, czyli jak wzrośnie odrobinę temperatura, to ilość wypromieniowanego ciepła wzrośnie zdecydowanie bardziej. W związku z tym równowaga taka termodynamiczna utrzyma się. Być może będzie o ćwierć stopnia cieplej, z jakichś tam powodów, nie wiem z jakich, jakby jak wymyśleć, ale to nie spowoduje żadnej katastrofy. No. Znaczy, jeśli miałaby być katastrofa, to z zupełnie innego powodu. Kiedyś wszyscy uważali, że lada chwila wybuchnie bomba, wojna atomowa i ludzkość się skończy. Wcześniej uważano, że ludzkość się skończy dlatego, że demografia jest taka, że ludzi będzie tak dużo, że nie będą w stanie wytrzymać i to teraz, spowoduje teraz koniec boimy, świata. A teraz jest odwrotnie. W związku z tym te alarmistyczne takie wieści, że ludzkość sama siebie wykończy jest... Zakłada to, że ludzkość jest głupia. No, ludzkość jest głupia, ale może nie aż tak, żeby się sama wykończyć. No, tak jak większość ludzi.
1: No nie, wiele osób twierdzi, że my mamy taką potrzebę udoskonalania technologii, że prędzej czy później sami się wykończymy. Może nawet sztuczna inteligencja nas wykończy.
0: Sztuczna inteligencja może nas wykończyć, zwłaszcza w ostatnich czasach. Ale to wykończą nas ci, którzy jej używają w tych swoich smartfonach, siedzą i bzykają tam, te palcami tam machają i się pytają sztucznej inteligencji o wszystko w zasadzie i przestają powoli używać własnej inteligencji. I to, co nas może wykończyć, to jest brak własnej, naturalnej inteligencji, a nie sztuczna inteligencja, której będziemy nadużywać. Także zachowujmy własny rozum i chrońmy nasz rozum.
1: I będzie nieźle.
0: Innym, przed kosmitami.
1: No nie, to tutaj nie możemy tak
0: kosmici do naszego rozumu nie.
1: Że jednak nie?
0: Myśli pani, że oni tak przychodzą tutaj, żeby się od nas nauczyć rozumu?
1: Są różne. Ja czytałam bardzo dużo książek. Oni na przykład, z niektórych książek wynika, że oni na przykład telepatycznie się mogliby z nami porozumiewać. I tu już to troszeczkę jest inaczej. Tak?
0: Znaczy oni mogliby się porozumiewać, natomiast czy my moglibyśmy usłyszeć ich telepatycznie, to...
1: No czytam teraz taką książkę jedną właśnie, z której wynika, że właśnie telepatycznie się porozumiewamy. No ale science fiction, także tutaj nie mogę tego naukowo udokumentować. I gdyby państwo ewentualnie chcieli wziąć udział w dyskusji, nie tylko mailowo, ale także telefonicznie, to przypominam numer telefonu 606-787-7878 42-678-78-78. No ten adres mailowy oczywiście też przypomnę. studio@radioloc.pl. Czy państwo zakładają dzisiaj, pytamy, że jesteśmy we wszechświecie sami, czy jednak istnieją i inne cywilizacje próbują z nami nawiązać kontakt? Czy państwo zajrzeli do tych odtajnionych akt Pentagonu dotyczących obserwacji niezidentyfikowanych zjawisk? Pytanie otwarte. Jestem ciekawa, czy ktoś zajrzał i czegoś dowiedział. No i teraz tutaj też nasuwa się takie pytanie, to już nie będzie pytanie chyba fizyczne, tylko bardziej filozoficzne. Dlaczego właściwie te informacje, o których czytamy? No bo ja tam trochę zajrzałam i tak z ciekawości nawet zwykłej. I mamy tam dużo opisów na temat obiektów latających w nietypowy sposób, obiektów latających jakoś bardzo cicho, obiektów przypominających kulę ognia. Dlaczego właściwie takie informacje utajniać? No, czy nawet gdyby to były informacje o obiektach, które zakładają tutaj pojawienie się innych cywilizacji. Po co właściwie utajniać takie rzeczy? Że my dostaniemy jakiejś zbiorowej histerii, gdybyśmy się dowiedzieli? Że możemy dlatego dzisiaj tak rozmawiamy, panie profesorze, że a tutaj ja kosmos, IT, ja go home. Może dlatego, że właśnie w jakiś sposób boimy się takich informacji. No bo tak jak powiedzieliśmy, zakładać nie możemy, że nie mamy kontaktu, a jednocześnie próbujemy to trochę wykpić albo utajnić. Dlaczego tak się dzieje właściwie? A nie możemy o tym rozmawiać normalnie?
0: To jest zupełnie inne pytanie. To jest pytanie do Pentagonu, do rządu Stanów Zjednoczonych. Też, tak naprawdę, tak. Dlaczego oni to złośliwie... Pytanie, czy inne rządy też to złośliwie trzymają. Mamy jeszcze w końcu wiele innych rządów. Skoro tam w Ameryce tyle tych UFO było, to prawdopodobnie w innych dużych krajach o dużej powierzchni powinno być proporcjonalnie.
1: Może wszyscy przed nami wszystko ukrywają. No. Wszyscy, może teraz jakieś teorie spiskowe się pojawiają.
0: To jest dobre. Wszystkie rządy w zasadzie spiskują. Tylko przeciwko komu one spiskują?
1: No właśnie, no tu co? Jest też pytanie. Czy to... O co tu chodzi?
0: No. No właśnie, o co tu chodzi? Więc jeśli w zasadzie nie wiadomo, o co tu chodzi, są takie przysłowie, że chodzi o pieniądze jakieś. Mhm. Ale nie wiem, jeśli ktoś, wszyscy przeciwko nam spiskują.
1: Ale kosmitom chodzi o pieniądze?
0: Bez sensu.
1: No.
0: Znaczy nie, to ja mogę sobie wyobrazić, że to się utajnia pod hasłem, że w dawnych czasach to Amerykanie mogli sobie myśleć, że to jakieś ruskie przylatują. W końcu jak pierwszy Sputnik poleciał do Ameryki i robił to swoje ping, ping, ping tam co jakiś czas, to cała Ameryka wpadła w panikę, że latają nad nimi ruskie i a jak nam bombę rzucą. No, nie rzucili szczęśliwie, bo to było co innego, ale taka ogólna panika była. No więc na wszelki wypadek, jak ktoś zobaczy coś na niebie, co może nie robi ping, ale przynajmniej szybko tam się porusza albo coś tam, to na wszelki wypadek...
1: To trzeba to utajnić.
0: Może to są ruskie, to nie wiadomo. W dzisiejszych czasach to może to Chińczycy są, albo jakieś, nie wiadomo kto jeszcze, jakie inne. Na filmach z Jamesem Bondem to był jakiś złoczyńca na wyspach gdzieś siedział tajnych i tam wysyłał swoje jakieś dziwne rzeczy nad Amerykę, które miały im zrobić coś tego. To na wszelki wypadek spróbujmy to złapać, co tam lata. Się może czegoś dowiemy. Na wszelki wypadek nic nikomu nie mówmy, no bo to no może tak, spowodować no panikę. No. Podejrzewam, że jakby tak zaczęli ogłaszać, że właśnie nad Waszyngtonem przeleciała eskadra UFO, no to by była...
1: To
0: niektórzy ludzie mogliby wpaść w panikę. No więc najlepiej nie mówmy o tym.
1: Amerykanie wyjęliby smartfony i wszyscy by filmowali, byłoby super. No ale skoro pan profesor dotarł dzisiaj, za co jestem bardzo wdzięczna, w tak zaskakującym temacie, to jeszcze tutaj zajrzymy do maila. A zapytajmy o płaską ziemię jeszcze i inne wątki. Sterowanie pogodą i tak dalej. A, tu idziemy super. Już w teorie spiskowe.
0: No, idziemy. To jest to. I to jest ciekawe. Żeby to mniej więcej tak samo ciekawe, jak te zielone ludziki. No, płaska ziemia, zielone ludziki.
1: No tak.
0: Katastrofy.
1: I koniecznie muszą być zielone, prawda? To też jest
0: takie. To się fitne. Tak nie, przyjęło, nie, ale generalnie ci chyba ci, co obserwują ich, to też uważają, że widzieli coś zielonego, tak mi się wydaje. Ktoś gdzieś to mówił, że w tych obserwacjach, gdyby statystycznie do tego podejść, to
1: dominuje kolor zielony. Może w takich obserwacjach przyrodniczych na przykład, prawda, że może bardziej na pustyni to już będą bardziej te białe na przykład, bo takie szarabe, na przykład w terenach zielonych bardziej jednak te zielone.
0: Jest mnóstwo takich filmów o UFO, rozmaitych
1: sobie
0: i chyba
1: teraz.
0: Ktoś gdzieś pierwszy napisał, że widział zielone czy coś takiego i potem to zielone przylgnęło do UFO i każdy chciał to potwierdzić, że on też zielone widział, bo to miało potwierdzać, że rzeczywiście UFO. Nie wiem, to są badania. Prawdopodobnie jest duża liczba fachowców, którzy studiują te rzeczy pod kątem socjologicznym, nie powiem, że psychiatrycznym, ale psychologicznym na przykład. I to jest bardzo ciekawe. Tu należałoby zaprosić jakiegoś...
1: ufologowie, tak? Znaczy, ufolodzy.
0: UFO coś tam, lodzy. Z tym, że to w większości to są amatorzy ci ufolodzy, ale są, znaczy ja myślę, że istnieją poważne instytucje, które to zjawisko badają, bo to jest zjawisko socjologiczne bardzo, bardzo ważne i dobrze by było wiedzieć, dlaczego ludzie tak się zachowują, dlaczego ludzie potwierdzają te informacje w takiej ilości, w tym właśnie miejscu, a w innym miejscu obok jakoś to UFO nie ląduje. Jak to sprawdzić, jak to zweryfikować? Znaczy, jakie są przyczyny tego dziwnego zjawiska? I to są przyczyny nie fizyczne, nie kosmiczne prawdopodobnie, tylko przyczyny
1: lustro społeczne, tak zwane, tak? Czyli robimy to, co inni robią i myślimy tak, jak inni myślą, dostrzegamy, zwracamy uwagę na podobne
0: elementy. Częściowo nieświadomie, Być może część no, tak tych ludzi działa tak. po to, żeby na przykład ich zaprosili do radia i żeby mogli w radiu opowiedzieć, jak to widzieli ufologa. Znaczy nie ufologa, tylko UFO, samo UFO widzieli. Jak
1: to UFO ich zabrało, jeszcze można zobaczyć.
0: A jeszcze jest ciekawe, jak co UFO ich potem zabrało do środka i co im robiło. To jest dopiero informacja. I w radiu właśnie. Wszyscy by ta
1: Ale
0: słuchalność
1: tego
0: by
1: tego
0: wzrosła.
1: Pentagon właśnie wcale nie ujawnił tych badań.
0: No bo nic takiego się nie zdarzyło. No. Znaczy, no nie, zdarzyło. No, to znaczy, ludzie o tym opowiadają. No właśnie. Tylko, że to są właśnie opowieści takie. Nie wiem, czy nie ujawniło. Ja nie czytałem tych milionów stron, które tam
1: nie, bardziej, są. Nie, bardziej chodzi o takie obserwacje zjawisk, które
0: No bo to tak
1: wystąpiły.
0: Naprawdę najbardziej interesowało Pentagony i te wszystkie inne, że to jak ruskie lecą, no to musimy ich obserwować. Znaczy to, a że tam kogoś porwali krowę, tam prześwietlili zielonym światłem, czy jakimś innym, To na pewno nie ruskie, no bo po co by ruskie krowy? Każdy widział krowę.
1: A no tak, tak, oczywiście. Tak,
0: jak kosmici, to kosmici. No.
1: To jeszcze tutaj jeden mail. Nasza cywilizacja jest jeszcze na poziomie barbarzyństwa. Dalej ludzkość prowadzi ze sobą wojny, a gdyby nie te wojny, to człowiek byłby już pewnie wylądował na Marsie. Czy tak by mogło być? Tak? Jakbyśmy się skupili na czymś innym, zamiast tych wojen, byśmy tak te siły...
0: To jest bardzo, bardzo ryzykowny temat. Ryzykowny w tym sensie, że nie
1: półtorej minuty znaczy, nam zostało, to go nie omówimy jakoś bardzo szczegółowo.
0: Niepopularny, jakby wejść, co się stało, znaczy jak się rozwinęła technologia w czasie wojny i przed wojną i po wojnie i porównać tempo rozwoju, to wnioski mogłyby być nieoczywiste w sumie. Wynalezienie żelaza w dawnych wiekach, te tysiące lat temu.
1: Panie profesorze, mamy minutę, nie wiem, czy my z tego żelaza to już...
0: No to był rozwój technologii związany z wojną. Tylko dlatego mamy żelazo, bo ludzie prowadzili wojny.
1: A gdybyśmy się na tych wojnach nie skupiali, tak jak tutaj słuchacz napisał...
0: To byśmy mieli wyłącznie brąz i łupany kamień. Być może.
1: No, a nie bylibyśmy na Marsie.
0: Oczywiście.
1: Nie bylibyśmy na Marsie, tak? Wtedy?
0: A może byśmy byli.
1: A może byśmy byli, no właśnie. Może byśmy tą energię jednak w innym kierunku troszeczkę ustawili. No ale my tacy jesteśmy konfliktowi też. Tutaj postawimy kropkę. Profesor Tadeusz Wibik, popularyzator nauki z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję też bardzo.
1: Dziękuję państwu również za udział dzisiaj głównie mailowy i zapraszam oczywiście jutro w samo południe. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
11: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
15: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
16: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
15: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
16: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
17: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
18: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
19: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
1: Po reklamie.
20: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
21: Strajk pracowników ZUS-u opuścili swoje miejsca pracy. Nadchodzi zmiana pogody, czeka nas upalny koniec tygodnia. Łódź szuka dostawcy zielonej energii. Miasto chce zaoszczędzić miliony złotych. W dzień zachmurzenie, mało i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Strajk w ZUS-ie. W całej Polsce część pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych porzuciło swoje miejsca pracy, żeby wziąć udział w strajku ostrzegawczym. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy ZUS-u uważają, że to zdecydowanie za mało. Dlatego przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi przy ulicy Zamenhofa zebrało się rano kilkaset osób.
0: płacą za niskie płace. Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo.
3: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
22: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
21: Jeśli dzisiejszy strajk ostrzegawczy nie przyniesie rezultatów, związkowcy zapowiadają kolejne działania. Jakie dokładnie? O tym piszemy na naszej stronie.
23: Więcej na radiowódź.pl.
21: Nad Polskę nadciąga fala upałów. W tym tygodniu możemy spodziewać się wysokich temperatur sięgających powyżej 30 stopni. Najcieplej ma być w weekend, a w wielu regionach mają zostać wydane alerty drugiego stopnia przed upałami. Pogodę na najbliższe dni sprawdza dla nas nasz reporter Sebastian Dziuda, z którym teraz się łączymy.
24: Dzień dobry. Dziś w powietrzu czuć już lekkie ocieplenie. Temperatura w województwie łódzkim nie przekroczy dzisiaj 20 stopni Celsjusza, ale to dopiero zapowiedź tego, co czeka nas za kilka dni. Pod koniec tygodnia fala gorąca przyjdzie nad Polskę, a najcieplej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. To będą pierwsze tak upalne dni w tym roku. W sobotę i niedzielę termometry w Łódzkiem będą wskazywać około 30 stopni, a na zachodzie kraju pokażą nawet do 36 stopni Celsjusza. Jednocześnie trzeba się przygotować na pogorszenie warunków pogodowych. Deszcz w weekend może popadać przelotnie, głównie na południowym wschodzie. Silniejsze burze mogą za to lokalnie pojawić się w niedzielę wraz z nadejściem astronomicznego lata. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
21: Upały nie miną wraz z końcem weekendu. Temperatura powyżej 30 stopni będzie utrzymywać się jeszcze w poniedziałek i we wtorek w przyszłym tygodniu. Rada Ministrów chce kontrolować pensje lekarzy. Powstanie specjalny system zbierania danych. To reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Donald Tusk przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. To jest pierwszy krok i liczę, że zrobimy go wspólnie z samorządem lekarskim, mówił Donald Tusk.
25: Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w 2, 3, 4 miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują.
21: Na konferencji prasowej Donald Tusk zapewniał, że marszałek Sejmu deklaruje przyjęcie ustawy w trybie ekspresowym. Łódź może oszczędzić miliony dzięki zielonej energii. Magistrat szuka bezpośredniego dostawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, która miałaby zasilić budynki jednostek Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich latach magistrat wydawał na energię elektryczną nawet 50 milionów złotych, tłumaczy kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski.
26: Od kilkunastu do kilkudziesięciu, powiedzmy 20-25% jest szansa, żeby ta energia była tańsza.
21: Umowa może zostać podpisana nawet na 8 lat. Przetarg na bezpośrednią dostawę prądu z OZE potrwa do końca czerwca, więc na ten temat piszemy na naszej stronie internetowej radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a także w mediach społecznościowych. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne oczywiście zapraszam Państwa o 14:00.
20: Obecnie na radiostacji bardzo słonecznie, gdzie nie, gdzie tylko chmury. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, które może wzrosnąć do umiarkowanego, okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na barometrach aktualnie 1017 hektopaskali. Jutro cieplej, nawet do 25 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami jednak przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Jednak piątek, sobota i niedziela to prawdziwa fala upałów, nawet do 32 stopni.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
20: 5 minut po 13, a my schodzimy już na ziemię i cieszymy się tym pięknym słońcem i wreszcie letnią pogodą, a dodatkowo świetnie zagramy. Miksuje Patrycja Wojśnic, przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszam do 16.

Ghosts in My Machine to przed momentem muzycznie w Radiu Łódź. W kalendarzu mamy już środę, 17 dzień czerwca. My sprawdzimy teraz, co w naszym programie w tej godzinie, a na pewno będą konkursy, w nich do wygrania bilety do kina. To jednak nie wszystko. Zajrzymy też na radioloc.pl i do naszej aplikacji. Tam jak zawsze najważniejsze i najciekawsze informacje. Sprawdzimy, na co warto zwrócić tam uwagę. A muzycznie przed nami m.in. Zalewski, Empire of the Sun, Igo czy Lady Gaga w duecie z Bruno Marsem. To jak? Podgłaśniamy trochę radio?

0: 17 minut po 13. Przenosimy się teraz do internetu, dokładniej na radioloc.pl i do naszej aplikacji. A ze mną w studiu Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam.
0: To co ciekawego dla nas dzisiaj przygotowałeś?
1: Na początek mamy dużą inwestycję w Łódzki Ogród Botaniczny. Powstanie tam nowoczesna szklarnia przeznaczona do rozmnażania i ochrony rodzimych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również tunele foliowe. Cały kompleks zostanie wyposażony w nowoczesne systemy nawadniania, technologię wspierającą uprawę roślin. Nowa szklarnia będzie podzielona na dwie strefy klimatyczne. Znajdują się tam także przestrzeń wystawowa, dydaktyczna, zaplecze techniczne i wiele innych, a całość ma kosztować ponad 15,5 miliona złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2028 roku.
0: Ale nie mówimy o tym wielkim projekcie, który budził kontrowersje swego czasu i w sumie dalej budzi. O tej wielkiej przebudowie, że tam w tym botaniku ma się wiele, wiele zmienić.
1: To chyba mówimy o tej.
0: Oj kurczę, to trzeba to będzie sprawdzić, prawdę mówiąc.
1: Mówimy chyba cały czas o tej samej.
0: No dobrze, to powiedzmy o czymś innym. A ja to sprawdzę i ja wrócę do naszych słuchaczy z informacją, czy to o to chodziło, czy nie o to, bo mnie to strasznie zaciekawiło.
1: Druga informacja. Wracają wakacje z wojskiem. Program, dzięki któremu osoby w wieku od 18 do 35 lat mogą spędzić 27 dni na szkoleniu wojskowym w jednej z blisko 90 jednostek w całym kraju. Do wyboru są m.in. wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy marynarka wojenna. Uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, survivalu, musztry oraz wezmą udział w zajęciach strzeleckich. Na czas szkolenia zapewnione są wyżywienie i zakwaterowanie, a za udział można otrzymać wynagrodzenie w wysokości nawet 6,5 tysiąca złotych brutto. Najbliższe turnusy rozpoczynają się 13 lipca oraz 17 sierpnia.
0: I wybierasz się na któryś?
1: No nie wiem, czy podołałbym, szczerze mówiąc.
0: Ja myślę, że dałbyś radę.
1: Ja nie jestem przekonany, ale dziękuję ci, że tak uważasz.
0: No proszę, proszę, trzeba wierzyć w ludzi. Chociaż czasami.
1: Czasami.
0: Albo częściej. No to już subiektywna kwestia. Czy masz coś jeszcze?
1: Na koniec sportowo. Z Widzewem Łódź żegna się Bartłomiej Pawłowski, kapitan drużyny. Opublikował poruszające pożegnanie skierowane do kibiców. Napisał m.in., że są miejsca, z których nigdy się nie odchodzi tak naprawdę. Pawłowski był jedną z najważniejszych postaci Widzewa w ostatnich latach. Pomógł drużynie wrócić do ekstraklasy, został jej kapitanem i przez kolejne sezony należał do liderów zespołu. A teraz jego przygoda przy Alei Piłsudskiego dobiega końca, ale jak sam podkreśla, więź z klubem i kibicami pozostanie na zawsze.
0: Ale to myślisz, że jak odejdzie, to znowu spadnie Widzew do pierwszej ligi? Czy tak pesymistycznie nie zakładasz?
1: Nie zakładam, tak. Miejmy nadzieję, ale trzeba przyznać, że czasami umiejętności piłkarskie łatwiej zastąpić niż takie umiejętności.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: 13.30 na zegarze, a za moment w Radiu Łódź pierwszy konkurs, więc warto słuchać uważnie. Patryk Lewy, witam raz jeszcze. Jestem z Państwem do 16.00.
12: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry.

0: Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę.
1: Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie.

0: Lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Radio.

Lady Gaga, Bruno Mars, przepiękny duet w utworze Die With A Smile. Romantycznie się nam zrobiło, kto wie, być może korzystając z pogody w najbliższych dniach wybiorą się Państwo na jakąś przepiękną randkę, a w tym tygodniu, jak czytamy na radioloc.pl, możemy spodziewać się wysokich temperatur sięgających powyżej 30 stopni. Najcieplej ma być w weekend, a we wielu regionach mają zostać wydane alerty drugiego stopnia przed upałami. Dzisiaj już w powietrzu czujemy lekkie ocieplenie, lecz temperatura w naszym województwie nie przekroczy 22 stopni. Pod koniec tygodnia jednak fala gorąca przejdzie nad Polską, a najcieplej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. To będą pierwsze tak upalne dni w tym roku. Sobota i niedziela, wtedy termometry w Łódzkiem będą wskazywać około 30 stopni, a na zachodzie kraju pokażą, uwaga, nawet do 36 stopni. Jednocześnie jednak trzeba przygotować się na pogorszenie tych warunków pogodowych. Deszcze w weekend może popadać przelotnie, głównie na południowym wschodzie, a silniejsze burze mogą za to lokalnie pojawić się w niedzielę wraz z nadejściem już astronomicznego lata. I o tym będzie też konkurs. W nim do wygrania dwuosobowe zaproszenie do kina. A pytanie brzmi, jakie macie sposoby na upały? Studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi, a muzycznie w Radiu Łódź teraz Jack Talking.

Nieco ponad 12 minut do 14, a ja obiecałem też Państwu, że sprawdzę inwestycje w Ogrodzie Botanicznym, o której wcześniej rozmawialiśmy, dlatego sprostuję, że nie chodzi tutaj o ten dość kontrowersyjny projekt Dżungli 360, choć oczywiście można o niej przeczytać na radiolots.pl. My tę sprawę monitorujemy i również inne na bieżąco. Zachęcam również do zainstalowania naszej aplikacji, tam dodatkowo na bieżąco informacje o utrudnieniach w ruchu KA i łódzkiego MPK. A już teraz w Radiu Łódź Wonderwall i Oasis.

0: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
1: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
0: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
1: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
3: Zbliża się 14. A wiadomości przygotowała dla Państwa Wiktoria Makowska.
4: Zmiany na Dąbrowie w Łodzi. Po 8 latach znów pojedzie tramwaj na Teofilów. To będą pracowite wakacje w łódzkich szkołach i przedszkolach. Za chwilę szczegóły. W Bełchatowie otwarto pierwszą ogólnodostępną i bezpłatną strefę grillową. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Po prawie 8 latach wraca tramwaj na Dąbrowę. Tramwajowa 13 wróci na mapę Łodzi. Linia ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłogorydza i ulicy Niższej. Dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy i okolic ulicy Niższej ponownie zyskają bezpośrednie połączenie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii numer 13 jest możliwy dzięki przebudowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Inwestycja objęła także nowe przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów. 13 pojedzie na Teofilów, mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
5: 13 będzie jeździła na Teofilów, tak? Prawdopodobnie będzie jeździła prosto Rydza Śmigłego do skrzyżowania Marszałków, później Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska.
4: Obecnie na Śmigłogorydza trwają ostatnie prace wykończeniowe. Kiedy dokładnie pojedziemy nową trasą, to można sprawdzić na naszej stronie.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Czeka nas zmiana pogody i duże różnice temperatur. Po chłodnych i deszczowych dniach nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Szczegóły wyjaśnia Joanna Stankiewicz.
7: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała i o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo, mówi doktor Aleksander Kania.
8: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
7: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków, dodaje dr Kania.
8: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
7: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: W Łódzkiem weekend ponad 30 stopni. Warto mieć to na uwadze, planując wolne dni i pamiętać o zabezpieczeniu skóry czy nakryciu głowy. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Pracowite wakacje w łódzkich szkołach i przedszkolach. Przez najbliższe dwa miesiące remonty będą prowadzone w prawie 50 placówkach Łodzi. W niektórych obiektach zostaną wyremontowane kuchnie, jak na przykład w przedszkolu numer 118, o czym mówi dyrektorka placówki Ewelina Badowska.
9: Dzięki temu uzyskamy taką nowoczesną przestrzeń, taką funkcjonalną kuchnię, dzięki której będziemy mogli jeszcze sprawniej przygotowywać te posiłki dla dzieci, bo to też jest coś, co nas wyróżnia. Rodzice bardzo chwalą naszą kuchnię.
10: Inne zakresy to oczywiście remonty sal gimnastycznych, boisk, dachy, stolarka drzwiowa, okienna, sale lekcyjne, więc ten zakres jest bardzo różny.
4: Dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 1 września. Bełchatowianie mogą już korzystać z pierwszej ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu przy torze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w modernizowanym parku Samuiły. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
11: Do dyspozycji mieszkańców są dwa specjalnie przygotowane paleniska wyposażone w ruszty. Korzystanie ze strefy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Jak podkreślają władze Bełchatowa, inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, ale do tej pory na wspólne grillowanie musiały wyjeżdżać poza miasto lub korzystać z prywatnych posesji. Nowa przestrzeń ma być miejscem spotkań rodziny, znajomych i sąsiadów, a także sprzyjać integracji mieszkańców, szczególnie w okresie wiosenno-letnim.

0: nim. Urzędnicy przypominają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz pozostawieniu porządku po zakończonym spotkaniu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: Jeżeli strefa grillowa na przytorzu Binkowie spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Mieszkańcy Pabianic chcieliby wybudowania dużego wybiegu dla psów na terenach zielonych na Lewitynie. Są głosy za i przeciw, powstała też w tej sprawie petycja, a więcej na ten temat powiemy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
2: A teraz więcej o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Dziś temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a temperatura maksymalna do 25 stopni. W weekend to jeszcze cieplej, do 32.
3: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
2: 5 minut po godzinie 14 to na zegarze, a w naszym programie w środku dnia do godziny 16 wiele konkursów, wiele informacji i mam nadzieję, że muzyka, która się Państwu spodoba. Patryk Lewy i Jolanta Kozłowska, zapraszamy.

Just a Girl in No Doubt to przed momentem usłyszeliśmy w Radiu Łódź. W tej godzinie na pewno porozmawiamy z wydawcą naszego popołudniowego magazynu reporterów, czyli programu Słuchasz i Wiesz. Dowiemy się, jakie najważniejsze tematy królują dzisiaj w Łodzi i czym zajmują się nasi reporterzy i nasze reporterki. To jednak nie wszystko. Rozdam także kolejne zaproszenia do kina i przede wszystkim różnorodnie muzycznie będziemy grać. Już za chwilę usłyszą Państwo piosenkę wyjątkowo, która jest bardzo, bardzo na czasie. Piosenkę dotyczącą Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które aktualnie się odbywają, czyli Mi Mexico Lindo. Tak za moment zagramy, a zatem trzeba powiedzieć, posłuchajmy i chodźmy. Vamos!

0: 15 minut po godzinie 14. Formacja Hej i Ku Słońcu. To przed momentem w Radiu Łódź. Ku Słońcu chyba dzisiaj będziemy zmierzać, między innymi za sprawą naszej popołudniówki. Z nami wydawca programu Słuchasz i Wiesz, czyli Justyna Krakowiak. Cześć, dzień dobry. To zaczniemy od tego słońca?
1: Możemy zacząć od słońca oczywiście, bo to słońce w końcu chyba przyjdzie do naszego miasta, do regionu i w ogóle do Polski. Do tej pory mogliśmy tylko narzekać na pogodę. Jeśli ktoś nie lubi upałów, to pewnie nie narzekał, ale większość zdecydowanie mówiła, że co z tym czerwcem i dlaczego jest tak zimno, tym razem przychodzi upał, ale jak upał, jak lato, to właśnie z górnego C i będzie bardzo, bardzo gorąco. Już ten weekend będzie bardzo upalny i taka pogoda też wcale nie jest dla nas najlepsza, szczególnie, że ten przeskok między bardzo niskimi temperaturami a bardzo wysokimi też może być dla nas bardzo niebezpieczny, dlatego o tym wszystkim, co w pogodzie w najbliższych dniach będziemy dzisiaj. Będzie dzisiaj to naszym tematem po 16 w Słuchasz i Wiesz. Tym tematem zajmuje się dzisiaj Sebastian Dziuta, także na pewno z tym tematem wrócimy, ale też będziemy mówili o tym, co w ZUS-ie dzisiaj działo się od samego rana, a tam pojawił się strajk ostrzegawczy. Na pewno mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie relację naszego reportera. Kacper Józefowicz był na miejscu, pytał, skąd ten strajk, czego potrzebują pracownicy, co się dzieje. No i z tym tematem też Kacper Józefowicz wróci po godzinie 16, ale też wsiądziemy do tramwaju, bo tramwaj 13 wraca na Śmigłego Rydza. No i właśnie po 8 latach ten tramwaj wraca w tamte rejony, pojawi się na Dąbrowie. Tym tramwajem dzisiaj jechała Weronika Skibińska i ona opowie o tym powrocie, o długich, długich latach bez tramwaju na Dąbrowie i o tym, czy ten tramwaj w ogóle jeszcze tam jest potrzebny.
0: Mnie tylko w tym wszystkim, w tej nowej trasie, ciekawi to, jakie tramwaje tam pojadą, bo ja nie chcę tutaj myśleć negatywnie, ale jednak staram się patrzeć na to realnie. Trzynastka po tej trasie ma całkiem nowoczesne torowisko, ale tylko do momentu, gdy wjedzie w Aleję Włókniarzy, później w Limanowskiego Aleksandrowską. Jeżeli ona faktycznie ma pojechać na Teofilów, to z tego, co ja przynajmniej się dowiedziałem, tam nowe tramwaje nie pojadą, czyli będą upały i jeszcze będziemy tymi starymi tramwajami jeździć i tak się kisić w nich, tak?
1: Miejmy nadzieję, że z tym tematem wróci i odpowie na te pytania Weronika po 16.
0: Dokładnie tak. Program Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Zachęcamy do słuchania, a oczywiście najważniejsze wiadomości i najciekawsze na stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
8: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
12: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
1: Po reklamie.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Mamy 14:30, czyli jesteśmy dokładnie w połowie naszego popołudniowego programu. Mam nadzieję, że są Państwo z nami, a z tej strony meldują się Jola Kozłowska, która program realizuje, i Patryk Lewy, starający się sprawić, by było nam jeszcze pogodniej. Muzycznie w najbliższych minutach m.in. Falling Both Ways, Save My Love, czy Czas nas uczy pogody. A my jesteśmy z Wami do 16:00.

W Radiu Łódź sprawdzimy teraz, co warto robić w weekend, a są do tego na pewno dwie świetne okazje. Pierwsza z nich jest taka, że Akwapark Fala w Łodzi świętuje 50. urodziny. Z tej okazji w weekend od 19 do 21 czerwca czeka na Was mnóstwo atrakcji. W piątek będzie można zajrzeć tak naprawdę od kuchni i zobaczyć, jak działa ten akwapark. Będzie wycieczka do tak zwanego tajemniczego podbasenia i będzie można zobaczyć, jak działają pompy, filtry czy maszyna do robienia sztucznej fali. Zapisy na Facebooku Akwaparku, a dodatkowo Fala zaprasza także dzieci i młodzież na bezpłatną 2,5-godzinną zabawę. Tutaj uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. A co prawda od fali my jesteśmy nieco starsi, bo w tym roku Radio Łódź ma 95 lat, a mówię o tym nie bez powodu, bo już w niedzielę nasz bieg jubileuszowy, na który oczywiście zapraszamy. Więcej informacji na radiolotce.pl, tam też zapowiedzi innych ciekawych wydarzeń. A teraz zagramy. Cóż za śmieszny film. Swoją drogą warto słuchać uważnie, bo w tym temacie będzie nasz kolejny konkurs. O tym więcej już za moment.

17 minut do 15. Andrzej Zaucha z utworem Cóż za śmieszny film. I obiecałem, że w tym temacie będzie nasz kolejny konkurs do zdobycia dwuosobowe zaproszenie do kina. A zadanie myślę, że nie jest aż takie trudne. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, jaki śmieszny, zabawny film ostatnio Państwo oglądali, o czym był i co Was najbardziej rozśmieszyło. Przypomnę nasz adres do kontaktu: studio@radioloc.pl. Czeka dwuosobowe zaproszenie do kina.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto.

0: w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca o 19.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 15. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Wiktoria Makowska.
3: Strajk w ZUS-ie. Pracownikom kończy się cierpliwość. Mieszkańcy Pabianic chcą wybiegu dla psów na Lewitynie. Powstała petycja. Świeża żywność prosto od rolnika trafi do łódzkich żłobków. Ruszył program pilotażowy. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Strajk w ZUS-ie w całym kraju, także w Łódzkiem. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Ludzie nie wiedzą, ile zarabiamy i jakie dokładnie mamy obowiązki. To niedorzeczne, mówi Joanna Kukieła ze Związku Inspektorów Kontroli ZUS.
4: My nie godzimy się na żadne jednorazowe nagrody, tylko chcemy, aby po prostu nasze stałe wynagrodzenie podniosło się, ponieważ w porównaniu z innymi urzędami, a mamy taką wiedzę, naprawdę te warunki pracy i płacy są tutaj zwyczajnie najprościej w świecie niegodziwe.
3: Jeśli dzisiejszy strajk ostrzegawczy nie przyniesie rezultatów, związkowcy zapowiadają kolejne działania. Jakie? O tym piszemy na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
3: Dramatyczne sceny przed jedną z łódzkich parafii. 51-letni mężczyzna zaatakował księdza oraz starszą kobietę. Do zdarzenia doszło przed kościołem podczas interwencji duchownego, który próbował pomóc zaatakowanej parafiance, mówi Radiu Łódź podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
6: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. 51-latek zaczepiał napotkane mu osoby. Między innymi uderzył 73-latkę i zepchnął ją ze schodów, na skutek czego kobieta miała złamane obie kończyny górne. Dodatkowo chciał wyrwać torbę z artykułami spożywczymi księdzu, jednak zamierzonego celu nie osiągnął.
3: 51-latek trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty usiłowania rozboju, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Łódź-Bałuty. Rada Ministrów chce kontrolować pensje lekarzy. Sejm w trybie pilnym zajmuje się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków po numerze PESEL. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. To reakcja rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Żywność prosto od rolników dla łódzkich maluchów. Trwa nabór do pilotażowego programu rządu, w ramach którego do żłobków świeże warzywa i owoce mają trafiać prosto od producentów. Szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Od lokalnego producenta do żłobka. To nazwa pilotażowego programu, do którego nabór potrwa do końca czerwca. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.
8: Takie jak na przykład Bank Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi, który ma już kontakty z producentami lokalnymi.
7: Mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy. Wyłonione podmioty będą pośredniczyć między producentami żywności i żłobkami. Pilotaż programu ma potrwać od 1 września do grudnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Jeśli pilotaż się powiedzie, to program może zostać wprowadzony na stałe. Mieszkańcy Pabianic chcieliby wybudowania dużego wybiegu dla psów na terenach zielonych na Lewitynie. Są głosy za i przeciw. Powstała też w tej sprawie petycja, którą podpisało ponad 200 mieszkańców. Podpisy można składać w sklepie zoologicznym przy ulicy Gryzla. Mieszkańcy wskazują, że taki wybieg mógłby się przydać, ale psy bez opieki mogą sobie zrobić nawzajem krzywdę.
9: Fajnie w sumie, tylko gdzie dokładnie?
10: Ja jestem na nie.
11: Dlaczego?
10: Dlatego, że psy się nie powinny biegać w jednym miejscu, jeśli się nie znają.
12: To jest fajne, że właściciele mogą się właśnie ze swoimi zwierzakami w ten sposób pobawić.
10: Ja pracuję z behawiorystą, więc wiem, na czym polega taki wybieg, tak? Jakby one tam się ganiają, czasami są agresywne względem siebie. My tego nie rozróżniamy, czy to jest agresja, czy to jest zabawa.
3: Sprawę skomentował już prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Jak mówi, jeden wybieg dla psów już w mieście istnieje, ale nie ma przeszkód, by wybudować kolejny, jeśli jest taka potrzeba. Mieszkańcy wskazują tereny zielone na Lewitynie. Według prezydenta Mackiewicza dla tej inwestycji na pewno potrzebna byłaby inna lokalizacja. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
2: Na termometrach aktualnie 20 stopni, dziś maksymalnie nawet do 22. Po południu i wieczorem z większym zachmurzeniem okres

0: Czasami nawet dużym, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jutro czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Uwaga, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, w czasie burz porywisty. Ale na koniec tej prognozy pogody bardzo dobra wiadomość. Piątek, sobota i niedziela bez opadów i z temperaturą nawet do 32 stopni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 15. Tu oczywiście Radio Łódź i audycja W środku dnia. Do godziny 16 meldują się Jolanta Kozłowska i Patryk Lewy. Przed nami konkursy, świetna muzyka i zajrzymy na pewno na drogi w Łodzi i regionie.

0: Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj.
1: Mikromusic, chyba najlepszy dzień to muzycznie w Radiu Łódź. Ja przypomnę, że trwa nasz konkurs, w nim do wygrania dwuosobowe zaproszenie do kina, a temat dość prosty. Proszę napisać, jaki zabawny, śmieszny film ostatnio Państwo oglądali, co Was najbardziej rozbawiło i dlaczego warto tę projekcję obejrzeć. Czekam na wiadomości, nasz adres to studio@radiolocy.pl. A swoją drogą, na swój sposób ciekawą wiadomość napisał do nas pan Sebastian, który oglądał świetny, śmieszny serial pod tytułem, uwaga, Eliminacje do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskiej reprezentacji. Pan Sebastian bardzo poleca ten serial. To ja powiem panu tak, przyznam się zupełnie szczerze, że o tym serialu nie słyszałem, ale brzmi ciekawie. Proszę podesłać, gdzie tę zabawną projekcję można zobaczyć. A ja oczywiście czekam też na wasze wiadomości studio@radioloc.pl. Jaki śmieszny film ostatnio widzieliście i dlaczego warto go obejrzeć?

Na studio@radioloc.pl spływają wasze kolejne filmowe, zabawne propozycje. Napisał do nas pan Rafał, który postawił na klasykę, czyli dobrze znany film Brunet wieczorową porą. Tam między innymi scena, jak goni się kogoś za tekst w twarz i wizyta w lokalu jako inspektor. Przyznam się panu, że chyba wieczorem obejrzę, bo niestety tej klasyki nie znam i sam jestem mało filmowy i mało serialowy. Natomiast obiecane podwójne zaproszenie do kina trafi do pana Daniela. Tutaj trochę nietypowa wiadomość. Jego i żonę rozbawił ostatnio obejrzany na jednej z platform film pod tytułem Panie Przodem, satyra na człowieka. Zdaniem naszego słuchacza film miał potępiać seksizm, natomiast pokazał, że każdy, bez względu na płeć, mając do dyspozycji władzę, potrafi niestety być szowinistą. Śmiech trochę gorzki, ale jak wskazuje nasz słuchacz, czas na pewno nie był stracony. Jak tak sobie myślę, to właściwie ma pan rację. W życiu nie tylko potrzebny jest ten właściwy śmiech, czasami ten gorzki także. Do pana wędruje podwójne zaproszenie do kina Kinematograf, do Muzeum Kinematografii na dowolnie wybrany spektakl. Gratuluję serdecznie i pozdrawiam.

24 minuty po godzinie 15. Tu Radio Łódź, audycja w środku dnia, a teraz trochę zajmiemy się sportem. My już trochę tajemnicę zdradziliśmy wcześniej, ale oczywiście chodzi o to, że to koniec pewnej ery przy Alei Piłsudskiego. Mówimy o Bartłomieju Pawłowskim, czyli o kapitanie i absolutnym liderze Widzewa Łódź, który niestety żegna się z klubem po ponad 4,5 roku występów w czerwono-biało-czerwonych barwach. Jego wygasający z końcem czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony, o czym sam piłkarz poinformował już kibiców w swoich mediach społecznościowych, pisząc dość poruszające słowa, czyli są miejsca, z których nigdy nie odchodzi się naprawdę. 33-letni pomocnik był znacznie kimś więcej niż tylko zawodnikiem biegającym po boisku. Stał się prawdziwym symbolem wielkiej, można powiedzieć, odbudowy łódzkiego klubu i jego powrotu na salony polskiego futbolu. Przypomnijmy, że Pawłowski miał gigantyczny, wręcz kluczowy udział najpierw w wywalczeniu upragnionego awansu do ekstraklasy, a następnie w pewnym utrzymaniu drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Kibice go pokochali nie tylko za piłkarską klasę, ale przede wszystkim za niesamowity charakter, charyzmę i ogromne zaangażowanie, z jakim w każdym meczu reprezentował klubowe barwy. To ważny moment dla łódzkiego Widzewa. Piszemy o tym więcej na radioloc.pl, a już za kilka chwil po raz pierwszy wyjedziemy na drogi w Łodzi i regionie. Dowiemy się także, co ważnego dzieje się w Łodzi, regionie i okolicach.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
12: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: Czas wyjechać na drogi w Łodzi i regionie. Prowadzi dzisiaj nasz pogodny reporter Sebastian Dziuda.
17: Dzień dobry. Spore korki są na Bałutach, szczególnie na Radogoszczu i w rejonie Arturówka. Uwaga przy wiadukcie kolejowym nad Łagiewnicką, tam się dość mocno korkuje. Problemy z płynnym przejazdem kierowcy napotkają w tych okolicach jeszcze przy skrzyżowaniu z Gierskiej z Aleją Włókniarzy. Na Polesiu z kolei gęsto jest przy ZOO, konkretnie na skrzyżowaniu Krakowskiej z Krzemieniecką. Stoi też biegunowa w północnej części parku na Zdrowiu. Utrudnienia są też na wjeździe do Wielunia. Ruch blokuje się najbardziej na Sieradzkiej i Warszawskiej. Kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: Jest 15.30. W Radiu Łódź skrót najważniejszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
18: Po prawie 8 latach wraca tramwaj na Dąbrowę. Tramwajowa 13 wróci na mapę Łodzi. Linia ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej. Dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy i okolic ulicy Niższej ponownie zyskają bezpośrednie połączenie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii numer 13 jest możliwy dzięki przebudowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Inwestycja objęła także nowe przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów. 13 pojedzie na Teofilów. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie osób starszych, mówi dr Aleksander Kania.
7: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
18: Doktor Aleksander Kania radzi, aby stopniowo przygotowywać się do nadchodzących upałów. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i ludzi aktywnie uprawiających sport. Łódź może oszczędzić miliony dzięki zielonej energii. Magistrat szuka bezpośredniego dostawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, która miałaby zasilić budynki jednostek Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich latach magistrat wydawał na energię elektryczną nawet 50 milionów złotych. Umowa może zostać podpisana nawet na 8 lat. Przetarg na bezpośrednią dostawę prądu z OZE potrwa do końca czerwca. Można zostać żołnierzem na prawie miesiąc. To dzięki trzeciej już edycji programu Wakacje z Wojskiem. Osoby w wieku od 18 do 35 lat będą mogły wybrać jedną z blisko 90 jednostek. Wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Zajęcia odbędą się jeszcze w dwóch terminach. Od 13 lipca do 8 sierpnia i od 17 sierpnia do 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
16: Termometry w Łodzi i regionie pokazują aktualnie 21 stopni, więc tę maksymalną prognozowaną na dziś temperaturę osiągnęliśmy. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W nocy natomiast zachmurzenie małe, czasami umiarkowane, a temperatura od 11 do 12 stopni.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Do godziny 16 pozostało 27 minut. W środku dnia witają się z Państwem raz jeszcze Patryk Lewy i Jola Kozłowska.

Być może Państwa zaskoczę, ale mam jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie do kina, które bardzo chętnie rozdam. Mówiliśmy już o sposobach na upał, mówiliśmy o zabawnych filmach, to teraz czas na muzykę. studio@radioloc.pl, tutaj warto napisać, który utwór jest Waszym ulubionym i dlaczego. Gdybym ja miał wskazać swoje ulubione utwory, to myślę, że na pierwszym miejscu byłby utwór Iris z The Goo Goo Dolls. Z tym utworem mam nawet historię, bo gdy po raz pierwszy go usłyszałem, nie znałem ani wykonawcy, ani tytułu. Wtedy też nie było żadnych aplikacji, które rozpoznają muzykę i od razu są w stanie Państwu powiedzieć, czego słuchamy. I po kilku latach przypadkiem to się udało. To był piękny, piękny moment i wtedy już właśnie dzięki tej aplikacji odkryłem ten utwór, który najbardziej uwielbiam. Na pewno jeszcze Bring Me to Life, Evanescence i The Whole World is Watching, ale koniecznie ta wersja z naszym łódzkim Piotrem Roguckim. To zdecydowanie moje top 3. Nie wymagam, żeby pisali Państwo trzy ulubione piosenki. Wystarczy ta jedna, która Was najbardziej porusza i z którą być może macie historię, a być może czymś innym się podzielicie. studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na Wasze wiadomości. Czeka też dwuosobowe zaproszenie do

0: Small Town Boy to przed momentem w Radiu Łódź. Na zegarze mamy już nieco ponad 12 minut do godziny 16.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czas zatem rozdać ostatnią nagrodę w naszym dzisiejszym popołudniowym programie. Ta nagroda powędruje do naszej słuchaczki Agaty, której ulubioną piosenką jest Eye of the Tiger zespołu Survivor. Jest to jej ulubiony utwór, ponieważ dodaje jej siły, motywacji i wiary w siebie. Pani Agata tutaj pisze, że gdy słucha tego utworu, to czuje przypływ energii i od razu chęć do działania. A słowa piosenki przypominają, że warto walczyć o swoje cele i nie poddawać się mimo tych wszystkich trudności, które gdzieś na naszej życiowej drodze mogą nas spotkać. Dlatego też pani Agata często wraca do tego utworu, gdy potrzebuje wsparcia i pozytywnego nastawienia. Pani Agato, nie wiem jak się pani teraz czuje, ale mam nadzieję, że to wsparcie i pozytywne nastawienie pojawi się już za chwilę, bo zapraszam do Radia Łódź po odbiór dwuosobowego zaproszenia do kina. Mam nadzieję, że humor albo się poprawi, albo będzie jeszcze lepszy. Oczywiście serdecznie pozdrawiam i gratuluję. I tak się składa, że powoli zbliżamy się do godziny 16. Przed 16 oczywiście raport z dróg z Łodzi i regionu, a także najważniejsze wiadomości. Po 16 także program Słuchasz i Wiesz.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
8: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Sebastian Dziuda.
15: Lepiej być ostrożnym na Żubardziu. Sporo czasu stracimy jadąc Aleksandrowską przy dworcu Łódź-Żabieniec i nieco dalej na światłach na przecięciu.

0: transport osobowy.
1: Jest 16. Czas na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
2: Zmiany na Dąbrowie w Łodzi. Po 8 latach znów pojedzie tramwaj na Teofilów. Zarobił ponad 1,5 miliona w rok, łącząc dyżury z polityką. Szpital w Warszawie zwalnia lekarza. Powiemy też o jubileuszu Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami duże, na termometrach do 22 stopni. Tramwaje wracają na łódzką Dąbrowę. Mieszkańcy Dąbrowy i okolic ulicy Niższej w drugi weekend lipca odzyskają bezpośrednie połączenie tramwajowe z centrum i innymi częściami Łodzi. Po zakończeniu trwających inwestycji na trasę ma wrócić linia numer 13. Z czym wiąże się ta zmiana? O tym Weronika Skibińska.
3: Uruchomienie trzynastki jest możliwe dzięki przebudowie torowisk i stworzeniu nowej krańcówki tramwajowej na Dąbrowie. To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy od lat muszą korzystać z komunikacji zastępczej lub wybierać mniej dogodne połączenia. Trzynastka dla mieszkańców Dąbrowy i okolic ulicy Niższej ułatwi codzienne dojazdy do pracy, szkoły i uczelni. Niestety na przejazd musimy poczekać do drugiego weekendu lipca. Jest to związane z kompletowaniem umów i usuwaniem ostatnich usterek, mówi Grzegorz Nita z łódzkich inwestycji.
4: Są to kwestie formalne związane z zawiadomieniem i odbiorami przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dlatego też musimy tutaj poczekać.
3: Inwestycja objęła także nowe przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: Trasa trzynastki będzie prowadzić na Teofilów. Całość inwestycji wyniosła 85 milionów złotych.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy z nim zostały rozwiązane. Chodzi o Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1,6 mln złotych. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Więcej na ten temat Przemysław Paczkowski.
5: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
2: Rada Ministrów chce kontrolować pensje medyków. Powstanie specjalny system zbierania danych. O tym dziś politycy rozmawiają w Sejmie. Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Od piątku temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni. Z kolei w innych częściach Polski termometry wskażą nawet do 36 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. To będą pierwsze tak upalne dni w tym roku. Jednocześnie w niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Gorąco będzie jeszcze po weekendzie. W poniedziałek i we wtorek termometry mogą wskazywać ponad 30 stopni. Od 25 lat edukują głównie dzieci i młodzież, a od 20 ratują leśne zwierzęta. Na koncie mają tysiące dzikich pacjentów. Leśna Osada Edukacyjna w Kole świętuje 25-lecie istnienia, natomiast Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 20 lat. W ciągu roku do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji w Kole pod Piotrkowem trafia łącznie nawet 1300 zwierząt, z czego zdecydowaną większość udaje się uratować. Mateusz Garbacz, nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków, tłumaczy, że największą satysfakcję daje wypuszczanie na wolność zwierząt, którym udało się przywrócić sprawność.
6: Mamy kilka takich spektakularnych sytuacji, kiedy udało się przywrócić czy to wilka, czy to bielika w naturze, ale też różne inne mniejsze zwierzęta.
7: Jednogłośnie jest to chrumek, który nam przyniósł jak najwięcej takiej satysfakcji i zarazem sławy, bo chrumek przez to, że najecie tych owoców z nalewki, przeszedł do historii tego ośrodka. No i nasza zocha łania, która ma blisko 20 lat.
2: A tak o najsłynniejszych podobiecznych ośrodka w Kole mówił Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Ośrodek pełni również bardzo ważną rolę w edukacji leśnej dzieci i młodzieży. A o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
1: Nasz radiowy termometr pokazuje 21 stopni, a za oknami dość pogodnie, jednak po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jutro cieplej, nawet do 25 stopni pokażą termometr.

0: Termometry w Łodzi i regionie, niestety możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie również burze, a na koniec dobre wiadomości. Do niedzieli pogodnie, a wręcz upalnie. W piątek do 28 stopni, a w sobotę i niedzielę nawet do 32.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 5 minut po godzinie 16, program w środku dnia kończymy, bo z nami w studiu jest Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piotrze, jakieś plany na ten upalny weekend?
2: Tak, tutaj na Rutowicza 130 przez większość czasu będę spędzał ten. Ale to klimatyzacja jest, dam sobie radę jakoś, może?
0: Myślę, że na pewno dasz sobie radę. Ja dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Patryk Lewy, do usłyszenia i zostawiam Państwa w rękach Piotra Andrzejczaka.
1: Słuchasz i wiesz.
2: No to godziny 17, a cóż dla Państwa przygotowaliśmy? No, o tym, że przez 2 godziny strajkowali dzisiaj pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk odbywał się w placówkach w całym kraju, w Łodzi między innymi, ale także w Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. Podczas protestu klienci nie byli obsługiwani, a strajk ma pokazać determinację pracowników ZUS-u w dążeniu do poprawy warunków pracy. Przede wszystkim domagają się wyższych płac.
3: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa.
4: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
5: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda.
2: Przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, który mieści się przy ulicy Zamenhofa, zebrało się kilkaset osób. Strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego. Jest on legalny, ale może być przeprowadzony tylko raz. Związkowcy zapowiadają jednak kolejne działania. Po prawie 8 latach wraca tramwaj na Łódzką Dąbrowę. Linia ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w Alei Śmigłego Rydza i na ulicy Niższej. No, dzięki temu mieszkańcy Dąbrowy i okolic Niższej ponownie zyskają tramwajowe połączenie z pozostałymi częściami Łodzi.
6: Aktualnie wykonawca skupia się już na typowych pracach takich wykończeniowych.
7: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
8: 13 będzie jeździła na Teofil.
2: A powrót linii numer 13 jest możliwy dzięki przebudowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej, a także modernizacji całej trasy. 13 ma wrócić na tory w drugi weekend lipca. Fala upałów nadciąga nad Polskę. To będzie pierwsze ostrzeżenie przed być może upalnym latem. W tym tygodniu możemy się spodziewać wysokich temperatur sięgających nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być podczas weekendu, a w wielu regionach mają zostać wydane alerty drugiego stopnia przed upałami.
9: Temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
10: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę.
11: Jest mi tak gorąco, że aż mi jest niedobrze.
9: Warto unikać wtedy bezpośredniej ekspozycji na słońce. Pamiętać przede wszystkim o nawadnianiu organizmu.
2: Mogą być jeszcze burze, mogą być wyładowania. To wszystko w najbliższy weekend wraz z nadejściem astronomicznego lata. No i jeszcze w naszym programie dzisiaj, jako że środa, magazyn Łódzki Wschodni na fali. Dodam jeszcze, że wydawcą naszego dzisiejszego programu jest Justyna Krakowiak.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Toa Bird to wykonawca tego utworu, a tytuł tej piosenki Your Girl.
1: Słuchasz i wiesz.
0: My rozpoczynamy od informacji o porannym strajku pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i możliwe, że to jest dopiero początek problemów w całej Polsce. Między 8 a 10 część pracowników ZUS-u porzuciło swoje miejsca pracy, żeby wziąć udział w strajku ostrzegawczym. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy ZUS-u mówią wprost, że domagają się szacunku.
2: Ciężka praca, godna płaca! Ciężka praca, godna płaca!
3: Joanna Kukiela, Związek Inspektorów Kontroli ZUS. My nie godzimy się na żadne jednorazowe nagrody, tylko chcemy, aby po prostu nasze stałe wynagrodzenie podniosło się, ponieważ w porównaniu z innymi urzędami, a mamy taką wiedzę, naprawdę te warunki pracy i płacy są tutaj zwyczajnie najprościej w świecie niegodziwe.
4: Jakieś utrudnienia w ZUS-ie były przy okazji
5: tego skargi? Żadnych.
4: Czyli udało się wszystko załatwić?
5: Doskonale.
6: Wszystko ładnie poszło. W ogóle nic nie słyszałem, tylko usłyszałem z jednego pana na recepcji, że oni mają jakiś problem, a jaki to problem, nic nie powiedział.
7: Udało się. Jakoś, tylko byłem tak zaskoczony, że zapomniałem nazwiska.
8: Ireneusz Szczapski, Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS. Klienci są cały czas przyjmowani, jest zabezpieczony tutaj ciąg pracy na kluczowych stanowiskach. My na razie ostrzegamy pracodawcę, tak? Nie chcemy eskalować tego. Dążymy do tego, żeby się z pracodawcą porozumieć. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest determinacja całej załogi. Liczymy na to, że pracodawca będzie bardziej skłonny do ustępstw. Z tego, co wiemy, to brakuje tutaj chętnych do pracy. To, co ZUS w tej chwili oferuje dla nowego pracownika, to jest pensja minimalna, a wymagania są takie, że trzeba mieć wyższe wykształcenie. Sporo czasu trzeba się uczyć do tego, żeby te stanowiska wykonywać.
9: Nazywam się Robert Dobrowolski, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Walczymy tutaj przede wszystkim o godne traktowanie pracowników, ponieważ strona rządząca chyba zapomniała o nas. Wykonujemy szereg dodatkowych zadań. Przyjęliśmy zadania 800+, 300+, wszystkie dla uchodźców. Bez nas automat żaden nie wykona żadnej pracy. Nie naliczy emerytury, nie naliczy renty, nie naliczy zasiłku chorobowego. To owszem, wpadnie to do skrzynki. Natomiast tak to musi obsłużyć pracownik. Właśnie ci, co tu stoją, tak? Żądamy po prostu godnej płacy.
10: Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował nas, że we wszystkich trzech oddziałach ZUS w województwie łódzkim w pracy pojawiło się dziś ponad 2300 pracowników. Do strajku ostrzegawczego w naszym województwie przystąpiło niemal 1900 osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że oczekiwane przez związkowców podwyżki, czyli przypomnijmy 1200 zł brutto miesięcznie, wiązałyby się ze zwiększeniem budżetu wynagrodzeń o ponad 1 000 000 zł już w tym roku. Ma to wykraczać poza możliwości finansowe ZUS-u.
11: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo. Jest za mało osób zatrudnionych w porównaniu właśnie do ilości zadań.
12: Automaty nie są tak idealne, że tak powiem. Nie da się dostosować wszystkich programów do wymogów naszych ustaw i tak dalej, więc dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
13: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą i wachlarz zadań jest bardzo duży. Chcemy podkreślić, że oprócz tego, że mamy niskie wynagrodzenia, to jeszcze mamy właśnie bardzo dużo obowiązków.
4: Jeśli ten strajk ostrzegawczy dzisiaj nic nie da, to macie już w planach kolejne?
9: Tak, mamy kolejne, ponieważ strona rządząca nawet nie raczyła do nas przyjechać, nie zaproponowała jakichkolwiek sum, jakichkolwiek rozwiązań. Następne kroki będą, jeżeli nie będzie porozumienia, będziemy robić to, co możemy robić, czyli kolejny etap strajk, a później zobaczymy, co dalej.
0: A pracownicy ZUS podkreślają, że zarząd, deklarując gotowość do dalszych rozmów ze związkowcami, kolejna tura rozmów jest przewidziana na najbliższy piątek.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Już za moment Dawid Podsiadło wystąpi przed państwem, a za te kilka minut, można powiedzieć, trawestując tekst jednej piosenki sprzed lat, wsiąść do pociągu byle jakiego, to my wsiądziemy do tramwaju numer 13. Zapraszam.

0: To Dawid Podsiadło w programie Radio Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tramwaju, który ma wrócić na dawną trasę. To tramwaj numer 13. Wraca m.in. na osiedle Dąbrowa. Do łódzkiej sieci tramwajowej właśnie wraca 13. Po zakończeniu prac na Dąbrowie i ulicy Niższej pasażerowie zyskają nowe połączenie z centrum oraz z innymi częściami miasta. Połączenie tramwajowe oczywiście. 13 ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom południowo-wschodniej części Łodzi. Jak oceniają ten powrót? O to pytaliśmy mieszkańców Łodzi.
2: Już w te wakacje ruszy dawna linia tramwajowa 13. Ponownie połączy ona Dąbrowę z resztą miasta Łodzi. Tak dzisiaj komentowali informacje mieszkańcy.
3: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
4: No cieszę się, że tutaj mam nadzieję, że właśnie będę miała teraz bliżej.
5: Aktualnie wykonawca skupia się już na typowych pracach takich wykończeniowych.
2: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
5: Nasadzane są elementy zieleni. Za chwileczkę będą montowana już pełna gama mebli w postaci ławek, koszy dla śmieci. Praktycznie pod względem takich prac zasadniczych mamy je wykonane w pełnym zakresie. Już od miesiąca, przeszło od miesiąca, ruch kołowy jest przywrócony do pełnych wszystkich relacji, czy to na samym rondzie, czy dojeździe do ulicy Śląskiej.
2: Brak stosownej komunikacji trwał dla mieszkańców Dąbrowy i okolic ulicy Niższej 8 lat.
6: Było dosyć ciężko, ale przyzwyczailiśmy się z przesiadkami, z autobusu na autobus, na tramwaj. Nie jesteśmy zmotoryzowani, więc musieliśmy sobie dawać radę, no ale do tej pory wszystko było jakoś dobrze. No jest trochę utrudnienia, ale to już się kończy.
3: No wiadomo, można było dojechać z Dąbrowy 2 czy 14, no ale no to nie było zawsze takie proste i myślę, że no kolejny tramwaj się przyda bardzo nam.
2: 13 pojedzie na Teofilów, mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
7: 13 będzie jeździła na Teofilów, tak? Prawdopodobnie będzie jeździła prosto Rydza Śmigłego do skrzyżowania Marszałków, później Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska.
2: Choć inwestycja jest już skończona, to pozostaje kompletowanie dokumentów, które opóźnia wznowienie ruchu na trasie.
7: Bo tutaj też musimy to wziąć pod uwagę, są to kwestie formalne związane z zawiadomieniem i odbiorami przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dlatego też musimy tutaj poczekać.
2: Pojawiły się też obawy mieszkańców Łodzi po ulewach i zalaniu części trasy, czy jest ona zdatna do użytku. Łódzkie inwestycje zapewniają jednak, że ten ostatni okres to właśnie, poza papierologią, usuwanie takich usterek.
5: Tak, jest to jeden z tych elementów, które właśnie w ramach tych testów i odbiorów już takich typowo technicznych również wykazaliśmy. Będzie konieczność tutaj małej ingerencji w zakresie odwodnienia torowiska, więc ta, powiedzmy, usterka i ta sytuacja zostanie właśnie w tym okresie do czasu powrotu tramwaju poprawiona, tak żeby takie zastoiska już nie miały miejsca.
7: Tu jeszcze trzeba powiedzieć jedno, że również tutaj trwają też te testy, jeżeli chodzi o kwestię zasilania, żeby tu była pewność zasilania, więc na to też potrzeba trochę czasu. Równolegle z tymi odbiorami przez WINP.
0: A powrotem tramwaju linii 13 na swoją starą trasę zajmowała się dzisiaj Weronika Skibińska. Ja dodam, że 13 będzie można już pojechać podczas drugiego weekendu lipca.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: No prawie jest 16.30, to pora na najświeższe wiadomości dla kierowców, a to, co dzieje się na drogach, sprawdza dzisiaj Sebastian Dziuda.
2: Jak zwykle o tej porze spore problemy napotkamy przy Rondzie Solidarności. Dojazd do skrzyżowania wydłuża się zwłaszcza na ulicy Kopcińskiego i Uniwersyteckiej. Z kolei w centrum dużo się dzieje przy Parku Śledzia. Trzeba uważać szczególnie na Ogrodowej i Północnej. Kilka minut poczekamy też na światłach u zbiegu Limanowskiego i Zachodniej. Zaglądamy jeszcze do Zgierza, tam największe utrudnienia w centrum. Nogę z gazu warto zdjąć na wysokości stawu miejskiego, blokuje się na przecięciu Armii Krajowej z Piątkowską. A na drogi wracamy za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Słuchają Państwo programu Radia Łódź. Zbliża się 16.30. No to pora na skrót najważniejszych wiadomości, a wiadomości przedstawi Wiktoria Makowska.
3: Jest zażaleniem prokuratury na decyzję sądu. Chodzi o odroczenie odbycia kary dla Agnieszki Z., która została skazana na 5 lat więzienia. Przypomnijmy, w 2021 roku auto kierowane przez 22-letnią wtedy studentkę zdarzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły 3 osoby. Powodem odroczenia ma być zły stan zdrowia kobiety, mówi Paweł Jaszak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
4: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi zażalenie. Podniesiono w nim wskazane wyżej wątpliwości co do opinii biegłego, a ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
3: To już drugie odroczenie odbycia kary w przypadku tej sprawy. Za pierwszym razem sąd odroczył wykonanie kary, by skazana mogła odbyć staż. Pracowite wakacje w łódzkich szkołach i przedszkolach. Przez najbliższe 2 miesiące remonty będą prowadzone w prawie 50 placówkach w Łodzi. W niektórych obiektach zostaną wyremontowane kuchnie, jak na przykład w przedszkolu numer 118. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 1 września. Nowa droga wjazdowa do Zakopanego została otwarta. Niemal 350-metrowy odcinek pozwala kierowcom zjechać bezpośrednio z ronda imienia Klimka Bachledy na Zakopiance w rejon dworca i centrum miasta. Wraz z otwarciem trasy zmieniła się także organizacja ruchu w okolicy, w tym zasady pierwszeństwa przejazdu. Samorządowcy liczą, że dzięki temu uda się odciążyć często zakorkowany wjazd do Zakopanego. Według szacunków magistratu nowa droga może przejąć nawet do 30% ruchu wjazdowego do miasta. Bełchatowianie mogą już korzystać z pierwszej ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu przy torze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w modernizowanym parku Samujły. Jeżeli strefa grillowa na Przytorzu i Binkowie spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
1: A my jeszcze rzucimy okiem na prognozy pogody, ale najpierw na to, co dzieje się za oknem. Ma tam 21 stopni Celsjusza i bezchmurne niebo. Po południu i wieczorem też ma być zachmurzenie małe lub umiarkowane. Okresami możliwe jednak wzrastające do dużego. Temperatura być może jeszcze osiągnie 22 stopnie Celsjusza. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr północno-zachodni.
5: Słuchasz i wiesz.

0: Tak, no patrzyłem za okno, jak wspominałem w prognozie pogody, to takie już zaczątki lata, to za kilka dni już i kalendarzowe, i astronomiczne lato przyjdzie. No i okazuje się, że razem z latem prawdopodobnie tym razem pojawią się upały. Pamiętam, że były cieplejsze czerwce niż ten, który już jest w połowie, ale okazuje się, że fala upałów jednak nad Polskę nadciąga. I w tym tygodniu już pod koniec możemy się spodziewać wysokich temperatur, temperatury nawet powyżej 30 stopni. Najcieplej ma być w weekend, no i może okazać się, że w niektórych regionach będą ostrzeżenia przed upałami.
1: Temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
2: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę.
3: Jest mi tak gorąco, że aż mi jest niedobrze.
1: Warto unikać wtedy bezpośredniej ekspozycji na słońce. Pamiętać przede wszystkim o nawadnianiu organizmu.
0: No i takich kremach z filtrami najlepiej powyżej 50. Ale jeszcze też, nie wiem czy dla ochłody, ale na pewno dla uatrakcyjnienia tych upałów, mogą się pojawiać lokalne burze, no a to będzie oznaczało, że także nadchodzi astronomiczne lato. No to o tych upałach opowiemy Państwu już za kilka minut.

0: O jakże pięknej katastrofie śpiewała Mela Koteluk.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mam nadzieję, że najbliższe dni ze względu na wzrost temperatury nie będą katastrofą dla wielu z Państwa, bowiem fala upałów zbliża się do Polski, a apogeum ciepła zapowiadane jest na weekend. Temperatura w Łódzkiem ma wynieść około 30 stopni, z kolei w południowo-zachodniej części Polski na termometrach sięgnąć upał może nawet 36 stopni. W wielu regionach mają zostać wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a pogodę na najbliższe dni sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Jeszcze dziś i jutro termometry w regionie pokażą od 20 do 25 stopni. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, przelotnie może też popadać deszcz. Diametralnej zmiany pogody w województwie łódzkim, jak i w całym kraju możemy się spodziewać w ten weekend.
3: Związana ona będzie z napływem bardzo ciepłego, a później także gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo możliwe, że piątek będzie pierwszym dniem w tym roku, kiedy w Łódzkiem doświadczymy upału.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
2: Mimo wysokiej temperatury trzeba nastawić się na gorsze warunki pogodowe.
3: W regionie możliwe są jednak wtedy gwałtowne burze połączone z silnymi przelotnymi opadami deszczu, porywami wiatru, miejscami także z gradem.
2: Najcieplej w kraju będzie na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej w sobotę i niedzielę termometry mogą wskazać nawet do 36 stopni. Niektórzy łodzianie nie są nastawieni optymistycznie do zbliżającej się fali upałów.
4: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę, szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Nie będzie to w 100% możliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę luźniej.
5: Jest mi tak gorąco, że aż mi jest niedobrze.
6: Nie dość, że w słońcu jest ciepło, to jeszcze czasami wieje takim gorącym wiatrem i faktycznie już wtedy czuję, że nie ma ucieczki przed tym falą gorąca i upałów i to jest chyba takie najbardziej dobijające jak dla mnie.
7: No mi przeszkadzają i to bardzo, więc specjalnie w tym roku z chłopakiem zakupiliśmy taki wentylator tubowy specjalnie do mieszkania i mamy takie bardzo ciemne zasłony, żeby po prostu no tam kitrać się w tym mieszkaniu, zasłaniać zasłony, włączać ten wiatrak, no i jakoś to będzie.
2: Jak mówi Grzegorz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, miasto proponuje łodzianom miejsca, w których można znaleźć ochłodę.
8: Oczywistym jest, że łodzianie będą szukać ochłody i tutaj na pewno pierwszym wyborem będą miejskie kąpieliska, na przykład miejski akwapark Fala, czy kąpieliska na stawach Jana i Stefańskiego, albo w Arturówku, a może również baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Można na przykład skorzystać z poidełek na ulicy Piotrkowskiej, które są rozmieszczone od pasa Schillera do Placu Wolności w kilku miejscach. Można także szukać ochłody przy fontannach na miejskich skwerach.
9: Jak można sobie radzić właśnie w takie upały?
10: Przebywać w cieniu, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, chodzić się w basenach, jeżeli jest taka też możliwość. No, na pewno dużo napojów, okrycie na głowę, chronić też skórę przed słońcem. A nawet jeżeli troszeczkę da, to ta skóra wychodzi na słońce, no to filtry, tak.
11: Pić też chłodne napoje i też dużo wody, bo organizm może się łatwo odwadniać.
12: Zostaję w pomieszczeniu, włączam klimę, chowam się w cieniu i nie otwieram okien, broń Boże, żeby ciepła nie wpuszczać do żadnego pomieszczenia w domu.
2: Należy pamiętać, że duże upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a w szczególności dla dzieci, seniorów i chorujących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy nerwowego.
3: Warto unikać wtedy bezpośredniej ekspozycji na słońce, pamiętać przede wszystkim o nawadnianiu organizmu, unikaniu zbędnego wysiłku fizycznego, a także o korzystaniu z wentylacji i klimatyzacji, jeśli jest to możliwe, pamiętając jednak o unikaniu wtedy dużych różnic temperatury działających na organizm szokująco.
0: A synoptycy zapowiadają, że upały wraz z weekendem się jeszcze nie skończą. W poniedziałek i we wtorek termometry w całym kraju mogą pokazywać jeszcze ponad 30 stopni Celsjusza, a ochłodzenie ma przyjść dopiero w połowie przyszłego tygodnia.
1: Słuchasz i wiesz. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto

0: Jako, że dzisiaj środa, 12 minut pozostało do godziny 17, no to pora na nasz środowy magazyn samorządowy.
1: Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie powiemy o planach utworzenia powiatowego centrum medycznego, nowego domu pomocy społecznej wraz z rewitalizacją pałacu w Licowicach, a także wspomnimy o budowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koluszkach. Zapraszamy! W lutym bieżącego roku podczas 24. sesji Rady Powiatu przegłosowana została uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Medycznego SPZOS, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powiatu łódzkiego wschodniego. Pozwoli ono mieszkańcom w szerszym zakresie korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu, skróci kolejki do specjalistów i wypełni największe braki w poradniach, których w okolicy brakuje, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
2: Powiat Łódzki Wschodni nie miał swojego szpitala, swojej przychodni. Postanowiliśmy to zmienić. Otwieramy nowy SPZOS, taki, który będzie odpowiadał na potrzeby zdrowotne mieszkańców. W jego skład wejdzie Centrum Zdrowia Psychicznego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Centrum Opieki dla Seniorów, a także rozbudowa opieki poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w Koluszkach. Niezależnie od tego pojawią się gabinety specjalistów, a nowy budynek zostanie oddany do użytkowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
1: Ośrodek powstanie tuż obok poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koluszkach na ulicy Korczaka 5. Powiat Łódzki Wschodni pracuje nad koncepcją nowego domu pomocy społecznej w Lisowicach. Dzięki temu będzie można zrewitalizować całą historyczną okolicę. Dom pomocy społecznej w Lisowicach zlokalizowany jest aktualnie częściowo w pochodzącym z XIX wieku pałacu w Lisowicach, który należał m.in. do łódzkiego fabrykanta Markusa Silbersteina. Teraz trwają prace nad utworzeniem nowego budynku, który miałby powstać przy pałacu, mówi dyrektor DPS-u w Lisowicach Ryszard Heichmann.
3: Istniejący pałac nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących standaryzacji. Poza tym zmieniają się również potrzeby pomocy społecznej. W tym kierunku mamy plany zwiększenia ilości mieszkańców oraz przeznaczenia części budynku na opiekę wytchnieniową.
1: W nowym budynku znalazłby się m.in. dźwig osobowy przystosowany do transportu łóżek, pokoje rehabilitacyjne i terapeutyczne, gabinet psychologa oraz pomieszczenia medyczne. Ilość dostępnego miejsca w placówce wzrosłaby do 80 osób. Pozostając w temacie pałacu w Lisowicach, warto poinformować, że obiekt ma stać się miejscem spotkań mieszkańców oraz centrum konferencyjnym. Wszystko za sprawą prac nad wybudowaniem obok nowego i lepiej przystosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami budynku. Prace przebiegają synchronicznie z projektami, które mają przywrócić pałacowi dawny blask, mówi Mateusz Zalewski z Biura Promocji Powiatu i Informacji.
4: Są to łącznie 3 projekty. Pierwszy z nich, a więc odnowienie otaczającego parku dworskiego, już trwa, a na drugi, czyli remont zewnętrzny i termomodernizację samego budynku, Łódzki Urząd Marszałkowski przekazał kilka dni temu 5,8 miliona złotych. Informacja ta cieszy tym bardziej, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, jeden z najważniejszych zabytków na terenie naszego powiatu. W środku mamy ponad 150-letnie zdobienia, gzymsy, piece kafolowe czy drewniane rzeźbione sufity. To wszystko jest zachowane, trzeba to tylko odpowiednio odnowić i zakonserwować, a następnie udostępnić naszym mieszkańcom.
1: Po modernizacji przyjemniej będzie spędzać czas z mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego. W powiecie łódzkim wschodnim trwają prace nad stworzeniem nowego budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koluszkach. To jeden z kluczowych projektów powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie opieki społecznej. Aktualny budynek jest już wysłużony i nie zapewnia w pełni odpowiednich warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, mówi wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz.
5: Nowy budynek będzie bardzo nowoczesny, spełniający obowiązujące standardy w zakresie pełnej dostępności dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami. Będzie komfortowy i bezpieczny. będzie przestrzeń nowoczesna, edukacyjna z salami dydaktycznymi, jak również nowoczesne zaplecze rehabilitacyjno-terapeutyczne. Te wszystkie dostępności pozwolą na podniesienie zdecydowanie jakości kształcenia, opieki nad dziećmi i ich codziennego życia.
1: Nowy budynek posiadać będzie 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemną, a sama powierzchnia wniesie około 3000 m2. Projekt uwzględnia spełnienie wymagań technicznych umożliwiających przekształcenie budynku w szpital tymczasowy w momencie kataklizmu lub klęski żywiołowej. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
4: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
6: To po raz ostatni już dzisiaj zaglądamy na drogi łódzkiego, a sprawdza sytuację Sebastian Dziuda.
7: W Łodzi sporo dzieje się na Górnej, korkuje się Pabianicka w stronę portu Łódź, ciasno jest też przy rondzie lotników. Utrudnienia nie nikną przed estakadą, gęsto jest na Bandurskiego przy dworcu Łódź-Kaliska. Dalej sznur aut ciągnie się aleją Mickiewicza w kierunku Redkini na wysokości Parku Poniatowskiego. O tej porze jak zwykle duże utrudnienia są przy węźle Stryków. Korkuje się na S14 na pasie w kierunku Łodzi, a największy zator tworzy się tuż przed zjazdem na drogę krajową 71. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem kierowcom życzymy powodzenia na drogach i szerokości.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
6: Słuchają Państwo, Radia Łódź, minęła 17:00.

0: została skazana na 5 lat więzienia. Przypomnijmy, w 2021 roku auto kierowane przez 22-letnią, wtedy studentkę, zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły 3 osoby. Powodem odroczenia ma być zły stan zdrowia kobiety, mówi Paweł Jaszek z prokuratury okręgowej w Łodzi.
1: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi zażalenie. Podniesiono w nim wskazane wyżej wątpliwości co do opinii biegłego, a ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
0: To już drugie odroczenie odbycia kary w przypadku tej sprawy. Za pierwszym razem sąd odroczył wykonanie kary, by skazana mogła odbyć staż. Kolejne spotkanie w sprawie powstania autodromu w Radomsku. W tutejszym Urzędzie Miasta spotkali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy budowy kompleksu motosportowego. Nowe informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który obserwuje właśnie to spotkanie.
2: Dzień dobry, zgadza się. Na samym początku spotkania prezydent Radomska Jarosław Ferenc przypomniał, że w sprawie budowy Centrum Motorsportu podpisano na razie jedynie list intencyjny. Nie ma w tej sprawie decyzji środowiskowej, która jest kluczowa do rozpoczęcia budowy. Z kolei przedstawiciel Fundacji Fun and Drive Dzieciom Tomasz Bonar poinformował, że tor do driftu, który ma być najgłośniejszą częścią autodromu, zostanie przeniesiony z Radomska na tereny bliżej Łodzi, ale nie wskazał przy tym dokładnej lokalizacji. Natomiast radni gminy Ładzice, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanego autodromu, chcą przegłosować na najbliższej sesji stanowisko dotyczące sprzeciwu wobec tej inwestycji. Z Radomska Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Przypomnijmy, szacunkowy koszt budowy Centrum Motorsportu w Radomsku to około 60 milionów złotych. Zakończenie prac bardzo wstępnie określane jest na 2029 rok. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy z nim zostały rozwiązane. Chodzi o Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Według szpitalnej dokumentacji radny miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, by bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Rada Ministrów chce kontrolować pensje lekarzy. Powstanie specjalny system zbierania danych. O tym dziś politycy rozmawiają w Sejmie. Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Od piątku temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni, dlatego warto zabezpieczyć skórę i chronić głowę. Z kolei w innych częściach Polski termometry wskażą nawet do 36 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. To będą pierwsze tak upalne dni w tym roku. Zbliżające się upały nie napawają optymizmem mieszkańców Łodzi.
3: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
4: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę, szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
5: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
6: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
0: Jednocześnie w niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Gorąco będzie jeszcze po weekendzie. W poniedziałek i we wtorek termometry mogą wskazywać ponad 30 stopni. A więcej o pogodzie po wiadomościach.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Straż Graniczna zatrzymała 21 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Osoby te pochodziły z Sudanu, Somalii, Afganistanu, Algierii i Pakistanu. Podporucznik Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej powiedział, że w ostatnich tygodniach polskie służby regularnie zatrzymują grupy migrantów, a osoby, które nielegalnie dostały się do Polski, zostaną przekazane Litwie. Od początku roku strażnicy graniczni zatrzymali ponad 550 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. A o 17:30 skrót wiadomości w Radiu Łódź.
8: Jak Państwo słyszeli, zbliżają się upały. W najbliższych dniach ma być około 30 stopni, ale teraz jest 21 stopni za naszym oknem i bezchmurne niebo. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak możliwe, że wzrośnie do dużego, a w nocy małe zachmurzenie, okresami umiarkowane. Temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza, będzie wiał słaby wiatr z kierunków zachodnich.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Dla kogo bez pośpiechu, to bez pośpiechu. Witamy serdecznie, Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak w tym składzie do godziny 19.

Zespół Kings of Leon dzisiaj w Atlas Arenie wieczorem. To utwór Radio Active. No, być może Państwo podróżują już w stronę Atlas Areny, to dzisiaj trochę rockowych dźwięków pojawi się jeszcze do 19:00. Do Kings of Leon także wrócimy.

0: Pani Jolanta to jednak ma ucho. Ten utwór Daisy Jones and the Six brzmi rzeczywiście jak Fleetwood Mac, bo to jest piosenka trochę stylizowana na grupę Fleetwood Mac na lata 70. A jeżeli Państwo widzieli serial Daisy Jones and the Six, no to to historia jest w linii prostej, inspirowana wydarzeniami z lat 70. właśnie, które miały miejsce w zespole Fleetwood Mac. Głównie chodzi o różne sercowe perypetie. Państwo dzwonią 606-788-7878 z pytaniami.
1: Słyszałam, że Radio Łódź będzie uczestniczyć w jakiejś imprezie na terenie Łodzi w weekend. I szukałam tam u was, ale nic nie mogę znaleźć. Byłby pan tak uprzejmy iść tam spytać kolegów, czy to będzie się odbywało?
0: Ja się nawet nie muszę pytać kolegów, bo wiem, to wszystko będzie odbywało się w parku Baden-Powella 21 czerwca w niedzielę od godziny 10. Bieg nasz jubileuszowy z okazji 95-lecia, bieg 5 do setki, różne dystanse, różne kategorie wiekowe. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy, aby pojawić się, bawić z nami. Myślę, że będzie fantastyczna pogoda i można się sprawdzić nie tylko jeżeli chodzi o bieganie, ale po prostu towarzysko także z nami spotkać i spędzić miło czas.

0: historia pewnej piosenki.
1: Rok 1984 pełen był wielkich przebojów pop, które, jak się później okazało, definiowały muzycznie tamtą dekadę. Wśród nich znajdowała się piosenka Hold Me Now zespołu The Thompson Twins, który nazwę zaczerpnął z belgijskiego komiksu. Hold Me Now została napisana przez Toma Bailey'a i Alana Carey przy dodatkowym udziale trzeciego muzyka Joe Leeway'a. Wszystko zaczęło się jednak od kłótni Toma i Alany, którzy byli parą. Była na tyle poważna, że na chwilę para rozstała się. Udało im się jednak rozwiązać całą sprawę i po krótkim czasie wrócili do siebie. Uznali, że warto napisać o emocjach, jakich doświadczyli i jak to jest znowu być razem po rozstaniu. Tom zastanawia się w piosence, czy ma zdobyć się na przeprosiny, bo nie wie, czy zawinił, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Inspiracją były więc prawdziwe wydarzenia i tym The Thompson Twins tłumaczyli nie tylko powodzenie piosenki, ale też jej długowieczność. Mimo że zgodnie z najnowszymi trendami brzmienie zespołu oparte było o syntezatory, to w przypadku Hold Me Now zespół postanowił nagrywać w bardziej tradycyjnym stylu. Skorzystał z gitar i fortepianu, klasycznych akustycznych instrumentów. Zastąpiono nawet automat perkusyjny na rzecz zwykłej perkusji. Tom Bailey uważał, że za sukcesem piosenki stoi sekwencja akordów, która jest taka sama w zwrotce i refrenie. Słuchacze na niecałe 5 minut wpadają w swego rodzaju trans. Utwór dotarł do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych i czwartego w Wielkiej Brytanii. Później grupa miała jeszcze kilka mniejszych przebojów, ale w 1987 roku zawiesiła działalność koncertową. Na początku lat 90. wydali ostatnią płytę. Historia Thompson Twins nie ma jednak happy endu, bo Tom i Alana rozwiedli się na początku XXI wieku. A wracając jeszcze do lat 80. o popularności The Thompson Twins, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, świadczy fakt, że zespół zaproszono na koncert Live Aid. W towarzystwie Nile Rodgersa wykonali Hold Me Now na stadionie JFK w Filadelfii. My słuchamy jednak wersji studyjnej.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
10: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
10: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
12: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
16: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
17: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
18: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
19: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
20: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
21: Jest 17:30. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Remigiusz Fadrowski.
22: Dzień dobry. Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Od piątku temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni. Dlatego warto zabezpieczyć skórę i chronić głowę. Z kolei w innych częściach Polski termometry wskażą nawet do 36 stopni Celsjusza. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych strajkowali w całym kraju, także w Łódzkiem. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Łódź może zaoszczędzić kilka milionów złotych dzięki zielonej energii. Urząd Miasta poszukuje bezpośredniego dostawcy prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Umowa na zieloną energię może być podpisana przez Łódź nawet na 8 lat. Policja poszukuje sprawcy zabójstwa 44-letniego Rosjanina. Artysta krytyczny wobec Władimira Putina został zastrzelony 2 dni temu w Białej Podlaskiej. Policjanci ponawiają apel do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć na temat sprawcy zabójstwa. Informacje można przekazywać również anonimowo. Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia wystąpił w Parlamencie Europejskim. Zarówno on, jak i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola podkreślali, że konieczne są dalsze działania na rzecz osób pozostających za kratami. Bełchatowianie mogą już korzystać z pierwszej ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu Przytorze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w zmodernizowanym parku Samuiły. Jeżeli się sprawdzą, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 18.
21: Fala upałów przed nami, ale i tak jest ciepło w Łodzi i województwie. Na termometrach 21 stopni, ciśnienie 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie niewielkie, okresami umiarkowane, temperatura od 11 do 12 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z temperaturą do 25 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
21: Na naszym zegarze 32 minuty po godzinie 17. Czas na nową muzykę Violet Grohl, a więc córka Dave'a Grohla, który zresztą ostatnio odwiedził Polskę z zespołem Foo Fighters, zagrał na Stadionie Narodowym. Violet nagrała całkiem udaną płytę. Oto jeden z utworów Big Memory.

Utwór zatytułowany Bongo Mania. Mike Campbell and the Dirty Knobs. Mike Campbell to jest postać ważna dla amerykańskiej muzyki. Kiedyś członek zespołu The Heartbreakers. Można powiedzieć, że trochę taka prawa ręka Toma Petty'ego. I on też skomponował mnóstwo przepięknych piosenek, chociażby słynny utwór Boys of Summer, który wykonał Don Henley. I to jego zespół The Dirty Knobs, a obok nich Kate Pearson, znana chociażby z zespołu B-52s. To Kate Pearson, która wciąż dysponuje świetnym głosem. 9 czerwca w Radiu Łódź odbyła się gala wręczenia medali zasłużonej kulturze Gloria Artis. W ostatnią niedzielę Piotr Bielawski prezentował Państwu rozmowę z Krystyną Prońko, która otrzymała takie wyróżnienie i była tutaj w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Byli też łódzcy znakomici muzycy Radek Bolewski, Kuba Raczyński. Byli też przybysze z właśnie całej Polski, można powiedzieć, bo i Filip Łobodziński, i Tymon Tymański. Ja zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę po godzinie 16 na moją rozmowę z Filipem Łobodzińskim, a za tydzień w kolejnym tygodniu po 16 Marcin Tercjak i Tymon Tymański.

To Tymon Tymański z płyty Republikacji, oczywiście legendarny kombinat Republiki z wersji Tymona, wcześniej Dylan PL projekt, któremu on sporą część życia też artystycznego poświęcił Filip Łobodziński. To jeszcze dodam, że wśród tego grona wyróżnionych Jakub Kądziela, więc też, przepraszam, Marek Kądziela, znakomity łódzki gitarzysta, który także otrzymał wyróżnienie. Teraz, proszę Państwa, artysta, który grał, właściwie wciąż gra, chyba trzeba powiedzieć, na perkusji w jednym z największych zespołów w historii. No a postanowił wrócić do kariery solowej i zaproponować utwór, z którym pewnie byśmy go w ogóle nie skojarzyli.

To Roger Taylor, proszę Państwa, perkusista zespołu Queen, który właśnie wydaje nową płytę Violence, Insane, a Beautiful World. No, Roger Taylor zawsze miał talent do pisania chwytliwych utworów, czego pewnie Radio Gaga jest najlepszym przykładem. No właśnie, czy Państwo podróżują w stronę Atlas Areny? Jeżeli tak, to proszę bardzo.

Kings of Leon za no, pewnie około 3 godzin już na scenie. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale najpierw support Kari Kari, a potem gwiazda wieczoru.

0: Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
9: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
10: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
9: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: W kalendarzach środa, 17 czerwca, u nasczas na wiadomości Remigiusz Fladrowski.
13: Łódzcy urzędnicy chcą zmniejszyć miejskie rachunki, szukają dostawcy prądu z odnawialnych źródeł energii. Policja bada sprawę samozwańczych patroli na dworcu centralnym w Warszawie. Ludzie ubrani w stroje przypominające mundury próbują legitymować.

0: i w takim bezpośrednim zakupie będzie o wiele bardziej atrakcyjna niż w standardowym zakupie ze źródeł konwencjonalnych.
1: Mówi kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski. Cena energii ma się nie zmienić przez czas obowiązywania umowy, co uchroni Łódź przed kryzysami na rynku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: A umowa na zieloną energię może być podpisana przez Łódź nawet na 8 lat.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Policja bada sprawę samozwańczych patroli na dworcu centralnym w Warszawie. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury, przemieszczający się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy", zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że takie działania są nie tylko sprzeczne z prawem, ale mają też fatalny skutek społeczny.
4: Ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
2: Zgodnie z przepisami nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać od nas dokumentów czy zatrzymywać na ulicy. Zmiany w kursowaniu linii MPK w rejonie Atlas Areny w Łodzi. W związku z dzisiejszym koncertem w hali czasowo inaczej pojadą niektóre linie. Część przystanków przy dworcu Łódź Kaliska będzie też wyłączona z obsługi. Jakich dokładnie zmian mogą się dziś spodziewać pasażerowie komunikacji miejskiej? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
5: Zmiany będą obowiązywać w kursowaniu linii 80B, 86, 97, 99 i Zgierskiej 6. Autobusy nie będą zatrzymywać się przy przystanku Bandurskiego dworzec Łódź Kaliska. Poza tym linie 91A i B pojadą zmienioną trasą. Autobusy tej linii będą zawracać na rondzie Maleszewskiej i zatrzymywać się na przystanku Bandurskiego Atlas Arena. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: A te zmiany będą obowiązywać od 18.15 do 19.30. Wakacje z wojskiem już niebawem. Można przez chwilę być żołnierzem i zarobić. Osoby w wieku od 18 do 35 lat będą mogły wybrać jedną z blisko 90 jednostek. Wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
6: Na szkolących czekają zajęcia z podstaw taktyki wojskowej, survivalu, musztry oraz zajęcia strzeleckie. Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas szkolenia, a za udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w kwocie blisko 6,5 tysiąca złotych brutto.
2: Zajęcia odbędą się jeszcze w dwóch terminach, od 13 lipca do 8 sierpnia i 17 sierpnia do 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. Teraz to tyle. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
7: Na razie bez zmian na termometrach i barometrach w województwie łódzkim. Mamy 21 stopni i 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, z temperaturą od 11 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie też mało umiarkowane, ale okresami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Będzie ciepło, 24-25 stopni, wiatr będzie słaby, przygotowujemy się powoli na wzrost temperatury, bo w piątek ta osiągnie już nawet 29 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Do godziny 19:00 Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak. Witamy ponownie. Przed nami zespół Boston.

More Than a Feeling, zespół Boston, jeden z wielkich szlagierów amerykańskiego rocka. Nie wiem jak państwo, ale ja coraz bardziej zaangażowany w oglądanie Mistrzostw Świata. No, jeżeli tylko mogę, bo niektóre mecze o kosmicznych porach. Także dzisiaj popis Lionela Messiego musiałem sobie odpuścić. Trzy bramki genialnego Argentyńczyka. No ciekawe, jak odpowie jego wielki, z jednej strony przeciwnik, rywal, no ale też wielki piłkarz Cristiano Ronaldo. Dzisiaj o 19:00 mecz Portugalii z Republiką Konga. No a potem o godzinie 22:00 szlagier, wydaje się, Anglia, Chorwacja. Taki plan piłkarski na dzisiaj. No jak na razie te mistrzostwa myślę, że bardzo atrakcyjne i to wcale nie te mecze właśnie szlagierowe, ale te poboczne, które gdzieś byśmy normalnie sobie odpuścili pewnie, są niezwykle interesujące. Wracamy do wielkich amerykańskiej muzyki. Peter Frampton, Brytyjczyk, ale on te największe sukcesy odnosił w Stanach Zjednoczonych i to płyta Frampton Comes Alive, przede wszystkim taka koncertowa, sprzedawała się genialnie. Obok niego Sheryl Crow, tej pani chyba przedstawiać nie trzeba.

A to jeszcze L.A.S. W nagraniu pod tytułem Lepiej się podpal. Wcześniej Peter Frampton, Sheryl Crow i Breaking the Mold. To jest nowe nagranie Petera Framptona, powraca po wielu latach. Piękna pogoda za oknem, słońce świeci, no i tak ma być w najbliższych dniach. Raz jeszcze zachęcam Państwa do tego, aby wziąć z nami udział w biegu jubileuszowym. 95 lat Radia Łódź w najbliższą niedzielę, Park Baden-Powella od godziny 10. A szczegóły na naszej stronie radiolotz.pl.

0: A to jeszcze Kelana w nagraniu Link B. Na naszym zegarze już 18:21, czas więc najwyższy na płytę tygodnia. W tym tygodniu prezentuje Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu albumu Roses duetu We Don't Speak. Bardzo przyjemne, alternatywne granie z dużą domieszką brzmień lekko folkowych, kantrowych nawet, ale zdecydowanie też mamy tutaj brzmienia indie rockowe. Gdyby ktoś szukał jakichś prostych skojarzeń, no to pewnie mógłby je odnaleźć na płytach, klasycznych płytach z lat 90. innego fantastycznego duetu, czyli Mazzy Star, ale nie tylko. Słucha się tego wyjątkowo przyjemnie, ponieważ pięknie brzmią instrumenty, które dostarczono na grzbietach osłów do studia nagraniowego na wyspie Hydra. To dlatego, że na tej wyspie właściwie niezmiennie od lat obowiązuje zakaz ruchu samochodów. Oczywiście są wyjątki, ale one są bardzo restrykcyjnie przestrzegane, a więc wiadomo, policja, karetka pogotowia, straż pożarna, ale poza tym wszystko tak jak w XIX wieku i dawniej, więc w tym przypadku również organy, wzmacniacze, różne instrumenty, które zespół postanowił wykorzystać przy nagraniach, dotarły w taki właśnie sposób do studia, które, przypomnę, mieści się w starej fabryce dywanów. Dziś z płyty Roses posłuchamy kompozycji zatytułowanej Soft Cover.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
3: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
4: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
8: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Równiutko 30 minut po godzinie 18 na zegarach. Dzisiaj po godzinie 19 zapraszamy do studia reportażu. Małgorzata Warzecha będzie gospodynią audycji. Po godzinie 20 o tym chcemy rozmawiać, Anna Groblińska. Po 21 ponownie spotkanie ze mną dzisiaj, tak to się ułożyło. Muzyka jest najlepsza. No a po 23 Agata Zielińska i Mocne Nocne, czyli mapa zbrodni. Dzisiaj o porwaniu Benjamina Budzyna. Zapraszamy Państwa serdecznie, to plan na dzisiejszy wieczór w Radiu Łódź.

something had to be done soon. He took Paulie in a car.

King of New York to zespół Fun Loving Criminals. No, myślę, że Jalen Brunson, czyli lider zespołu New York Knicks koszykarskiego, który wygrał w tym roku ligę NBA, a może sobie spokojnie śpiewać pod nosem tę piosenkę, bo jest królem Nowego Jorku, zapraszany teraz przez wszystkich, uwielbiany przez wszystkich, a przed sezonem wcale tak nie było. Nie postrzegano go jako jakiegoś wielkiego koszykarza, wielkiego lidera. No ale to jest piękne w sporcie, że wszystko może się odmienić, może nie o 180 stopni, ale bardzo, bardzo dużo, i New York Knicks po 53 latach znowu są mistrzami NBA. Całe miasto szalało z radości, kiedy Knicksi wygrali ten czwarty mecz na wyjeździe, tym razem w San Antonio. No a celebryci, którzy zazwyczaj na tych najlepszych miejscach w sali Madison Square Garden są na meczach Knicksów, mogli cieszyć się razem z drużyną, byli wpuszczani do szatni zespołu i tam mogli sobie robić zdjęcie z pucharem i między innymi Spike Lee, legendarny reżyser, no, fan Knicksów od zawsze, zasłużył sobie jak mało kto, bo w tych słabszych czasach zawsze był z drużyną, ale też Ben Stiller, aktor, czy z młodszego pokolenia Timothy Chalamet. Wszyscy byli widziani podczas tej celebracji właśnie po zdobyciu mistrzostwa NBA przez New York Knicks. Na sali, w hali Madison Square Garden obecna była także Taylor Swift w genialnej koszulce Stevie Nicks, ale pisane właśnie tak jak nazwa zespołu przez literę K. Czyli z jednej strony hołd dla zespołu Knicksów, a z drugiej strony hołd dla genialnej piosenkarki Stevie Nicks. Posłuchajmy oto Taylor Swift w nagraniu z filmu Toy Story 5, nowa piosenka.

I Knew It, I Knew You to film Toy Story 5, piosenka z tego filmu, który dzisiaj ma swoją światową premierę. Toy Story, fantastyczna absolutnie produkcja animowana wytwórni Pixar, po raz pierwszy na ekranach w 1995 roku i dzieci, które wówczas oglądały ten film, dzisiaj przychodzą do kin ze swoimi dziećmi. No to taka rozrywka wcale nie dla najmłodszych tylko, ale ci starsi też bawią się doskonale. Świetny humor i tak jest też podobno w przypadku tej piątej części. Dzisiaj premiera, a Taylor Swift dostarczyła świetną piosenkę do tego filmu. No to skoro już padło nazwisko Stevie Nicks i to pisane przez N, niech wykona jeden ze swoich wielkich przebojów.

To Stevie Nicks w nagraniu Edge of 17, jeden z pierwszych wielkich solowych przebojów, kiedy to z zespołu Fleetwood Mac zrobił sobie odrobinę przerwy w latach 80. No, potem oczywiście powrócili też płytą Tango in the Night, no i znowu posypały się numery jeden na listach przebojów. Czy państwo już dotarli, czy są blisko Atlas Areny?

The Immortals, Kings of Leon na scenie Łódzkiej Atlas Areny pewnie w okolicach godziny 21. A po 19 w Stanach Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata Meksyku, Kanadzie kolejne spotkania. Zaczynamy dzisiaj od Portugalii w meczu z Kongo. Cristiano Ronaldo pojawi się po 19 pewnie na boisku. Z ważnych rzeczy Małgorzata Warzecha jeszcze po 19 w studiu Radia Łódź, studio reportażu. Ja dziękuję za to popołudniowe spotkanie, ale usłyszymy się jeszcze dzisiaj po 21.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
5: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
11: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nad Łodzią przeleciały nisko dwa myśliwce F-35. Wracały z Warszawy do swojej bazy w Łasku. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całej Polsce. Niemcy oddali Polsce kolejne dobra kultury wywiezione przez nazistów w czasie II wojny światowej. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Ogromny huk w Łodzi. Kilka minut po godzinie 18 nad Łodzią przyleciały dwa samoloty F-35. Husarze w asyście F-16 wracały z uroczystości w Warszawie. Najnowsze myśliwce bojowe polskiego wojska stacjonują w bazie pod Łaskiem.
13: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w Łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być.
12: Do Polski zbliża się fala upałów. Temperatura jeszcze w tym tygodniu sięgnie miejscami nawet 36 stopni. W wielu regionach będą wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a wysokie temperatury nie ominą także województwa łódzkiego. Prognozy na najbliższe dni sprawdzał nasz reporter.

0: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Dlatego, że jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
1: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: W niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Upały mają utrzymywać się jeszcze po weekendzie. Ochłodzenie ma przyjść w połowie przyszłego tygodnia.
3: Więcej na radiołódź.pl.
2: Parafianka i stający w jej obronie ksiądz zaatakowani przed kościołem. Napastnikiem okazał się 51-letni mężczyzna, który zepchnął kobietę ze schodów przed kościołem, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
4: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. 51-latek zaczepiał napotkane mu osoby. Między innymi uderzył 73-latkę i zepchnął ją ze schodów, na skutek czego kobieta miała złamane obie kończyny górne. Dodatkowo chciał wyrwać torbę z artykułami spożywczymi księdzu, jednak zamierzonego celu nie osiągnął.
2: Napastnik trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty usiłowania rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całej Polsce. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, wyjaśnia wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy.
5: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci, polscy producenci.
2: Nabór potrwa do 29 czerwca, a program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. Niemcy oddali Polsce kolejne dobra kultury wywiezione do Niemiec przez nazistów w czasie II wojny światowej. Do ich uroczystego przekazania doszło w niemieckim MSZ w obecności szefów dyplomacji Polski i Niemiec oraz ministry kultury Marty Cienkowskiej.
6: Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowity część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
2: Ministra kultury zapowiedziała, że w najbliższych dniach wszystko, co dziś zostało przekazane w Berlinie, zostanie pokazane w Polsce. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
7: Studio reportażu i dokumentu.
8: Dziś bardziej dokumentu niż reportażu, ale będzie to bardzo osobliwy dokument. Jolanta Kozłowska, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie do godziny 20. Otóż mamy w tym roku, świętujemy tak jeszcze powoli 95 lat od momentu powołania w Łodzi rozgłośni polskiego o radia. Radio Łódź jest kontynuatorem tej instytucji publicznej oczywiście. Przez wiele, wiele lat dużo się działo. Dziś chciałabym sięgnąć w te obszary, z których Polskie Radio w Łodzi słynęło, czyli po audycję estradową, radiową, nazwaną Wesołym Autobusem, a nadawaną w pierwszym programie Polskiego Radia na całą Polskę. To był fenomen absolutny tamtych czasów. Do końca, do początku lat 90. najchętniej słuchana po mszy świętej audycja Polskiego Radia. Matysiakowie byli dalej, w Jezioranach było niżej. Wesoły Autobus bił wszelkie rekordy. Anegdot na ten temat jest bardzo, bardzo wiele i kilka z nich będzie można usłyszeć podczas specjalnego jubileuszowego spotkania, na które gorąco zapraszam Państwa. Wszystkich 25 dzień czerwca, to jest czwartek. Mediateka w Łodzi, ulica Moniuszki 5, bardzo klimatyczne miejsce, godzina 18. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie jako ostatnia kierownik Wesołego Autobusu. Zaproszę także, zaprosiłam już aktorów, autorów. Będzie szansa, żeby usłyszeć o tej wyjątkowej audycji. A dziś z pełnym wzruszeniem przygotowałam takie antenowe wspomnienie. Wszystkie Wesołe Autobusy. Audycja była nagrywana co miesiąc. Oczywiście tutaj w Łodzi, potem jechała do Warszawy, do programu pierwszego. żeby tam jeszcze dokonać jakichś poprawek. Przypominam, że to były czasy cenzury. Otóż trafiłam na audycję

audycję z pełnym wzruszeniem wysłuchałam z roku 1988 i to było wtedy 30 lat. Wtedy, prawie 40 lat temu, Wesoły Autobus świętował swoje 30-lecie. Popełniliśmy wówczas taką audycję wspominkową, ale także premierową. A gdzie to państwo usłyszą? Proszę wziąć pod uwagę fakt, że to jest prawie 40 lat temu. Z tamtego czasu, jeszcze PRL końcówka, pochodzą nagrania, piosenki, aktorzy, również pewne style i poczucie humoru, bardzo ograniczone, jak powiadam, przez ówczesną PRL-owską, ciągle działającą cenzurę. A zatem zaczynam, zapraszam na taką ucztę historyczną, piosenkę jubileuszową na początek tamtej audycji. Zaśpiewali Ewa Sonnenburg, aktorka do dziś Teatru Powszechnego, i Adam Koziołek, który wtedy był jednym z głosów głównych Teatru Muzycznego w Łodzi.

0: 30 lat, proszę państwa. Wesoły autobus ukazał się na antenie Polskiego Radia 9 listopada 1958 roku. Posłuchajmy fragmentu pierwszej wyemitowanej w eter audycji. Pierwsze przywitanie, mówił Wincenty Kaźmierczak.
1: Dobry wieczór! Jak się ma tatu wszystkie raz? Wesoły autobus rozgłośni Polskiego Radia z miasta Łodzi zahamował tutaj w Oleśnie, na Śląsku Opolskim. Nie dlatego, żeby mu kicha nawalała, ino dlatego, że mu się tutaj podobało. A mogła i kicha nawalić tyś. Bo jak żwa jechali tam od Wielunia do Praski, to gdzie takie kocioł byzy mogła się. Ale jakoś się bo z tego obesł. No to jak was tu przywitałem, to myślę, że i wynos ty z przymieta. No ja, przymieta nos.
0: Jeszcze nie było sygnałowej sroczki na płocie, nie było zawodowych wykonawców. Byli natomiast autentyczni twórcy i wykonawcy ludowi.
2: Idzie chłopek z miasta i śpiwą sobie, a kobitka za nim użyko sobie. Jaguna go dogoniła, łosim jego uderzyła i chłopek leży. Jaguna go dogoniła, łosim jego uderzyła i chłopek leży. Nie bij mnie kobitko, bo mnie zabijesz, a na

0: Ubi pić odwróci łabycie chłopobli. Wyćwiczy łaby skutli łago, za ubi pić odwróci łabycie chłop dobry.
1: Tak się zaczęło. 30 lat Wesoły Autobus uświetniał różne jubileusze, rocznice, przyjeżdżał na okoliczność i z okazji. Nasze własne 30 lat wypadło jak zwykle w drodze i zastało nas po prostu w pracy. Nie było wprawdzie fety, pompy i fajerwerków, ale graliśmy sobie jubileuszowo. A działo się to na stadionie w Mońkach z okazji Święta Ziemniaka. Naszą 359. audycję dedykujemy panu Józefowi Mozdze, twórcy Wesołego Autobusu. Zapraszam do Mońek w województwie białostockim.

0: zacha. Konik i u żłobu w kącie postaw bat. Wesoły autobus rusza drogą w świat.
1: Konik i u żłobu w kącie postaw bat. Wesoły autobus rusza drogą w świat.
2: Stroczka na płocie, aha.
3: Aha.
2: Wyjrzyj, żelaciec, aha.
3: Aha.
2: Co to będzie drogą, aż popatrzeć strach. Wesoły autobus gna po podziubach.
1: Co to będzie drogą, aż popatrzeć strach. Wesoły autobus gna po podziubach.
4: Śmiać się przepana, aha.
1: Aha.
4: Dobrze jest od rana, aha.
1: Aha.
4: Najsmutniejsza rzecz, karawaniarza twarz. Pełna śmiechu beczka, to autobus nasz.
1: Najsmutniejsza rzecz, karawaniarza twarz. Pełna śmiechu beczka, to autobus nasz.
5: Witaj tak, kochane, miłe ludzie w Mońkach. Jak się mota wszyscy razem. Bardzo serdecznie witam także samo radio słuchaczy, co nas słuchają bez radio, na święcie zimniaka w Muńkach, czyli po nasymu tam połowicku to by było takie kartoflane dożynki. Obchodzone są w Muńkach już po raz 13, a drugi raz z udziałem naszego wesołego autobusu Polskiego Radia z Łodzi. Byliśmy tutaj równo 10 lat temu, w roku 1978, a dokładnie 16 października, to pamiętam dobrze, bo tego dnia Polak papieżem został. Także można powiedzieć, wesoły autobus tutaj w Muńkach obchodzi dzisiaj podwójny jubileusz. 10 lat temu tu byliśmy i 30 lat temu w roku 1958 pierwszy raz na antenie Polskiego Radia ukazała się audycja Wesoły Autobus. Mój kumoter Franek Lawędziok, jak się dowiedział, że ja do Muńek jadę, to ja zagwizdął za dziwinio. Ja mówię, czego gwizdął? Jak nie przymierzając nas posterunkowy łozimek na sołtysową krowę, co po asfalcie łazi. A on powiadał, to ty z tych Muńek prędko nie wrócisz. Może za porę lot i bogatszy dużo. Tu mnie wieta zainteresował, bo tak żebym sobie pomyślał, nie zaskodziełoby na porę lotu od swojej stary się uwolnić. Powiado, tutaj w Muńkach to nie ma chałupy i w okolicy, z który by ktoś od czasu do Ameryki nie wyskoczył, żeby ten budżet naszego kochanego państwa dolarami podreperować. Tak, powiado, na własną rękę, bez pomocy ministerstwa jeżdżą i swoimi ziemniokami tam handlują. To takie, powiado, ziemniacano-dolarowe zagłębie. Nawet, powiado, tero w Ameryce to same munieckie ludzie tam rządzą. Słyszałem o takiego jednego, że jeden piosenkarz polski pojechał do Ameryki śpiewać i tak mu się spodobała jedna Amerykanka, że koniecznie się chciał z nią ożenić. Ona się prędko nawet zgodziła. A jak przyjechały do Polski, po ślubie się okazało, że to Amerykanka, jakże, ale z Muńek. Także Franek pojadą, mosi ty okazję załapać się do tej Ameryki i nareszcie stare portki na nowe zamienić. Ja pomyślałem sobie tak, kobietę zamienić na nową to bym może i chciał, ale do portek to się przyzwyczajem i chyba w nich ostanę. I tak sobie myślę, ludzie kochane, że może dożyjemy tych czasów, jak nie my, to nasze prawnucki, że Amerykany będą do nas przyjeżdżać po nasze złotówki, za dolary będą złotówki kupować. Tak. I może z tego waszego złotego ziemniaka urodzi się nasza twardo złotówka. Tego sobie i wam serdecznie życzę, a z tyłu okazji, z okazji naszego spotkania, za całą moniecką zimę, za złotego zimniaka, będziemy tutaj grać i śpiewać dzisiaj w naszym programie. Zapraszam was na program Wesołego Autobusu.

0: Katarzyno, żono moja ślubna, składam ci życzenia z okazji 30-lecia.
1: Waluś, tobie się coś w tej biednej głowie pokręciło. Ja skończyłam dopiero 25 wiosenek.
0: Ty, kobito, nawet czas umiesz zatrzymać. Już od dobrych paru lat cięgiem masz 25. Tak. Jak to robisz?
1: Ma się te babskie sposoby.
0: Jak tak dalej pójdzie, to na 50-lecie wesołego autobusu odpowiem przed sądem za deprawowanie nieletniej żony.
1: Tak, niewykluczone, Walenty, niewykluczone. Zafunduję ci dobrego adwokata.
0: Kasiu.
1: No?
0: Dlaczegoś ty mamusi nie posłuchała, co?
1: A czego niby miałam słuchać?
0: Mamusia tak cię przede mną ostrzegała. Żylibyśmy sobie teraz szczęśliwie, każde osobno.
1: Babunia mamuncie przed tatusiem też ostrzegała. I zaraz potem ja się urodziłam jako wcześniak 9-miesięczny. Samo życie, Walenty.
0: Kasiu.
1: No?
0: Ty wiesz, co ja mam teraz w głowie?
1: Wiem, wiem, Waluś. Ale nie gorączkuj się tak przy ludziach.
0: Głupiaś, babo!
1: Poczekaj, aż będziemy sami w chałupie.
0: Głupiaś, babo. Ja mam teraz w głowie ziemniaki.
1: Co takiego?
0: Ziemniaki mówię, no. Kartofle, pyry, grule, rozumiesz? No.
1: Ty! Od kiedy to te okopowe wlazły ci do łba?
0: Od pierwszej chwili...
1: Kiełbie, wełbie to zawsze miałeś, ale żeby ziemniaki?
0: Od pierwszej chwili, jak przyjechałem tutaj do Instytutu Ziemniaka w Mońkach.
1: Co ty powiesz?
0: No.
1: To zapewne jakieś nowe zboczenie.
0: Co?
1: No, z uczciwej, małżeńskiej drogi życia. No. Jak nic, zakochałeś się w jakiejś nowej, ziemniaczanej pani magister.
0: No, albo
1: co gorsza, pani docent. No. Co ja teraz biedna zrobię? Ty coś kombinujesz.
0: No, jasne, głowę mam na karku, a nie parnik na ziemniaki.
1: Co ty masz na karku?
0: Mówię. Tu zacząłem z głowy korzystać. Chodziłem sobie po instytucie jak jaki naukowiec i wykombinowałem nową odmianę ziemniaków. Nazwałem je kryzysowe.
1: Co ty powiesz? Jak dotąd to nigdy z głowy przy mnie nie musiałeś korzystać.
0: Ale powiedziałem ci, że tu zacząłem korzystać i koniec.
1: Tak?
0: A wiesz, czym one się będą różniły?
1: No czym?
0: No nie wiesz czym.
1: Nie.
0: No jak to czym? No ceną! Moje będą po 200 za kilo.
1: Co takiego?
0: A jak?
1: Co ty powiesz?
0: A jak?
1: Jak nic. Dostaniesz zaraz jakąś Nagrodę Nobla albo order z kartofla, co?
0: Kaśka, jeszcze no. Chwila i wdowcem zostanę, no.
1: Dlaczego, Waluś? Spokój się. Waluś, sołtys do nas idzie.
0: Rany boskie, to gorsze jak zaraza ziemniaczana. Rządy upadają, a ten się cięgiem trzyma urzędu gminnego.
2: Witajcie, Walenty. Jak się macie, Walentowa?
1: Oj, nieszczególnie, sołtysie.
2: A to niby czemu, jeśli wolno spytać?
1: Walenty wymyśla.
2: O, nieładnie, Walenty. Wstyd. A z jakiego to powodu chcecie wymyśleć, pani Katarzynie, co?
0: Sołtysie.
2: No, tylko nie kręci jak zwykle.
0: Sołtysie, ja nie wymyślam Kaśce, a tak sobie, rozumiecie? No.
2: A, doskonale was rozumiem, Walenty. Ja ilekroć wychodzę z gminy, to też zawsze sobie wymyślam. No. Kiedyś w okresie sukcesu to wymyślałem sobie od baranów i kretynów. No, a teraz poszedłem, że tak powiem, z duchem czasu i zacząłem sobie ubliżać od wygłodniałych wrogów drugiego etapu reformy gospodarczej. Tak, a wczoraj wieczorem to nawet do siebie powiedziałem, ty inflacjo. I o mało się nie obraziłem na siebie.
0: Tak.
1: Sołtysie, Walenty wymyślił nową odmianę kartofli.
2: O. Co wy powiecie, Walentowa? Wymyślił nowe ziemniaki?
1: No.
2: O, Walenty, to wy jesteście taki krajowy miczuryn, nie? A ja słyszałem, Walenty, że jeden chłop to skrzyżował ziemniaki z wieprzem. Tak, i otrzymał kartofle z omastą. A drugi chłop to skrzyżował ziemniaki z drożdżami. I otrzymał 2 lata plus wysoką grzywnę.
0: Nie. Nic z tych rzeczy, sołtysie. Ja wymyśliłem ziemniaczki po 200 zł za kilo.
2: 200 zł, to żaden pomysł, kochany. Poczekajcie trochę, a ziemniaki będą po 500.
1: Sołtysie, przestańcie krakać. Ja wierzę naukowcom z Moniek. Oni już niedługo wyhodują jakąś super odmianę ziemniaka. Na zachodnim amerykańskim czarnym rynku będzie kosztowała 2,5 tysiąca dolarów. I spłacimy wszystkie nasze długi. Dokąd lecicie, sołtysie?
2: Dokąd? Lecę do telefonu wezwać pogotowie tych od głowy. Ładnie zaczyna się to nasze 30-lecie w Mońkach.

chciał piekła, bo babcia na schabik ma chęć. Jajeczka na twardo, by dobrze się żarło, majonez do tego więc jest. Twarożek na słodko i ciasto z szarlotką i półbasa znajdzie się też.

przeszło mu w ryk. Pierożków nie znoszę, tylko papier poproszę, inaczej za źle skończy się. Z papierem to sprawa niestety jest kiepska, bo byłam ja w punkcie wtórnego skupu.

0: To proszę, niech pan
1: dzień dobry, panie inżynierze. Dzień dobry, panie inżynierze. Jestem z biura badania opinii ogólnej. Tak, przeprowadzam ankietę pod nazwą Kim chciałbyś być tak, naprawdę? Mm-hmm. Czy pan inżynier odpowie nam na to pytanie? Oczywiście, no, ankieta jest anonimowa. Zresztą doskonale znamy numer pańskiego konta, numer dowodu osobistego, numer telefonu.
2: Anonimowa.
1: No, tak, tak, tak.
2: No, rozumiem. No. No to o co chodzi? Przecież mówiłem, że mogę odpowiadać na pana pytania. No o co chodzi w pana ankiecie?
1: No. Kim pan chciałby być naprawdę, no?
2: A, no tak. Proszę pana, a co odpowiadali moi poprzednicy?
1: A proszę pana, różnie. Pewien docent chciał zostać Violettą Villas.
2: Aha.
1: Dyrektor pewnego kombinatu M, mocno zaangażowany w budowę altanki w ogródku działkowym, chciał zostać portierem w Orbisie.
2: Aha, rozumiem. Poznałem zasadę pytań pana ankiety i ja odpowiadam na pytanie.
1: Tak.
2: Proszę pisać.
1: Tak.
2: Proszę pana, ja to najbardziej chciałbym być kartoflem.
1: Przepraszam, czym?
2: Kartoflem.
1: No niestety, takie odpowiedzi ankieta nie przewidziała. Jest samodzielny naukowiec, kosmonauta, lekarz, inżynier, ale kartofel? No zapiszemy. Kartofel,
2: tak.
1: No a teraz uzasadnienie.
2: Przede wszystkim wysoka ranga społeczna kartofla, proszę pana. Aha. O kartoflu się teraz mówi w radiu, w telewizji, pisze w prasie, proszę pana. No, dla kartofla robimy wszystko.
1: A co pan rozumie przez słowo wszystko?
2: No taki mały przykład, no. Wracał pan pewno z wczasów całą rodziną, pociągiem, na korytarzu, całą noc, na jednej nodze, nie? Wygnietli jak po starych cenach.
1: A zapłaciłem po nowych, oczywiście.
2: No, a jak podróżuje nasz ankietowy kartofel, proszę pana, wygodne wagony, mięciutko, żeby się, broń Boże, nie poobijał. No i wszędzie zielone światło dla kartofla.
1: Patrz panie, ja chciałem zostać kosmonautą.
2: Nie. Jak rosnąć, to tylko na świeżym powietrzu. Rozkłada pan listki, kitnie na biało, albo powiedzmy na fioletowo. O. Zapuszcza pan korzenie.
1: Korzenie zapuszcza.
2: No, nigdzie pana tak delikatnie nie posadzą jak tu. A jak mają wykopać, to też zrobią to tak delikatniutko, żeby broń Boże nie urazić.
1: Tak, słyszałem, że nigdzie tak delikatnie nie wykopują jak tutaj.
2: I o zimie pomyślą za pana. Co tam dla pana w szczycie elektrycznym kłopoty? Pan sobie siedzisz cieplutko w kopczyku i czekasz wiosny. A wiosną się pan stajesz sadzeniakiem. Jakiś tam 2+2. Pan możesz mieć potomstwo na cały hektar.
1: Cały hektar? Wspaniała rodzina.
2: Ja tam, wspaniała rodzina, to jest dopiero tam, za oceanem.
1: Gdzie?
2: No a skąd pan pochodzi jako kartofel? Z Ameryki, z USA, tam są pana krewni, nie?
1: Aha.
2: A jak są krewni, to są zielone, nie? A jak jest zieleń, to pan nie uschnie. Bo zieleń, chlorofil życia, proszę pana.
1: Oj, nie uschnę.
2: Tak.
1: Panie inżynierze, a czym jeszcze by było oczywiście warto zostać poza kartoflem? No
2: ja wiem, co tu panu poradzić. No. Przede wszystkim niech pan da spokój sobie z tymi ankietami. No, dorosły mężczyzna i bieda. No, niech pan zostanie burakiem cukrowym, o.
1: No wie pan, burak cukrowy to też ładna roślinka. Wie pan, kartofel, zielone.
2: No tak, ale jako cukier to wie pan. Dołoży pan 10 jako drożdży, 4 litry wody.
1: Rozumiem. Dziękuję, panie inżynierze.

politechnika. U niego stówka jest od musika. Na co szwagierce akademii? Gudi, gudi, gudi, gudi, gudi, gudi, żyje i żyje.

uniwersytet. Po roku rzucił i dobrze wyszedł. Otworzył w centrum mały barbistro. Psst, bol, bol, bol i jest palisto.

0: przypominam radiosłuchaczom, że naszą audycję, najnowszą audycję Wesołego Autobusu nagrywamy w Mońkach z okazji Święta Ziemniaka i pana naczelnika miasta i gminy, pana Jana Stachurskiego, prosimy o chwilę rozmowy. Witamy pana serdecznie. Panie naczelniku, proszę nam opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego akurat w Mońkach to święto?
1: To z opowieści, ponieważ ja w Mońkach dopiero od 8 lat naczelnikuję, a święto jest już 13 rok z rzędu. Zebrała się grupa aktywnych ludzi, jak to zwykle w Mońkach bywa, zastanawiałaby się, jak uczcić te wysokie plony ziemniaka. Współpraca później z naukowcami, dołączyła się do tego redakcja Gromady Rolnika Polskiego, nasz stały współorganizator tego święta. I tak oto mamy już 13 rok z rzędu nasze święto. A przy okazji serdecznie witamy was w Mońkach.
0: Dziękujemy, nie udało nam się przyjechać w ubiegłym roku. Cieszymy się, że jesteśmy teraz. Panie naczelniku, wysokie plony z ziemniaka, a mimo to Polska nie odgrywa takiej wielkiej roli na rynkach światowych. Holendrzy podobno produkują 10 razy mniej ziemniaków, a dyktują ceny światowe.
1: Naszym zadaniem jest produkować jak najwięcej tego ziemniaka i to nasi rolnicy robią. A co z ziemniakiem dalej? Naprawdę trzeba myśleć.
0: No ale skoro mamy święto, mamy pomnik ziemniaka w Koszalinie, to myślę, że jakoś tak wspólnymi siłami przy pomocy naukowców może dojdziemy do jakichś rezultatów.
1: Wierzę w to.
0: Panie naczelniku, może pan opowie nam co nieco o samej gminie.
1: Jest to gmina, ale też i miasto, bo miasto też ma swoje problemy, chociaż dzisiaj mówimy o gminie z okazji tego święta ziemniaka. Sporo hektarów użytków rolnych, jak na nasze warunki ponad 13 tysięcy. No i przede wszystkim dwa rodzaje produkcji. Produkcja ziemniaka, ale też produkcja trzody chlewnej. I w jednym kierunku i w drugim przodujemy od lat w województwie i te wyniki nasze, które osiągamy, są chyba równie wysokie, jeśli chodzi o kraj. Dróg mamy sporo, maszyn sporo, samochodów osobowych sporo, sporo osób wyjeżdżających za granicę i powracających z twardą walutą, którą wydają tutaj na zakup maszyn, na budowę budynków. Ale i potrzeb też mamy sporo. Wyeksploatowane ciągniki, maszyny rolnicze, trzeba by je wymieniać na nowe. Brak środków do produkcji rolnych innych. Dajmy to wszystko naszym rolnikom, a produkować będą jeszcze więcej.
0: Panie naczelniku, powiedział pan, że współpracujecie z Gromadą Rolnik Polski. Jak wam się układa ta współpraca? Gazeta Gromada Rolnik Polski jest również sponsorem naszego dzisiejszego spotkania. Może należy im się parę słów.
1: Tak, z Gromadą Rolnikiem Polskim układa się nam współpraca bardzo dobrze. Jak sądzę, jest to moje odczucie. Nie wiem, co Gromada na ten temat. W każdym razie bez nich, najkrócej mówiąc, nie dalibyśmy rady. Zresztą przykład jest Wesoły Autobus w Mońkach w tym roku. Jest to zasługa przede wszystkim redaktora Hećko naczelnego.
0: Tak jest. Musimy o redaktorze Hećko wspomnieć, albowiem był on bezpośrednim inicjatorem naszych kontaktów w tym roku. Panie naczelniku, czego należałoby wam życzyć na następne jubileusze, na następne święta ziemniaków?
1: Dać rolnikom to, czego potrzebują i przyjechać do nas za rok. Znacznie lepszych bylibyśmy w humorach, więcej będzie ziemniaków, trzody chlewnej, bydła, wszystkiego mleka także.
0: Ja dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz dziękuję za to, że mogliśmy nasz jubileusz 30-lecia połączyć z waszym 13-letnim świętem. Dziękuję panu za rozmowę.
1: A ja dziękując za wasz tegoroczny przyjazd, no liczę na to, że następne wasze odwiedziny będą nie za lat 10, a znacznie wcześniej. Serdecznie zapraszam.
0: Miejmy nadzieję.
2: Co, pośpiewamy, nie?
3: No, trzeba by trochę, trzeba.
2: 500 lat temu, jak mówią kroniki, nie?
3: No.
2: Krzyś Kolumb wybrał się do Ameryki, nie?
3: No tak.
2: W biurze paszportów powód podał taki.
3: Jaki?
2: Chcę przywieźć ziemniaki, nie?
3: Jak rzekł, tak zrobił. Wrócił z kartoflami, nie?
4: No tak, będzie.
3: Stąd główne danie, koniecznie z frytkami, nie?
2: No tak.
3: A w myśl reformy, zamiast kila szynki, te panie, no, pyszne prażynki.
2: No tak. Tu zwą je grule, ówdzie zwą pyrami, nie?
3: No.
2: Nazwa nieważna, mówiąc między nami, nie?
3: No tak.
2: Bo główny dochód z tego kartofelka wpłynie w butelkach, nie?
3: Tam, gdzie jest ziemniak, tam jest i motyka, nie?
5: No, no, tak.
3: Z nią więc ochoczo na słońce pomykasz, nie?
5: No.
3: Stary to sposób jeszcze od pradziada i nam się tego nada.
5: Była i taka u nas już barburka, nie?
3: No.
5: Kiedy mieliśmy ziemniaki w tych, no, w mundurkach,
3: tak, nie? Tak, tak.
5: A stonka kupą stała pod sklepami całymi dniami, nie?
3: Kraju kochany, ziemniaczany kraju, gorzej tu ludziom, ziemniakom jak w raju, nie?
6: No, pewnie.
3: Gdzie tylko spojrzysz wokoło wykopki tego, z szopki do szopki.
5: Nie ma co kryć tu, że prawda jest taka, nie?
3: Tak.
5: Niech żyją Mońki, stolica ziemniaka, nie?
3: Oj, tak.

Proszę Państwa, przyjechał dzisiaj z nami Domonik gość, gość wesołego autobusu. Gość to specjalny, który nie wejdzie bez muzyki.

0: Lato z Radiem gościło u was w ubiegłym roku, a teraz we własnej osobie dziadek Włodek z Lata z Radiem. Słuchaj, dziadku, ja tak na ciebie tutaj patrzę i widzę, że ty przyjechałeś do Monik na święto ziemniaka bardzo elegancko ubrany.
1: No wiesz, na takie święto to nawet emeryci stroją się w co mają najlepszego.
0: Tak, tak, ten garniturek to zapewne z mody polskiej.
1: Nie, ze zrzutów.
0: Z Kanady?
1: Nie, tu z ciężarówki. Szwagier jechał z GS-u i zrzucił po starej cenie.
0: A rzeczywiście. Słuchaj, ale jeszcze pamiętam, że miałeś zawsze taką długą brodę, proszę ciebie, a teraz taki jakiś gładki jesteś na twarzy.
1: To jest ofiara eksperymentu. Tak. Sąsiad powiedział, że jak się brodę zgoli i przylepi, to peruka się trzyma.
0: No i co?
1: Nie przyjęło się.
0: Aha.
1: Ale teraz się nie boję, jak zima przyjdzie, to będę za księżyc w pełni robił.
0: Tak. Słuchaj, dziadku, ale ogólnie czujesz się, widzę, bardzo dobrze.
1: Ogólnie to jestem bardzo zadowolony. Wykopki w kraju się udały. Prawda, luźniej się jakoś tak zrobiło.
0: Słuchaj, ale słyszałam też, że zająłeś się pewnymi eksperymentami naukowymi specjalnie w związku z tym przyjazdem do Monik.
1: Tak, ja tu do Monik przyjechałem, bo chciałem skonsultować. Ja sobie wymyśliłem taki ziemniak 100% rektyfikowany. Tak. Bierzemy sadzeniaka. Tak. Robimy dziurkę, tak. Wsypujemy trochę drożdży, trochę cukru, zakopujemy i trzymamy ciepło.
0: No i co nam wychodzi?
1: Jak to, po 3 miesiącach zamiast kombajnym to idziemy z rurką na pole i ciągniemy. 70% ludzie, pełen sukces.

Ziemniak pardon, że się wyrażę, naturę też ma taką. Dziedziczne pardon, wypaczenia zdarzają się ziemniakom. Z jednego krzaczka drugi krzaczek, zły przykład brać zaczyna. W jednym zagnieździ się robaczek, to w

0: ziemniaki i magnaci, że jednych ród i drugich ród odporność szybko traci. Takie się robią delikatne potomki owych rodów, że byle deszczyk, byle wirus, krzywdę im zrobić gotów.
1: Więc co tu kryć? Musimy rasę odnawiać bez pardonu, a będziemy mieli zdrowy plon u hrabiów i z zagonu.

0: przy okazji spotkałem tu się z jednym człowiekiem, którego na pewno w Muńkach wszyscy znają. Pan Józef Grochowski, poeta ludowy z Moniek. Witamy pana bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia. Panie Józefie, no niech mi pan powie, co pan właściwie robi, bo z poezji wyżyć się nie da.
1: No na pewno nie da się. Prowadzę ogrodnictwo razem z żoną i z córką. No i z tego się żyje.
0: Z ogrodnictwa to już można. No ale roboty ma pan sporo, a kiedy pan pisze te
1: wiersze?
0: No piszę,
1: kiedy żona denerwuje się, bo wieczorem, w nocy czasem, jak przebudzę się.
0: No to ja się wcale nie dziwię, że jak pan w nocy pisze wiersze, to się kobieta denerwuje, bo sama śpi. No to jak to tak można? Proszę pana, długo pan już pisze?
1: Od 80 roku zacząłem zbierać.
0: I to już sporo tych wierszy jest chyba.
1: Już, już.
0: Ja tu dostałem od pana w prezencie taki zbiorek wierszy Polne Ścieżki wydany. Mówił pan, że niedługo ukaże się drugi. No to może przy okazji naszego spotkania zaprezentowałby nam pan jakiś swój utwór.
1: Dzień dzisiejszy dniem radości. Przyjechało dużo gości. Nawet z Łodzi przyjechali, dzisiaj tutaj przedstawiali. Nasi ludzie w wielkim trudzie ziemniaki już zebrali. Licznie tutaj dziś przybyli, będą razem świętowali. Sporo sprzętu już nabyli, żeby ulżyć w pracy. Kupowali gdzie się dało, co z przetargu, co z przydziału. Kupił ciągnik chłop z przetargu, obciążników trzeba. W telewizji informują, że agroma sprzeda. Chłop pojechał do Grajewa. Tam go informują, w Białymstoku pan ich kupi, oni otrzymują. Chłop w Białystok teraz wali, obciążniki mu sprzedali. Ale śruby są w Grajewie, co pan o tym jeszcze nie wie? W naszym kraju liczą się z rolnikiem, który ciągnie go bacikiem. Co rolnik sprzeda, ceny państwowe, a jak kupuje, to już umowne. Za co ten haracz chłop musi płacić? Gdzie jest rozsądek? Co to ma znaczyć? I władza chłopów lekceważyła. Klepsydra teraz się odwróciła. Rząd już poleciał klepsydry dziurko. Może się przyśni chłopa podwórko. Zielone światła nieraz palili nam przy pracy. Ale przy świateł blasku sypnięto w oczy piasku. Rząd teraz tworzy premier Rakowski. Ponoć to chłopak z bydgoskiej wioski. Krew jego jest zagorzała. Nie wiem, do czego będzie zmierzała. Dziękuję.
0: Proszę pana, życzę panu, żeby jeszcze długie lata pan mógł w zdrowiu pracować i pisać wiersze, żeby jeszcze nie jeden tomik się ukazał pod nazwiskiem Józef Grochowski.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Z Józefem Grochowskim w Mońkach w 1988 roku rozmawiał Władysław Wojda, gawędziarz wesołego autobusu prosto pochodzący z Łowicza. Józef Grochowski spełnił życzenia Władka Wojdy, bo opublikował jeszcze kilka tomików. Odszedł dopiero w 2018 roku w wieku 92 lat. Dziękuję dzisiaj państwu za to spotkanie, chociaż mam jeszcze puentę. Puenta jest z czasów tamtejszych, z lat 80., kiedy z Wesołym Autobusem współpracował zespół Trzeci Oddech Kaczuchy i tak się oto uzupełniali z naszą ludową kapelą pod dowództwem akordeonisty Tadeusza Worety. To proszę o posłuchanie i przypominam, że 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece 18. Wspominać będziemy Wesoły Autobus. Dziękuję państwu pięknie. Małgorzata Warzecha.
3: Przed państwem laureat pieśni ludowo-wyrolowanej Kutno 87 Andrzej Janeczko Gąsienica, pełzający z obstawą Punk.

0: Panie Jędrusiu, skąd pan do nas przypełzał?
1: Więc ja przypełzałem z Poznania PKS-em z tym piesem.
0: A pan tak zawsze z głowy rymuje?
1: Nie, z urzędu.
0: A jaką nagrodę zdobył pan na tym festiwalu?
1: Dali mi tam pół litra.
0: Ja nie pytam, co w hotelu było.
1: W namiotach spaliśmy.
0: No to nie pytam, co w namiotach było.
1: Lało się na głowy.
0: Ale wie pan, ja pytam o nagrodę.
1: Dali mi tam Grand Prix pół litra. A, Grand Prix mi dali.
0: No Grand, to pan może i jest, ale pry to się na konia woła.
1: Jeszcze była złota papa.
0: A może złota płyta?
1: Nie, cztery rolki papi na działce pod...
0: A co się stało?
1: Szarik zaspał.
0: I co?
1: Jest na ręcie.
0: Pies?
1: Pies i ja jesteśmy razem na ręcie.
0: A nie rozumiem.
1: No bo jak mi te cztery rolki papi na działce...
0: Ukradli.
1: Zboże w stodole zamokło, bydełko wyzdychało na zielonkę.
0: Na zielonkę?
1: Na zielone światło dla rolnictwa. I mówię, pójdę na rękę.
0: Na rękę pan?
1: Na rękę poszedłem państwu, oddałem ziemię. I teraz mam działki reanimacyjne.
0: A nie, chyba rekreacyjne.
1: Reanimacyjne. Proszę pani, te mieszczuchy to przyjadą, podziobią motyczką w ziemi, podziobią, wylezie jakiś robaczek albo glizda, albo krecik. Zawał serca. A ja mam dzięki temu drugi etat. Jestem karetka pogotowie na etacie.
0: A czym pan jeździ?
1: Sukopsa zaprzęgam do woza. Sadzę koguta na łeb. Ua, ua, ua, ua, ua. Daję sygnał, jestem szybszy od tych prawdziwych karetek pogotowia. Ostatnio jechałem tak szybko, że zatrzymało aniołów.
0: Skąd?
1: Z drogówki. Jeden anioł mówi do drugiego podanioła. Podaniele, z jaką prędkością jechał obywatel? A podanioł mówi, no zgodnie z radarem to on jechał per, per, per, per, per, per, per, per. A jak powinien jechać? Per, per, per, per, per. Cztery pery za dużo i dwa mandaty w kieszeni miał.
2: Nazywam się, to nieistotne. Pracuję w biurze, siedzę przy oknie. Nie wiem jak każdy, troski i smutki. Mimo to jestem dla wszystkich milutki. Spokojny garnitur, biała koszula, a wszystko na mnie leży jak ulał. Dla przełożonych uroczy Staszek, przemiły, układny, biurowy ptaszek. Bo ja nie chciałbym nikomu się narazić, kogoś urazić, powietrze skazić. Ja jestem zawsze gładko uczesany, tak wychowany, że przyłóż do rany.

0: Wolny jad! Szygę uszami, kłapię rzęsami, a w myślach znaczę krwawy ślad.
1: Stasiu!
0: Co?
1: Nie łyp tak!
2: I choć żona jak słowik, słodko szczebiocze, to mnie coś ściąga na zemsty pobocze.

Rano, gdy tylko słonko zaświeci, znów jestem radosny, uroczy faceć. I nic mnie nie wkurza, ni deszcz, ni burza. Jestem jak piękna pąsowa róża. I tłok w tramwaju, i senność kioskarki, i cieszy mnie szczebiot uczniowskiej barki. I chyżo jak jeleń, śpiewając parura, mknę poprzez miasto do swego biura. A w biurze przykładnie wszystkim się kłaniam, nawet w Cimskiemu, choć to kawał drania. Mam ciągle na twarzy filmowy cheese, choć głupio mi czasem, bo mam krzywy zgryz. Całuję rączki wszystkim patentkom, szefa częstuję dropsem i miętą. Z uśmiechem znoszę nagany ich szyk, bo mam już w sobie wrodzony szyk. Bo ja nie chciałbym nikomu się narazić, kogoś urazić, powietrze skazić. Ja jestem zawsze gładko uczesany, tak wychowany, że przyłóż do rany. Natomiast gorzej ze mną, kiedy wracam.

0: uszami i kłapię rzęsami, a w myślach znaczę krwawy ślad.
1: Stasiu!
0: Co znowu?
1: Nie łyp tak!
0: I choć żona jak słowik słodko szczebiocze, to mnie coś ściąga na zemsty pobocze.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. F-35 wreszcie w Łodzi późnym popołudniem przeleciały z wielkim hukiem nad miastem. Tramwajowa 13 wraca na mapę Łodzi. Po 8 latach przerwy będzie łatwiej dostać się do innych osiedli. Onkolodzy i rzecznik finansowy apelują o prawo do zapomnienia dla wyleczonych pacjentów starających się o kredyt. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. F-35 nad Łodzią i to z wielkim hukiem. Niektórzy przecierali oczy ze zdumienia, inni od razu sięgnęli po telefony. Najnowocześniejsze myśliwce polskich sił powietrznych leciały do swojej bazy w Łasku. O dzisiejszym przelocie opowie nasza reporterka Weronika Skibińska.
5: Niedawno, bo około godziny 18 nad Łodzią, dokładnie nad Widzewem, przeleciały F-35. Samoloty o nazwie Husarz były wyraźnie widoczne na niebie, a słychać je było w całym mieście. Kilka dni temu miały lecieć nad rondem lotników lwowskich i niestety mimo tłumów w tym miejscu samolotów nie było. Obecnie myśliwce stacjonują w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
4: Polska zamówiła 32 takie maszyny, które mają stopniowo wzmacniać potencjał sił powietrznych do końca dekady.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Tramwajowa 13 wraca na mapę Łodzi. Po prawie 8 latach linia na Dąbrowę ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłego-Rydza i ulicy Niższej. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii 13 jest możliwy dzięki budowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Pojawią się nowe przystanki, chodniki i infrastruktura dla rowerzystów, z czego tamtejsi mieszkańcy już się cieszą.
7: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
8: Było dosyć ciężko, ale przyzwyczailiśmy się.

0: kilku latach możemy mówić o osobie wyleczonej. To jest jedna z chorób, która nam się przytrafia, jesteśmy z niej wyleczeni i koniec. Jak przebyliśmy zapalenie wyrostka, to nie wpływa to na otrzymanie kredytu.
1: Również Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło w Australii 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych. Pierwsze wózki już zostały przetestowane.
2: Dały radę, jest super. Jest bezproblemowo.
3: Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
4: Na pewno mniej niż na zwykłym wózku, to akurat trzeba przyznać. Jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej. Bo ostatni raz, jak byłam na plaży to było więcej niż 5 lat temu, na pewno. No, na pewno jest więcej możliwości.
1: A wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i Stogach. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
5: Dobry wieczór. Rozpoczynamy od wizyty w Houston, gdzie trwa mecz grupy K Mistrzostw Świata pomiędzy Portugalią i Demokratyczną Republiką Konga. W wyjściowej 11 reprezentacji z Afryki wybiegł na boisko piłkarz Widzewa Łódź Steve Capuady. Od 6 minuty prowadzili Europejczycy po bramce João Nevesa, ale w 5 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy wyrównał Joan Wisa. Do przerwy zatem 1-1, niedługo początek drugiej połowy. A wracając do Capuadiego, to jest on pierwszym piłkarzem Widzewa od 24 lat, który gra na Mundialu. W 2002 roku w reprezentacji Polski wystąpił Arkadiusz Bonka, a rywalem biało-czerwonych była wówczas także Portugalia. Dzisiaj zakończy się pierwsza kolejka fazy grupowej. Przed nami jeszcze mecze Anglii z Chorwacją, Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Te dwa ostatnio oczywiście już w nocy czasu polskiego. Polskie siatkarki z kolejną wygraną w Lidze Narodów. Biało-czerwone pokonały 3-0 Bułgarię. W wyjściowym składzie wybiegła zawodniczka ŁKS-u Comarską Łódź Sonia Stefanik, która zdobyła 7 punktów. Środkowa była zadowolona z postawy drużyny, ale dostrzegła też mankamenty.
6: W niektórych momentach trochę zabrakło nam skupienia na meczu. Doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Aczkolwiek uważam, że też kolejną świetną rzeczą jest to, że potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set i wygrać każdy set i cały mecz serdecznie.
5: Polki zajmują 6 miejsce w tabeli, a jutro zmierzą się z Ukrainą. Wracamy teraz do piłki nożnej. Bartłomiej Pawłowski rozstaje się z Widzewem Łódź. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik opuści ekstraklasowy zespół. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
7: Bartłomiej Pawłowski kończy przygodę z Widzewem Łódź. 33-letni piłkarz opublikował w mediach społecznościowych pożegnalne oświadczenie skierowane do kibiców. Liczył jeszcze na pozostanie w szeregach łódzkiej drużyny, do której po raz pierwszy trafił przeszło dekadę temu i to w tej drużynie wypatrzyła go hiszpańska Malaga. Po latach wrócił do Widzewa zimą 2022 roku. RTS walczył jeszcze wtedy o awans do ekstraklasy, no i sukces udało się osiągnąć także przy dużym udziale Pawłowskiego, który później i w najwyższej klasie rozgrywkowej był wiodącym piłkarzem Widzewa. W ostatnich latach prześladowały go jednak kontuzje, a jego rola w drużynie zmalała po transferowej ofensywie Roberta Dobrzyckiego, choć w minionych rozgrywkach ekstraklasy Bartłomiej Pawłowski zakładał przecież opaskę kapitana Widzewa.
5: Bartłomiej Pawłowski w Widzewie rozegrał łącznie 116 meczów, w których strzelił 31 goli. Bartosz Farbiszewski został natomiast nowym piłkarzem łódzkiego klubu sportowego. 23-latek podpisał z pierwszoligowcem 2-letnią umowę. To środkowy obrońca, który ostatni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej grał też w Polonii Bytom i Brukbet Termalice Nieciecza. Na zapleczu ekstraklasy rozegrał dotychczas ponad 40 spotkań. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle. W meczu 1/8 finału Polak przegrał z reprezentantem gospodarzy Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6 i 5-7. A na kolejny serwis sportowy zapraszam po godzinie 22.
1: W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
8: Pewnego majowego dnia podłódzkie miasteczko obudziło się z trwającego 8 dekad snu i opowiedziało fascynującą historię, nieznaną nawet wielu jego mieszkańcom. To miasteczko nazywa się Lutomiersk, a przywołano pamięć o lutomierskich Żydach. Cała żydowska społeczność zniknęła

z tego miasteczka w ciągu jednego dnia. Ale dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Doliny Neru, to jest grupa pasjonatów, właśnie powstał niezwykły multimedialny spektakl, który będzie powtarzany. O tej inicjatywie i o fascynującej historii Lutomierska już niedługo porozmawiamy. Anna Groblińska, dobry wieczór. Witam także w imieniu Jolanty Kozłowskiej, realizującej program.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Bardzo chcemy dzisiaj rozmawiać o Lutomiersku. To miasteczko ma fascynującą historię, a duża część tej historii związana jest ze społecznością żydowską, która zniknęła, jak mówiłam wcześniej, z tego miejsca właściwie w przeciągu jednego dnia. A pamięć o lutomierskich Żydach przywracają teraz prawdziwi pasjonaci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dolina Neru. I wszyscy dzisiaj zaproszeni do studia goście należą właśnie do tego stowarzyszenia, a mieszkają zarówno w Lutomiersku, jak i we Wrzące, jak i w Łodzi, ale na przykład jak profesor Małgorzata Domagalska z Lutomierska pochodzą, Małgosiu, prawda? Stamtąd twe korzenie.
2: Tak, każdy ma jakąś małą ojczyznę i rzeczywiście lutomierski sztetl i to zainteresowanie też wzięło się stąd, albowiem ta historia wędrowała za mną od wielu, wielu lat, aż wreszcie udało się utworzyć Stowarzyszenie Doliny Neru z pasjonatami historii lokalnej i udała nam się chyba wspaniała rzecz, przywrócenie właśnie pamięci o lutomierskich Żydach.
1: Profesor Małgorzata Domagalska, dodajmy, związana z Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rosenfarb, ale także z Instytutem Tolerancji. Z nami również Katarzyna Kołodziejczak-Kostę, historyczka, nauczycielka, która za piękną realizację plastyczną, między innymi projektu, o którym mówimy, odpowiadała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Lutomiersk czy Wrząca?
3: Pod Lutomierskim mieszkam, gdzie ktoś żyje, tak, ale bardzo blisko Lutomierska.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska, oczywiście także ze stowarzyszenia, autorka projektu grantowego z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kasiu, a czy ty zaśpiewasz nam dzisiaj też w trakcie audycji piosenkę, którą śpiewałaś właśnie majowego dnia, kiedy to miasteczko przebudziło się z 8 dekad snu?
4: Dzień dobry Państwu, tak, zamierzam.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska to bardzo utalentowana wokalistka, która odnosiła sukcesy w szansie na sukces właśnie, ale także w bardzo wielu innych festiwalach i konkursach, długo można by wymieniać. Sylwia Michniewska, no to właśnie jest mieszkanka Wrzącej, która w dodatku należy do koła gospodyń wiejskich Wrzące Babki, pasjonatka, społeczniczka, bardzo zainteresowana w ogóle człowiekiem, historią, humanistyką. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: I ty także słyniesz ze znakomitych przetworów, słyszałam. I również wypieki podczas tego projektu,
5: tak,
1: twoje były nieprezentowane,
5: znaczy,
1: zjadane.
5: Wypieki nie. Moim takim wypiekiem jest chleb. Mhm. Także ja...
1: A to te serniczki, to kto zrobił?
5: Serniczki. A to już tajemnica.
1: Dobrze. Dobrze, a myślę, że bardzo ważna w tym całym projekcie jest rola Roberta Szczerbaniaka, który jest prezesem stowarzyszenia, zarządu Stowarzyszenia Dolina Neru. Dobry wieczór, Robercie.
6: Dobry wieczór.
1: Bardzo cię proszę o przysunięcie się do mikrofonu, bo bez stowarzyszenia to by się pewnie tego projektu nie dało zrealizować.
6: Tak, po to było założone stowarzyszenie, żeby realizować tego rodzaju historyczne projekty. A akurat tematyka żydowska pojawiła się mniej więcej po kilku miesiącach naszej egzystencji na tej pięknej lutomierskiej ziemi. I okazało się, że to jest temat tak głęboki i tak wciągający, że przez rok jak detektywi szukaliśmy ludzi, poznawaliśmy ich losy, losy rodzin, które są powiązane. Naprawdę to była pasjonująca praca.
1: Ja właśnie czytałam o wielu miesiącach studiów rozproszonych źródeł i poszukiwaniu w archiwach polskich i zagranicznych, bo jak rozumiem, te materiały są bardzo rozproszone.
6: Tak, bo nikt nie ocalał praktycznie z tej społeczności. To są jednostki, których nie było wtedy w Lutomiersku, kiedy zlikwidowano getto i całą tę społeczność wywieziono do obozu Kulmhof, tak? Teraz używa się nazwy miejscowości Chełmno. Ale faktycznie musieliśmy szukać, a tu największą rolę miała Kasia Kołodziejczak-Kostecka i Małgosia Domagalska, ale też Kasia Bednarek-Mogińska, którą wciągnęło to. Dokumenty były w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, nawet niektóre były oczywiście w naszym łódzkim archiwum, ale przykryte grubą warstwą kurzu.
1: Kasiu, a przypomnij mi, jaki był tytuł w ogóle tego wydarzenia, bo to był taki rodzaj multimedialnego, sentymentalnego spektaklu, prawda, z wieloma elementami. Jaki to nosiło tytuł?
3: Lutomierski sztetl, tak. Przy czym ta moja działka polegała na tym, że wprowadziłam do szkoły w Kazimierzu taki projekt związany z synagogą. 25 uczniów brało udział w warsztatach. W wyniku tych warsztatów powstały trzy prace. Jedna z nich prezentuje synagogę składającą się z 18 elementów.
1: Każdy element wykonał inny uczeń.
3: Każdy element został wykonany przez innego ucznia. Po złożeniu tych elementów tak odsłania nam się synagoga. 9 osób pracowało nad panelem dotyczącym dekoracji, która znajdowała się w synagodze na suficie, na sklepieniu. I jedna osoba tworzyła skarbonę, która stała wewnątrz synagogi.
1: A Sylwia opowiadała o historii małego miasteczka, do którego dojechał tramwaj. Zresztą ta trasa właśnie do Lutomierska, chyba między Konstantynowem a Lutomierskiem, uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych tramwajowych tras, prawda? Tramwajowych linii. Tak mi się wydaje, że to jest taka atrakcja tej podróży do Lutomierska.
6: Została wpisana na listę zabytków, ale niestety nie istnieje w tej chwili. Znaczy zostały torowiska, być może zostanie ten tramwaj kiedyś przywrócony.
1: Tak. No niestety bolejemy nad tym, że po prostu łatwiej jest wprowadzić autobus niż utrzymywać tory tramwajowe i linie, a to są bardzo wartościowe. Przecież te linie ciągle są debaty wokół jakiejś likwidacji linii tramwajowych. Ale wracamy do Lutomierska. Jeszcze uściślimy, Robert, ty Lutomiersk, miejsce zamieszkania.
6: Wrząca. Jestem Wrzącaninem od 13 lat.
1: Ale Wrząca i Lutomiersk sąsiadują ze sobą,
6: tak,
1: i się
6: Wrząca
1: wspierają.
6: Wrząca jest starsza nawet od Lutomierska.
1: Jeszcze starsza, bo ja chcę powiedzieć, że Lutomiersk uzyskał lokację miejską w 1274 roku. Co prawda on był w latach 70., na początku lat 70. XIX wieku zdegradowany, już pozbawiony tych praw miejskich, ale od 2022 roku ponownie na prawach miejskich. Ale o tym, że w ogóle tam istniała osada, to świadczą znaleziska archeologiczne, które poświadczają, że to jest bardzo stare miejsce. Ono jest dużo starsze niż
6: tak,
1: Łódź.
6: Tak, mamy w swoim gronie archeologa, który osobiście nadzorował wiele odkrywek, wiele wykopalisk i najstarsze wydobyte spod ziemi artefakty pochodziły sprzed 30 tysięcy lat, kiedy jeszcze nie było osady, ale były jakieś grupy koczownicze, które się tam przemieszczały. Natomiast odkryto tam cmentarzysko wczesnośredniowieczne z czasów Bolesława Śmiałego mniej więcej, czyli pierwszych piastów. To, co udało się tam znaleźć, to są prawdziwe skarby. Więc i Lutomiersk, i Wrząca to są naprawdę miejscowości przepięknej historii, zacnej.
1: No i właśnie, kawał tej historii to jest historia związana z kulturą i społecznością żydowską. Takich miejsc współtworzonych właśnie przez ludność żydowską było więcej, ale jeśli chodzi o Lutomiersk, to nie wiem, czy Małgosiu, czy Kasiu powiecie o tym, że był taki moment, że większość mieszkańców Lutomierska stanowili właśnie Żydzi.
2: No nie tyle większość. W 1921 roku była to 1/3.
1: Tak, ale wcześniej chyba był taki.
2: Wcześniej tak, wcześniej była to prawie połowa. I tutaj zasługa księżnej Barbary Sanguszkowej, która do Lutomierska właśnie sprowadziła Żydów w XVIII wieku. I to była bardzo ciekawa dama, która była poetką, filantropką, pisarką, prowadziła także dwór w pobliskich Poddębicach, w którym bywał między innymi Ignacy Krasicki, książęta Czartoryscy, i księżna podróżowała do tych Poddębic co 2 lata. I tak sobie wymyśliła, że w Lutomiersku na rozstaju dróg osadzi Żydów po to, żeby wzmocnić ekonomię miasteczka i żeby po prostu zwiększyła się liczba i kwota podatków, albowiem księżna była też znaną filantropką, ufundowała kościół w Lutomiersku. To jest też bardzo ciekawe, że zezwoliła także na utworzenie pierwszego warsztatu tkackiego w Rzeczpospolitej, pierwszej manufaktury sukienniczej przez Pinchasa Joskowicza, który właśnie tam tą manufakturę założył.
1: Tam, czyli właśnie w Lutomiersku. Tam była tak, pierwszy warsztat tkacki żydowski i manufaktura w Rzeczpospolitej. I w XVIII wieku właśnie wzrosło znaczenie tej społeczności żydowskiej. I my w ogóle dzisiaj bardzo mało wiemy o przejawach kultury żydowskiej w Lutomiersku, a przecież stamtąd pochodzili znaczący twórcy.
2: Tak, przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o synagodze, bo to jest ten sam okres, tak? Mniej więcej wtedy, kiedy powstał kościół parafialny, powstała też jedna z najpiękniejszych drewnianych synagog w Rzeczpospolitej.
1: Drodzy Państwo, ona jest w Paryżu. My o niej nie wiemy, a tymczasem w paryskim muzeum znajduje się jej makieta.
2: Tak, znajduje się w Muzeum Historii Judaizmu makieta, którą wykonano, co ciekawe, w Casablance. Ale z Lutomierskiem związani też są malarze, twórcy, czyli Samuel Hirschenberg, Leon Hirschenberg, a ich obrazy przedstawiające pejzaż z Lutomierska znajdują się m.in. w naszym Muzeum Historii Miasta Łodzi, ale także w Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. I Muzeum Sztuki w Tel Awiwie łaskawie udostępniło nam reprodukcję i rzeczywiście było też bardzo zachwycone i zadowolone, że taka inicjatywa miała miejsce.
1: Ja teraz sądzę, że zabrzmi pieśń. Jeśli pozwolisz, Kasiu, teraz Katarzyna Bednarek-Mogińska w roli głównej, skoro zabrzmiała pieśń podczas właśnie lutomierskiego sztetla, tego wydarzenia, to niechaj zabrzmi i też dzisiaj w Radiu Łódź, a potem powiemy więcej również o tych muzycznych wątkach, bo działo się przecież właśnie w maju. I jeszcze dodajmy, że to było w auli zespołu szkół muzycznych, salezjańskich szkół muzycznych, więc mamy tutaj aspekt ekumeniczny, do którego jeszcze wrócimy, a teraz słuchamy Kasi.

0: No muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Kasiu, nie słyszałam wcześniej, w ogóle nie słyszałam tej pieśni. To jest kołysanka Rodzynki z migdałami. Dlaczego ją wybrałaś?
1: To jest tradycyjna żydowska kołysanka, która posiada taką niezwykle poruszającą historię. Historię samotnej matki, wdowy, która kołysze swojego synka do snu. Żyje w absolutnej biedzie i jak gdyby snuje taką wizję wspaniałej przyszłości dla swojego dziecka. I ona została spopularyzowana przez Abrahama Goldwadena pod koniec XIX wieku na potrzeby jednej z jego operetek w języku jidysz. I melodia i tekst tego utworu były tak silnie zakorzenione w kulturze żydowskiej, że jak gdyby ta kołysanka została oddzielona od tej jak gdyby operetki i zaczęła funkcjonować jako taka właśnie najbardziej popularna żydowska kołysanka w Europie Wschodniej. I też znalazłam informację na ten temat, że bardzo często w czasie II wojny światowej twórcy uwięzieni w gettach wykorzystywali tą kołysankę jako bazę do tworzenia nowych pieśni, które oddawały ówczesne realia. I tutaj ważne jest, żeby dodać, że jednym z takich twórców był Dawid Bajgelman, który był dyrektorem Łódzkiego Teatru Jidysz, a następnie dyrektorem muzycznym Teatru Ararat w Łodzi. To też był teatr żydowski przed wojną. I on, przebywając w Litzmannstadt Ghetto, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i skomponował utwór odwołujący się do tej kołysanki Nicht kein Rosinkes, nicht kein Mandeln.
0: Tak? Czyli na tyle jest to ważny element kultury żydowskiej, że powstawały następne dzieła w nawiązaniu do tego. A czy ty wcześniej się specjalizowałaś w wykonawstwie właśnie muzyki w jidysz?
1: Nie, to jest mój pierwszy raz.
0: Czyli pracowałaś nad tą specyficzną artykulacją, bo tu nie chodzi tylko o język, o słowa, ale też o artykulację, prawda? Tak, i o pracę głosem.
1: Było, nie powiem, nie było to proste, ale postarałam się.
0: No, piękny efekt. Jeszcze wiesz, tak w audycji, nie nagranie w studiu muzycznym, tylko po prostu rozmawiamy, nagle Kasiu zaśpiewaj, myk, proszę bardzo. Świetnie. A Sylwia, a co tobie się wydaje najbardziej, zaraz wrócimy jeszcze do wydarzenia majowego, ale co tobie się wydaje najbardziej takie fascynujące w historii Lutomierska? Co tobie sprawiło ten element twojej opowieści podczas wydarzenia, który najwięcej ci radości sprawił?
2: Niewątpliwie historia powstania tramwaju, a właśnie tramwaj, będący tym łącznikiem Lutomierska z przemysłową Łodzią, był przyczynkiem, że moi pradziadkowie wybrali miejscowość Wrzącą na zakup działki i tam takiego siedliska, bo nie ukrywajmy, Lutomiersk to też letniska, miejscowość letniskowa. I niewielokrotnie jeździłam tą malowniczą trasą jako dziecko tramwajem, starymi modelami 5N i ten sentyment pozostał i przejazd przez most. Z uwagi też na to, że interesuję się architekturą i budownictwem, a także i historią sztuki, most na Nerze jest perełką architektoniczną, ponieważ był wykonany w bardzo takiej specyficznej konstrukcji, która przyjechał on w częściach do nas z Krakowa, właśnie po torach do Pabianic, wagonami towarowymi. Został złożony i patrząc i oglądając ten most pod różnym kątem, tak, widać tą precyzję. On nie jest ani, można powiedzieć, nie ma tam żadnej śruby, on jest nitowany. Przede wszystkim tramwaj dawał ludności Lutomierska ten kontakt z aglomeracją łódzką, to powiązanie. Ułatwiał życie, ale także wymianę towarową, handlową. Tak jak tutaj wspomniano, w Lutomiersku też były warsztaty tkackie, ludność żydowska współistniała, tak, z tą ludnością rdzenną i te domy tkackie również, właśnie co zaznaczyłam, że ta architektura, która mnie zainteresowała na jednej z ulic w Lutomiersku, znalazłam dom, na którym jest wybita data 1891 rok. Jest to na ulicy Głowackiego, jest to typowy dom tkacki, charakteryzujący się centralną sienią i tym położeniem izby, że jak się wchodziło, to po prawo była izba biała, czyli do mieszkania, pokoje, i po lewej stronie izba, w której znajdowała się kuchnia, izba rzemieślnicza, w której stało krosno. Co jest charakterystyczne dla tych domów też, że były obniżane podłogi, ponieważ te krosna były bardzo duże, drewniane. To też jest pewien sentymentalny, ponieważ taką chatę tkacką znam też, bo moi pradziadkowie na takich krosnach pracowali. W związku z tym to jest jak gdyby powrót do przeszłości, do historii, do tego, co opowiadali mi też pradziadkowie, jak wyglądała podróż z Lutomierska jeszcze za czasów wojny, okupacji, kiedy to Lutomysk nazywał się Nertal, czyli Dolina Neru. Jak oni jeździli tym tramwajem, gdzie to nie tylko ludność tutaj okoliczna Lutomysk, ale z tych okolicznych wsi, jak Szadek, i przyjeżdżali tymi wozami konnymi, i wsiadali i jechali do przemysłowej Łodzi, i tak wiele osób wyemigrowało z tych miasteczek do pracy właśnie w fabrykach łódzkich, fabrykantów przede wszystkim niemieckich i żydowskich. I to jest fascynujące i trochę szkoda, że nie ma tej komunikacji takiej nawet historycznie, albo tak jak mamy na Brusie Muzeum Tramwaji, z których można się przejechać tymi tramwajami.
0: Rzeczywiście szkoda. A powiedz, Kasiu, teraz do Katarzyny Kołodziejczyk-Kostę się zwracam. Czy udział w tym przedsięwzięciu, bo rozumiem, że uczniowie też byli obecni podczas tego spotkania, widowiska, tak? Czy to był rodzaj, czy oni tylko przygotowali pracę?
3: Nie, oni tylko przygotowywali tę pracę, natomiast nie uczestniczyli w tej naszej sesji, gdzie wszystko pokazywaliśmy i tak... I tłumaczyliśmy, skąd się ta społeczność tu wzięła i w jaki sposób funkcjonowała.
0: Ale
3: co
0: dla,
3: się z nią
0: dla, uczniów, co, dla uczniów, jakie znaczenie miało to współtworzenie synagogi z cegiełek, powiedzmy, tak, z elementów i innych prac? Czy dla nich to było jakieś odkrycie, bo nie wiedzieli o tym ważnym aspekcie historii?
3: Tak, nie wiedzieli. Tak, nie wiedzieli. I zanim przystąpili do pracy, zostali uświadomieni. To znaczy, pokazałam im prezentację dotyczącą lutomierskiej społeczności żydowskiej, więc zostali zaznajomieni z tą społecznością, zaznajomieni z historią jej w Lutomiersku, ale także z synagogą, jak wyglądała na zewnątrz, ale w środku też istnieje przynajmniej nam znane jedno zdjęcie wnętrza, i na podstawie tego zdjęcia staraliśmy się odtworzyć dekor synagogi.
0: To bardzo ważne, o czym mówisz, a ja muszę powiedzieć, że to bardzo ważne, że jaka się przemianowałam, bo Kasia ma na nazwisko Kołodziejczak-Kostecka, a ja cały czas mówię Kostę, bardzo cię przepraszam, w opisie audycji wszystko będzie tak, jak należy, to jest bardzo ważne, bo nie tylko uczniowie, ale i wielu mieszkańców miasta pewnie coś tam wiedziało, ale nie znało całej tej historii. Oczywiście, wy nie opowiedzieliście wszystkiego jeszcze. Ja myślę, że te poszukiwania będą trwały, ale chcę jeszcze wrócić do tego, co zadziało się w maju i co spotkało się z takim dobrym przyjęciem. Robercie, tam były również i inne wątki muzyczne, o których zaraz mi powiedz koniecznie, ale jeszcze powiedzmy o tej rekonstrukcji synagogi, bo to jest świetna rzecz profesora Schreibera.
4: Tak, ja chciałem nawiązać do tej atmosfery. Myśmy chcieli przywrócić pamięć o miasteczku wielokulturowym, bo obok siebie funkcjonowały dwie społeczności. Synagoga lutomierskiej społeczności żydowskiej stała na wprost naszego kościoła parafialnego. Praktycznie zaglądały sobie do okien. Po drugiej stronie rynku stała drewniana synagoga.
0: A cmentarz katolicki i żydowski oddzielała tylko ulica, tak?
4: Droga, tak. Droga. Tak, faktycznie. Były dwa cmentarze. Nic nie ocalało. Nie ocalała synagoga, nie ocalały te cmentarze. I staramy się przywrócić tak w ten sposób pamięć, tym bardziej, że ta pamięć, tak jak Młynarski śpiewał, przykrywają kurz niepamięci. W tej chwili społeczność lutomierska i Wrzącej nie jest wieloetniczna, ale są starzy mieszkańcy i są mieszkańcy, którzy przeprowadzają się na przykład z Łodzi, czyli ta migracja odbywa się w drugą stronę. Tak jak kiedyś wyjeżdżali do fabryk Łodzi, tak teraz szukają ciekawych miejsc, żeby się osiedlić pod Łodzią. I wszyscy właściwie mają jeden problem. Nikt nie pamięta, gdzie była synagoga, gdzie był stary cmentarz i gdzie był nowy cmentarz. Ten stary cmentarz to jest w ogóle rzecz niesamowita, ponieważ on istniał, zanim powstała gmina żydowska w Łodzi.
0: Tam były pogrzeby Żydów z Łodzi.
4: Tak. Ale kiedy ten cmentarz hitlerowcy postanowili wytrzeć z pamięci i z map, to odkryli pod tym cmentarzem cmentarzysko wczesnośredniowieczne, w którym leżą kości i artefakty należące do Wikingów, do Waregów. Tam jest ponad 100 grobów, które w ubiegłym roku łódzcy naukowcy określili, badając DNA, jako groby skandynawskie. Znaczy, leżący tam to musieli być Skandynawowie.
0: Ale też i te znaleziska świadczyło o przynależności do kultury skandynawskiej.
4: Tak, oczywiście. I to tej wareskiej, czyli tych Wikingów, którzy wyprawili się na wschód i przez jezioro Ładoga, Onega, Bołgę, Dniepr dotarli do samego Konstantynopola. Był taki epizod w historii Polski, kiedy oni trafili tutaj do nas za czasów Bolesława Śmiałego. I to jest do odkrycia. To jest tak pasjonująca historia. Później byli Szkoci, później byli Żydzi, którzy zaczęli się urządzać w Lutomiersku i czuli się tam świetnie. Była szkoła, była mykwa, czyli łaźnia. Była synagoga, która ściągała do Lutomierska Żydów z okolic, bo to było takie miejsce kultu, w którym ogniskowała się kultura i religia.
0: I tę właśnie synagogę odtworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości profesor Rafał Schreiber.
4: Tak, przed laty powstała bardzo ciekawa koncepcja w formie przypominającej grę komputerową. To znaczy, można, korzystając z myszki czy klawiatury, pokazaliśmy to na dużym ekranie, można zwiedzać tę synagogę, wchodzić po schodkach, wejść do babińca, czyli tej części na piętrze przeznaczonej dla kobiet, wejść do środka, obejrzeć bimę, obejrzeć miejsce, gdzie przechowywana była Tora. To jest piękny projekt, i bez niego chyba uboższe byłoby to nasze wydarzenie.
0: Ale opowiedz jeszcze, bo wspomniałeś tutaj Młynarskiego. Otóż Młynarski też zabrzmiał podczas wydarzenia.
4: Zabrzmiał. To była piosenka, którą Młynarski napisał, upamiętniając nasz 68 rok, kiedy pożegnaliśmy właściwie już to, co z tej społeczności żydowskiej pozostało w Polsce po II wojnie światowej, czyli po marcu 68. Jarosław Pilarski, który jest emerytowanym aktorem, ale śpiewa jeszcze jak młodzieniec i potrafi naprawdę wcielić się w ten klimat, w tę rolę, przywitał gości piosenką "Tych miasteczek nie ma już". Bo faktycznie tych miasteczek już nie ma.
0: To musiało wszystko być bardzo przejmujące. Jak sądzę, spotkałeś się z niezwykłym odbiorem, a w dodatku z pochwałami. I to już pochwała taka w formie listu została naszykowana na samo wydarzenie. Arcybiskup Grzegorz Ryś skierował do was serdeczne słowa. Jak rozumiem, się ta idea wpisuje w jego ekumeniczne spojrzenie na ludzką kulturę i religię.
5: Tak, ksiądz kardynał miał być obecny na tym wydarzeniu, ale jak wiadomo, został przeniesiony, czyli pojechał do Krakowa i w związku z tym w wydarzeniu wziąć udziału nie mógł, ale listu nam nie odmówił i rzeczywiście sekretarz księdza kardynała przysłał nam ten list w przededniu wydarzenia, w którym właśnie ksiądz kardynał napisał, jak ważna jest pamięć o społeczności żydowskiej, jak ważne jest, żeby także chrześcijanie pamiętali o starszych braciach wierze i o tych wszystkich, którzy zginęli, a co trzeba też podkreślić, gościnne progi otworzyła dla nas salezjańska szkoła, szkoły muzyczne i wydarzenie odbywało się w pięknej auli tej szkoły, czyli ksiądz profesor Kazimierz Dąbrowski otworzył nam te podwoje i mogliśmy tam właśnie to wydarzenie zrobić.
0: A zatem ten aspekt właśnie ekumeniczny jest tutaj niezwykle ważny. Bardzo wiele łączy się tutaj i przeplata elementów opowieści. Pojawił się wątek letniskowych domów w Lutomiersku, a wiemy, że część getta obejmowała właśnie domy letniskowe. I ten dramat części mieszkańców lutomierskiego getta też polegał na tym, że oni mieszkali w domach niecałorocznych, prawda? I musieli sobie radzić z takimi ogromnymi niewygodami. Oczywiście to tylko jeden z aspektów tego tragicznego życia w getcie, ale prawda, że spotykają się nam tutaj bardzo różne wątki. Ja powiedziałam, że rzecz się nie skończyła i będzie kontynuowana. I to tak, po pierwsze będzie powtarzane samo wydarzenie. Czy możemy już to ogłosić, że tak, że na pewno, Robercie?
4: Tak, tak. Zaplanowaliśmy, że we wrześniu, kiedy już skończą się wakacje, kiedy społeczność współczesna lutomierska wróci, zrobimy to wydarzenie i chcielibyśmy, żeby ono wyglądało tak jak nasza premiera. Czyli nie rezygnujemy z żadnej z tych części. Kasia oczywiście będzie śpiewać.
0: To też powiem, że logistycznie nie jest łatwe, prawda, do zorganizowania. Trzeba zgrać terminy.
4: Ale z takimi paniami i panami, którzy wzięli w tym udział, naprawdę warto. Wszystko nam wyszło. Muszę powiedzieć, że to chyba ten duch taki ekumeniczny czuwał. To znaczy te dwie społeczności, które przez 300 lat w sumie gdzieś tam w tej naszej Dolinie Neru istniały obok siebie, może zostały obudzone te dobre duchy i nam pomagały. Był przecież i rektor Materan, rektor uniwersytetu. Była prezentacja synagogi, którą zrobił profesor Schreiber z Politechniki Łódzkiej. Byli przedstawiciele filologii polskiej, dziekani. Oczywiście było mnóstwo osób od nas z Lutomierska. Niektóre z nich wychodziły ze łzami w oczach.
0: No, wcale się nie dziwię. Pewnie bym się też
4: zwłaszcza
0: spłakała.
4: Zwłaszcza po piosence Kasi.
0: No, no nie, to ja się przyznam. Ja się przyznam, że ja tak tu dzielnie mówiłam, ale ja miałam, Kasiu, łzy w oczach po tym twoim wykonaniu artystycznym, bo to bardzo wzruszające, rzeczywiście bardzo poruszające wydarzenie. Jak się wam mieszka we Wrzącej, we Lutomiersku?
4: Cudownie. Lutomiersk oczywiście jest stolicą gminy, jeśli tak można powiedzieć, ale Wrząca ma swój wyjątkowy klimat. Łączą się dwie rzeczki. Rzeczka, która kiedyś nazywała się Wrząca, i Ner. I tam właśnie pierwsze osady powstawały. Wrząca jest podzielona. Jest część wieś i część las, więc nasze koło gospodyń i gospodarzy wiejskich, Wrzące babki, to trochę niekonwencjonalne.
0: Mylące trochę.
4: Działa i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli ci, którzy przeprowadzili się i wybudowali sobie całoroczne domy, słuchają ptaków, oglądają wiewiórki. Ci, którzy mieszkają tam od lat, też zapisali się do tego koła. To jest naprawdę bardzo urokliwe miejsce z niepowtarzalnym klimatem.
0: A teraz się zwracam do Katarzyny Kołodziejczyk-Kosteckiej. Ty, Kasiu, uczysz w szkole w Kazimierzu nad Nerem, tak?
3: Tak, dokładnie. Uczę i historii, plastyki, techniki i wiedzy o społeczeństwie, więc wielu przedmiotów, dzięki czemu mogę na różny sposób uczniom opowiadać o różnych aspektach gminy Lutomiersk.
0: Czyli też jest ten element takiej edukacji związanej
3: z historią, no, i
0: tak, z lokalną ojczyzną, z małą ojczyzną,
3: tak,
0: jak to się mówi.
3: Tak, tak, dokładnie. Mhm.
4: Kasia jest autorką kilku książek na temat między innymi naszej okolicy, ale również ta pasja do kultury, do wielonarodowej kultury lutomierska się przewija w jej bibliografii. I myślę, że już stworzyliśmy podwaliny pod przyszłą książkę, która będzie opowiadała o tym, co udało nam się odkryć. Bo dotarliśmy do ludzi, którzy gdzieś w Stanach Zjednoczonych mieszkali, czy w Izraelu, a a pochodzili stąd i opowiadali, jak to było kiedyś.
0: Ale też dotarliście do takiego zapisu, już dziś tej pani nie ma z nami, ale do zapisu świadka właśnie likwidacji getta w 1942 roku w Lutomiersku.
4: Tak. To przejmujące było. Oczywiście istnieje taki zapis. Można sobie wyszukać i posłuchać, ale to jest bardzo mocne doświadczenie. Tych dokumentów, do których dotarliśmy, jest mnóstwo. Małgosia dotarła do dokumentów mówiących o tym, że ostatni ślub żydowski odbył się 31 sierpnia 1939 roku, czyli w przeddzień,
0: wybuchu wojny. Niebywałe.
5: Tak, rzeczywiście są dokumenty w archiwach, ale też było bardzo dużo innych ciekawych historii, które miały miejsce w lutomierskiej synagodze. Między innymi był tam akt konwersji, kiedy niejaka Kazimiera Wojciechowska popadła w głęboki afekt do Leisera Wellnera i postanowiła konwertować się na judaizm i otrzymała nowe imiona Sura Kaila. Ale też przyjechał Michael Harari z Izraela, z Tel Awiwu, który wcześniej nazywał się Icek Grünberg, żeby poślubić pannę z Lutomierska. Był to bardzo porządny kawaler, więc widzimy dokumenty i certyfikat, że był stanu wolnego. Także archiwa kryją jeszcze w sobie całe mnóstwo ciekawych historii.
0: A ja jeszcze chciałam do Katarzyny Bednarek-Mogińskiej zwrócić się. Tam muszę was tak nazwiskować, żeby się nie myliła Kasia z Kasią. Chcę się do ciebie zwrócić. Co takiego się stało, że tak cię wciągnęły te badania, poszukiwania w archiwach, bo wcześniej tak, ani jak mówiłaś, już nie przygotowywałaś się do śpiewania widisz, czyli to nie była jakaś twoja pasja i właściwie z tą tematyką się teraz zetknęłaś, tak? Co takiego stało, że to cię pociągnęło?
1: W moim przypadku to było tak, że jestem mieszkanką gminy z dziada pradziada i w zasadzie o historii żydowskiej Lutomierska wiedziałam niewiele. Zaczęłam interesować się historią żydowską w momencie, kiedy pojawiłam się pod Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych i tam zobaczyłam, jak prężnie działa diaspora żydowska. Okazało się, że większość po prostu tych Żydów pochodzi z Europy Wschodniej, między innymi z Polski. Miałam taką sytuację, że spotkałam Żyda, który przyznał, że jest po prostu łodzianinem, że wyjechał w wieku 7 lat z Łodzi do Stanów Zjednoczonych. I to było już taka lampka, która się zaświeciła u mnie w głowie. Zaczęłam po prostu badać, interesować się tą kulturą, ponieważ wydawała mi się z jednej strony taka trochę podobna do tej naszej, a mimo wszystko miała wiele takich różnic. I zaczęłam po prostu najpierw badać te różnice religijne, później zmierzać w kierunku historii. No i tutaj jak gdyby skupiłam się na Lutomiersku i poznałam osoby, które również miały podobne zainteresowania. I
0: czyli powstanie Stowarzyszenia Dolina Neru było ci bardzo na rękę.
1: Bardzo na rękę, tak. Marzyłam o tym od dawna.
0: Spotkały się właściwe osoby we właściwym czasie, tak to można by powiedzieć, Sylwio?
2: Tak.
0: Połączyła was wspólna pasja, która jeszcze, tak się domyślam, sprawiła, że jeszcze rozwinęliście te zainteresowania.
2: Tak, i zamierzamy kontynuować. Mamy jeszcze w przyszłości chęć zrobienia projektu w postaci opowieść o tramwajach podmiejskich. Ponieważ jest to tak wciągające i w ogóle interesujące, ponieważ tak jak opowiadałam na spotkaniu w maju, ludzie byli zaskoczeni, że to nie był kiedyś tramwaj, to była łódzka wąskotorowa elektryczna kolejka dojazdowa. I tramwaj nie miał numeru 43, tylko 60. I rozkład jazdy to był rozkład w kolejach. Także jest bardzo wiele ciekawych opowieści. To, że nie było takiej krańcówki w Lutomiersku, jak sobie wszyscy teraz widzą, tak? Że tramwaj objeżdżał rynek, tylko tramwaj podjeżdżał pod farę, pod kościół Matki Boskiej Szkaplerznej. Tam była taka charakterystyczna mijanka krańcowa zwana wekslem. Także tramwaj dojeżdżał do kościoła, a zaraz była karczma. Także to naprawdę jest pasjonujące, jak te linie się
4: też... Karczma jeszcze jest.
2: Karczma jest, tak.
0: Ale masz na myśli podmiejskie tramwaje, kiedyś koleje wąskotorowe, nie tylko wokół Lutomierska, tylko w ogóle w łódzkim regionie?
2: Tak, bo to była linia pabianicka, nasza jest linia konstantynowska, była linia zgierska, linia aleksandrowska.
0: No tak, Zgierzu ten też jest słynna krańcówka, o której pisał Stachura, ale można by i pewnie historyczne wątki znaleźć.
2: Stąd też można zauważyć rozkład dzisiejszych zajezdni, zajezdnia Brus, obsługująca Konstantynów, bo ta linia była pierwsza, później przedłużeniem w 1929 jest linia do Lutomierska, później most w 1931. Na Żabieńcu linia, to jest zajezdnia obsługująca właśnie, stamtąd ruszały tramwaje na Zgierz, Aleksandrów, Helenówek, Zgierz, no i Chocianowice, to Pabianicka. Także stąd to rozmieszczenie, ponieważ co też jest charakterystyczne i takim, ktoś może powiedzieć, no tak, tramwaj był elektryczny, to nie był parowóz, także jeździła ta kolejka normalnie na prądzie, ponieważ to z Brusa właśnie była ta rozdzielnia tego prądu. Natomiast Lutomiersk dopiero zelektryfikowany był w latach 50.
0: Sam Lutomiersk.
2: Sam Lutomiersk.
0: Czyli wcześniej był tramwaj elektryczny, tak, niż prąd w Lutomiersku po prostu, tak?
2: Tak.
0: A twoje najbliższe plany, druga Katarzyno, nasza w studiu, czyli Katarzyno Kołodziejczak-Kostecka, ty będziesz pisać książkę, tak? Dzisiaj to już padło, że powstanie książka.
6: Tak, myślę, że napiszemy wspólnie.
0: Wspólnie.
6: Tak,
0: jednak.
6: Wspólnie. I tak i na pewno będzie ona poświęcona ludności żydowskiej w Lutomiersku.
0: Czyli te, bo tutaj Robert zapowiedział, że te wszystkie odkrycia zostaną w niej ujęte, ale ponieważ już tyle książek napisałaś, to pewnie będziesz głównodowodzącą. Może praca będzie wspólna, chociaż nie wiem, czy
6: myślę,
0: pani profesor Małgorzata może będzie współzawodnictwo.
5: No na razie będziemy prezentować lutomierski sztetl na Kongresie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, tak żeby społeczność polskich judaistów i badaczy żydowskich też zobaczyła, co się w Lutomiersku wydarzyło.
0: A tak?
4: Mamy też jeszcze inne plany, bo ja tak Kasię zdradzam troszeczkę, zdradzam jej sekrety autorskie. Ale
0: no poprosimy.
4: Mamy plan zorganizowania pleneru i opowiedzenia o zabytkach i o białych damach, które wiążą się z tymi zabytkami naszego Lutomierska.
0: Czyli Lutomiersk ma swoje białe damy.
4: Oczywiście, tak. Mhm. Każda z nich jest postacią bardzo ciekawą i Katarzyna ma takie foldery w swoim laptopie. W każdym folderze jest wszystko, co się wiąże z jedną z tych pań. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, kiedy połączymy historię z malowaniem takim na żywo, bo chcemy po prostu skorzystać z tego, że jeden z naszych członków naszego stowarzyszenia jest i malarzem, no i oczywiście uczył tej sztuki w łódzkiej szkole.
0: Oczywiście na zakończenie jeszcze króciutko tylko podkreślmy, że Lutomiersk jest bardzo pięknym, bardzo barwnym, choć i z tragicznymi kartami, przykładem takich miejscowości w naszym regionie, bo było ich więcej i my zwykliśmy, mówiąc o gettach, opowiadać o getcie warszawskim, o getcie łódzkim. Przebijają się do powszechnej świadomości getta w Tomaszowie Mazowieckim, między innymi za sprawą inicjatywy związanej z listami z tomaszowskiego getta. Piękna historia, o której w Radiu Łódź mówiliśmy. Piotrkowskie getto, ale przecież właściwie każde miasteczko miało tę swoją dzielnicę żydowską, prawda, Małgosiu? I warto, abyśmy o tym pamiętali.
5: Tak, tutaj mamy jeszcze dokumenty, które znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym, czyli listy do Amerykańskiego Komitetu Pomocy słane z lutomierskiego getta, które dokładnie wskazują liczbę ludności. Czyli dzięki temu możemy stwierdzić, że w getcie lutomierskim około 750 Żydów, czyli cała społeczność przedwojenna, która została zgładzona w 1942 roku.
0: Pamiętajmy o tym, a dzisiaj gośćmi Radia Łódź byli profesor Małgorzata Domagalska. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka. Dziękujemy. Katarzyna Bednarek-Smogińska.
6: Dziękuję.
0: Sylwia Michniewska.
2: Dziękuję.
0: Oraz Robert Szczerbaniak.
4: Bardzo było mi miło.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska. Również bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę. A nasza audycja w formie podcastu już niebawem na radio Łódź.pl. Proszę udostępniać, polecać, proszę się nią rządzić.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wypadek motocyklisty w Łodzi. Jechał za szybko i uderzył w dwa samochody. Zakład Ubezpieczeń Społecznych strajkuje w całej Polsce. W łódzkiej centrali na ulicę wyszło kilkuset pracowników. Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Będzie natychmiastowy nakaz alimentacyjny. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie ciepło do 25 stopni. Ranny motocyklista w Łodzi. Na skrzyżowaniu ulic Rokicińskiej i Książąt Polskich doszło do zdarzenia drogowego. Motocyklista uderzył w dwa auta. Zablokowany został jeden pas ruchu, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Kierujący motocyklem mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on panowanie nad pojazdem i doprowadził do zdarzenia z pojazdem marki Renault, które znajdowało się przed skrzyżowaniem, a następnie motocyklista uderzył w pojazd marki Ford.
4: Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Na miejscu mogą jeszcze pracować policjanci, którzy ustalają szczegóły zdarzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych strajkuje. W całej Polsce odbył się strajk ostrzegawczy. Części pracowników ZUS-u wyszli na ulicę, bo domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Pracodawca proponuje 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy ZUS-u przy Zamenhofa w Łodzi uważają, że to zdecydowanie za mało.
6: Są za niskie płace. Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo.
7: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
8: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
4: Jeśli dzisiejszy strajk ostrzegawczy nie przyniesie rezultatów, związkowcy zapowiadają kolejne działania. Jakie dokładnie, o tym piszemy na naszej stronie.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. W pakiecie znajdzie się m.in. nakaz alimentacyjny. Dyrektor Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich Małgorzata Łapalewska wyjaśnia, że potrzeby dziecka nie mogą czekać.
9: Postępowanie dowodowe będzie ograniczone do minimum. Sąd będzie miał wgląd do podstawowych systemów, w których będzie mógł sprawdzić,

0: kiełbaskę albo może coś innego.
1: Dbajmy o to miejsce, aby każdy mógł z tego miejsca skorzystać, czyli posprzątajmy po sobie to miejsce, utrzymujmy ten ruszt, który jest przeznaczony do grillowania posiłków w stanie czystym.
2: Właśnie śmieliśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla. Myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to.
3: Dodała jedna z mieszkanek bełchatowskiego przytorza. Jeżeli strefa grillowa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 22. W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Dobry wieczór ponownie. Bartosz Florczak, Jolanta Kozłowska. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 23:00.

Wczoraj minęło 40 lat od wydania płyty The Queen is Dead, zespół The Smiths. No, do dzisiaj fani spierają się, czy debiut, czy The Queen is Dead, czy może Mid is Murder, która z tych płyt jest najlepsza. Sam nie wiem i zmieniam zdanie raz na jakiś czas, ale uwielbiam płytę The Queen is Dead i ten tytułowy utwór. Ja wiem, że Johnny Marr, ja wiem, że Morrissey, no ale to, co grają w tym utworze Mick Joyce i Andy Rourke, czyli sekcja rytmiczna zespół The Smiths, to jest coś niebywałego. Wielka płyta lat 80., doceniona także po latach, będąca cały czas ogromną inspiracją dla alternatywnych zespołów. The Smiths tak na dobrą sprawę zostali odkryci troszeczkę później niż na to zasługiwali na całym świecie oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii to od razu był ważny zespół. Natomiast później to był drogowskaz na całym świecie dla wielu zespołów indie rockowych. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tej muzyki, ale już w troszeczkę innym wykonaniu. No a jeżeli chodzi o The Smiths, to Państwo doskonale wiedzą Morrissey 9 lipca w Warszawie, jego koncert. No a na początku sierpnia na festiwalu pojawi się Johnny Marr po raz pierwszy w Polsce, więc to, co możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o The Smiths, zobaczymy tego lata na scenach w Polsce. Morrissey opublikował kilka dni temu taką listę osób, którymi, no mówiąc wprost, gardzi, których nie poważa. No i tam kilkukrotnie pojawia się nazwisko Johnny'ego Marra. Cały Morrissey. No ale są też inne postaci, chociażby Kate Bush, nie wiedzieć czemu. Pozostajemy przy brytyjskiej muzyce. Zespół Suede również będzie w Warszawie w lipcu. 23 lipca ten koncert. No i powtarzam, że kto nie widział Suede na żywo, to koniecznie proszę nadrobić zaległości, ponieważ jest to jeden z najlepszych koncertowych bez wątpienia zespołów rock'n'rollowych. Płyta Antidepressants, ta ostatnia płyta, zostanie wydana w formie deluxe w lipcu i będzie zawierać wersję demo niektórych piosenek z tej płyty, ale także 5 dodatkowych nagrań. Oto jedno z nich.

Krótko, szybko i na temat chciałoby się powiedzieć. Zespół Suede, jedno z pięciu nagrań nowych, niepublikowanych, które trafią na rozszerzoną, poszerzoną wersję płyty Antidepressants. Pozostałe Medication, Dirty Looks, Sharpening Knives i Overload, na to przed chwilą Emotionally Unavailable. No, zespół wrócił do takiego rock'n'rollowego grania już na poprzedniej płycie, a teraz jeszcze tylko pogłębia to brzmienie. Fantastyczne, naprawdę koncertowo Brett Anderson, stawiam go na równi z Dave'em Gunnem, jeżeli chodzi o kontakt z publicznością, taki magnetyzm sceniczny. No, to jest człowiek, który chyba, tak jak Bruce Springsteen, nigdy nie zszedł z suchą koszulą ze sceny, a zawsze jest nienagannie ubrany. To też jest warte podkreślenia. Suede 23 lipca w Warszawie. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Już poznaliśmy kilka utworów z tej płyty. Stargill Simpson ukrywa się pod szyldem Johnny Blue Skies, a jego koledzy The Dark Clouds to po prostu Dark Clouds. Sam Stargill powiedział, że to jest taki zespół, o którym on marzył jeszcze w czasach gimnazjum. Wymarzony zespół pod względem przyjaźni, takich kontaktów, ale też muzycznie są do siebie doskonale dopasowani. To słychać na płycie Mutiny at Midnight.

Stay on Dead to Johnny Blue Skies and the Dark Clouds z płyty Mutiny at Midnight. To już mogę powiedzieć teraz, będzie nasza płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku. No, chciałbym, aby jak największa liczba naszych słuchaczy poznała tę muzykę, chociaż pojedyncze utwory już pojawiają się w czasie różnych naszych audycji przez cały dzień. O, taka muzyka bardzo silnie osadzona gdzieś w latach 70., mająca taki groove i charakterystyczny dla brzmień soulowych właśnie z tamtej dekady. Teraz artysta, którego bardzo cenię, lubię, który zawsze gdzieś stoi albo stał w drugim szeregu, ale taka była jego rola i on fantastycznie się z tej roli wywiązywał zawsze. Mike Campbell, a więc przez lata muzyk zespołu The Heartbreakers, Toma Pettiego, napisali wspólnie mnóstwo pięknych piosenek, ale też Mike przecież stworzył chociażby The Boys of Summer, no i wiele jeszcze innych przebojów. I jakiś czas temu powstała jego grupa The Dirty Knobs, która właśnie wydaje nową płytę. To jest też taki album w klimacie Mike'a Campbella, w klimacie też gdzieś zespołu Heartbreakers, Toma Pettiego, Mission on Mercy, of Mercy. Sam artysta przyznał, że zasłuchiwał się w płytach ulubionych z lat 60., 70., kiedy tę płytę tworzył chociażby w Pet Sounds zespołu The Beach Boys. Dwa nagrania przed nami teraz pojawią się. W tym drugim jeszcze gościnie pojawi się Morgan Stapleton.

The Dirty Knobs i ich nowy album, dwa nagrania, I Remember More Than Gold. W tym drugim nagraniu no, swoje zrobiła Morgan Stapleton. Fantastycznie te dwa głosy ze sobą tak harmonicznie brzmią. Mike Campbell trochę tu śpiewa jak Tom Petty, bym powiedział, w tym utworze drugim. No, ale przecież tyle lat współpracowali, że to może nawet ten styl śpiewania gdzieś w Mike'u osiadł i też podchodzi podobnie do takich dźwięków. Warto dodać, że w zespole też występuje Steve Ferron, czyli perkusista, też wieloletni Heartbreakers, począwszy chyba od połowy lat 90. Pozostajemy przy nowej muzyce przez najbliższych kilka minut. Artysta, który wydaje seryjnie płyty, tyle że coraz częściej są to płyty gdzieś takie liryczne, z gitarą akustyczną, spokojne, mało trochę tego rockowego grania ostatnio, no ale bardzo go lubimy, więc posłuchajmy. Oto Ryan Adams.

Ryan Adams w utworze pod jakże nośnym tytułem Idiots Rule the World. To jest, proszę Państwa, nagranie z początku XX wieku, XXI wieku, przepraszam, z takiej płyty, która obrosła już wśród fanów Ryana Adamsa pewnego rodzaju kultem, bo to są jego bardzo osobiste nagrania z początku właściwie kariery solowej. Nigdy nie wydane oficjalnie, ale krążące na różnego rodzaju bootlegach, nieoficjalnych taśmach, gdzieś, które są dystrybuowane wśród fanów. No a w końcu Ryan zdecydował się wydać te piosenki pod nazwą The Suicide Handbook. Kilkanaście utworów utrzymanych w takiej bardzo ascetycznej tonacji. Trochę przypomina to płytę Nebraska miejscami Bruce'a Springsteena. Ryan Adams, jeżeli Państwo będą chcieli więcej, proszę dać znać. b.florczak@radioloc.pl. No to jeszcze jedna nowa płyta. Pamiętam, że będąc kiedyś w Londynie, konkretnie w dzielnicy Camden, czyli tej takiej legendarnej muzycznej, artystycznej dzielnicy, która jest teraz takimi londyńskimi krupówkami, moim zdaniem. Tam też mnóstwo różnych barów, pubów, także jedzenie z całego świata, ale gdzieś pośród tymi kolorowymi sklepami też fantastyczne sklepy płytowe, głównie z płytami winylowymi. No i w jednym z takich sklepów kilka lat temu słyszałem zespół TOCs. Bardzo spodobało mi się to, co tam dochodziło do mnie z głośników. Zakupiłem sobie wówczas ich płytę. No i od tego czasu śledzę, co też dzieje się, jeżeli chodzi o ten skład. Nowe nagranie przed nami. TOCs, EOCs, jeszcze tutaj dodatkowo. The Brute on His Knees, żeby było łatwiej.

The Brood on His Knees. To jest tytuł nagrania. Trudno połapać się w tym muzycznym projekcie Johna Dwyera, Theosis, bo to rozmaite nazwy, rozmaite wariacje na temat tej nazwy. Osis to jest po prostu kolejne wcielenie tej pierwszej grupy, więc już nie wnikajmy w to, ale to jest po prostu muzyka psychodeliczna, trochę taka garażowa, punkowa, miejscami też, akurat tutaj może bardziej w stylu Pink Floydów z lat 60. nawet, ale wszystkie te muzyczne barwy można odnaleźć w muzyce TOCs, pisane przez dwa E na końcu słowa T i Cs też dwa E w środku. No to teraz coś bardzo hałaśliwego, ale ładnego.

pokrzyczał, fantastycznie też pośpiewał przy okazji Mike Patton, Faith No More's genialnej płyty King for a Day. The Gentle Art of Making Enemies. Miałem szczęście słyszeć ten utwór kiedyś podczas jednego z koncertów Faith No More. On robi kolosalne absolutnie wrażenie. W ogóle to, jak Mike Patton potrafi przechodzić z nastroju w nastrój jako wokalista, to jest coś nieprawdopodobnego. Sięgam po Faith No More, ponieważ to właściwie jest informacja sprzed kilku godzin potwierdzona w zachodniej prasie muzycznej, tak to nazwijmy, po prostu w internecie, w prasie muzycznej. Zespół Faith No More planuje koncerty, planuje taki reunion tour w 2027 roku. To jest bardzo dobra informacja. No, cieszmy się, że ci giganci jeszcze ruszają w trasę, że jeszcze chce im się koncertować. No, dodam tylko, że jeden z muzyków Faith No More kiedyś zainwestował w taką firmę z jabłkiem, kiedy to jeszcze było mało popularne. Także mu się zwróciło i on już chyba nie musi jeździć w trasy koncertowe. Natomiast no, lubi to robić, więc po prostu zespół wystąpi. Bill Gald konkretnie, a więc właśnie ten muzyk przekazał informację o tym, że Faith No More planują trasę. Piszemy życzenia na kartce, co chcielibyśmy na takim koncercie usłyszeć?

To chyba jest najbardziej pamiętana linijka tekstu z płyty King for a Day. Don't let me die with that silly look in my eyes. Nie pozwól mi umrzeć z tym głupim spojrzeniem. Jeżeli chodzi o Faye No More, to na koncertach bywa też tak.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fladrowski. Dzieci z łódzkich żłobków dostaną żywność prosto od rolników. Jeśli rządowy pilotaż się sprawdzi, program wejdzie na stałe. Prokuratura i MSW reagują na samozwańcze patrole udające policję na dworcach w Warszawie. Mieszkańcy Pabianic chcą budowy dużego wybiegu dla psów na terenach rekreacyjnych i nie wszystkim podoba się ten pomysł. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie do 25 stopni. Żywność prosto od rolników dla łódzkich maluchów. Trwa nabór do pilotażowego programu rządu, w ramach którego do żłobków świeże warzywa i owoce mają trafiać prosto od producentów. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
5: Od lokalnego producenta do żłobka. To nazwa pilotażowego programu, do którego nabór potrwa do końca czerwca. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.
6: Takie jak na przykład Bank Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi, który ma już kontakty z producentami lokalnymi.
5: Mówi wicewojewoda Łódź Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy. Wyłonione podmioty będą pośredniczyć między producentami żywności i żłobkami. Pilotaż programu ma potrwać od 1 września do grudnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: A jeśli pilotaż się spowiedzie, to program może być wprowadzony na stałe. Łódź może oszczędzić miliony dzięki zielonej energii. Miejscy urzędnicy szukają bezpośredniego dostawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich latach magistrat wydawał na energię elektryczną nawet 50 milionów złotych, mówi kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski.
7: Od kilkunastu do kilkudziesięciu, powiedzmy 20-25% jest szansa, żeby ta energia była tańsza.
4: Nowa umowa może być podpisana nawet na 8 lat. Przetarg na bezpośrednią dostawę prądu z OZE potrwa do końca czerwca. Prokuratura i resort spraw wewnętrznych wypowiadają wojnę samozwańczym patrolom, które zaczepiają obcokrajowców na dworcach w Warszawie. Policja zabezpiecza już nagrania z monitoringu, a śledczy analizują, czy działania mężczyzn w mundurach z napisem "Bronimy polskiej granicy" kwalifikują się jako przestępstwo. O szczegółach Piotr Durys.
8: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pozostawia złudzeń. Każda próba legitymowania podróżnych przez cywilów jest nielegalna. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że takie akcje po załamaniem prawa budują strach wśród podróżnych.
9: Takie sytuacje są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa.
8: Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zaznacza, że w Polsce monopol na kontrolę mają tylko uprawnione służby, a podszywanie się pod funkcjonariuszy będzie ścigane z całą surowością.
10: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo.
8: PKP SA potwierdziło, że ochrona od

0: Czasami są agresywne względem siebie, my tego nie rozróżniamy, czy to jest agresja, czy to jest zabawa.
1: Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz mówi, że jeden wybieg dla psów już w mieście istnieje, ale nie ma przeszkód, żeby wybudować kolejny, choć warto rozważyć też inne lokalizacje. Teraz to tyle, czas na informacje sportowe. Piotr, Michał Malinowski.
2: Rozpoczynamy od wizyty za oceanem. Demokratyczna Republika Konga zremisowała z Portugalią 1-1 w spotkaniu grupy K piłkarskich Mistrzostw Świata. Cały mecz w afrykańskiej drużynie rozegrał obrońca Widzewa Steve Kapuadi. To pierwszy od 40 lat piłkarz łódzkiego klubu, który wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce podczas mundialu. W 1986 roku mecz Polska-Brazylia od pierwszej minuty rozpoczęli Roman Wójcicki i Włodzimierz Smolarek. Wracając do spotkania w Houston, od 6 minuty prowadzili Portugalczycy po trafieniu João Nevesa. Wynik ustalił w 5 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Joan Nevisa. Przed chwilą rozpoczął się najciekawiej zapowiadający się mecz pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Anglia gra z Chorwacją. Pod koniec 5 minuty jest 0-0, a w nocy polskiego czasu czekają nas jeszcze spotkania Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią, które zakończą pierwszą serię gier w fazie grupowej. To teraz informacje transferowe z Polski. Bartosz Farbiszewski został nowym piłkarzem łódzkiego klubu sportowego. Obrońca podpisał z pierwszoligowcem 2-letnią umowę. 23-latek ostatni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej grał też w Polonii Bytom i Brugbet Termalice Nieciecza. Na zapleczu Ekstraklasy rozegrał dotychczas blisko 50 spotkań. A według nieoficjalnych doniesień coraz bliżej Widzewa jest reprezentant Polski Karol Świderski. Oficjalnego potwierdzenia transferu napastnika Panathinaikosu wciąż jednak nie ma. Koniec marzeń Sokoła o trzeciej lidze. Piłkarze z Aleksandrowa Łódzkiego przegrali aż 0-4 z Mazowią Mińsk Mazowiecki w półfinale baraży o grę w grupie pierwszej trzeciej ligi. Mazowia zagra w finale ze Stomilem Olsztyn, który wyeliminował Warmię Grajewo. Porażka Sokoła oznacza, że w przyszłym sezonie w trzeciej lidze zagra 5 drużyn z Łódzkiego, rezerwy ŁKS-u oraz Widzewa, a także Warta Sieradz, Lechia Tomaszów Mazowiecki i Beniaminek Pelikan Łowicz. Polskie siatkarki z kolejną wygraną w Lidze Narodów. Biało-czerwone pokonały 3-0 Bułgarię, Polki zajmują 6. miejsce w tabeli, a jutro zmierzą się z Ukrainą. I na koniec Żużel. Orzeł Łódź zmierzy się w czwartek na wyjeździe z Polonią Piła w meczu 9. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi. Łodzianie będą sobie musieli radzić bez kontuzjowanego Wilatsa Nagela. Zastąpi go Dan Thompson, na którego dobrą postawę liczy trener Maciej Jonder.
3: Wczoraj 4 godziny trenowaliśmy, wieczorem sami testowaliśmy 4 silniki. Też dziękuję tutaj Wilasowi Nagelowi, że udostępnił swojego nawet mechanika, żeby nam pomagać. Fajnie to działa, jak cała drużyna pomaga. Myślę, że Dan Thompson będzie godnym zastępcą naszego Wilasa.
2: Początek jutrzejszego meczu Orła na Pilskim Torze o 18:00, a po więcej sportu zapraszam oczywiście na radio.łódź.pl.
1: W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na zegarze 8 minut po godzinie 22. Bartosz Florczak. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Muzyka jest najlepsza, ale też podglądam jednym okiem, co dzieje się w meczu Anglii z Chorwacją. No i ten wynik Portugalii z Demokratyczną Republiką Kongo 1-1 to jest swego rodzaju szok, ale z drugiej strony to jest właśnie całe piękno futbolu. I to jest dowód na to, że kiedy mówią różni specjaliści od marketingu, że trzeba stworzyć ekskluzywne ligi dla tych najlepszych, to tak do końca moim zdaniem nie ma to sensu, bo odziera to właśnie cały ten sport z pewnego romantyzmu, jaki dzisiaj też mieliśmy okazję widzieć przy okazji meczu Kongo-Portugalia. Dismissed, 40 lat płyty The Queen is Dead. Wczoraj dokładnie rocznica. Płyta, która cały czas rezonuje gdzieś na

Some Girls Are Bigger Than Others, Lily Hates Roses z Polski. No, zespół kiedyś przyjechał do Radia Łodzi w studiu Henryka Debicha, wykonał w całości płytę The Queen Is Dead. Powtarzaliśmy Państwu kilkukrotnie ten koncert. Pewnie jeszcze do niego niejednokrotnie wrócimy, ale to jest wersja studyjna akurat tego nagrania. A ostatnio muzyk Lily Hates Roses, Kamil Durski, znany też z projektu Atlanta, wystąpił w Radiu Łódź z zespołem Węży, tak nawiasem mówiąc. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o właśnie tamtym koncercie, też Lily Hates Roses, o zespole The Smiths. Kamil powiedział, że już daleko jest od The Smiths i trochę zapomniał już, jak to gra się te piosenki skomponowane przez John'ego Mara. W tej godzinie to już w większości będą legendarne, właściwie wszystkie legendarne nazwy i nazwiska. Może najmniej rozpoznawalna nazwa pojawi się teraz, ale jak Państwu powiem, kto stoi za nią za kilka minut, no to myślę, że te nazwiska są dobrze znane fanom muzyki.

No właśnie, nazwa Sunday All Over the World może komuś niewiele mówić, natomiast jeżeli powiem, że w tym zespole występowali Robert Fripp, Toya Wilcoxa, więc jego żona, słynna Toya, no a do tego jeszcze Trey Gunn, przyszły muzyk King Crimson i Paul Beavis, perkusista, no to już myślę, że państwo doskonale wiedzą, co to za muzyka, no ale było słychać, że Robert Fripp gra na gitarze te swoje malutkie, szybkie nuty na, jak nikt inny, bo właściwie nikt inny przed nim w ten sposób gitary nie wykorzystywał. To był rok 1991, więc trochę taki czas zawieszenia i to wieloletniego już King Crimson. Powrócili dopiero 4 lata później albumem Track, no a po drodze właśnie Robert Fripp odkrył młodego, bardzo zdolnego muzyka Troya Gunna, który potem właśnie dołączył do King Crimson i stworzył z nim Sunday All Over the World. Pamiętam, że miałem, albo wciąż jeszcze mam gdzieś kasetę z tymi nagraniami, taką oryginalną. Trzeba by poszukać, gdzie ona się znajduje. Tak czy inaczej, to nagranie w nowym miksie z 2026 roku znajdą państwo na płycie Good Evening Hippies, która jest swego rodzaju kompilacją różnych nagrań i różnych składów Roberta Frippa. To teraz inny legendarny zespół tym razem, ale legendarni muzycy. Zespół Cream i płyta Wheels of Fire z 1968 roku. Także jak między innymi płyta Disraeli Gears, jak Fresh Cream, czyli te pierwsze dwie studyjne płyty tego zespołu, została potraktowana w sposób deluxe. Dołączono w sporo różnych nagrań, ale to głównie są miksy nowe dobrze znanych utworów i sporo nagrań koncertowych. Dwa takie utwory teraz w tych najnowszych wersjach zespołu Cream przed nami, najpierw ze studia, a potem z koncertu.

Dwa nagrania zespołu Cream z nowego boksu z płytą Wheels of Fire. Najpierw Deserted Cities of the Heart, jedna z moich absolutnie ukochanych nagrań Cream. Tutaj w tym boksie możemy znaleźć też wersję bez tych instrumentów smyczkowych, co dla mnie jest zresztą największym smakiem w tej piosence. I potem Jack Bruce powracał do tego typu brzmień. Wystarczy wymienić jego płytę Song for Taylor, ale to już jest inna historia. No a potem jeszcze Tales of Brave Ulysses z sali Winterland w legendarnej w San Francisco, gdzie no, wiele kapitalnych koncertów zostało zarejestrowanych i po latach wydanych. Kolejny utwór myślę, że będzie, kto wie, czy nie największym zaskoczeniem dzisiaj.

Przejmujące naprawdę nagranie, mimo że nie ma tutaj legendarnej solówki Davida Gilmoura. Nowa wersja utworu Comfortably Numb z repertuaru Pink Floyd, oczywiście z słynnej płyty The Wall. Tutaj Roger Waters i Mona Miari, czyli artystka pochodząca z Palestyny. I jak zwykle w przypadku Rogera Watersa to jest zwrócenie oczu całego świata na konflikt w Strefie Gazy. Możemy się z Watersem w różnych kwestiach zgadzać politycznie albo nie. Natomiast on przede wszystkim gdzieś apeluje zawsze o to, aby na świecie panował pokój, i robi to za pośrednictwem swojej muzyki. Długa wersja, ponad 8 minut, z czysto muzycznego punktu widzenia też absolutnie niezwykła. Pozostajemy przy wielkich nazwach z podobnego kręgu muzycznego kiedyś, w latach 70. Zespół Yes teraz pojawi się, który nagrał nową płytę.

Nowa płyta zespołu jest pod tytułem Aurora. Roger Dean oczywiście tworzył zawsze okładki, niemal zawsze dla zespołu Yes, i ona jest utrzymana w tej stylistyce Rogera Deana, ale tym razem obok Rogera Freggia, czyli córka Rogera Deana, ona tutaj także stworzyła okładkę płyty, chociaż patrząc na taką oprawę graficzną, towarzyszące filmiki różne tej płycie, to trochę wygląda już jak świat Disneya. Kto dzisiaj występuje w zespole Yes? Oczywiście John Davison jako wokalista z łudząco przypominającym czasami głosem do Johna Andersona. Steve Howe, no, ta najbardziej legendarna postać w obecnym składzie Yes. Poza tym Jeff Downes i Bill Sherwood, którzy oczywiście też już Yes wcześniej występowali na niektórych wielkich płytach. No i Jay Schellen na perkusji. Jeszcze jeden legendarny zespół przed nami, który ostatnio wzbudził właściwie zainteresowanie całego rockowego świata i nie tylko. Zespół Rush wrócił na scenę, Nika Nils zastąpiła Nila Pirta na scenie i fantastycznie wywiązuje się z tej roli. Widać po prostu energię i czystą radość między muzykami na scenie. W tym momencie scenicznie Rush to jest czteroosobowy skład, bo jeszcze muzyk wspomagający Geddiego na klawiszach także występuje teraz z zespołem. Cztery na razie noce w Los Angeles, w sali Forum, to za nami. I mnóstwo niespodzianek, mnóstwo zmian w setliście, do tego stopnia, że zespół sięgnął po utwór, którego nie grał od 47 lat.

A Farewell to Kings, początek płyty i tytułowe nagranie zespołu Rush od kilkudziesięciu lat. Utwór niewykonywany na scenie tu w Los Angeles przy okazji tej najnowszej trasy. Zespół sięgnął po tę piosenkę, kompozycję właściwie. Jestem pełen uznania dla Nikki Nils, która no co prawda przygotowywała się do tej trasy od wielu miesięcy, natomiast zapamiętać wszystkie utwory, wszystkie zmiany temp, to jest jedna sprawa, ale jak sama powiedziała, najważniejsze było wczuć się w klimat tych utworów tak, aby oddać jak najwięcej z oryginału. Tym bardziej, że wie, jak fani Rush podchodzą fanatycznie wręcz do tych partii perkusji Nila Peart'a i każde przejście perkusyjne grane jest na takiej niewidzialnej perkusji przez fanów na koncertach. No i jak tam czegoś brakuje, to mogliby się skrzywić i mówić, że no to już nie to samo. Oczywiście, że to nie to samo, natomiast Annika Nils fantastycznie, absolutnie fenomenalnie wpasowała się do tej układanki obok Geddy Goli i Alexa Lifesona. A te uśmiechy, które non-stop fruwają po scenie między nimi, te spojrzenia na pewno nie są udawane. Oni są przeszczęśliwi, że są na scenie. Zresztą proszę sobie spojrzeć i obejrzeć mnóstwo wywiadów przy okazji tej najnowszej trasy. Rush pojawiło się w sieci i to jest po prostu czysta radość, że wrócili do grania. Na koniec jeszcze artysta, który przyjedzie do Polski. Dzisiaj ogłoszono dwa koncerty we wrześniu. W Krakowie 26 września, 27 w Warszawie. Peter Hamill. Pożegnamy się utworem Just Good Friends z płyty The Love Songs. Tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, kłaniam się i do usłyszenia.

0: i wypuść.
1: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga na upały. Gorąco nadejdzie już w piątek. Zrabowane przez nazistów dobra kultury wracają do Polski. Pomysł budowy Centrum Motorsportu w Radomsku budzi skrajne emocje. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie coraz cieplej, do 25 stopni. Do Polski zbliża się fala upałów. Temperatura jeszcze w tym tygodniu sięgnie miejscami nawet 36 stopni. W wielu regionach będą wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a wysokie temperatury nie ominą także województwa łódzkiego. Prognozy na najbliższe dni sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być w piątek, ale największe upały przyjdą w weekend, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
2: Mieszkańców Łodzi zbliżające się upały nie napawają optymizmem.
4: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
5: Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
6: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
2: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: W niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Upały mają się utrzymywać jeszcze po weekendzie. Ochłodzenie ma przyjść w połowie przyszłego tygodnia.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Niemcy zwrócili Polsce zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. To m.in. zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
8: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
9: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
8: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Wraca pomysł budowy Centrum Motorsportu w Radomsku. W tutejszym Urzędzie Miasta spotkali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej planowanej inwestycji. Prezydent Radomska Jarosław Ferenc przypominał zgromadzonym, że w sprawie budowy centrum podpisano na razie jedynie list intencyjny i nie ma w tej sprawie decyzji środowiskowej, która jest kluczowa do rozpoczęcia budowy.
10: Chcemy przedstawić wady i zalety takiego toru. Oczywiście też zbić różnego rodzaju stereotypy, które wydaje się krążą.
11: Jest to niespełna 300 metrów od naszych zabudowań. Wyrażamy sprzeciw, zdecydowane nie. Nie ma argumentu, który jest nas w stanie przekonać do budowy tego toru.
12: Tu problem polega nie na samej stricte inwestycji, a na komunikacji z ludźmi, a później dopiero podejmowanie takich kroków jak listy intencyjne.
1: Przedstawiciel Fundacji Fun and Drive Dzieciom Tomasz Bonner poinformował, że tor do driftu, który ma być najgłośniejszą częścią autodromu, zostanie przeniesiony z Radomska na tereny bliżej Łodzi. Z kolei radni gminy Ładzice, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanego autodromu, zapowiadają sprzeciw. Budowa nowego basenu w Pabianicach zbliża się dużymi krokami. Nowy kompleks ma powstać w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

0: W nocy na ogół pogodnie, a temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
1: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
2: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dzisiaj opowiemy Państwu historię porwania, które miało miejsce w 1936 roku w Łodzi, a moim i Państwa gościem jest Agnieszka Ruta, łódzka przewodniczka. Witam.
3: Witam Państwa.
2: Jak to było z tym porwaniem po kolei?
3: Porwanie, które miało miejsce w grudniu 1936 roku w Łodzi, wstrząsnęło opinią publiczną. Ówczesne gazety porównywały to porwanie do takiego porwania w iście amerykańskim stylu. Oczywiście w grę wchodziły ogromne pieniądze. Kto został porwany? Benjamin Budzyner. Był to syn byłego senatora II Rzeczypospolitej, Salomona Budzynera, i jednocześnie był prokurentem. I tutaj należy wytłumaczyć, co oznacza słowo prokurent. To był upoważniony do podpisywania umów i wykonywania innych czynności prawnych przedstawiciel spółki. W tym przypadku była to spółka akcyjna Jarosiński i spółka. No i ten właśnie Benjamin Budzyner miał ogromny wpływ, no i był bogaty z domu. Dlatego postanowiono go porwać. Rzecz wydarzyła się wtedy, kiedy wychodził z fabryki przy ulicy Targowej 28/30 i nagle podszedł do niego nieznajomy mężczyzna. Przedstawił się jako kolega z uniwersyteckiej ławy. Mężczyźni zaczęli ze sobą rozmawiać. Tamten zapewniał, że go zna, wspominał w studenckie czasy. A ponieważ Benjamin miał słaby wzrok, niekoniecznie rozpoznał tego człowieka. Uznał, że jest to jego kolega, niejaki Jaszmiński. Podeszli razem do zaparkowanej w pobliżu taksówki, po czym do niej wsiedli. Auto ruszyło z ogromną szybkością i ślad po młodym Budzynerze zaginął.
2: Co działo się dalej? Czy Budzyner został odnaleziony? Jak skontaktowano się z rodziną? Bo skoro to porwanie, to na pewno dla okupu.
3: Rodzina Budzynera zaniepokoiła się tym, że Benjamin nie wrócił do domu przy ulicy 6 sierpnia. I już następnego dnia miały rozpocząć się poszukiwania. Jednak około północy do drzwi domu Budzynerów zapukał portier z dziwną przesyłką. Był to list, który przekazał jakiś nieznajomy człowiek i prosił o przekazanie matce Marii Budzynerowej. Ojciec Budzynera, były senator, nie był obecny w domu, ponieważ znajdował się na kuracji w Szwajcarii. Otworzono list, a właściwie paczuszkę, w której były dwa listy. Jeden od porywaczy, którzy informowali o porwaniu, której dokonała jakaś nieznana organizacja polityczna, i ta organizacja domagała się okupu 500 000 złotych za uwolnienie Benjamina. I w tym liście napisano tak: jeśli nie spełnicie tego żądania, Benjamin Budzyner zostanie zabity. Na dowód prześlemy odciętą głowę waszego syna. Natomiast drugi list był to list napisany ręką Benjamina. Potwierdził, że został porwany, prosił rodzinę, by spełniła żądania, bo inaczej zostanie zabity. Porywacze zastrzegli również, żeby nie powiadamiać policji, bo to się może źle skończyć dla porwanego. Rodzina Budzynera jednak nie przestraszyła się gruźb i natychmiast powiadomiła policję. Policjanci bardzo szybko pojawili się w domu przy ulicy 6 sierpnia i zainstalowali podsłuch telefoniczny, bo przypuszczali, że właśnie w ten sposób porywacze będą chcieli skontaktować się z rodziną. I rzeczywiście tak się stało. Następnego dnia o godzinie 11 zadzwonili, słuchawkę podniosła matka porwanego i zaczęły się negocjacje z porywaczami. Tego dnia dzwoniono jeszcze kilkakrotnie i za każdym razem przedłużano rozmowę po to, żeby ustalić, skąd wykonywany był telefon. Policjanci ustalili to. Okazało się, że dzwoniono z cukierni Piątkowskich przy Placu Wolności. No i wysłano tam policjantów. Kiedy policjanci weszli, jeden z członków bandy trzymał w ręku słuchawkę i rozmawiał z rodziną Benjamina. Jak ustalono, człowiekiem tym był Karol Buchholz, technik włókienniczy, zamieszkały przy ulicy Dygasińskiego. Ale to jeszcze nie wszystko.

0: ponieważ policjanci skontrolowali również budkę telefoniczną, która znajdowała się nieopodal cukierni, no i okazało się, że tam jest drugi z porywaczy. Aresztowano obu i przewieziono do Wydziału Śledczego łódzkiej policji. Tam ich szybciutko przesłuchano. Okazało się, że Budzner był przetrzymywany w jednym z domów w Wiśniowej Górze koło Andrespola, dokładnie w willi Boruchówka. Policjanci pojechali do Wiśniowej Góry, otoczyli dom, z pistoletami w ręku wkroczyli do środka. Kilku bandytów próbowało uciec, ale zostali schwytani na podwórku. W środku policjanci zobaczyli związanego Beniamina, który miał pokaleczoną twarz i na widok policjantów zemdlał. Potem odwieziono go oczywiście do domu. Natomiast ujęci w Wiśniowej Górze mężczyźni okazali się, ci porywacze to Henryk Baruch, czyli ten technik włókienniczy z zawodu chemik, syn właściciela willi, mieszkający przy ulicy Trauguta oraz Bałczyński z ulicy Składowej. On był właścicielem taksówki, tej taksówki, do której wsiedli przy ulicy Targowej.
1: Widać, że nie byli to profesjonalni przestępcy, bo bardzo szybko i łatwo policja ich namierzyła, również zatrzymała. Kim oni byli?
0: Henryk Baruch był dalekim krewnym Beniamina. Obaj mężczyźni nawet się przyjaźnili. Budzyner nie zdawał sobie sprawy z tego, kto go porwał. Okazało się, że Henryk Baruch był inicjatorem tego porwania. Znał bardzo dobrze stosunki panujące w tej rodzinie, wiedział, gdzie studiował Beniamin, z kim się przyjaźnił i wiedział przede wszystkim, że ojciec Beniamina, Salomon, jest na kuracji w Szwajcarii, a jego żona to bardzo strachliwa kobieta, więc zgodził się na warunki porywaczy. Jak mówił w czasie przesłuchania Beniamin, głos jednego z porywaczy był mi znajomy, ale nie widziałem jego twarzy. No i oczywiście policjanci szybko odkryli, kto był mózgiem tej operacji. Był nim Karol Buchholz. Uchodził za bardzo inteligentnego człowieka, miał jednak za sobą kryminalną przeszłość. No, z finansami niekoniecznie dobrze, ponieważ sfałszował weksle firmy Allard Russo & Company i z tymi pieniędzmi uciekł do Francji. To była ogromna suma, ale przepuścił ją ze swoją kochanką. I kiedy wrócił do Polski i nie mógł znaleźć posady, no nie mógł pogodzić się z tym, że nie ma pieniędzy. I wtedy powstał pomysł porwania za okup, i to ogromny okup, za 500 000 złotych. I tak to właśnie było. A tutaj należy jeszcze dodać, że ten Baruch miał jeszcze dodatkowo kłopoty osobiste, bo zostawiła go żona Nina z domu Pakulska i podobno nie mógł pogodzić się z tym rozstaniem. Jego żona związała się z bogatym młodzieńcem, synem pewnego kupca. Temu kupcowi nie podobało się, że związał się właśnie z Niną i postanowił wynająć słynnego ślepego Maxa. Ten porwał żonę Henryka, wywiózł ją do willi w Wiśniowej Górze, trzymał ją tam tak długo, aż ta za odpowiednim odstępstwem zgodzi się porzucić zakochanego w niej syna kupca. No i kiedy Nina została sama, zakochany w niej ciągle Baruch wymyślił sobie, że musi ją odzyskać, ale żeby ją odzyskać, musi mieć pieniądze. No a pieniądze były w jednym miejscu.
1: To mamy już wszystkich zatrzymanych sprawców tego porwania. Co dalej się z nimi działo? No bo odbyła się przecież sprawa sądowa.
0: Doszło do rozprawy, która wywołała sensację w Łodzi. Sąd uznał, że porwanie Budzynera najbardziej obciąża Karola Buchholza. Dlatego skazał go na 5 lat więzienia. Nazwał go zdegenerowanym inteligentem, byłym oficerem. Sam Beniamin mówił w czasie przesłuchania tak. Związali mi oczy i powiedzieli, żebym się nie szarpał, bo wtedy nie spadnie mi włos z głowy. Nie wiedziałem, w jakim jadę kierunku. Kiedy o to zapytałem, to jakiś głos, który wydał mi się znajomy, powiedział: wódz poszedł na naradę. Zawieźli mnie do jakiegoś domu i posadzili na krześle. Poprosiłem o wodę. Miała jednak jakiś dziwny smak. Kiedy zapytałem dlaczego, usłyszałem: na wojnie trzeba pić nawet gnojówkę. A wiemy, że Karol Buchholz był oficerem. Natomiast drugi z podejrzanych dostał karę 4 lat. W więzieniu spędził właśnie 4 lata i sąd go uznał za uwaga, żigolaka grasującego po lokalach i czyhającego, żeby któryś z dyrektorów zapłacił za jego rachunek. Kara spotkała również innych uczestników tego porwania. Między innymi właściciel taksówki Felix Bałczyński trafił do więzienia na 3 lata.
1: To była taka sprawa, która chyba wzbudzała bardzo duże zainteresowanie łódzkiej prasy, bo nawet sądząc po tym artykule i po cytatach, które pochodzą z łódzkiej prasy, no to musiała być bardzo szeroko relacjonowana.
0: No, sprawa wywołała na pewno ogromną sensację, zwłaszcza dlatego, że dotyczyła bardzo zamożnych ludzi i ludzi na bardzo wysokich stanowiskach, no bo przecież ojciec porwanego był senatorem.
1: Czy dla ciebie jako przewodniczki to, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest jakimś zaskoczeniem?
0: Czy jest zaskoczeniem? Chyba nie, bo to były takie czasy, znając historię ślepego Maksa. Natomiast z ogromnym zainteresowaniem czytałam tę historię i analizowałam po kawałeczku, kto z kim, jak był powiązany. I tutaj warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, ponieważ willa w Wiśniowej Górze tak naprawdę została 2 razy wykorzystana w porwaniu. Raz Beniamina Budzynera, a drugi raz, a właściwie wcześniej, żony Karola Buchholca. Czy była to ta sama willa? Tego w artykule nie napisano.
1: To można sprawdzić. Natomiast istnieje kamienica pod adresem 6 sierpnia do tej pory, w której mieszkali Budzynerowie. No i stoją właściwie ruiny bardzo pięknej, ale opuszczonej tej fabryki Jarosińskich. To jest Targowa 28. Czy dla ciebie jako dla przewodniczki to jest taka ciekawa historia, że można by było pójść takim śladem?
0: Myślę, że tak. I tak sobie myślę teraz, że na pewno opowiem ją kiedyś. A może w całkiem niedalekiej przyszłości moim turystom.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Ruta, łódzka przewodniczka, opowiedziała nam historię porwania z 1936 roku.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnym turystycznym szlaku.
1: A teraz kolejna łódzka przewodniczka, Anna Chęcińska, opowie nam o łódzkim świecie przestępczym w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: Przede wszystkim zbrodnie, drobniejsze przestępstwa, napaści cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie Ekspres był taką popołudniówką, która karmiła swoich widzów na okrągło podobnymi historiami, też z tego względu, że tak naprawdę ich odbiorcą byli ludzie z niezamożnych dzielnic, na przykład z Bałut, więc zdecydowanie ta grupa odbiorców łaknęła tego typu historii. Zbrodnie były popełniane, czy przestępstwa na różnym tle. Bardzo takim popularnym przestępstwem, popularną zbrodnią była ta popełniana w wyniku zazdrości. Zazdrości o kochanka, o małżonka. I tutaj właśnie w latach 30. też prasa rozpisywała się o sprawie Stefana Semeriaka. To był młody człowiek, który z zawodu był woźnym. Kilka lat wstecz ożenił się z młodą, piękną dziewczyną. I ta sielanka małżeńska jednak, jak się okazuje, nie trwała tak długo, ponieważ młoda żona okazała się nader zazdrosna o swojego ukochanego. Te ataki zazdrości zaczęły się pogłębiać, zaczęły być coraz częstsze, w wyniku czego ciągle oskarżała go o niewierność. Zdesperowany młody człowiek z pewnego dnia oznajmił jej, że od niej odchodzi, ale nie do innej kobiety, tylko ucieka od niej i od jej zazdrości. Przypadkiem podczas tej sceny w mieszkaniu były 3 jej przyjaciółki, które postanowiły się z nim rozprawić, złapały za wszystkie przedmioty, które miały pod ręką, za rondle, za garnki, rzuciły się na mężczyznę i we 4 próbowały wymierzyć mu karę. W wyniku tej bijatyki, kiedy już policja została wezwana, kiedy podczas bijatyki została stuczona lampa, w związku z czym w ciemnościach już nawet nie wiadomo było, kto z kim się bije, tak naprawdę w wyniku tej całej bójki największe obrażenie doznała sama żona, która wylądowała w szpitalu z bardzo poważnymi obrażeniami i taki właśnie był finał tego małżeństwa. Takie przypadki w prasie codziennej bardzo często się też pojawiały.
1: Co jeszcze się pojawiało? Jakieś właśnie napady, kradzieże?
2: Pojawiały się czasami bardzo zuchwałe, powiedziałabym, napaści, jak ta, która przydarzyła się przy ulicy Dąbrowskiego. W ogóle, co ciekawe, bardzo często Śródmieście i w ogóle okolice to właśnie były te adresy, które były tymi plenerami przestępczymi. I tam właśnie w sklepie rzeźnickim należącym do pana Korpeckiego pewnego dnia jego żona i pracownica tego sklepu zostały napadnięte przez dwóch bandytów, którzy je pobili, w wyniku czego też one doznały bardzo poważnych obrażeń, ale co ciekawe, i to też właśnie pokazuje, że za dużo się nie zmieniło od tamtych czasów, tak naprawdę bandyci, kiedy dorwali się do kasy, byli bardzo, bardzo rozczarowani tym, że ten łup, na który liczyli, był znacznie niższy, niż się spodziewali. I takich napadów było dużo, ale było też dużo, trzeba też powiedzieć, że ówcześni przestępcy mieli bardzo dużą wyobraźnię i tak naprawdę ten ich zawód wymagał takich nie lada aktorskich umiejętności, ponieważ bardzo często wcielali się w przeróżne role, udając lekarzy, to było zwłaszcza na prowincjach, udając urzędników państwowych. I taka właśnie była znana sprawa alimentacyjna. Ofiarą padła młoda łodzianka, która niestety została samotną matką po tym, jak zostawił ją właśnie ojciec jej dziecka. Trochę zrozpaczona kobieta, która w międzyczasie straciła pracę, która została bez środków do życia, postanowiła ubiegać się oczywiście o alimenty. Jej przyjaciółka tu poleciła jej znanego właśnie urzędnika sądowego, który miał być tym specjalistą od zajmowania się takimi sprawami. Ten właśnie owy urzędnik sądowy powiedział jej, że w zasadzie on jej pomoże bezpłatnie, że za tę pomoc wystarczy, jak ona kupi mu butelkę wódki. Dzisiaj oczywiście dla nas jest troszkę nie do pomyślenia, ponieważ z naszej perspektywy wzbudziłoby to co najmniej podejrzenia. Wtedy ta umowa była w porządku i polecił jej sporządzenie pisma właśnie do Wydziału Opieki Społecznej o prowadzenie sprawy alimentacyjnej na prawach ubogich. Na prawach ubogich, czyli chodziło o to, żeby ona nie ponosiła kosztów prowadzenia takiej sprawy. Na drugi dzień zjawił się u niej rzekomy urzędnik, który miał sprawdzić jej warunki finansowe, czy rzeczywiście kobieta spełnia te warunki, i zażądał zapłaty. Ona mu zapłaciła, no i po jakimś czasie zirytowana, ponieważ okazało się, że sprawa zupełnie nie posuwa się do przodu, poszła do urzędu na skargę z zapytaniem, czemu jej sprawa stoi w miejscu, i tam dowiedziała się, że nikt nie słyszał ani o niej, ani o jej sprawie, ani o żadnym piśmie. Wtedy okazało się oczywiście, że jest to oszustwo, ale sprawa dla kobiety zakończyła się akurat sukcesem, ponieważ sprawcy zostali osądzeni, a pieniądze zostały jej zwrócone. Ale takich spraw i takich oszustów podających się za urzędników, za lekarzy było naprawdę dużo.
1: Czyli jak widać, to taki rodzaj przestępstwa, który nie zmienia się właściwie przez lata, ciągle jest obecny w naszym życiu i ciągle jesteśmy tak samo naiwni i
2: tak,
1: nie wyciągamy wniosków chociażby z tych historycznych spraw. Co dalej? Czy na przykład samobójstwa? To też takie sprawy, którymi żyła prasa, rozpisywano się, komentowano. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj o samobójstwach raczej nie piszemy.
2: Z samobójstwami było tak, że był to wtedy dość częsty sposób rozwiązywania problemu dla młodych, ubogich kobiet, które z różnych powodów znajdowały się na marginesie tego życia społecznego, które na przykład zachodziły w niechciane ciąże i nie mając opieki w rodzinie, decydowały się na tak desperacki krok. I bardzo często rzeczywiście o tych samobójstwach też wspominano, ale to też nie jest tak, że tak bardzo były to tematy aż tak atrakcyjne, ponieważ skala tych samobójstw była stosunkowo duża, ale oczywiście chętnie przytaczane były samobójstwa te popełniane na tle jakiejś nieszczęśliwej miłości. Też pisano o próbie samobójczej, która miała miejsce przy ulicy Lipowej. Cała historia zaczęła się od tego, że kilka lat wcześniej do Łodzi przyjechała młoda, piękna dziewczyna, która dostała posadę służącej w domu u bogatego kupca. A ponieważ była dziewczyną młodą, inteligentną i urodziwą, bardzo szybko zdobyła serce swojego pracodawcy. Znajomość ta została przypieczętowana małżeństwem i pani Jadwiga szybko zyskała popularność na łódzkich salonach. Stała się taką kobietą z towarzystwa. I pewnego dnia postanowił ją odwiedzić narzeczony, którego pozostawiła w miejscowości podłódzkiej, z której pochodziła. I zrozpaczony mężczyzna, kiedy dowiedział się, że jego ukochana zdążyła wyjść za mąż, postanowił podciąć sobie gardło brzytwą. Świadkiem tego zdarzenia był łódzki dziennikarz, który później to opisywał, i nie wiadomo, jak się później potoczyły losy tej pary. Podobno kobieta wyjechała ze swoim narzeczonym na wieś, a w ślad za nimi miał podążyć jej mąż. Czy tak było, nie do końca wiem, aczkolwiek ulica Lipowa dość często pojawiała się właśnie w kontekście takich afer kryminalnych i też znana była historia Ireny Głowackiej, która postrzeliła swojego partnera, gdy ten nie chciał się z nią ożenić. I tak właśnie kobiety potrafiły sobie radzić prawie 100 lat temu z mężczyznami, którzy nie chcieli dotrzymywać wcześniej składanych obietnic.
1: Czyli same brały sprawę w swoje ręce i wymierzały sprawiedliwość. Mieliśmy tutaj, wspominała mi pani przed wejściem do studia, też takiego łódzkiego tulipana.
2: Był taki łódzki tulipan, o którym też prasa chętnie pisała swego czasu. Był to młody mężczyzna, który lubił wystawne życie i lubił kobiety. Podobno był przystojny, uwodzicielski, potrafił sobie zjedynywać przychylność pań. I pomimo tego, że podobno dość dobrze zarabiał w łódzkiej fabryce, to jednak wystawne życie w nocnych klubach i utrzymywanie licznych
1: było
2: kochanek było kosztowne i przewyższało jego zarobki. Dlatego też postanowił, że praca uczciwa jest tutaj niewystarczająca i zaczął dopuszczać się drobnych oszustw, takich malwersacji. Pewnego dnia poznał przyzwoitą pannę, której obiecywał, że się z nią zwiąże na stałe, której obiecywał ślub, do którego miało dojść już niebawem i w przededniu tego ślubu poprosił ją o podpisanie weksli na duże kwoty. Ona jeszcze dała mu w przechowanie futro, dała mu biżuterię i przyszedł dzień ślubu. Byli goście, pokój cały przystrojony kwiatami, panna młoda w sukni ślubnej, tylko oczywiście zabrakło pana młodego. Bardzo szybko się okazało, że pan młody zniknął, uciekł z tancerką, która pracowała w jednym z łódzkich klubów rozrywkowych i tak zaczął sobie wieść po Polsce wesołe, hulaszcze życie, zdobywając coraz to nowe kobiety. Oczywiście w tym czasie był poszukiwany listami gończymi i oczywiście kiedy przetrwonił te pieniądze, to kochanki go rzuciły, ponieważ nie stać go było na ich utrzymywanie i wrócił do Łodzi i sam poddał się karze.
1: Czyli zgłosił się, jak rozumiem, tak?
2: Tak, był zdesperowany w zasadzie już, ponieważ już nie miał nic, to w zasadzie już nic mu się gorszego nie mogło przytrafić. Jak odsiadka w więzieniu, która jakby nie patrzeć gwarantowała jakiś nocleg. To czasami również była motywacja do popełnienia przestępstw, że ludzie popełniali przestępstwa po to, aby na przykład przezimować, żeby te trudne zimowe warunki jakoś
1: mieć nocleg i jedzenie, tak? Jeszcze jedno takie hasło. Adepci aktorstwa. A cóż im się przytrafiło?
2: Tutaj też w Łodzi padli ofiarą oszustwa. To jest też to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, czyli o tej umiejętności wcielania się w różne role. W międzywojniu miała miejsce sytuacja, w której fikcyjna firma przedstawiająca się jako Vita Film naciągała adeptów aktorstwa na spore pieniądze, oferując w zamian możliwość uczęszczania na zajęcia. I rzeczywiście wiele ludzi wpłaciło te pieniądze, wpłaciło kaucję, wpłaciło takie czesne, a później oczywiście firma zniknęła, wytwórnia zniknęła i jej przedstawiciele. I wiele osób wtedy zostało oszukanych. Więc i takie nawet większe grupy dawały się nabrać na dobrze zorganizowane oszustwo.
1: Dajemy się oszukiwać wszyscy, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego również.
2: Pod tym względem się nic nie zmieniło. Nam ten okres też międzywojnia wydaje się taki tajemniczy, kolorowy, barwny. Bardzo często też wiele sytuacji trochę mityzujemy. Ale też prawda jest taka, że te wszystkie przestępstwa, ich motywy, czy nawet bardzo często sam sposób realizacji nie odbiegały w zasadzie w żaden sposób od tego, o czym teraz możemy się właśnie dowiedzieć z mediów. Wiele zabójstw czy przestępstw, gdybyśmy chcieli poszukać jakichś właśnie odpowiedników z przeszłości, myślę, że na każdym kroku byśmy...
1: To wszystko już było, tak?
2: Tak, myślę, że za każdym kroku byśmy takie odnajdywali.
1: Kobiety teraz też popełniają przestępstwa rozmaite. Czasami nawet mam wrażenie, że są bardziej wyrachowane niż mężczyźni. Czy wtedy też kobiety stanowiły taki spory procent tej społeczności przestępczej?
2: To jest ciekawy temat, ponieważ o tym stosunkowo mało się mówi. Zarówno mało przykładów podaje literatura, czy też kino, które opisuje tych przedwojennych przestępców i w zasadzie są to tylko mężczyźni. I my zazwyczaj widzimy kobiety, które miały coś wspólnego z tym półświadkiem, jako prostytutki, fordanserki i kobiety, które stanowiły przede wszystkim tło dla tych wydarzeń. Te czasy, czyli ten okres międzywojnia, to już był taki specyficzny moment takich przemian, czyli to już były czasy po I wojnie światowej, kiedy tak naprawdę kobiety w jakiś sposób musiały się usamodzielnić, kiedy poluzowały się te normy obyczajowe, nastąpiło przesunięcie, tak naprawdę ten świat przestępczy oferował tym kobietom większe możliwości niż na przykład świat legalny. Dużo mówi się o tym, kiedy się do tego tak dotrze, że te ferajny bardzo często składały się też z, może nie tyle co z grup kobiecych, co te kobiety również miały swój udział na przykład w tych przestępczych grupach zorganizowanych. I w zasadzie często na przykład okazywało się, że w prasie na przykład opinia publiczna była zszokowana, ponieważ rozpracowano jakąś ferajnę albo zostało popełnione przestępstwo i ku zdziwieniu opinii publicznej za podłym czynem stanęła kobieta. I nawet to nie musiała być młoda kobieta, to mogła być nawet babcia, która, nie wiem, namawiała swojego wnuczka do kradzieży i była takim mózgiem operacji. I w Łodzi również był taki przypadek pięknej młodej kobiety, Ireny Pilarskiej, która wywodziła się z nizin społecznych, bo to też jest ważne, można zaznaczyć. Bardzo często te kobiety wywodziły się z takich dołów społecznych, a na przykład udawały baronowe. Tylko na przykład Irena Pilarska była taką kobietą, która udawała baronową, a jej kochanek udawał jej lokaja. I tak właśnie potrafili bardzo dobrze radzić sobie w sklepach jubilerskich, by później wyjechać gdzieś za granicę i sobie prowadzić wesołe życie za te zrabowane pieniądze. Ale rzeczywiście kobiety miały swój udział w tym przestępczym procederze. Nie były tylko tłem dla tego świata, o którym opowiadamy, ale czasami też potrafiły być pierwszoplanowymi postaciami.
1: W tym okresie międzywojennym więcej było takich przestępstw, właśnie kradzieży, napadów. Tak myślę, że stosunkowo bardzo droga i cenna biżuteria była jakoś tam dostępna. No dzisiaj w sklepach jubilerskich nie mamy tak wyjątkowo drogiej biżuterii.
2: Myślę, że w tamtych czasach takie napady na sklepy jubilerskie po prostu łatwiejsze niż teraz. I wtedy ten
1: system...
2: No tak,
1: teraz mamy ochrony, tak, systemy, alarmowe. Tak.
2: Ten system kradzieży, który wtedy doskonale się sprawdzał, jakieś podwójne kieszenie, właśnie ręka na temblak i gdzieś sięganie do kieszeni, zagadywanie pana, który stał za ladą, że wtedy to się sprawdzało, to było łatwiejsze, ale oczywiście dzisiaj wydaje mi się, że na pewno no, już nie może to być takie proste.
1: Reasumując, jakbyśmy miały powiedzieć na przykład o bezpieczeństwie, to czy ta ulica w międzywojniu była bardziej bezpieczna niż ta nasza teraz?
2: Też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę ta policja wtedy była bardziej bezradna, ponieważ to były czasy, kiedy państwo się dopiero strukturyzowało. Bardzo często policja nie dawała sobie rady z taką przestępczością, z kradzieżami, z prostytucją, które były plagami. Ale też na przykład takie zorganizowane grupy przestępcze, jak ta, mam tu na myśli Maxa Bornsteina, może nie tyle policja była im przychylna, co czasami rozwiązywały pewne problemy, z którymi zmagała się policja, ponieważ na przykład w takim świecie przestępczym czasami te sprawy załatwiano między sobą.
1: I policja po prostu przymykała na to oczy.
2: Ponieważ rzeczywiście czasami to było trochę dla nich mniej pracy i wtedy to też było łatwiejsze. Ale te ulice to też były ulice biedy, ponieważ to, co dzisiaj nas aż tak by strasznie zszokowało, wtedy nie było takie dziwne, jak na przykład ludzie umierający z głodu, których można było znaleźć na ulicy czy w krzakach, co wtedy było znacznie częstszym zjawiskiem. I ta bieda bardzo często też rodziła takie przestępstwa. Chociaż oczywiście przestępstwa popełniane właśnie na tle obyczajowym z powodu miłości, zazdrości czy innych uczuć, które popychały ludzi do takich czynów, oczywiście pozostają niezmienne. I tutaj nie ma akurat, myślę, żadnego rozróżnienia na czasy.
1: To bardzo dziękuję za wizytę w radiu. Moim i Państwa gościem była pani Anna Chęcińska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu bardzo.
1: A za uwagę dziękuję Agata Zielińska.

biednych i gorących łąk.

0: To jest powtórka programu.
1: Bardzo chcemy dzisiaj rozmawiać o Lutomiersku. To miasteczko ma fascynującą historię, a duża część tej historii związana jest ze społecznością żydowską, która zniknęła z tego miejsca właściwie w przeciągu jednego dnia. A pamięć o lutomierskich Żydach przywracają teraz prawdziwi pasjonaci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dolina Neru. I wszyscy dzisiaj zaproszeni do studia goście należą właśnie do tego stowarzyszenia, a mieszkają zarówno w Lutomiersku, jak i we Wrzące, jak i w Łodzi, ale na przykład jak profesor Małgorzata Domagalska z Lutomierska pochodzą, Małgosiu, prawda? Stamtąd twe korzenie.
2: Tak, każdy ma jakąś małą ojczyznę i rzeczywiście lutomierski sztetl i to zainteresowanie też wzięło się stąd, albowiem ta historia wędrowała za mną od wielu, wielu lat, aż wreszcie udało się utworzyć Stowarzyszenie Doliny Neru z pasjonatami historii lokalnej i udała nam się chyba wspaniała rzecz, przywrócenie właśnie pamięci o lutomierskich Żydach.
1: Profesor Małgorzata Domagalska, dodajmy, związana z Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rosenfarb, ale także z Instytutem Tolerancji. Z nami również Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka, historyczka, nauczycielka, która za piękną realizację plastyczną, między innymi projektu, o którym mówimy, odpowiadała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Lutomiersk czy Wrząca?
3: Pod Lutomierskim mieszkam, gdzie też żyję, tak, ale bardzo blisko Lutomierska.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska, oczywiście także ze stowarzyszenia, autorka projektu grantowego z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kasiu, a czy ty zaśpiewasz nam dzisiaj też w trakcie audycji piosenkę, którą śpiewałaś właśnie majowego dnia, kiedy to miasteczko przebudziło się z 8 dekad snu?
4: Dzień dobry Państwu, tak, zamierzam.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska to bardzo utalentowana wokalistka, która odnosiła sukcesy w szansie na sukces właśnie, ale także w bardzo wielu innych festiwalach i konkursach, długo można by wymieniać. Sylwia Michniewska, no to właśnie jest mieszkanka Wrzącej, która w dodatku należy do koła gospodyń wiejskich Wrzące Babki, pasjonatka, społeczniczka, bardzo zainteresowana w ogóle człowiekiem, historią, humanistyką. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: I ty także słyniesz ze znakomitych przetworów, słyszałam. I również wypieki podczas tego projektu,
5: tak,
1: twoje były nieprezentowane,
5: znaczy,
1: zjadane.
5: Wypieki nie. Moim takim wypiekiem jest chleb. Mhm. Także ja...
1: A to te serniczki, to kto zrobił? Serniczki?
5: A to już tajemnica.
1: Dobrze. Dobrze, a myślę, że bardzo ważna w tym całym projekcie jest rola Roberta Szczerbaniaka, który jest prezesem stowarzyszenia, zarządu Stowarzyszenia Dolina Neru. Dobry wieczór, Robercie.
6: Dobry wieczór.
1: Bez stowarzyszenia to by się pewnie tego projektu nie dało zrealizować.
6: Tak, bo to było założone stowarzyszenie, żeby realizować tego rodzaju historyczne projekty. A akurat tematyka żydowska pojawiła się mniej więcej po kilku miesiącach naszej egzystencji na tej pięknej lutomierskiej ziemi. I okazało się, że to jest temat tak głęboki i tak wciągający, że przez rok jak detektywi szukaliśmy ludzi, poznawaliśmy ich losy, losy rodzin, które są powiązane. Naprawdę to była pasjonująca praca.
1: Ja właśnie czytałam o wielu miesiącach studiów rozproszonych źródeł i poszukiwaniu w archiwach polskich i zagranicznych, bo jak rozumiem, te materiały są bardzo rozproszone.
6: Tak, bo nikt nie ocalał praktycznie z tej społeczności. To są jednostki, których nie było wtedy w Lutomiersku, kiedy zlikwidowano getto i całą tę społeczność wywieziono do obozu Kulmhof, tak? Teraz używa się nazwy miejscowości Chełno. Ale faktycznie musieliśmy szukać, a tu największą rolę miała Kasia Kołodziejczak-Kostecka i Małgosia Domagalska, ale też Kasia Bednarek-Mogińska, którą wciągnęło to. Dokumenty były w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, nawet niektóre były oczywiście w naszym łódzkim archiwum, ale przykryte grubą warstwą kurzu.
1: Kasiu, a przypomnij mi, jaki był tytuł w ogóle tego wydarzenia, bo to był taki rodzaj multimedialnego, sentymentalnego spektaklu, prawda, z wieloma elementami. Jaki to nosiło tytuł?
3: Lutomierski sztetl, tak, przy czym ta moja działka polegała na tym, że